0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko. Witam serdecznie, Radosław Wilczek. W studiu mamy panią profesor Beatę Sadowską z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ale o tym za chwileczkę. Najpierw zerknijmy, co się ostatnio, nawet nie co się ostatnio działo, co się wydarzy właściwie w najbliższym czasie w świecie akademickim, bo być może ktoś z państwa skorzysta z zaproszeń. Jutro jest równiutka 81. rocznica, no równiutka, 81., ale precyzyjnie jutro rocznica powstania Politechniki Łódzkiej. I jutro w imieniu rektora profesora Krzysztofa Jóźwika uczelnia zaprasza na uroczyste posiedzenie Senatu. Będą tam wręczane nagrody. Uhonorowani będą laureaci konkursu o nagrodę jego magnificencji. Rozpocznie się to wszystko o godzinie 11 w budynku Alchemium przy Żeromskiego 114. Jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany, drzwi Politechniki Łódzkiej są dla wszystkich i zawsze otwarte oczywiście. Także jutro o godzinie 10 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy Kopcińskiego 16-18 odbędzie się finał Ideathonu Unii LOTS 2026. Podczas wydarzenia studentki i studenci z całej Łodzi będą pracować nad realnymi wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Czyli będzie można zobaczyć, jak młodzi wykorzystują swoje pomysły i będą rozmawiali o rozwiązaniach, które mogą realnie wpłynąć na rozwój naszego miasta i regionu. A dla studentów jest to oczywiście okazja do spotkania osób, które mogą ich kiedyś w przyszłości zatrudnić, dać im szansę. Także jutro, ale to już nie w Łodzi, w Bełchatowie, odbędzie się konferencja Od węgla do atomu. Byłem tam dzisiaj, niestety nie mogłem nikogo nagrać, żeby zaprosić państwa, bo już nie ma wolnych miejsc. Ale obiecuję, że jutro też tam będę i że spróbuję nagrać jak najwięcej i w najbliższym czasie dać państwu do posłuchania, a będzie bardzo dużo ciekawych tematów. Czy możliwa jest współpraca regionów pogórniczych, która pomoże budować nowy model gospodarki Polski? To jeden z tematów. Drugi, jak prowadzić transformację energetyczną? W jaki sposób, tak żeby najlepiej wykorzystać istniejący potencjał tych regionów? Czy Bełchatów przez dekady energetyczne serce Polski może stać się centrum nowoczesnych technologii opartym o energetykę jądrową? I to jest chyba najważniejsze pytanie. Czy tam powstanie elektrownia atomowa, czy nie? No i jak zmienia się geografia systemu elektroenergetycznego? Co to oznacza dla centralnej i południowej Polski? Najbliższy poniedziałek, 25 maja na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, czyli na tym, z którego dzisiejszy gość będzie mówił, ale to inni ludzie organizują, także o szczegóły nawet nie będę pani profesor wypytywał za chwilę, ale odbędą się bezpłatne warsztaty, jak działają algorytmy AI, czyli sztuczna inteligencja. Podczas spotkania uczestnicy mają zrozumieć, dlaczego sztuczna inteligencja wykrywająca nowotwory nie używa szklanej kuli, lecz analizuje subtelne zmiany w obrazie tkanek, których nie dostrzega ludzkie oko. Można będzie zobaczyć, jak matematyka zmienia aktywność naszych neuronów na słowa wyświetlane na ekranie. Dowiemy się, bo też tam się wybieram oczywiście. Dowiemy się, że inżynieria białek i projektowanie nowych leków to obecnie wyścig obliczeniowy, a nie tylko praca w laboratorium. A warsztaty, tak jak mówiłem, najbliższy poniedziałek w budynku A Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy Banacha 12-16. Dwie tury będą tego spotkania. Pierwsza od 18 do 18.40, druga od 19 do 19.40. No i muszę państwu powiedzieć, że to jest dosyć ciekawa rzecz, która no chyba będzie naprawdę wartościowa, bo cały projekt kosztuje 12 400 000 euro i cały z tego projektu mają wynikać bardzo ciekawe konsekwencje, bardzo fajne skutki. Na przykład mają powstać kadry z zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi. Przygotowane mają być osoby do wyzwań związanych z rozwojem cywilizacji w sektorze ochrony zdrowia. No, zobaczymy. Może być ciekawie. Ja się w poniedziałek tam wybieram, na pewno. Wracamy do gościa. Przepraszam, że tak długo, ale pani profesor Beata Sadowska zajmuje się kilkoma różnymi rzeczami. Na przykład bada bakterie, które mogą wywołać sepsę.
2: Między innymi, ale zacznę od powitania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Pana redaktora.
1: Dzień dobry, witam
2: tak, serdecznie. Tak, zgadza się. No akurat te drobnoustroje, które są w zasięgu moich największych zainteresowań, to są gronkowce i te faktycznie mają wyjątkową zdolność do wywoływania sepsy, ale...
1: Ale zanim to może powiedzmy, co to jest sepsa.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że to nie jest choroba, to jest stan naszego organizmu, to jest odpowiedź naszego organizmu na zakażenie ogólnoustrojowe, zakażenie takie masywne, masowe, z dużą liczbą drobnoustrojów, które dostały się do krwiobiegu.
1: Pani zajmuje się bakteriami, ale przecież można mieć sepsę także ze względu na zakażenie wirusowe albo grzybicze.
2: Tak, biorąc pod uwagę fakt, że jest to odpowiedź naszego organizmu na jakiekolwiek zakażenie, to faktycznie zarówno grzyby chorobotwórcze, jak i wirusy mogą taką odpowiedź wywołać. Oczywiście warto też chyba na samym początku zauważyć, że nasz organizm w normalnych warunkach odpowiada na drobnoustroje bardzo różne. Odpowiada w podobny sposób, ale nie w sposób masowy. I ta różnica między odpowiedzią prawidłową a nieprawidłową, którą nazywamy stanem sepsy, właśnie wynika z nadmiernej w pierwszym etapie, a w kolejnych etapach z całkowicie rozregulowanej odpowiedzi naszego układu odpornościowego. Czyli nie jest to choroba, jeszcze raz potwierdzam, jest to nieprawidłowa odpowiedź na
1: zakażenie. Reakcja, tak?
2: Nadmierna reakcja, która najczęściej wynika ze zdolności

0: nasza stara nazwa, która już nie jest proponowana, żeby ją stosować, to posocznica, czyli posocha, czyli czarna krew. Czyli to jest właśnie takie dziedzictwo, które było obserwowane jako zmiany obserwowane u ludzi. Myślę, że na sepsę umieraliśmy zawsze, tylko niestety no, nie było takich metod, możliwości, a przede wszystkim świadomości tego, co stanowi przyczynę, co jest podstawą zmian, które się rozwijają. Nie mówiąc już o tym, że no, tak naprawdę drobnoustroje, no, to późny wiek XVIII, kiedy zaczęliśmy dopiero się o nich dowiadywać.
1: Bakterie, które wywołują sepsę, jak słyszeliśmy z pani ust, to najczęściej gronkowce, czy po prostu wy się najbardziej zajmujecie gronkowcami tu w Łodzi?
0: Nie mogę powiedzieć, że najczęściej gronkowce, ale należą one do tej grupy takich drobnoustrojów, które trzeba wymienić, jeżeli o sepsie mówimy. Na pierwszym miejscu stawiałabym jednak bakterie należące do grup bakterii tak zwanych gram ujemnych. Może nie będę wchodziła tutaj w szczegóły, ale chodzi o budowę ściany komórkowej tych drobnoustrojów, ponieważ w ścianie komórkowej posiadają czynniki, które bardzo intensywnie reagują z komórkami układu odpornościowego. Jest to tak zwany LPS, czyli lipopolisacharyd. I te drobnoustroje, które ten LPS posiadają, należy wymienić na pierwszym miejscu. Bardzo często mówi się na przykład o sepsie meningokokowej, czyli powodowanej przez meningokoki, gram ujemne ziarniaki.
1: Ale to wszystko także, są bakterie, tak?
0: Tak, to wszystko są bakterie. Jest także sepsa powodowana oczywiście przez Escherichia coli, przez Klebsiella. To są wszystko drobnoustroje zaliczane do grupy bakterii gram ujemnych. Natomiast gronkowce wyróżniają się tym spośród bakterii gram dodatnich, to jest druga grupa drobnoustrojów, że produkują czynniki, które określane są jako tak zwane superantygeny. Czyli jeżeli mówimy o klasycznych antygenach, to są takie produkty drobnoustrojów lub ich fragmenty, które aktywują nasz układ odpornościowy i w wyniku tego dochodzi do prawidłowej reakcji układu odpornościowego na dany drobnoustrój.
1: Czyli drobnoustrój na swojej skórze niesie coś takiego, co nasz organizm odczytuje i wie, że trzeba się bronić, tak?
0: Jak najbardziej. Może niekoniecznie na skórze, żebyśmy tego nie mylili, ale no, na powierzchni.
1: Na powierzchni błony komórkowej.
0: Na własnej powierzchni błony komórkowej, ściany komórkowej, tak. Natomiast superantygeny, jak sama nazwa wskazuje, tak jak superbohaterowie, mają pewne większe moce. I do tych superantygenów zaliczamy bardzo wiele toksyn gronkowcowych. I te toksyny mają zdolność nadaktywacji układu odpornościowego.
1: No ale to czyli tak jak gdyby przeciwko sobie działały, no bo skoro układ odpornościowy zwalcza bakterie, a dostaje informację jeszcze mocniej zwalczaj, to co?
0: To tak, jakbyśmy wrzucili bardzo dużo danych do komputera. Wrzucamy jednocześnie, oczywiście komputery i moc obliczeniowa jest bardzo duża, ale wrzucamy dużą liczbę danych, ogromną liczbę danych. I co nam mówi ostatecznie komputer? Bardzo często się zawiesza.
1: Nie jestem w stanie tego zrobić.
0: Niestety nie przerobię tej ilości informacji. Tak samo jest z superantygenami. Owszem, pierwsza odpowiedź jest teoretycznie odpowiedzią prawidłową, ale liczba danych, która powstaje, w tym wypadku cytokin, które wytwarzają komórki, jest tak wysoka, że aktywacja tego układu jest absolutnie nadmierna. Może Państwu powiem w liczbach, może to do nas jakoś bardziej przemówi. W normalnych przypadkach, kiedy dostaje się do organizmu zwykły drobnoustrój, nie posiadający zdolności superantygenów, aktywuje poniżej 1% krążących limfocytów we krwi.
1: Czyli naszych obrońców.
0: Naszych obrońców, ale poniżej 1%. Jeżeli do organizmu, i w tym wypadku będzie to zakażenie uogólnione, dostanie się taki drobnoustrój jak gronkowiec złocisty, który posiada superantygeny,

0: Ta liczba limfocytów może sięgnąć nawet 50%. Czyli połowa komórek w naszym organizmie krążących zaczyna odpowiadać na drobnoustrój. Powstaje chaos informacyjny, w efekcie czego nasze komórki się zawieszają, tak jak komputer. Dochodzi do ich energii, do ich usunięcia i braku odpowiedzi. Więc w ostatecznym rozrachunku to drobnoustrój wygrywa. W pierwszym etapie może nastąpić częściowa jego eliminacja, ale w późniejszych etapach to następuje krach działania układu odpornościowego.
1: Czy na sepsę można się zaszczepić?
0: To jest takie błędne trochę myślenie, bo tak, zwróćmy uwagę, że tak jak mówiłam, sepsa nie jest chorobą. Na sepsę nie możemy się zaszczepić, ale możemy zaszczepić się przeciwko drobnoustrojom, które najczęściej sepsę wywołują. Chociażby przeciwko meningokokom, przeciwko streptokokom, czyli są szczepionki dostępne przeciwko drobnoustrojom, które najczęściej wywołują zakażenia ogólnoustrojowe, które mogą się przerolić, czy mogą zaskutkować rozwinięciem sepsy. Więc takie złożenie naszego myślenia o szczepionkach i o sepsie jest, może być częściowo prawidłowe, ale nie na sepsę się szczepimy. Szczepimy się przeciwko drobnoustrojom, które sepsę mogą wywołać.
1: No ale to musielibyśmy też pomyśleć o grzybach, na które trudno się zaszczepić, a na wirusa prawie w ogóle nie można.
0: Znaczy, może inaczej. Przeciwwirusowe szczepionki są, istnieją i szczepimy się przeciwwirusowo również. Natomiast jeżeli chodzi o szczepionki grzybicze, niestety nie. Są to zakażenia rzadkie. Firmom farmaceutycznym zwykle się nie opłaca wprowadzać na rynek i badać takiej szerokiej gamy produktów, która wymagałaby dużych nakładów finansowych, a których odzew byłby minimalny. Więc faktycznie szczepionek przeciwgrzybiczych nie ma. Ale na szczęście te sepsy grzybicze są rzadkie w porównaniu do seps bakteryjnych.
1: Proszę powiedzieć, a jak rozpoznać sepsę?
0: Proszę Państwa, tak sobie myślę, że musimy zwrócić uwagę ogólnie na zakażenie ogólnoustrojowe. Nawet taka prosta rzecz jak zatrucie pokarmowe. Jeżeli zatrucie pokarmowe, które jest możliwe, między innymi również zatrucie gronkowcowe, toksynami gronkowcowymi. Część z tych toksyn, enterotoksyn gronkowcowych, ma i pełni rolę superantygenów. I jeżeli to zatrucie kończy się klasycznymi objawami, to znaczy będzie to na przykład biegunka krótkotrwała i z tą biegunką nie będą związane żadne inne objawy, myślę, że możemy się nie martwić. Ta biegunka minie po kilku godzinach i wszystko wróci do normy.
1: Niektórzy mówią na to grypa jelitówka na przykład.
0: A to już zupełnie inny temat, bo z kolei jest związane z innymi drobnoustrojami. Właśnie z wirusami, z rotawirusami. Ale wracając właśnie do tej biegunki bakteryjnej. Jeżeli biegunce bakteryjnej zaczyna towarzyszyć wysoka gorączka, utrata przytomności, objawy ogólnoustrojowe typu światłowstręt, bardzo silne wymioty, to już powinno zwrócić naszą uwagę, że są objawy ogólnoustrojowe, zakażenia ogólnoustrojowego. I jeżeli one trwają długo, znacznie dłużej niż nam się wydaje, jeżeli chodzi o biegunkę, powinniśmy mieć to na uwadze. I nie wiem, czy w tym momencie nie powinniśmy już się gdzieś udawać w kierunku szpitali.
1: Lub przynajmniej zadzwonić po karetkę.
0: Dokładnie. Lub zadzwonić po karetkę, bo w sepsie, proszę Państwa, najważniejszy jest czas. Czas jest czynnikiem determinującym to, czy zakończy się leczenie powodzeniem, czy niepowodzeniem.
1: A leczenie sepsy nie jest łatwe. W jaki sposób się leczy sepsę?
0: Leczenie jest bardzo trudne. Leczenie jest dwuetapowe, a właściwie dwupoziomowe. Jeden poziom to jest utrzymanie pacjenta przy życiu. Ponieważ sepsa wywołuje zmiany ogólnonarządowe, najczęściej jest to również niedotlenienie narządów. Są to bardzo niskie ciśnienie. Za tym niskim ciśnieniem idą wybroczyny, idzie niedotlenienie narządów. Zatem konieczne jest utrzymanie tak zwanego wypełnionego łożyska naczyniowego. Utrzymanie oddychania, ponieważ najczęściej są to również problemy z oddychaniem.
1: Czyli respirator. Więc,
0: tak, z jednej strony jest to takie typowe leczenie objawowe. A drugie leczenie jest to leczenie przyczynowe. Zakładając, że uda nam się szybko określić, jaki jest czynnik etiologiczny, który doprowadził do tego stanu, można zastosować, właściwie stosuje się najpierw szerokowidmowe antybiotyki w przypadku bakterii, a następnie, znając już konkretne drobnoustroje, antybiotyki celowane w stosunku do określonego drobnoustroju. Także to leczenie jest dwutorowe i musi być wprowadzone szybko. Jak szybko, to tylko Państwu mogę powiedzieć, że lekarze mówią, iż powinno się je wprowadzić, antybiotykoterapię, do 48 godzin po zaobserwowaniu objawów. Także czyli tyle mamy czasu.
1: Lepiej nie czekać, lepiej jak nie wiemy, czy to jest sepsa, czy nie. A co z sepsą ma wspólnego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?
0: A właśnie rok temu pan Jurek Owsiak grał właśnie z uwagi na sepsę i leczenie sepsy. Świetna akcja, która do tej pory jest wspominana bardzo szeroko, bardzo ciepło, głównie przez osoby pracujące w laboratoriach diagnostycznych, w laboratoriach przyszpitalnych, ponieważ dzięki tej akcji laboratoria zostały doposażone w bardzo dobre instrumenty, które przyspieszają diagnostykę zakażeń. I te instrumenty pozwalają właściwie skrócić czas diagnostyki na korzyść pacjenta, któremu czas leczenia dzięki temu wydłuża się. Czyli mamy szybsze działanie, zdecydowanie. Także akcja, którą należy popierać zawsze.
1: Teraz chciałbym przeprosić Agatę Gwizdałę, bo ona ma magazyn filmowy w Radiu Łódź, ale chciałbym popytać o filmy. Dokładnie o biofilmy. To nie są takie filmy, jakie oglądamy w telewizji, ale to są najnowsze pani badania. Biofilm to jest warstwa bakterii? Można to tak nazwać?
0: Proszę Państwa, może tylko sprostuję, że nie najnowsze. Te badania nad biofilmami trwają, powiedzmy, od lat 80.
1: Mniej tutaj więcej, u nas w Łodzi też?
0: Też u nas w Łodzi również. Zostały one implementowane do nas, bardzo są rozpowszechnione. Praktycznie na każdej uczelni w tej chwili są jednostki, które zajmują się biofilmami. Czym one są? Są to agregaty drobnoustrojów, pokryte macierzą biofilmu. To jest bardzo ważne.
1: Brzmi skomplikowanie.
0: Nie. Czyli grupy drobnoustrojów, jak można sobie wyobrazić, i specjalnie mówię drobnoustrojów, a nie tylko bakterii, ponieważ mamy do czynienia też z biofilmami mieszanymi, w skład których mogą wchodzić na przykład bakterie i grzyby. Bardzo dobrym przykładem, ale nie dobrym dla człowieka przykładem tego typu biofilmów są biofilmy w ranach u osób chorujących na cukrzycę, czyli tak zwana stopa cukrzycowa, która się pojawia bardzo często, jest zakażona biofilmami mieszanymi. I wracając do tego, czym są pokryte, to właśnie ta macierz pozwala na zupełnie inne właściwości drobnoustrojów, które znajdują się w biofilmie, w porównaniu z takimi właściwościami drobnoustrojów, które znajdują się w formie planktonowej, czyli są wyjęte jakby z tego biofilmu.
1: Czy biofilmy są dobre czy złe dla człowieka?
0: Mogą być i takie, i takie. Mamy do czynienia i z dobrymi, i złymi biofilmami. Co to oznacza? Wszystkie drobnoustroje, które masowo mogą występować w naszym organizmie, na przykład w przewodzie pokarmowym, głównie w jelicie i to w jelicie grubym, występują pod postacią grubego biofilmu, który znajduje się w takiej warstwie pokrywającej nabłonek, czyli warstwie śluzu pokrywającej nabłonek jelitowy. Bez tego biofilmu trudno sobie wyobrazić życie człowieka. Na pewno Wiele osób przechodziło antybiotykoterapię doustną i wie, że przy tej antybiotykoterapii niestety ten biofilm naruszamy. I ma to niestety swoje złe konsekwencje. I to jest biofilm dla nas bardzo, bardzo korzystny. O ten biofilm trzeba dbać.
1: A ile w nas mieszka innych organizmów?
0: W 2007 roku zakończył się tak zwany Human Macrobiome Project. Była to próba określenia wszystkich drobnoustrojów, które występują w organizmie człowieka. Przed tym projektem sądzono, że drobnoustrojów jest więcej niż komórek ludzkiego organizmu. Projekt troszeczkę sprostował tę liczbę. Jest tych prawdopodobnie mikroorganizmów tyle samo, co komórek naszego organizmu. I powiem to w liczbie, którą jak zwykle trudno mi powiedzieć, 10 do 14. Mówimy o bilionach.
1: Proszę Państwa, miliard to jest 10 do 9. 10 do 6 to jest milion.
0: Czyli mówimy o bilionach.
1: Czyli jest tego naprawdę kosmicznie dużo.
0: Tak.
1: Dużo więcej organizmów żyje w nas i na nas niż ludzi na naszej planecie. I to miliony, miliardy razy więcej tych organizmów. Tak. Mam nadzieję, że temat był ciekawy. Mogą Państwo pisać na adres Radia Łódź, jeżeli są Państwo zainteresowani tym, żeby pani profesor przyszła do nas jeszcze raz, żeby poopowiadała o biofilmach, bo to jest też szalenie ciekawy program, ciekawy temat, więc program pewnie też będzie taki. Jeżeli Państwo sobie życzą, proszę pisać, że życzymy sobie panią profesor Beatę Sadowską, żeby przyszła i poopowiadała o biofilmach, bo na przykład w człowieku jest tego tak dużo, że w samych jelitach jest około
0: 1,5 kilograma
1: bakterii, proszę Państwa. To się nie
0: 1/3. No, nie wiem, czy to powiedzieć ogólnie, ale masy kałowej. Muszę tak powiedzieć. 1/3 masy kałowej. To są drobnoustroje.
1: Drobnoustroje. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani profesor, pani też dziękuję.
0: To ja serdecznie dziękuję za zaproszenie i Państwa uwagę.
1: Ja myślę, że będziemy musieli się jeszcze spotkać, żeby przynajmniej o tych biofilmach jeszcze porozmawiać. Przepraszam też tych z Państwa, którzy na panią profesor czekali w zeszłym tygodniu, ale
0: konferencja niestety uniemożliwiła.
1: A tym razem mam nadzieję, że jak się umówimy, to już uda się spotkać i będziemy mogli porozmawiać na ten temat. Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, profesor Beata Sadowska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Radek Wilczek. Dziękujemy za miłe spotkanie.
0: Państwu.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie. Zbliża się Dzień Matki i to jest doskonały pretekst, by w magazynie Tak to czuję porozmawiać o tym, co czują współczesne mamy. Jeszcze niedawno mówiło się o matce Polce, silnej, cierpliwej, zawsze gotowej do poświęceń. Dziś wiele kobiet mówi wprost. Jesteśmy zmęczone presją bycia idealną matką, partnerką i pracownicą jednocześnie. Czy współczesne mamy naprawdę muszą być cały czas na medal? O tym dziś porozmawiamy z naszym gościem. Jest z nami psycholog Monika Pokrzywnicka. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Moniko, zacznę od takich badań, które znalazłam. Macierzyństwo w cieniu algorytmu to badanie zrobione przez serwis prezentmarzeń.pl i z tego badania wynika, że 68% kobiet uważa, że obecna presja na bycie dobrą matką jest znacznie większa niż w czasach ich matek czy babci. Wskazują na konieczność dążenia do perfekcji na wielu polach jednocześnie. To skąd ta presja się bierze?
2: Na pewno z jednej strony z tego, że sama rola matki, samo macierzyństwo, tak jak i cały świat przechodzi rozmaite przemiany. Kiedyś właśnie nasze pokolenie naszych mam, naszych babć, jeszcze żyjące w czasach kolektywizmu, gdzie wszyscy żyli w jednej gromadzie, były domy wielopokoleniowe.
1: Bardziej sobie pomagaliśmy, tak?
2: Wzajemnie. Tak naprawdę mówiło się wtedy, że żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska. Dzisiaj te matki w czasach takiego już kompletnego indywidualizmu są zostawione kompletnie same sobie, bardzo często. Nawet jeśli korzystają z wsparcia czyjegoś, to już jest bardziej niania, bardziej opiekunka, instytucje typu żłobek, przedszkole.
1: Czyli możemy powiedzieć śmiało, że współczesne mamy mają zdecydowanie więcej obowiązków niż ich matki i babcie.
2: Jak najbardziej tak. Do tego wcześniej nie było też takiej presji na pełnienie pracy zawodowej i to jeszcze takiej pracy zawodowej, która pozwala się angażować, spełniać, realizować. Dzisiaj jest też taka społeczna presja na to, żebyśmy dawały radę w bardzo wielu różnych przestrzeniach, nie tylko jeśli chodzi o dom, obowiązki domowe związane z wychowaniem dzieci, związane również z naszymi relacjami partnerskimi.
1: Ja sobie tutaj wypisałam, że współczesne mamy muszą być jednocześnie czułymi, kochającymi mamami, muszą być aktywne zawodowo i też w pracy dawać

0: bycia obok. Kiedyś też było tak, że te dzieci wychowywały się niejako same. Samopas biegały po podwórku, nikt przesadnie nie pilnował, było wiadomo, że na ten czas posiłku, obiadu, kolacji dzieci zjeżdżają do tak zwanej bazy do domu. Dzisiaj
1: to wychowanie odbywa się głównie w domu. Boimy się o te nasze dzieci, nie wypuszczamy na podwórka, tak jak to bywało dawno temu i ta koncentracja na dziecku jest zdecydowanie większa.
0: Zdecydowanie tak. Nawet jeśli już wysyłamy to dziecko na zajęcia dodatkowe, to no to co, no wtedy czekamy, oczekujemy.
1: No tak, a musimy je zawieźć, tak, stoimy w korkach, biegamy z wywieszonym językiem i rzeczywiście w czasie, kiedy nasze dziecko uczy się angielskiego albo pływa na basenie, no to my czekamy cierpliwie, żeby je z powrotem zabrać do domu.
0: Dokładnie tak.
1: Czyli jesteśmy w ciągłej gonitwie i pod ciągłą presją.
0: Pod ciągłą presją. I tak naprawdę jeszcze dodatkowa rola matki taksówkarki, ja tak się śmieję, że też jestem mamą taksówkarką, również dochodzi do tego całego repertuaru. Mama dietetyczka, prawda, bo niektóre dzieci mają różne wybiórczości, nietolerancje pokarmowe, albo po prostu no, obwieszczają, że przychodzą na weganizm, wegetarianizm. Gdyby moja mama obwieściła mojej babci, że ona nagle, nie wiem, rzuca mięso, no to myślę, że spotka się z zupełnie inną reakcją niż
1: Szanujemy te decyzje. Naszych dzieci, zwłaszcza nastolatek, dziewczynek, które takie decyzje podejmują. Nie jest łatwo, ale my trochę same wtłaczamy się w te wszystkie role i same bierzemy sobie na barki te wszystkie obowiązki, bo co? Bo boimy się, że ktoś nas źle oceni?
0: Na pewno i tutaj presja społeczeństwa jest przeogromna. A z drugiej strony, co jest jeszcze też zupełnie innego w dzisiejszych czasach, dostęp do informacji. Moja mama często powtarza, że oj, kiedyś to nie było takich książek, nie wiem, internetu, dostępu do informacji na bieżąco i człowiek wychowywał swoje dzieci po omacku niejako. My dzisiaj idziemy do pierwszej, lepszej księgarni czy biblioteki, wielkie półki, całe zastawione podręcznikami.
1: Ja powiem zupełnie inaczej. Te książki w ogóle bym odłożyła. My mamy Facebook,
0: podcasty,
1: TikTok, grupy
0: tego jest
1: rodzicielskie.
0: Masa.
1: Tego jest mnóstwo i rzeczywiście ta presja jest dodatkowa, dlatego że tam widzimy na przykład idealne mamusie, świetnie wyglądające, radzące sobie z malutkim dzieckiem, mające czas na swoje aktywności, na przykład sportowe, a my po prostu siedzimy w domu i nie dajemy sobie rady. Czyli co? Jesteśmy gorsze.
0: Tak. Myślę, że w różnych badaniach wychodzi też to, że we współczesnym macierzyństwie bardzo częste jest poczucie winy, poczucie wstydu. Matki często spotykają się, odczuwają właśnie te emocje zamiast tej radości, satysfakcji. Często dzień się kończy tym zapytaniem, czy ja dzisiaj dałam radę właśnie.
1: Ale pytamy same siebie. Mamy pytają same siebie. Natomiast najczęściej jest tak, że przed światem do tych słabości się nie przyznają.
0: Wiadomo. Mało tego, jeszcze potrafią sobie wzajemnie radzić, prawda? Że mój sposób na wychowanie, na pielęgnację tego dziecka jest najlepszy pod słońcem. Ileż to różnych trudnych sytuacji, wręcz konfliktowych, mogłam obserwować chociażby na placach zabaw, gdzie te matki się spotykają i też na żywo, a internet to już jest w ogóle zupełnie inny świat.
1: No ale czy rzeczywiście mamy muszą dawać radę? Czy mają prawo do odrobiny słabości, do przyznania się, że są zdenerwowane, zmęczone, że po prostu w jakichś obszarach gorzej im się funkcjonuje? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć już w części internetowej naszego spotkania. Przypomnę, naszym gościem jest psycholog Monika Pokrzywnicka. Zapraszam na portal radiołódź.pl.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Ekologia bez ogródek.
1: Anna Groblińska, dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać o drugim życiu skarpetki. Tak, tak, to nie jest pomyłka. Drugie życie skarpetki to jest nazwa pikniku ekologicznego, który odbędzie się na Starym Rynku w Pabianicach już w najbliższą niedzielę, czyli 24 maja. O tym i o innych działaniach Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pabianic dzisiaj będę rozmawiać z zastępcą naczelnika tego wydziału, czyli Martą Skonieczną. Łączymy się online. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I jest z nami również podinspektor Katarzyna Jopek. Również witam serdecznie.
3: Dobry wieczór.
1: Drugie życie skarpetki. Pani naczelnik, kto w ogóle wymyślił taki świetny tytuł?
2: A i tutaj przepraszam, oddam głos pani Katarzynie, bo ona tutaj całą akcją zawodzi, także bardzo proszę, pani Kasiu.
3: Nazwa nie została wymyślona przez nas, została zaproponowana przez firmę i dlatego właśnie ten piknik powstaje, bo urzekła w nas właśnie ta nazwa. Od niedawna wiadomo, że tekstylia trzeba segregować jako osobną frakcję, więc też chcemy mieszkańcom no po prostu przypominać o tym, że jest taki obowiązek i ten obowiązek chcemy przedstawić mieszkańcom w formie zabawy, udziału właśnie w takim pikniku, nauka poprzez zabawę dla młodszych, starszych uczestników.
1: Czyli recykling i prawidłowa segregacja odpadów motywem przewodnim, można powiedzieć, tego pikniku.
3: Dokładnie. Tematem jest zagospodarowanie odpadów, które powstają w naszych gospodarstwach domowych.
1: Gry, zabawy, quiz, koło fortuny z nagrodami, teatrzyk lalek, ale zaplanowano również wyścig go-kartów. Będzie można zdobyć licencję kierowcy w Mistrzostwach Miasta Eco Racing Cup. Ale tutaj mamy bardzo szczególne wpisowe, pani Katarzyno.
3: Wpisowe do zawodów to 1 kg makulatury. Mamy tutaj takie wytyczne, ponieważ miasto prowadziło wcześniej już wydarzenia, które polegały właśnie na zbiórce konkretnych frakcji. Przykładowo była zbiórka tamtej jesieni. Znaczy mieszkańcy przechodzili do nas w miejsce zbiórki, oddawali przykładowo właśnie makulaturę i my w zamian za przyniesiony odpad dawaliśmy mieszkańcom na przykład dynie, wrzosy, więc tak jakby było tematycznie, tak? Więc jakby dalej utrzymujemy ten element tutaj przy tym pikniku ekologicznym. Jednak to jest no troszkę inna forma niż nasze poprzednie wydarzenia. Też dzień ten będzie w niedzielę, a wcześniejsze nasze wydarzenia były w sobotę, gdzie niekoniecznie się jednak dużo osób zgłaszało, więc mamy nadzieję, że taka forma bardziej przemówi do mieszkańców.
1: Czyli pani naczelnik, jeszcze jest sporo do zrobienia, tak? Jeszcze trzeba poedukować społeczeństwo.
2: Tak, cały czas edukujemy społeczeństwo, staramy się jak możemy. Wcześniej również były przeprowadzane akcje w latach poprzednich i na tak zwanym PSZOK-u, czyli punkcie zbiórki selektywnej odpadów u nas w Pabianicach. Tam mieszkańcy również mogli przywozić posegregowane odpady, w zamian dostawali i kosze, i donice, i sadzonki. Także no, robimy co możemy, edukujemy.
1: I właśnie również materiały edukacyjne szykuje wydział też na ten niedzielny piknik do rozdawania.
3: Będą to ulotki, które są jakby no wynikiem współpracy z firmą, która odbiera odpady z naszego terenu, które stanowisko oni też będą mieli na tym pikniku.
1: Będzie można przerobić przyniesione tekstylia na jakieś zupełnie nowe produkty, czyli warto zabrać ze sobą stare ubrania na przykład na ten piknik.
3: Dokładnie, zachęcamy do zabrania ze sobą starej przykładowo kurtki jeansowej, którą będzie można przerobić na coś nowego, unikalnego i niekoniecznie, żeby ją właśnie wyrzucić, tylko nadać nowe życie, więc jakby to też jest idea tego wydarzenia, żeby było to drugie życie.
1: Być może pojawią się właśnie wykonane z takich zużytych ubrań toreb czy kurtek lalki, nowe torby, zabawki dla psów z Pabianickiego schroniska. I to jest też ważne, że być może właśnie jakieś upominki do piesków powędrują.
2: No oczywiście, takie zabawki będą doskonałą właśnie zabawą dla naszych czworonogów. Zarówno jak i dla piesków, jak i dla kotków. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z panią kierowniczką schroniska dla zwierząt, która zainteresowana jest otrzymaniem takich przerobionych rzeczy, zabawek dla zwierząt. No i zobaczymy, co wyjdzie z tych odpadów, jak sobie poradzą nasi mieszkańcy, uczestnicy tego pikniku.
1: Od godziny 13 do 18 piknik potrwa na Starym Rynku w Pabianicach. Czy już mieszkańcy deklarują zainteresowanie wydarzeniem?
2: No myślę, że tak. Natomiast no, do nas, do wydziału bezpośrednio nie wpłynęły jeszcze jakieś informacje i pytania, ale są rozmieszczone na terenie miasta plakaty informujące o pikniku ekologicznym. Informacje są w prasie dostępne. Także myślę, że będzie udział naszych mieszkańców. Zawsze dopisywali i mam nadzieję, że tym razem też dopiszą.
1: Wiąże się z tym tematem także zakupienie z budżetu obywatelskiego 16 kontenerów na odzież i tekstylia. I to są pojemniki w kolorze szarym, które zostaną rozstawione na terenach szkół podstawowych. To znaczy, pani naczelnik, idziemy tropem takiej myśli, że edukację trzeba rozpocząć wśród najmłodszych i oni mogą nieść rzecz dalej, na przykład swoje rodziny edukować?
2: Ależ oczywiście, zaczynamy od podstawy, czyli od tych najmłodszych dzieci, od szkół podstawowych, od przedszkoli przede wszystkim, tak? Bo tam zaczynamy edukację taką już właściwą. Jeżeli będzie chęć ze strony rodziców, żeby dobrze też poprowadzić te dzieci, to będzie dobrze.
1: A te kontenery są przeznaczone na zbiórkę odzieży, ale też na przykład jakieś zużyte pluszowe zabawki, ale nieuszkodzone. Będzie tam można wrzucać zasłony, firanki, paski, torebki, nakrycia głowy. Teraz właśnie przy okazji edukujemy, że to nie tylko chodzi dosłownie o ubrania. Hasło tekstylia, rozumiemy dość szeroko.
2: Dość szeroko, natomiast do tych kontenerów przewidziane jest wrzucanie odzieży, której dajemy drugie życie. Tak? Miejmy nadzieję, że będzie ta odzież i te przedmioty wykorzystywane dalej.
1: Jakie jeszcze działania podejmuje Wydział Ochrony Środowiska, o których warto powiedzieć teraz słuchaczom Radia Łódź?
3: Jako Wydział Ochrony Środowiska zajmujemy się utrzymaniem terenów zielonych i właśnie w tych terenach staramy się stawiać infrastrukturę, która jest dostępna właściwie 24 godziny na dobę, o ile taki park jest w tych godzinach otwarty, tak, całą dobę. I przykładem jest Park Wolności, gdzie powstała leśna ścieżka dydaktyczna dzięki dofinansowaniu też Wojewódzkiego Funduszu w Łodzi. Są to tablice, tak, które są dostosowane do osób w różnym wieku, bo są elementy ruchome, czyli coś dla młodszych, ale są też treści, z których można wynieść wiedzę przyrodniczą. To jest coś dla starszych dzieci bądź dla dorosłych, bo dorośli też zgłaszają albo jak jesteśmy po prostu w terenie, to też widać, że są zainteresowani tymi tablicami, że sami dorośli też czytają te tablice, tak, treść tych tablic. Staramy się wykorzystywać też takie elementy, jakie mamy w terenie, czyli przykładowo w Parku Słowackiego, gdzie ściągnięto informacje o regulaminie, który po prostu musiał być tam już wymieniony. My w tym miejscu wstawiliśmy dwie tablice o obiegu wody w przyrodzie, o gatunku kaczki krzyżówki, która tam występuje. Staramy się też wychodzić z takimi inicjatywami, które są dostępne cały czas na mieście dla mieszkańców.
1: Przypominamy raz jeszcze, że piknik ekologiczny odbędzie się w Pabianicach już w najbliższą niedzielę, drugie życie skarpetki. Czy to jest pierwsze tego typu działanie w Pabianicach?
3: Tak, to jest pierwszy raz taka forma wydarzenia. Wcześniej działaliśmy na mniejszą skalę, teraz na odnowionym terenie, tak, bo Stary Rynek też kiedyś taka idea była rynku, że się ludzie spotykali, więc chcemy nadal to podtrzymać, też ten taki wybór miejsca. Też jest to centrum miasta, więc mamy nadzieję, że trafią do nas osoby, które przeczytały plakat, ale też osoby, które po prostu przejeżdżają przez miasto i zauważą, że coś się dzieje i dołączą do nas. I dla takich osób, które właśnie nie mają ze sobą przykładowo tego ubrania, które mogli zabrać ze swojej szafy, to też firma jak najbardziej przygotuje jakieś drobne, że tak powiem, elementy, które będzie też można przerobić, więc zapraszamy osoby też, że tak powiem, które nas zobaczą i przyjdą. O.
1: Czyli polecamy przygotowanym i nieprzygotowanym także
3: dokładnie
1: ten niedzielny
3: tak
1: piknik. Jeśli się sprawdzi, jest szansa na to, że to będzie powtarzane przedsięwzięcie?
3: Jest taka szansa. Jeśli mieszkańcy rzeczywiście będą zadowoleni z tego, tak, frekwencja też będzie duża, to jest szansa, że to stanie się cyklicznym wydarzeniem.
1: To będzie jedno z wydarzeń pewnie, które mogą przyciągnąć także i do Pabianic. Jeśli wszystko się uda, to może i Pabianice będą się chwalić w przyszłości takim właśnie piknikiem. A do Pabianic dzisiaj zapraszały nas zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Marta Skonieczna. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I podinspektor z tego wydziału Katarzyna Jopek.
3: Dziękujemy i zapraszamy.

0: Do drugiego życia skarpetki dokładamy teraz drugie życie kurtki jeansowej oraz innych ubrań. Postanowiłam przypomnieć fragment rozmowy bardzo pasującej do dzisiejszego tematu recyklingu tekstyliów i to jest rozmowa z minionego roku, kiedy to jeszcze temat ekologii poruszaliśmy w niedzielne przedpołudnie. Zapraszam do wysłuchania. Odwiedziła nas Dorota Gomułka z Mimado Studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło mi.
0: Od czasu do czasu przy różnych okazjach dochodzą nas wieści o tym, że pani prowadzi nie tylko u siebie, ale i w różnych miejscach warsztaty upcyklingowe dotyczące nadawania drugiego życia, dawania drugiego życia ubraniom. Ten pani ulubiony temat to są kurtki jeansowe.
1: Tak, dokładnie.
0: Ale jak to się wszystko zaczęło? Pani jest socjolożką i pracowała pani w korporacji. I skąd ta zmiana życiowa?
1: Zgadza się. Tak, jestem socjolożką, pracowałam w korporacji i gdzieś tam pojawiło się pewnie trochę wypalenie zawodowe, trochę chęć pracy w bardziej kreatywny sposób. Myślę, że też dużo się pozmieniało w moim życiu pod kątem urodzenia dzieci, także taki pomysł nowy na siebie był bardzo poszukiwany.
0: Tak to bywa, że urodzenie dzieci jest takim momentem zwrotnym i zastanawiamy się, ale co ja tak naprawdę chcę robić? No i tak naprawdę chcę wpisywać się też w nurt bardzo pożądanych obecnie działań, bo to jest twórczość, która wpisuje się w nurt mody odpowiedzialnej i myślę, że specjalnie nawet nie trzeba namawiać uczestników, pewnie głównie uczestniczek, żeby zajęły się czymś takim.
1: Tak, dokładnie. I tak jak pani mówi, przeważają dziewczyny i panie. Myślę, że teraz każdy chce przede wszystkim kupować ubrania z drugiej ręki. Ja też sama zaczynałam od podróży do second handów, gdzie wynajdywałam rzeczy do przeróbek, bo były to i przeróbki na maszynie do szycia i właśnie malowanie farbami tekstylnymi. I widzę, że istnieje takie ogromne zapotrzebowanie na tego typu warsztaty, bo każdy z nas ma gdzieś ubrania, które leżą gdzieś na dnie szafy i potrzebują takiego drugiego życia i potrzebują czegoś takiego super, dzięki czemu też wyróżnimy się na ulicy.
0: Jest też tak, że moda wraca, ale zazwyczaj nie wraca w dokładnie tej samej postaci, jak na przykład 20 lat wcześniej. Nawet jeśli to są szerokie ramiona, to one mają trochę inny kształt. Nawet jeśli to są dopasowane małe rzeczy, takie do figury, jak to mówiła moja babcia, to one mają troszkę inną linię niż te, które kiedyś nosiliśmy. A zatem warto czasem wyciągnąć coś z szafy, ale trochę to zmodyfikować.
1: Jak najbardziej. Moda vintage jest cały czas na topie, także te wszystkie modyfikacje ciuchów, które znajdziemy na dnie szafy są jak najbardziej na tak. Tym bardziej, że w second handach też znajdziemy dużo właśnie kurtek z lat 80. czy 90. I też będąc nawet na targach mody vintage, widziałam, że jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu ubrania. I też dużym plusem jest to, że możemy coś dodać do takiego ciucha, właśnie coś naszyć, coś namalować, gdzieś chociaż jakieś dżeciki, jakieś perełki i już jest to coś.
0: I on już jest niepowtarzalny.
1: Dokładnie.
0: No tak, a minusem ubrań kupowanych w dużych sieciach odzieżowych nie tylko jest krótka trwałość tych ubrań, nie tylko niezbyt dobra jakość, ale również i to, że one się powtarzają. A tutaj mamy coś absolutnie swojego. A w jaki sposób to zmodyfikujemy, no to chyba od naszej wyobraźni tylko zależy.
1: Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, bo nie oszukujmy się, ale farby tekstylne, czy fragmenty materiałów, czy jakieś dodatki pasmanteryjne są rzeczami dość ogólnodostępnymi. Więc naprawdę przyjście na tego typu warsztaty, zobaczenie co i jak, gdzie można, jak, w jaki sposób użyć, doszyć, pomalować, jest naprawdę fajne, żeby samemu zacząć gdzieś tam wprowadzać w życie tego typu przerabianie ubrań i tworzyć naprawdę cudeńka, które gdzieś tam pozwolą nam się wyróżnić. I na pewno usłyszymy nieraz pytanie, ale fajna kurtka, gdzie ją kupiłaś? I wtedy można się pochwalić, że zrobiło się ją samodzielnie.
0: Częstym motywem, który pani stosuje, są wstawki na plecach. Ten fragment kurtki jeansowej z tyłu daje pole do popisu, bo tam można umieścić dowolny obraz. To może być nadruk fotografii, nie wiem, zespołu, wykonawcy. To może być haft. Teraz przecież ludowe motywy też są modne.
1: Tak, dokładnie. Tutaj ponownie ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Także możemy korzystać czy nawet z zasłon, które gdzieś tam już znajdziemy w second handzie. Będą miały fajne jakieś, nie wiem, florystyczne wzory z materiałów, ze skrawków materiałów, nawet też ze starych bluz czy koszulek, które po prostu gdzieś tam uległy zniszczeniu, a mają super ten przód, który jest na przykład ulubionym logiem naszego wykonawcy. Możemy go naszyć na plecy i mamy taką coś takiego, co uwielbiamy. Możemy to nosić na co dzień i możemy się też pochwalić swoim zainteresowaniem, czy tym po prostu, kim jesteśmy.
0: W tej chwili moda jest też otwarta na przeróżne połączenia. A co pani myśli o takim połączeniu dżinsu na przykład z fragmentem starej koronki, z kołnierzyka po prababci na przykład?
1: Jak najbardiej. Jak najbardziej.
0: Jeans zniesie takie połączenie, tak?
1: Jeans zniesie takie połączenie i to jest też super, taki ten nurt boho, który też gdzieś tam cały czas jest obecny i chyba wraca teraz, wydaje mi się, na salony. Także koronki i takie jeszcze właśnie takie fajne, stare, takie jeszcze przydymione lekko, jak najbardziej się sprawdzą na naszej kurce jeansowej, czy gdzieś na kołnierzu, czy możemy zrobić jakieś takie fajne dodatki gdzieś tutaj na kieszonkach.
0: Takie aplikacje,
1: na markietach.
0: Jak to się
1: tak,
0: mówi.
1: Że jest jakiś detal, który może nie rzuca się aż tak w oczy, ale też podkręca tą stylizację i też no, możemy dzięki temu gdzieś tam naszą taką osobowość wyrazić.
0: Przypomniało mi się dawne znaczenie słowa aplikacja, właśnie jako takie naszywki, jakieś takie wykończenia, dodatki dołączone, naszyte na ubranie. A proszę nam troszkę opowiedzieć o farbach, którymi możemy malować na materiale. Na ile one są trwałe? Domyślam się, że do pralki nie wkładamy takiego ubrania.
1: Wkładamy.
0: A jednak, tak. Proszę bardzo.
1: Tak, musimy patrzeć, żeby to były farby akrylowe, ale farby tekstylne, czyli specjalne farby do malowania tkanin. Możemy je nanieść na kurtkę. Oczywiście dobrze, że kiedy ta kurtka jest czysta, wyprana, bez jakichś zabrudzeń. Nanosimy je na kurtkę, utrwalamy żelazkiem, najlepiej przez papier do pieczenia. I wtedy taką kurteczkę możemy uprać w pralce w maks 30 stopniach.
0: Czyli niska temperatura, ale pralka dopuszczalna.
1: Dokładnie tak.
0: Myślałam, że właśnie nie, że tylko ręcznie i że pewien kłopot, bo teraz lubimy jednak automatykę. Także jeśli chodzi o pranie, nie ma kłopotu z zaopatrzeniem się w takie farby. Oczywiście nie wymieniamy tutaj konkretnych marek, ale można je dosyć łatwo dostać. Pewnie najczęściej w internecie kupujemy, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Są one ogólnodostępne na portalach sprzedażowych, także wystarczy po prostu poszukać farb tekstylnych.
0: Ale pewnie i w przestrzeni rzeczywistej też je znajdziemy gdzieś
1: tak,
0: w sklepie.
1: Tak, jak najbardziej. W takich sklepach też z przyborami plastycznymi, jakimiś kreatywnymi.
0: A nanosimy je tak artystycznie pędzlem?
1: Pędzlem, można też chlapać.
0: No tak, w zależności od efektu, tak. Jaki chcemy uzyskać. Możemy się w Jacksona Pollocka zamienić.
1: Dokładnie.
0: Też i chlapać.
1: Też fajne są gąbeczki. Gąbeczki, już nawet takie gotowe wzorniki z jakimś fajnym florystycznym wzorem na przykład, albo właśnie ludowym. I możemy wtedy sobie kolorystycznie gąbeczką ten wzornik nanieść na kurteczkę. I tak naprawdę nie jest nam potrzebny tutaj jakiś talent malarski, ale bardziej pomysł i po prostu chęć spróbowania czegoś nowego, czegoś fajnego i zrobienia czegoś samemu.
0: To w takim razie namawiamy wszystkich nas słuchających, nie tylko panie, nie tylko dziewczyny, aby próbowały właśnie takiego nadawania czy podarowania nowego życia naszym ubraniom. Myślę, że mężczyźni też sięgają po takie motywy zdobnicze, bo to jest taki stereotyp, że tak, och, ten strój męski to musi być taki prosty.
1: Miałam wielu też uczestników panów i też widzę, że jak najbardziej pomału, tak dość dyskretniej może panowie uczestniczą w tego typu warsztatach, ale jak najbardziej pojawiają się i też zauważyłam, że często też są przeprowadzane przez panie jako osoby towarzyszące.
0: A czyli, potem się włączają.
1: Tak, a później się włączają, później stwierdzają, że w sumie to były fajne warsztaty.
0: Oczywiście ta kurtka jeansowa to taki najbardziej wdzięczny temat, ale w podobny sposób możemy działać z bluzami, z sukienkami, właściwie z prawie każdym rodzajem odzieży.
1: Jak najbardziej. Ważne, żeby to była bawełna, czyli na przykład koszulki bawełniane, bluzy bawełniane. Też warto właśnie spojrzeć na skład, żeby nie było tam poliestru, bo ta farba nam się gorzej na ten materiał
0: naniesie. Czyli ta farba na bawełnę najlepiej.
1: Na bawełnę, tak. Dlatego właśnie i jeansowe spodnie, i jeansowe kurtki, koszule, spódnice i właśnie też bawełniane bluzy czy koszulki, po prostu t-shirty.
0: Latem też tekstylne torby są przecież używane tak, często, także możemy je zdobić.
1: Tak, torby płócienne, workoplecaki, to już muszę powiedzieć, że już przedszkolaki ze mną takie rzeczy robią. Także zachęcam serdecznie.
0: Kiedy pani pracuje z przedszkolakami, to też tego rodzaju warsztaty traktuje, poza tym, że to jest świetna okazja do zabawy wspólnej, ale też pani traktuje jako sposób nienachalnej edukacji, żeby dzieci przyzwyczajać do tego, że właśnie nie trzeba mieć wciąż nowych rzeczy, że można przerabiać stare.
1: Tak, jak najbardziej. Zawsze staram się przemycić troszkę właśnie tego typu przesłania dla dzieciaków i też widzę ich zdumienie na twarzach, kiedy na przykład opowiadam ich, że te korale, które zaraz będziemy wykonywać, kiedyś były koszulką bawełnianą, tak? Więc też dzieciaki zawsze takie o. Czyli fajnie powiedzieć, że można zrobić coś nowego ze starego, nie trzeba tego wyrzucać. Można ozdabiać. Też widzę taką fajną kreatywność w tych dzieciakach, gdzie tam mogą sobie wybierać te wzory, kolory farb. Także naprawdę jest to bardzo pozytywne doświadczenie.
0: A tekstylne korale też są na czasie. I filcowe, ale też jak słyszymy, można z materiału bawełnianego zrobić korale.
1: Tak, dokładnie. Bawełna ma to taką umiejętność rulowania się, wydłużania, także można sobie pociąć paseczki, które odpowiednio wyciągnięte dadzą nam właśnie już sznurek, na który możemy jakieś tam koraliki nawlekać i coś tworzyć.
0: Nie wiem jak dla naszych słuchaczy, ale dla mnie bardzo inspirujące było to spotkanie z Dorotą Gomułką z Mimado Studio. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Łódź.
1: Dziękuję również.
0: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Kolejne rozmowy wokół szeroko rozumianej ekologii za tydzień o tej samej porze. Anna Groblińska. Do usłyszenia.

Juan.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 24 maja. Słuchają Państwo Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości. Widzew zostaje w Ekstraklasie. Łodzianie przypieczętowali utrzymanie zwycięstwem nad Piastem Gliwice. Strzały przed Białym Domem. Agenci Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Parada animacji i widowisko w powietrzu. Manufaktura w Łodzi obchodzi swoje 20 urodziny. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Piłkarze Widzewa utrzymali się w Ekstraklasie. Zadecydowało o tym zwycięstwo w ostatnim meczu sezonu. Łodzianie wygrali 2-1 z Piastem Gliwice i zakończyli rozgrywki na 14. miejscu w tabeli. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
2: Miał być wielki Widzew, ale mocarstwowe plany trzeba było szybko odłożyć do szuflady. Mimo słabej postawy w rundzie jesiennej, nikt w klubie nie zakładał jednak, że wiosną przyjdzie zespołowi bić się o utrzymanie do ostatniej kolejki. Ekstraklasę uratował trener Aleksander Włukowicz, specjalista od tego typu zadań, choć jak sam przyznał, tak ekstremalnie jeszcze nie było.
3: Niesamowite doświadczenie, ja nigdy nie walczyłem w ostatniej kolejce o utrzymanie, to jest pierwszy taki mecz w życiu, który zagrałem.
2: Drużyna pod wodzą Serba do maksimum potrafiła wykorzystywać atut swojego boiska, wygrała przed własną publicznością 5 z 6 meczów, w tym ten ostatni, najważniejszy. Michał Malinowski, Radio Łódź.
0: Do grona spadkowiczów z PKO BP Ekstraklasy dołączyła wczoraj Lechia Gdańsk. Natomiast dzisiaj o grę w barażach. O Ekstraklasę powalczą piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy zagrają z Górnikiem Łęczna. Strzelanina przed Białym Domem. Młody mężczyzna został zastrzelony przez agentów Secret Service przy jednym z posterunków bezpieczeństwa w pobliżu Białego Domu. Według wstępnych informacji to on pierwszy otworzył ogień do funkcjonariuszy. Prawdopodobnie był chory psychicznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: 21-letni Nasir Best, mieszkający na przedmieściach Waszyngtonu, podszedł w sobotę wieczorem do punktu kontrolnego przy kompleksie Białego Domu, wyjął pistolet z torby i otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy Secret Service. Agenci odpowiedzieli ogniem i śmiertelnie ranili napastnika. W trakcie incydentu padło od 15 do 30 strzałów. Best zmarł w szpitalu. W strzelaninie ranny został również przypadkowy przechodzień. Żaden z agentów Secret Service nie odniósł obrażeń. Prezydent Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale nie był zagrożony. Strzelanina miała miejsce poza kompleksem. Z akt sądowych wynika, że Best miał już wcześniej kontakty z Secret Service. Raz był przymusowo hospitalizowany na oddziale psychiatrycznym oraz zatrzymany przez lokalną policję. Był też zatrzymany przez Secret Service w czerwcu ubiegłego roku za grożenie agentom, a w lipcu za wejście na teren zastrzeżony. Mówił wówczas, że jest Jezusem. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio.
0: Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego. Urząd Marszałkowski uruchomił program dla osób zmagających się ze stresem, presją i trudnościami w codziennym życiu, skierowany do dorosłych, dzieci i młodzieży. Można skorzystać z 6 bezpłatnych godzinnych konsultacji psychologicznych. Dla młodzieży zaplanowano warsztaty o emocjach, relacjach, komunikacji i radzeniu sobie ze stresem, mówi Małgorzata Lefler z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Programy realizowane przez Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego obejmuje dwa działania. Pierwsze to indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe. Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i profesjonalnych porad.
0: Lista placówek, gdzie można się zgłosić po pomoc, dostępna jest na stronie lockie.pl.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Parada na 20 urodziny manufaktury przeszła wczoraj ulicą Piotrkowską w Łodzi. Pochód wyruszył spod Magdy w kierunku Placu Wolności. Łodzianie, którzy dołączyli do parady, byli pod wrażeniem.
6: Bardzo fajne, wykropi ten wielki balon. Przeogromna ryba, która jest trzymana przez dwie panie.
7: Są mimowie, są pokazy ognia, jest kobieta i mężczyzna lustro. Bardzo dużo się dzieje.
8: Mi się bardzo podoba, jeszcze do tego, że jest bardzo kolorowo i można byłoby powiedzieć, że jest bardzo fajnie.
0: A zdjęcia z parady można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam po godzinie 7. Na razie piękna, słoneczna niedziela, ale nie będzie tak przez cały dzień. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna do 27 stopni, ale możliwy deszcz, miejscami także burze. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty północno-zachodni i zachodni.
1: Czas seniorów.
9: Agata Zielińska, dzień dobry. Dobiegają końca łódzkie senioralia. Mieszkańcy Łodzi mieli okazję wziąć udział w ponad 200 wydarzeniach przygotowanych przez miasto i 84 partnerów projektu. My dzisiaj przyjrzymy się niektórym inicjatywom. Zaprosimy też na wielki finał na stadionie Widzewa. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Sylwia Dobrzycka, prezeska Fundacji Widzewa Łódź. Pani Sylwia, spotykamy się, żeby porozmawiać o chyba teraz najważniejszym wydarzeniu, które będzie się działo w niedzielę, które jest związane z senioraliami. Dlaczego włączyliście się w senioralia?
1: Ponieważ dla nas bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Jest to naszą misją fundacji. Natomiast ta aktywność fizyczna nie tylko dla dzieci, natomiast również dla dorosłych i seniorów. I stąd właśnie powstał pomysł, powstała ta inicjatywa. Chcieliśmy zachęcić seniorów do ćwiczeń, do aktywności fizycznej, do dbania o ciało, natomiast również do bycia razem, ponieważ seniorzy są jedną z najbardziej wykluczanych grup społecznych. Są niestety narażeni na samotność, właśnie na wykluczenie. 1 na 3 seniorów cierpi na chroniczną samotność. I właśnie z tego pomysłu powstała ta inicjatywa, aby połączyć aktywność fizyczną z profilaktyką zdrowotną, po to, żeby nasi seniorzy żyli dłużej, żeby żyli w takim zdrowiu, jak również z relacjami, żeby mogli się spotkać, pobyć razem, żeby pokazać im, jak ważni są dla nas.
0: Bo myślę, że to będzie też takie międzypokoleniowe spotkanie, bo pewnie będą seniorzy, ale będą też być może ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami.
1: Zgadza się. Przygotowaliśmy też atrakcje dla dzieci. Będą dmuchańce, będą animacje, więc chcielibyśmy, aby seniorzy zaprosili swoich sąsiadów, żeby zaprosili swoje rodziny, swoich przyjaciół. Chcemy pokazać tą pokoleniowość, dlatego że właśnie Widzew jest pokoleniowy. Jest to taki klub, przy którym wychowywał się dziadek, przy którym wychowywał się ojciec, później syn, córka, bo też mamy bardzo dużo kibicek, więc tutaj też chciałam pokazać, że naprawdę bardzo dużo kobiet przychodzi na stadion. I wiele historii właśnie takich słyszałam, kiedy to kobiety opowiadały mi, że wiesz, ja kibicuję Widzewowi, bo na stadion przyprowadził mnie dziadek. Więc dlatego właśnie też to miejsce nie jest przypadkowe, bo chcielibyśmy podziękować tym dziadkom, tym babciom, którzy przekazywali historię Widzewa.
0: Czyli w pewnym stopniu za takie przywiązanie i za przekazywanie tradycji, prawda?
1: Zgadza się.
0: Powiedzmy, co będzie się działo. Oczywiście pewnie wszystkiego nie wymienimy, ale może zacznijmy od różnych ważnych osób, od gwiazd, gości, którzy pojawią się na stadionie. Będzie to miało związek z różnymi panelami dyskusyjnymi. Kto będzie?
1: Więc może zacznijmy od treningów, od tej części aktywności fizycznej. Będą to treningi, które poprowadzi Mariola Bojarska-Ferenc. Nasza taka pierwsza ikona w zasadzie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Więc ona poprowadzi takie 3 bloki ćwiczeń dla seniorów. To też będą ćwiczenia oczywiście dostosowane do takiej grupy społecznej. Natomiast oprócz tego będą też inspirujące panele i rozmowy o zdrowiu, o relacjach, o stylu życia. Będą spotkania z gośćmi specjalnymi. Będzie pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, która od lat wspiera bardzo aktywnie seniorów. Będzie Omena Mensa, Zygmunt Heiser, będzie pan Paweł Delong. Będzie też taki specjalny panel o wolontariacie, ponieważ poprowadzany przeze mnie, ponieważ ja chciałabym też pokazać seniorom, jak bardzo wartościowy jest ich czas oraz jak bardzo wartościowe jest ich doświadczenie życiowe. I że to doświadczenie można przekuć na coś ważnego, na coś potrzebnego dla innych.
0: A ja podejrzewam, jeszcze pani Sylwio, zatrzymując się właśnie przy tym panelu, bo pani będzie prowadziła ten panel o wolontariacie seniorskim, między innymi z Albertem Kurkowskim, dyrektorem schroniska. Będzie też pani dyrektor Muzeum Włókiennictwa, Aneta Dalbiak. Wiemy, że seniorzy właśnie są obecni w schronisku i to jest też niesamowita inicjatywa, bo kiedyś to schronisko było zamknięte, właściwie teraz jest otwarte na wszystkich, także na seniorów.
1: Zgadza się. Ja też bardzo cenię pana Alberta. To, co robi dla zwierząt, zwierzęta też są bardzo bliskie mojemu sercu, więc wspieramy się tutaj. Będzie też specjalny namiot przygotowany przez schronisko, ale również przez Centerko, gdzie można będzie podejść, zapytać, zapisać się na wolontariat. Będzie też specjalny namiot Fundacji Widzewa Łódź, ponieważ my też otwieramy Centrum Wolontariatu. Będzie można również tam dowiedzieć się szczegółów, od razu się zapisać, jeżeli ktoś będzie chętny. Natomiast wracając do tych zwierzaków, również będzie można przyprowadzić swojego zwierzaka i bezpłatnie go zaczipować.
0: To bardzo cenna informacja. to także różne strefy regeneracji, czyli po prostu będzie można skorzystać na przykład z masażu.
1: Będzie można na przykład przebadać swoje znamiona. Będzie można zrobić badanie w kierunku jaskry, konsultacje okulistyczne, konsultacje z diabetologiem, ortopedą, ginekologiem, dietetykiem, protetykę słuchu. Więc będzie można nauczyć się, jak samemu badać piersi, zrobić testy przesiewowe. Będzie pokładowie smartfonowe, darmowe podręczniki, obsługi telefonu, więc myślę, że tych atrakcji będzie naprawdę dużo. Będzie taka strefa kreatywna, gdzie będzie można

0: Zrozumiała Pani Sylwio, że to wszystko będzie się działo na murawie stadionu? Będzie można wejść na murawę?
1: Tak, będzie można wejść na murawę. Większość namiotów będzie właśnie na murawie. Będzie też kilka poza strefą murawy, gdzie będą właśnie dmuchańce, animacje dla dzieciaczków. Będzie też strefa cateringowa. To będzie już poza, natomiast większość będzie na murawie, więc to też będzie taka okazja, żeby poczuć się trochę jak nasi piłkarze.
0: No właśnie, bo myślę, że jednak stadion z perspektywy murawy to zupełnie inaczej wygląda.
1: Zupełnie i naprawdę robi wrażenie.
0: Będzie można również zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne.
1: To jeszcze musimy dokładnie uzgodnić z ochroną, natomiast na pewno tak.
0: Czyli po prostu to takie będzie troszeczkę zwiedzanie stadionu. Po prostu,
1: tak zwane tak? Od kuchni.
0: Od kuchni, dokładnie.
1: Natomiast również jeszcze dodam, że seniorzy będą mogli w naszym namiocie zapisać się właśnie na zwiedzanie stadionu. To będą takie grupowe zwiedzania, które będą przeprowadzone w czerwcu oraz w lipcu, gdzie będzie można właśnie zapisać się, przyjść i to już będą takie na spokojnie oprowadzanie po stadionie.
0: Ja bym też chciała przy okazji wspomnieć, że my też będziemy obecni od godziny 12 do 16 Radio Łódź na stadionie Widzewa. Będziemy stamtąd nadawać dla Państwa program i też myślę, że za naszym pośrednictwem też będzie się można spotkać właśnie z wieloma uczestnikami tego wydarzenia. Mamy całe mnóstwo wydarzeń. O której godzinie już będzie stadion otwarty? O której godzinie?
1: O 11:30 otwieramy bramę. Chcielibyśmy właśnie, żeby seniorzy też przyszli troszeczkę wcześniej, żeby nie było tłumów. Natomiast o 12:00 jest inauguracja i oficjalne już powitanie.
0: I do której godziny?
1: Do 16:00 będą panele, występy artystyczne. O 16:00 zaczyna się potańcówka i tutaj już nie chcemy ograniczać seniorów, mogą bawić się do wieczora.
0: A jak z wejściem? Czy potrzebne są jakieś wejściówki?
1: Nie, wejście jest bezpłatne.
0: Wejście jest bezpłatne.
1: Wejście jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest obuwie odpowiednie, czyli nie szpilki, nie buty na obcasach. Natomiast obuwie sportowe. Rekomendowany jest też strój sportowy, ponieważ właśnie będą te bloki tematyczne, więc na pewno jakby strój sportowy dobrze, żeby był zebrany.
0: Teraz jak sobie tak właśnie rozmawiamy o tych wszystkich akcjach, imprezach, spotkaniach. Tak sobie myślę, że musi być jakaś taka wręcz magiczna energia stadionu, że można ją wykorzystywać na różne sposoby. Nie tylko w trakcie meczu i jak gdyby nie tylko wtedy, kiedy ten stadion właśnie jest dedykowany takiemu stricte sportowemu działaniu.
1: Zgadza się, stadion co do zasady nam się kojarzy z tymi emocjami sportowymi.
0: No właśnie.
1: Natomiast naszym zadaniem, naszym też celem jest właśnie wykorzystywać go na cele takie społeczne. Żeby ten stadion też jednoczył naszą społeczność właśnie wokół tej marki Widzewa. Natomiast nie był tylko na kwestie sportowe. Natomiast żebyśmy łączyli się, żeby tworzył taką społeczność, która będzie wspierać się, działać też w różnych aspektach społecznych.
0: To bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w radiu. Też pierwsza wizyta, mam nadzieję, nie ostatnia.
1: Ja również dziękuję.
0: Dziękuję. Sylwia Dobrzycka, prezeska Fundacji Widzewa Łódź, była dzisiaj naszym gościem.

0: Pośród przebogatej oferty dla seniorów i ich bliskich znalazło się zwiedzanie zaplecza Teatru Pinokio. Zapraszam do wspólnego spaceru nie tylko z seniorami.
1: Państwo pierwszy raz byli teraz na takim zwiedzaniu tutaj w teatrze, tak?
2: Tak. Poprzednio byliśmy w Teatrze Nowym.
1: Lubicie oglądać tak od zaplecza teatr?
3: My generalnie chyba lubimy, żeby coś się działo w naszym życiu, więc jeżeli nie możemy spędzić czasu gdzieś w miejscach bardzo atrakcyjnych, to też warto poznać, żeby mieć jakąś opinię na ten temat, tak? No więc jeżeli nigdy nie byłam, właśnie z wnukiem jesteśmy, malutkie dziecko przyprowadziliśmy do Pinokia, po raz pierwszy notabene chyba jest w Teatrze Lalek. Ale no, interesująco, na pewno interesujące. Inaczej było w Teatrze Nowym, bo jest to jednak teatr dla dorosłych. Tutaj mamy teatr dla dzieci, ale warto było zobaczyć.
0: Czyli wnuk pierwszy raz i dziadkowie też pierwszy raz od zaplecza, tak? Ale od zaplecza.
2: Od zaplecza pierwszy raz, tak. Ale na spektaklach paru byliśmy.
0: Ale to chyba fajne jest móc zobaczyć, prawda, takie instytucje właśnie od tego zaplecza, czyli zobaczyć coś, czego na co dzień nigdy nie widać.
2: Warto to zobaczyć, tylko jednej rzeczy brakuje, że w tej sytuacji jest próba i nie możemy tych aktorów zobaczyć jakby bezpośrednio przy pracy. Mhm. No ale zaplecze jest tutaj nowoczesne i pracownia, zwłaszcza plastyczna i gdzie się szyje kostiumy, no to jest rewelacyjna.
3: Co musi być najbardziej? Chyba jednak takie wspomnienie jednak pracowni. Pracownia pana, który tworzy lalki, panie, które przygotowują artystycznie lalki. Myślę, że to jednak mimo wszystko najbardziej interesujące było.
0: A wy jesteście już na emeryturze?
3: No można tak powiedzieć. W wieku emerytalnym. O, może w ten sposób.
0: Okay. Czy w związku z tym macie trochę więcej czasu, czy wcale nie?
3: No ja to niekoniecznie, bo ja jednak ciągle pracuję, mimo że jestem na emeryturze, ale staramy się, jak mamy troszeczkę wolnego czasu, wykorzystywać to, żeby się nie nudzić po prostu.
2: Ale zrobiliśmy trzeba się ogólnie coś teatralnie. Lubimy chodzić do teatru.
0: Czy skorzystaliście też z tego, nie wiem, że są teraz senioralia, znacie ten program, nie wiem, będziecie coś jeszcze oglądać?
3: Interesują nas, ogólnie nie patrzymy, nie szukamy czegoś, co jest skierowane dla nas, dla seniorów. Ja wiem, że jestem seniorem, ale ciągle się nim nie czuję.

0: do tej historii i które są zachowanymi elementami, między innymi właśnie te drzwi, ale można też zerknąć na sufit. Tutaj też bardzo zależało dyrekcji na tym, żeby jak najwięcej elementów pozostawić, więc też to drewno, które tutaj się znajduje, to nie znajduje się bez powodu. I sobie też to będziecie mogli zaobserwować w różnych miejscach w trakcie tego zwiedzania. To jest jedna z naszych przestrzeni, w której odbywa się proces twórczy. Nasi aktorzy też, jeśli ktoś z Państwa był na naszych spektaklach, pewnie miał okazję zauważyć, że pojawia się dużo piosenek i utworów. Więc też ta muzyka jest ważnym elementem dla naszego miejsca, którym jest Teatr Pinokio w Łodzi. I tutaj też powstaje wiele z utworów, które pojawiają się później na scenie. Mamy też wydaną płytę z okazji 80-lecia teatru, więc jeśli ktoś ma swoje ulubione utwory, to zawsze ma też możliwość zabrania ich ze sobą do domu. I jest to miejsce, które nadal będzie tutaj doposażane, będzie rozwijane, bo też jest to ważny aspekt. Mamy też teraz zajęcia z chóru i chór właśnie też odbywa się w tej przestrzeni, więc osoby, które gdzieś tam chcą też obcować z dźwiękiem, to zawsze tutaj mają taką możliwość, żeby sobie te swoje umiejętności szlifować z naszą kadrą. Możemy sobie też przejść do tej przestrzeni tutaj. Oczywiście ona jest też otwarta, więc jeśli ktoś chce rzucić okiem, to można sobie podejść też w to miejsce. To zawsze też jest możliwość właśnie powiedzenia naszym animatorkom, które są na spektaklu, na przykład Ani. I dziewczyny zawsze tutaj, i nie tylko, bo też mamy Kubę, więc nasi animatorzy i animatorki zawsze mogą też do tego miejsca przyprowadzić i można sobie też tutaj odpocząć w trakcie spektaklu. I jeśli ktoś już też chciałby wrócić z tego miejsca, bo już czuje się też wyregulowany i ma chęć na powrót, to zawsze też taka opcja jest, że na spektaklu można po prostu z niego wyjść i można do niego wrócić w każdym momencie. No dobrze, to ja zapraszam może dalej, chociaż widzę, że tam jeszcze sesje zdjęciowe trwają. To ja zaproszę już tutaj tych, którzy są gotowi.
1: Jak pachnie karnem.
0: Tak. To można, jeśli ktoś ma ochotę, można zamknąć oczy i poczuć tutaj zapach. Można też właśnie... Tak, drewna. Bardzo intensywny jest.
2: Proszę? Oryginalne?
0: Tak, tak. Jeśli macie ochotę, możecie sobie usiąść na schodach, bo tu jest mało miejsca.
3: Chcecie usiąść?
0: Tak. Chociaż to z reguły, jak z dziećmi mamy oprowadzenie, to dzieci z reguły na tym etapie mówią, że okej, możemy zostać w pokoju, już więcej nie potrzebują oglądu. W tym miejscu, na naszej klatce schodowej, właśnie tej drewnianej, która jest oryginalną klatką schodową fabryki przędzalni Wigencja, znajduje się jedno oryginalne okno pofabryczne. Nie jest to ani to okno, ani to okno. Okno znajduje się na trzecim piętrze, więc jeszcze trochę do góry. I jest to okno, które jest drewniane. Wszystkie okna zostały tutaj zrobione na wzór tych oryginalnych okien pofabrycznych, a okna były nieotwierane, więc wszystkie okna, które zostały tutaj zrewitalizowane, też są oknami, które się nie otwierają. A na trzecim piętrze znajduje się właśnie drewniane okno, które no nie jest takie szczelne jak teraz okna, które są tworzone i dlatego też jest taka różnica temperatur, więc bardzo często jak ktoś przechodzi właśnie przez to miejsce, to może wyraźnie odczuć tą różnicę temperatur i myślę, że też to jest bardzo ciekawe w tym miejscu, że ono jest takim miejscem do doświadczania multisensorycznego. Można poczuć tutaj i właśnie tą różnicę temperatur i zapach drewna, który jest tutaj bardzo wyraźny. Więc jest to też takie wyjątkowe miejsce i nie każdy ma okazję przez nie przejść, bo w zasadzie tylko osoby, które podróżują między pracowniami w tym segmencie, no i czasami osoby, które odwiedzają teatr na oprowadzaniach, więc to też jest miejsce, do którego bardzo rzadko się zagląda.
4: Wiktoria Różycka, koordynatorka do spraw edukacji w Teatrze Pinokio w Łodzi.
1: Czy w Teatrze Pinokio jest przestrzeń dla seniorów?
0: Jak najbardziej. Teatr Pinokio w Łodzi jest przestrzenią międzypokoleniową. Może na początku kojarzy się stricte z młodym widzem, widzem dziecięcym, ale też jesteśmy teraz otwarci już na międzypokoleniowość, na osoby dorosłe, na osoby też seniorskie. Więc jak najbardziej seniorzy, seniorki też znajdą dla siebie taką przestrzeń tutaj w teatrze.
1: Pamiętam, że były jakieś warsztaty, które były dedykowane dla dziadków i dla wnuków.
0: Tak, mamy regularne zajęcia, dziadki i dziadki. I są to zajęcia właśnie dla seniorów, seniorek z wnuczętami. Są to regularne zajęcia tutaj w przestrzeni teatru, które pozwalają zbliżyć się też do siebie.
4: sobie pracować tak międzypokoleniowo, wymieniać się perspektywami. Są to zajęcia, które są zajęciami twórczymi, łączące elementy teatru, ale też takich działań plastycznych i kreatywnych.
1: Powiedziała Pani, że taki teatr kojarzy nam się właśnie z teatrem dla dzieci, ale tak myślę, że no właśnie chyba najczęściej z tymi dziećmi to przychodzą dziadkowie, nie rodzice, chociaż rodzice zapewne też, ale dziadkowie również.

0: Pojawiają się zarówno rodzice, jak i dziadkowie i babcie, więc bardzo często ta międzypokoleniowość się tutaj przejawia. Poza tym, że często dziadkowie, babcie zabierają swoje wnuczęta na spektakle, bardzo często wybierają się też na przykład koleżanki, seniorki, które chcą spędzić wspólnie czas, które lubią sztukę, lubią teatr, które chętnie wracają też do opowieści ze swojego dzieciństwa, więc bardzo często pojawiają się też tutaj takie grupy seniorskie, które przychodzą też po prostu w swoim towarzystwie, żeby spędzić miło czas.
1: Włączyliście się również w tym roku w Senioralia. Co się dzieje już teraz, a co jeszcze będzie się działo?
0: W tym roku w ramach Senioraliów jesteśmy na wydarzeniu, którym jest rozpoczęcie i zakończenie tego tygodnia, ale też mamy tutaj działania w trakcie tygodnia, mamy oprowadzanie, mamy też premierę w tym tygodniu, jest to premiera spektaklu Mity, też będziemy grać w cały kolejny tydzień. Jest to spektakl, który jest bardzo uniwersalny, tematyka mitologii, myślę, że pojawia się dla różnego grona odbiorcy, także seniorzy również znajdą coś dla siebie na pewno w tym spektaklu. To jest takie miejsce, które jest chyba jedną z naszych najmniejszych pracowni, ale też będzie można zobaczyć, że jest wyjątkowe. Z takich uwag bezpieczeństwa proszę uważać na ręce swoje i też najmłodszych naszych uczestników wydarzenia, ponieważ znajdują się tam też maszyny. Więc ogromna prośba, żeby uważać, dobra? Więc jak wchodzimy, to raczej z kimś dorosłym, dobra? Obok siebie, okej? Okay? Mogę przekazać drzwi? Miejsce jest małe, więc się musimy trochę powymieniać.
2: Trzeba uważać.
0: Zebrałam takie elementy, które są elementami ze spektaklu Pergent. To jest spektakl, do którego lalki powstały właśnie z wykorzystaniem drukarki 3D i są stworzone z masy biodegradowalnej, więc te lalki też nie będą tutaj wiecznie, tylko mają jakiś swój limit czasowy. Można sobie zobaczyć, tylko trzeba bardzo ostrożnie, dobra? Jeśli ktoś ma ochotę. To są też lalki stolikowe, one mają właśnie taki drewniany kołek właśnie na głowie, ale też na nogach i na tułowiu. I to są lalki, które są animowane przez kilka osób. Czasami się właśnie zdarza, że, proszę, można sobie zobaczyć, że właśnie jedna osoba porusza na przykład nogami, dzięki czemu ta lalka ma taki bardzo realistyczny chód, a ktoś na przykład tutaj animuje głowę tej lalki. Można też zauważyć, że znajduje się taki kolorowy mural. Jest to mural stworzony przez dzieci, które chodziły tutaj na zajęcia regularnie i od samego początku, od projektów po wykonanie była to właśnie ich praca. I to jest też, myślę, że całkiem nietypowa kwestia, ponieważ mural powstał w inspiracji standardami ochrony małoletnich i może wydawać się, że to jest całkiem trudny temat do podejmowania przez dzieci, ale jak widać też sobie świetnie poradziły i cały ten proces twórczy właśnie zaowocował powstaniem tego muralu w tej przestrzeni. Też bardzo często jak dzieci tutaj przychodzą na zajęcia, to jest też pierwszy punkt, na który zwracają uwagę, więc też myślę, że to dzieło tutaj bardzo dodaje uroku też tej przestrzeni.
3: Zwiedzanie miało charakter wielopokoleniowy, a dorośli bawili się równie dobrze jak dzieci, a może nawet lepiej. Za chwilę porozmawiamy o dezinformacji.

0: Kolejna propozycja dla seniorów to warsztaty dotyczące dezinformacji. Takie spotkanie przygotowało Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Urszula Szeląg ze Stowarzyszenia Demagog mówi, że dezinformacja to powszechny problem.
1: ONZ definiuje fałszywe informacje, dezinformację jako jedno z poważnych zagrożeń dla ludzkości. Jest to na pewno taki problem, który jest w każdym aspekcie naszego życia i dotyczy każdej osoby.
0: Czy dezinformacja też jest takim elementem wojny hybrydowej?
1: Tak, to jest narzędzie chociażby w propagandzie rosyjskiej, która jest już instytucjonalna. To nie jest jakieś przypadkowe działania przypadkowych ludzi. Dezinformacja, fałszywe informacje, na przykład w kontekście właśnie jakiejś dezinformacji antyukraińskiej powielanej w Polsce, jest wykorzystywana też w wojnie, żeby chociażby na przykład zniechęcić Polaków do pomocy Ukrainie.
0: A czego najbardziej się obawiają i tutaj o co pytali seniorzy najczęściej?
1: To były takie przykłady z życia codziennego, właśnie jakieś podejrzane rozmowy telefoniczne, osoby, które podszywały się pod jakieś instytucje, czy pod jakieś znane im bliskie osoby, podejrzane wiadomości, SMS, mailowe z jakimiś dziwnymi linkami, więc też rozmawialiśmy o tej dezinformacji właśnie w takim kontekście życia codziennego. To nie jest dezinformacja, to nie jest coś, co się zamyka tylko w internecie czy w komputerze, ale też właśnie pojawia się w naszym życiu codziennym.
0: Czy w przypadku, no właśnie, tego telefonu, czyli czegoś, z czego korzystamy codziennie i chociażby w przypadku na przykład tych SMS-ów z linkami, to co Pani doradza?
1: Pierwszą podstawową zasadą, której zawsze powinniśmy skorzystać, jest zachowanie spokoju, żeby nie dać się emocjom i później już będzie prościej też weryfikować te informacje. W przypadku telefonu, który dostajemy i nie jesteśmy pewni, z kim rozmawiamy, no to samodzielnie kontaktujemy się czy z daną instytucją, z bankiem, czy z tą osobą, która do nas dzwoniła, więc jakby rozłączamy się i oddzwaniamy sami. W przypadku jakichś podejrzanych wiadomości, linków, no to weryfikujemy, dokładnie przyglądamy się temu linkowi, czy to nie ma tam żadnych literówek, czy jest tam w tej wiadomości to poprawna polszczyzna. Sami może wpisujemy w wyszukiwarkę internetową tę stronę internetową, żeby sprawdzić, czy ten link jest prawdziwy, więc po prostu sprawdzamy w innych źródłach to, co do nas przyszło.
0: Pani pytała o telefony niezidentyfikowane, których nie odbiera, które są obce. Co tutaj można w takiej sytuacji podpowiedzieć, bo no, dzwoni do nas bardzo dużo różnych osób, instytucji. To nie zawsze są telefony, które mamy zapisane w telefonie.
1: Tak, można na przykład wpisać wyszukiwarkę internetową, numer telefonu. Często inni użytkownicy internetu oznaczają, że to jest na przykład jakiś tak zwany spam, że dzwonią z jakichś ankiet, że nie warto tego odbierać. Często nam wyskoczy ten numer telefonu, że jest przypisany do jakiejś instytucji, bo ta informacja jako ten kontakt telefoniczny do danej instytucji banku czy jakiejś instytucji publicznej jest na ich stronach internetowych podane. No można też napisać SMS-a pod ten numer telefonu z prośbą o przedstawienie się i poinformowanie, z jaką sprawą się dzwoni, i dopiero wtedy się skontaktować.
0: Ale dzwonią też czasami telefony stacjonarne, prawda? I tutaj no właśnie już SMS-a nie wyślemy, ale też można sprawdzić taki stacjonarny telefon?
1: Ja myślę, że wszystko możemy sprawdzić w wyszukiwarce internetowej, pisać i poszukać informacji na temat tego numeru telefonu.
0: Ewentualnie można doradzić seniorom skontaktowanie się na przykład z kimś z rodziny, nawet z młodym wnuczkiem czy z dzieckiem.
1: Tak, prośmy o pomoc naszych bliskich. To nie jest tak, że musimy się znać na wszystkim. To nie jest tak, że tylko ta grupa senioralna ma jakieś problemy z technologią czy właśnie z tymi różnymi sprzętami. Jakby w momencie, w którym zagrożone mogą być nasze bezpieczeństwo, nasze dane, oszczędności naszego życia, nie ma absolutnie nic złego w tym, żeby poprosić o pomoc. Tak jakby spokój i opanowanie emocji, jasne zweryfikowanie, skonsultowanie się z kimś, kto może lepiej zna, jest podstawą, żeby się zabezpieczyć.
0: Czy właśnie oszuści, którzy wykorzystują w ten sposób również starsze osoby, na to liczą, przysyłając, właśnie dzwoniąc, przysyłając te SMS-y z linkami, że my jesteśmy, no nie wiem, w jakimś tam ferworze i że nawet niechcący możemy przycisnąć albo wejść w taki link?
1: Tak, na pewno seniorzy wydają się oszustom, łatwymi ofiarami, bo takimi bardziej emocjonalnymi, ale też pierwszą podstawową zasadą czy cechą fałszywej informacji czy dezinformacji jest to, że wywołuje emocje i my w tych emocjach jesteśmy mniej skłonni do tego, żeby weryfikować informacje. Więc zawsze emocje, to, że się pojawią, powinno być dla nas sygnałem, że coś jest nie tak. Informacja nie powinna wywoływać emocji. Jeśli wywołuje te emocje, to raczej nieprzypadkowo, więc to powinien być dla nas pierwszy sygnał, żeby to zweryfikować.
0: A zdarzają się też takie telefony, gdzie w tej chwili nawet może być zmieniony głos i możemy usłyszeć kogoś ze swojej rodziny, na przykład, nie wiem, wnuczka proszącego o pieniądze, tak?
1: Tak, rozwój sztucznej inteligencji i tych narzędzi sztucznej inteligencji doprowadził do tego, że takie narzędzia, które generują wypowiedzi, mowę, są bardzo tanie i bardzo łatwo dostępne. Wystarczy jakaś próbka głosu i nawet w przypadku osób prywatnych te głosy mogą w internecie być dostępne na jakichś krótkich nagraniach, filmikach, które sami wrzucamy w media społecznościowe. Warto wtedy na przykład z bliskimi ustalić sobie jakieś hasło bezpieczeństwa, najpierw jakieś sformułowanie czy słowa, które nie są takim codziennego użytku, żeby mieć pewność po tym haśle, że rzeczywiście dzwoni do nas ta osoba, za którą się podaje.
0: I też chyba to wspominała Pani o tym, że najlepiej się ewentualnie jest rozłączyć i zweryfikować, czyli w takiej sytuacji też rozłączyć się i zweryfikować, tak?
1: Tak, samodzielnie właśnie możemy oddzwonić do tej bliskiej osoby.
0: A jeśli by ona nie odbierała, to do innej bliskiej osoby, tak? Do skutku chyba, tak?
1: Tak, no na pewno tak, do skutku, bo pamiętajmy o tym, że chodzi właśnie o nasze bezpieczeństwo, czy danych osobowych, czy pieniędzy, więc te działania powinny być tutaj maksymalnie bezpieczne. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście dojść i zweryfikować, kto do nas tak naprawdę dzwoni.
0: Wy prowadzicie na przykład takie szkolenia, opowiadacie o tych wszystkich zagrożeniach, my w radiu też opowiadamy, media opowiadają, piszą, a w dalszym ciągu seniorzy się nabierają i to czasami naprawdę w taki bardzo łatwowierny sposób. Z czego to wynika?
1: Po prostu z niewiedzy, z nieświadomości takich zagrożeń, z tego, że ta technologia się rozwija i może często w życiu nie nadążamy za tym rozwojem, zmieniającym się światem. No i myślę, że tutaj najlepszą metodą jest właśnie edukacja, udział w takich warsztatach, szkoleniach, zaciąganie kolejnej osoby na to i też rozmowa właśnie z bliskimi, żeby byli wyczuleni na te różne działania i żeby nam pomagali w razie problemów.
0: O co dzisiaj Panie pytały jeszcze? Bo wspomniała Pani o tych telefonach, o linkach, czy coś jeszcze, nie wiem, czy na przykład chociażby odbieranie zwykłych wiadomości w mediach społecznościowych, bo większość seniorów też już, myślę, korzysta z tych dobrodziejstw, tak?
1: Tak, rozmawiałyśmy też o korzystaniu z mediów społecznościowych, z internetu szerzej, ale z mediów społecznościowych szczególnie jako źródła informacji i o tym też, jak weryfikować te posty, które pojawiają się w mediach społecznościowych, żeby zwracać uwagę na cały kontekst, na nazwę konta, na nazwę profilu, właśnie co przedstawia zdjęcie czy grafika, jaki jest opis, więc żeby tak szeroko patrzeć na wiele elementów, a nie skupiać się tylko na tym jednym.
0: Chociażby rozpoznać te, które są wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jest ich coraz więcej, prawda? W mediach społecznościowych również.
1: Tak, jest ta sztuczna inteligencja też coraz mądrzejsza, coraz lepiej generuje na przykład postaci ludzi. Kiedyś generowała ludzi, którzy na przykład mieli 6 palców u dłoni, było łatwiej zauważyć, że coś jest nie tak z tym zdjęciem. To rozmawialiśmy też o różnych narzędziach, które wspierają te weryfikacje, mogą nam pomóc w tej codziennej weryfikacji.
0: Czy są gdzieś jakieś strony, gdzie możemy właśnie znaleźć taką informację, jak weryfikować te fałszywe informacje?
1: Zapraszam oczywiście na stronę internetową Stowarzyszenia Demagog, demagog.org.pl, gdzie mamy wiele analiz też bardziej edukacyjnych, też skierowanych dla seniorów o tym, jak weryfikować treści w internecie, jak nie dać się oszustom, nie dać się oszukać, na co zwracać uwagę przy jakichś podejrzanych wiadomościach. Więc dużo tam jest takich też materiałów edukacyjnych.
0: Ja tutaj podsłuchałam, że panie już próbują się umawiać na kolejne spotkania i ściągnąć panią do Łodzi. To oznacza, że jest chyba bardzo duża potrzeba, prawda?
1: Tak i myślę, że to dobrze, że jakby same uczestniczki, uczestnicy takich warsztatów widzą, że jest potrzeba, że chcą propagować tę wiedzę czy organizować takie warsztaty w kolejnych grupach, w kolejnych jakichś swoich organizacjach, w których działają. Zdają sobie sprawę z zagrożenia, nie boją się go, tylko chcą mu się przeciwstawić, działać, edukować, rozpowszechniać tę wiedzę dalej, żeby być po prostu bezpieczniejszymi.
0: Warsztaty dla seniorów przygotowała Urszula Szeląg. ze Stowarzyszenia Demagog. Seniorzy już przygotowują się do kolejnych zajęć dotyczących treści generowanych przez sztuczną inteligencję i do poznawania fake newsów.

dzisiejszym programie to już wszystko. Chciałabym jeszcze zaprosić do udziału w dzisiejszym wielkim finale łódzkich senioraliów. A jeśli ktoś chciałby skorzystać jeszcze z dzisiejszej oferty w ramach senioraliów, to przypominam, że wszystkie informacje dostępne są na stronie www.uml.lots.pl/łódzkie senioralia bez polskich znaków. Za uwagę dziękuję dzisiaj. Agata Zielińska.

0: Reklama.
1: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Lunale. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
4: Już dziś o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! Zapraszamy dzisiaj Stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest godzina 7. To jest Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Śmiertelny wypadek na A1 pod Łodzią. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Utrzymanie Widzewa stało się faktem. RTS kończy sezon zwycięstwem przy Alei Piłsudskiego. Dziś o Baraże zagra też Łódzki Klub Sportowy. Będzie remont remizy i mural przypominający historię Huty Szkła. Nowe inwestycje w gminie Żgów. Temperatura maksymalna dzisiaj do 27 stopni. Możliwe burze z gradem. Śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w województwie łódzkim między węzłami Tuszyn i Łódź Południe w kierunku Gdańska. Doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Widzew Łódź wygrał 2-1 z Piastem Gliwice w meczu 34. ostatniej kolejki Ekstraklasy. Zwycięstwo zapewniło łodzianom pozostanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Walnie przyczynił się do tego trener Aleksander Vukovic, pod wodzą którego Widzew zanotował zdecydowanie najlepszy okres w całym sezonie. Serbski szkoleniowiec podkreślił jednak, że zanim trafił do klubu z Alei Piłsudskiego, widział w nim niemal pewnego kandydata do spadku, podjął jednak rękawice.
9: Nawet jak jest w trudnym położeniu zespół, który ma paru piłkarzy i jak wierzy się swoją jakąś tam ambicję, energię, że można będzie to odwrócić. I będąc tutaj w środku, zrozumiałem, że jest to mega trudne, ale dzisiaj jestem przeszczęśliwym człowiekiem, że się zdecydowałem i że tu jestem i że przez to razem z drużyną przeszliśmy.
8: Piast mimo porażki także będzie grał w przyszłym sezonie w Ekstraklasie, a opuszczą ją Lechia Gdańsk, która dołączyła do Brugbek Termaliki Nieciecza, a także Arka Gdynia. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego walczą o baraże. Dziś po południu okaże się, czy piłkarze UKS-u zagrają w barażach o awans do Ekstraklasy. W meczu z Górnikiem Łęczna są faworytem, ale wyższość muszą udowodnić na boisku. O szczegółach mówi Piotr Andrzejczak.
10: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego zagrają dzisiaj, aby utrzymać miejsce w barażach o awans do Ekstraklasy. Rywalem na Stadionie Króla będzie Górnik Łęczna, który na dziś jest spadkowiczem z pierwszej ligi. W zespole UKS-u panuje jednak przekonanie, że rywale będą walczyć o punkty i spodziewać się należy bardzo trudnej przeprawy dla gospodarzy. Piłkarze z Alei Unii zapewniają, że chcą zdobyć komplet punktów i w następnym tygodniu powalczyć o awans do Ekstraklasy. A warto dodać, że na swoim boisku UKS-iacy prezentują ostatnio dobrą formę. Nie przegrali 6 meczów z rzędu, ba ostatnie 3 spotkania rozstrzygnęli na swoją korzyść.
8: A początek meczu UKS-u z Górnikiem Łęczna o 16:30. Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego. Urząd Marszałkowski uruchomił program dla osób zmagających się ze stresem, presją i trudnościami w codziennym życiu, skierowany do dorosłych, dzieci i młodzieży. Można skorzystać z 6 bezpłatnych godzinnych konsultacji psychologicznych. Dla młodzieży zaplanowano warsztaty o emocjach, relacjach, komunikacji i radzeniu sobie ze stresem. A lista placówek, gdzie można się zgłosić po pomoc, dostępna jest na stronie łódzkie.pl. Gmina Żgów stawia na integrację mieszkańców. Samorząd pozyskał dotacje na doposażenie gminnych świetlic, na budowę altanek i namiotów do spotkań. Burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński mówi, że takie inwestycje służą aktywizacji lokalnej społeczności.
11: W ciągu 10 lat przybyło do nas, w zależności od różnych szacunków, od 1000 do 1500 ludzi. To jest 10-15% mieszkańców, czyli my musimy się integrować, dlatego żeby dobrze funkcjonować.
8: Pozyskano też pieniądze na remont dachu remizy OSP w Starej Gatce. Z kolei na budynku świetlicy w Hucie Wiskickiej powstanie mural upamiętniający Hutę Szkła, działającą dawniej w tym miejscu. Pierwsze prace ruszą w wakacje. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00. A niedziela w Łodzi i województwie łódzkim to ciepły, momentami bardzo ciepły dzień. Termometry pokażą do 27 stopni. Przez większą część dnia będzie pogodniej, słonecznie, ale po południu i wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie także burze z gradem. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, z kierunków zachodnich.

0: poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Czy ekumenizm jest zabójczy dla poszczególnych odłamów chrześcijaństwa? Czy prowadzi do rozmycia doktryny? Czy jest ryzykiem dla tożsamości chrześcijan? Iza Berkowska, ja takie pytanie chciałabym postawić księdzu Wiesławowi Kamińskiemu, proboszczowi parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, przewodniczącemu Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej, dyrektorowi Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi. Ksiądz się zgodził odpowiedzieć na zestaw trudnych pytań. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Bardzo dużo nas dzieli. Będę chciała z księdzem porozmawiać o tych różnicach, a to, co powinno nas łączyć, ja sobie pozwolę od tego zacząć, to powinno być pewnie Słowo Boże zawarte w Biblii, no ale już tutaj zaczynają się schody, bo mamy tak, 46 ksiąg katolickich wobec 50 prawosławnych na 39 księgach protestanckich kończąc.
2: No tak, kanon Pisma Świętego jest różny. Kościoły wschodnie, nie tylko prawosławne, ale jeszcze inne mają, na przykład romiański ma jeszcze jest inną liczbę. Natomiast myślę, że tak na dobrą sprawę są to szczegóły jednak. Tak? Więcej nas łączy niż dzieli. Łączy nas przede wszystkim wspólne wyznanie wiary. Nie tak dawno obchodziliśmy 700-lecie Soboru w Nicei, gdzie zdefiniowano, kim jest Jezus Chrystus. To jest to pytanie, które zadawali sobie chrześcijanie od początku. Czy jest tylko człowiekiem, czy jest Bogiem? No i Sobór 325 rok, zwołany w Nicei przez Konstantyna Wielkiego, zdecydował pod wpływem Ducha Świętego, jak wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. I to łączy wszystkich chrześcijan. Wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka, wyznanie wiary w Trójcę Świętą, czyli że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I przyjęcie jednego Chrztu Świętego na odpuszczenie grzechów.
1: Oczywiście. Nie wiem, czy się z tym Duchem Świętym tak godzimy tutaj. Zdaje się, że już od schizmy wschodniej, czyli od XI wieku, bodajże,
2: 1054.
1: Tak. Zdaje się, że spór o Ducha Świętego cały czas jest obecny.
2: No tak, są to rozważania teologiczne. Nieco do natury Ducha Świętego, tylko tak zwany filioque, techniczny wyraz, czyli czy Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, jak to wyznają katolicy i Kościół Zachodni, w tym kościoły protestanckie, czy Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna. Tak? Więc o to się spierano w XI wieku. Zresztą do dzisiaj prawosławne kościoły, wschodnie kościoły inaczej wyznają niż my, ale Duch Święty jest osobą boską, Duch Święty jest Bogiem, prawda? Więc tu wyznajemy tak samo.
1: No, ale trochę nas ten Duch Święty poróżnił też na w jakimś momencie.
2: No, pochodzenie Ducha Świętego, prawda? Aha. Ale to są nadal techniczne sprawy, mówiąc kolokwialnie, dlatego że trzeba było sobie odpowiedzieć na wiele pytań pod wpływem czasu. Ten czas stawiał te pytania. W tamtym czasie takie właśnie zadawano pytanie. Czy Duch Święty jest tylko energią? Czy Duch Święty jest osobą boską? No więc oczywiście
1: chyba takiej jednoznacznej odpowiedzi tutaj w tym dialogu ekumenicznym nadal nie ma.
2: Znaczy, jeszcze raz powtórzę, wierzymy tak samo. Natomiast pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna lub od Ojca przez Syna nas różni. Ekumenizm to nie jest unifikacja wszystkiego. Ekumenizm jest dialog teologiczny i dialog modlitwy, dialog życia. Więc to jest jakby zupełnie coś innego.
1: No dobrze, a to jeszcze wróćmy w takim razie do tej Biblii w takim kanonie szerokim lub bardziej zawężonym. Tutaj mówimy o tych księgach deuterokanonicznych. Dlaczego jedni chrześcijanie dołączają je do Biblii, a inni nie?
2: No właśnie. To jest kwestia przekładu, tak? Pierwszy, jak wiadomo, Biblia, Stary Testament został napisany po hebrajsku, część po aramejsku i mniejsza część po grecku, tak?
1: Natomiast to są te napisane po grecku.
2: Tak, to jest kwestia diaspory żydowskiej. Zresztą o tym słyszymy w Dziejach Apostolskich już na samym początku, czyli Żydzi mieszkający w Jerozolimie, nazywani przez świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich Hebrajczykami i Żydzi z diaspory nazywani helenistami. Ci heleniści, oni byli ortodoksyjnymi Żydami, z tym, że mieli ten problem, że nie potrafili Biblii przeczytać po hebrajsku. Mhm. I trzeba było Biblię przetłumaczyć na język grecki, bo oni żyli w kulturze greckiej i posługiwali się językiem greckim. Zresztą to jest naród, który dosyć łatwo gubił język. Hebrajski to był język święty, ale za czasów Jezusa nie mówiono po hebrajsku. Mówiono po aramejsku. Mhm. Żydzi, gdy przyszli do Europy, stworzyli język jidysz, który był właściwie mieszaniną gwary bawarskiej i aramejskiego. Natomiast ortodoksja trwała. Trzeba było dotrzeć z Biblią, no bo to lud księgi, judaizm to jest religia księgi, żeby tą księgę rozumieli wszyscy. Powstała Septuaginta, czyli tłumaczenie 70. To tłumaczenie 70 zostało podstawą potem do stworzenia kanonu, tak, Starego Testamentu, również i za czasów Reformacji. Po prostu przyjęto ten kanon, nie przyjęto na przykład ksiąg machabejskich w takiej formie, jak my mamy. Prawosławni mają 3 księgi machabejskie, mamy 2 księgi machabejskie, więc to rzeczywiście nas różni. Ilość ksiąg, kanon, niektóre teksty są uznawane przez na przykład protestantów za deuterokanoniczne, to znaczy może nie zupełnie odrzucane jako pisma mądrościowe, pouczające, ale nie natchnione przez Ducha Świętego.
1: No właśnie, bo to były takie księgi uważane właśnie za nienatchnione przez Żydów, tak? Przez Hebrajczyków.
2: Tak, tak, przez, dokładnie.
1: Mhm. Czyli natomiast mamy tutaj tą księgę mądrości, mądrość Syracha.
2: Tak, to jest może co innego kwestia już judaizmu, bo to byłby osobny temat. Natomiast kwestia chrześcijaństwa jako religii uznające konkretny kanon Pisma Świętego. No Marcin Luther, 1517 rok, to jego wystąpienie, które już jest legendarne, podobno to nie do końca tak było, że te 90 kilka tez przybił do drzwi kościoła Wittenberdze, prawda? No, ale jednak od niego wszystko się właściwie zaczęło, tak?
1: No tak, postać ikoniczna.
2: Tak, on przetłumaczył Biblię na niemiecki i uważał, że Biblię powinni czytać wszyscy, a ponieważ Kościół wtedy był, jaki był, budowano Bazylikę Świętego Piotra, prawda, i zbieranie pieniędzy i odpusty i tak dalej, był zresztą w Rzymie, tam nie stracił swojej katolickości, ale po powrocie zastanowił się, co jest rzeczą chrześcijańską, a co jest już takim nalotem, który trzeba odrzucić, tak, no i przyjął jakąś definicję chrześcijaństwa, czyli sam Chrystus, solus Christus, sola scriptura, sola fides, prawda? Tylko Chrystus, tylko wiara, tylko Pismo Święte, tak? Czyli nie ma kultu świętych, pośrednictwa świętych. Nie ma, w naszym rozumieniu są dwa źródła objawienia, zresztą kościoły wschodnie mają podobnie, czyli tradycja, to jest nauczanie 7 pierwszych wieków Kościoła, 7 soborów 7 pierwszych wieków Kościoła i Pismo Święte. On odrzucił to wszystko, co jest tradycją, skupił się na Biblii tylko i wyłącznie, tak?
1: No i protestantyzm tylko, w jakiś sposób skupia się właściwie
2: tak,
1: na Biblii.
2: I tylko wiara, bo uczynki w stosunku do wiary są wtórne. No jest tutaj ta kontrowersja, list świętego Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa, tak? Mówimy, że uczynki są równie ważne, ale Luther miał argument, tak? No bo byli bogaci ludzie, którzy budowali kościół, traktując źle swoich poddanych, tak? I mówili, no tak, no przecież to jest dobry uczynek, to co z tego, że ja jestem taki, jaki jestem? No przecież zbudowałem kościół, zrobiłem jakieś wielkie dzieło miłosierdzia, a Luther mówi, nie, nie, nie. Najpierw wiara. Jeżeli ty wierzysz, no to nie będziesz czynił źle. Uczynki co do wiary są wtórne. Jest trochę w tym wiary. My uznajemy, że uczynki i wiara są potrzebne. Jedno bez drugich jest niepełne. Wiara bez uczynków jest martwa. No ale takie to były czasy. To był XVI wiek.
1: Wrócimy też do tego, o czym ksiądz wspomniał, do tego czytania Biblii, do tej zachęty do czytania Biblii, bo nie wiem, trzeba by chyba bardziej pozachęcać jeszcze. Mijają wieki, a tymczasem chyba ta zachęta tak do końca, przynajmniej wśród katolików, nie wystąpiła, bo czytamy niechętnie i w ogóle wiedza na temat Biblii jest bardzo marna. Ale kończąc jeszcze temat tych ksiąg zawartych w Biblii, mamy coś takiego jak Biblia ekumeniczna. I to w dalszym ciągu nie rozwiązuje nam problemu, bo tutaj mamy wersję pełną i podstawowa jest ukłonem w kierunku protestantyzmu, a pełna w kierunku prawosławia.
2: No właśnie, trochę tego nie rozumiem, tak? Przyjaźnię się z władzami Towarzystwa Biblijnego w Polsce, natomiast ekumeniczny to jest jednak szerszy, tak? Nie można nikogo wykluczać. Kiedyś organizowaliśmy pielgrzymkę do Ziemi Świętej, no i protestanci, którzy byli uczestnikami tej pielgrzymki, zdecydowali, że zabierają tą swoją Biblię wyszczuploną, nazwijmy to tak nieładnie, a my zabraliśmy tą Biblię rozszerzoną, czyli z

0: wyjaśnili, co nas różni, bo wtedy być może łatwiej będzie też podsumować, co nas łączy.
1: No zdecydowanie tak. Ekumenizm to nie jest zacieranie różnic.
0: No właśnie, dobrze. Więc różnimy się spojrzeniem na tak dobrze znane katolikom tematy jak dogmaty, sakramenty, kult maryjny czy kult świętych. Dogmaty w takim rozumieniu katolickim protestantom są obce. Odrzucają te ustanowione przez papieża czy przez sobory na przykład.
1: No nie wszystkie. Nie wszystkie. No bo oczywiście to, co jest, może go nie wszyscy nazywają to dogmatem, prawda? Natomiast ustaleniami soborów na pewno tak. Nikt nie z kościołów chrześcijańskich nie odrzuca działania Ducha Świętego po wniebowstąpieniu Chrystusa, tak? Czyli od zesłania Ducha Świętego. No i to jest jakby zbudowanie tego kanonu, tego wyznania wiary. Od nicejskiego, prawda? 325 rok, po rozszerzone takie, które zostało też nicejsko-konstantynopolitańskie, czyli mamy to dłuższe wierze w Boga, które my odmawiamy we mszy świętej, tak? Więc nikt tego nie odrzuca. Natomiast oczywiście te dogmaty nie mają takiej samej wagi, wszystkie dogmaty, tak? No na przykład dogmat maryjny, który jest odrzucany. No, my uznajemy Maryję jako pierwszą ze świętych, jako Matkę Kościoła, modlimy się, odmawiamy Zdrowaś Maryi, odmawiamy litanię, ale uważamy...
0: Jest dla nas pośredniczką.
1: Tak, nie uważamy Maryi za Boga, absolutnie, za boginię, tak? Mm-hmm. Uważamy, że jest Matką Chrystusa i trochę na zasadzie Kany Galilejskiej, gdzie Maryja wyprosiła pierwszy cud, modlimy się, żeby ona za nami się wstawiała, to znaczy, żeby poszła do swojego syna.
0: Ale to tutaj, żebyśmy wyjaśnili, nic w Biblii nie znajdziemy na przykład o niepokalanym poczęciu czy o wniepowzięciu.
1: Nie, oczywiście, że w Biblii nie znajdziemy tego. Natomiast Kościół żyje. Objawienie trwa. My uznajemy dwa źródła objawienia jako katolicy. Prawosławni podobnie, tak? Czyli uznajemy to, co jest nauczaniem Kościoła. To wierzymy, że Duch Święty nie skończył swojego działania z postawieniem ostatniej kropki i zdefiniowaniem kanonu biblijnego, tak? Ale uważamy, że Duch Święty nadal działa. I daje nam takie rzeczy, które są pomocą do zbawienia, bo w tym wszystkim nie chodzi o to, żebyśmy się nauczyli na pamięć wszystkich definicji, tylko chodzi o to, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy żyli wiecznie, żebyśmy dostali się do Królestwa Chrystusa, gdzie jak wierzymy, wyznając za Apokalipsą, nie będzie cierpień, łez i śmierci, prawda? Więc to są środki, prawda? Nie chodzi o to, żebyśmy teraz się przerzucali argumentami, tylko żebyśmy byli zbawieni. I wierzymy, że no skoro Sobór Watykański II nasz mówi, że my mamy tą pełnię środków zbawczych, to nie znaczy, że protestanci czy prawosławni nie mają środków zbawczych, że oni się nie dostaną do nieba. Oczywiście dostaną się do nieba, jeżeli będą żyli zgodnie ze swoim sumieniem, a to sumienie ma być ukształtowane w oparciu o wiarę, o wyznawaną wiarę, która jest kształtowana znowu w oparciu o Ewangelię, o Pismo Święte.
0: Porozmawiamy o kulcie obrazów, który jest bardzo charakterystyczny dla katolicyzmu. My tutaj mamy dużo obrazów, które powstały na przykład na skutek objawień.
1: Mm-hmm. Bardziej charakterystyczny jest dla prawosławia.
0: Dla prawosławia
1: no, ikona, tak? Mm-hmm. No i te słynne spory o ikony. Czy można sporządzić obraz tego, co się czci, czy nie? No bo przecież przykazanie...
0: No miało nie być kultu
1: starotestamentalne, tak. Nie sporządzisz obrazu ani tego, co wysoko w górze, ani tego, co na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rozstrzygnięto ten spór o ikonoklazm, czyli o to, że no, nie wolno czcić żadnych wizerunków, na podstawie takiej, że skoro Bóg stał się człowiekiem, stał się konkretnym człowiekiem, wcielił się, jest obrazem tego Boga niewidzialnego, no to my pomagamy sobie w tej wierze w taki sposób, że mamy te ikony, czy mamy te obrazy, ale ikona i czy obraz, czy rzeźba jakaś, no to nie są współczesne jakieś tam bóstwa, nie są bożki. Ikona, można najprościej powiedzieć, nie, to pomyśleć, że Bóg...
0: widzi, że niektóre, zwłaszcza takie małe, wiejskie kościoły są po prostu przepełnione tymi obrazkami.
1: Bardziej jeszcze
0: cerkwie.
1: To jest chodzenie
0: od obrazka do obrazka.
1: Tak,
0: na cerkwie.
1: Bardziej jeszcze cerkwie.
0: Ja rzadziej zaglądam do cerkwi. To
1: no tak, ja ostatnio byłem na Podlasiu w wielu cerkwiach, więc to stoi przede mną, tak? Na to robi taki obraz, takie wrażenie nieuporządkowania, tak? No jeżeli

0: Bóg przez tą ikonę, czy święty spogląda na nas z nieba, no to my patrząc na niego też chcemy się dostać do nieba, tak? No to jest działanie ikony, to jest działanie obrazu, tak? Nie oddajemy czci obrazowi jako obrazowi. Może łatwiejsze porównanie, dlaczego my czcimy krzyż, tak? Wielki Piątek w Kościele katolickim czcimy krzyż, wszyscy całują krzyż, ktoś by powiedział tak, narzędzie zbrodni. No tak, i tu ksiądz Pawlukiewicz świętej pamięci mówi, odpowiada na to pytanie, no ktoś mógłby zapytać, czy powiesiłbyś sobie na ścianie pistolet, z którego zastrzelono twojego ojca i oddawałbyś mu cześć? No nie, to nie o to chodzi w adoracji krzyża. Nie oddajemy czci narzędziu zbrodni, tylko oddajemy cześć miłości, którą ten krzyż wyraża. Tak, nie ma nikt większej miłości, mówi Chrystus, nad tego, kto życie swoje oddał za przyjaciół. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Więc czcimy miłość. Patrząc na obraz, nie wiem, Maryi Częstochowskiej, my czcimy jej miłość do nas, tak? Jej miłość do Chrystusa, jej zaufanie, które jest dla nas wzorem, tak? Jej fiat, niech mi się stanie według twojego słowa, gdy przyszedł do niej anioł. Oddajemy cześć jej miłości. Oddajemy cześć nie bezpośrednio może tej ikonie. Ja nie mówię, że nie są, nie może być różnych tam zwyrodnień, tak? Że ktoś traktuje obrazy jako, nie wiem, tam amulety. No to nie tak to działa. Tak? Nie jest to istota kultu chrześcijańskiego. Prawosławnego czy rzymskokatolickiego.
1: No tak, chociaż z drugiej strony mnóstwo katolików wierzy głęboko, że czegoś nie odnajdzie, jeżeli pewien święty nie będzie w ich portfelu na przykład.
0: A święty Antoni, tak, to jest mój ulubiony święty. On mi też pomógł odnaleźć w swoim czasie takie zabytkowe rzeczy, które po pożarze z zakrystii...
1: Bez tego by się nie dało?
0: Pewno by się dało, ale pomodliłem się do niego i trzeba świętemu Antoniemu jeszcze powiedzieć, że da się mu pieniądze na biednych. Tak? Jeżeli mu się da pieniądze na biednych, to on pomaga. Tak? No, jest to oczywiście bardzo ludowe, ale bardzo urocze. Ja wtedy obiecałem, bo już nic nie mogłem zrobić. Ja miałem komisję taką bardzo ważną, która sprawdzała zabytki, gdzie jest ten stary kielich. No, pomodliłem się do świętego Antoniego, dałem pieniądze na biednych, które włożyłem do skarbonki. One naprawdę są wykorzystywane na biednych, na pomoc charytatywną. No i wychodząc z kościoła mnie oświeciło. Więc jakoś ten święty Antoni działa.
1: A po co nam, niech mi ksiądz powie, po co nam tylu świętych i błogosławionych, bo wciąż ich przybywa, tak średnio na ostatnie pontyfikaty papieży, to jest blisko 1000 nowych postaci zaliczonych w poczet świętych, błogosławionych.
0: No to jest znak, że można. Że nie tylko kiedyś można było zostać świętym, czyli pójść do nieba, ale i także współcześnie. No mamy Karola Kutisa, który jest patronem młodzieży, młodego chłopaka, który znał się już na komputerach, który został święty, jest ogłoszony świętym, tak? No gdybyśmy tylko czcili tych świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa, męczenników, no to czas męczenników przynajmniej w Polsce, bo nie na całym świecie, przeminął. No, tych męczenników mamy, no, w wielu krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. To organizacja Open Doors robi najlepszy monitoring, prawda? Nigeria, wiele krajów arabskich. No, ale potrzebni nam
1: Mało
0: są
1: tego,
0: współcześni święci, żeby widzieć, że
1: z
0: można.
1: Z jednej strony są potrzebni, tylko nie wiem, czy ksiądz zwrócił uwagę na to, że ci współcześni święci wzbudzają najwięcej kontrowersji. Tak na przykład przy procesie beatyfikacyjnym matki Teresy z Kalkuty było, tu się nagle pojawiło tyle głosów, że ale gdzie w ogóle?
0: No tak, na przykład wyszło na jaw, że matka Teresa miała okres, w którym było jej trudno w ogóle wierzyć w Pana Boga, tak? Więc wypełniała praktyki religijne.
1: Za dużo wiemy w tej chwili o tych postaciach, żeby tak nam łatwo było.
0: Ja myślę, że to wcale nie jest przeszkoda, żeby zobaczyć, że ten święty to nie jest idol, że to nie jest człowiek doskonały, że to jest człowiek, który też ma wątpliwości, on grzeszy, ale się nawraca, upada, ale powstaje i ten taki święty jest mi bliższy. Tak? Ja nie chcę mieć bogów z Olimpu, którzy są, ci bogowie to może nie najlepszy przykład, bo oni się też kłócili i robili różne numery, prawda? Natomiast taki święty, który jest mi bliski, który idzie w kierunku Pana Boga, pokonując swoje słabości, który ma wątpliwości. to jest święty, który się nadaje do naśladowania.
1: No to jak się ksiądz porozumiewa z protestantami, którzy w ogóle nie uznają kultu świętych? Jak ich ksiądz przekonuje, że taki święty Antoni to może być potrzebny, albo Matka Teresa?
0: No przede wszystkim w ekumenizmie staramy się skupić na tym, co jest wspólne. Nie dyskutujemy o świętych. Tak? Oczywiście to są takie dwa aspekty.
1: Tak? Święci bezdyskusyjni.
0: Święci bezdyskusyjni. My o sobie bardzo często jest tak, że za mało wiemy. Tak? Byłem na górze Athos z prawosławnymi i tam jeden z księży prawosławnych miał swojego syna i ten syn, już taki dorosły mężczyzna, który miał po powrocie brać ślub, pytał mnie o różne rzeczy w katolicyzmie. Tak? A jak to u was jest z tym? A jak to u was jest z tamtym? A jak z tam? Ja się dziwiłem, że ten chłopak tak mało wie o katolicyzmie. Ale to jest tak samo i proporcjonalnie, ile my wiemy o prawosławiu. Niewiele wiemy o prawosławiu. Przeciętny katolik nie wie za dużo o kościele ewangelicko-reformowanym, czy luterańskim, czy mariawickim, czy jakimś innym jeszcze. Więc pierwsza rzecz to żebyśmy w ogóle poznali się. Mhm. I nie pytali się, a co oni tam jedzą. Tak? Tylko żebyśmy zobaczyli, w co oni wierzą, w kogo oni wierzą, jak praktykują swoją wiarę. I się okazuje, że jesteśmy naprawdę w sobie bardzo bliscy. Nawet w takich zwyczajach. No, inny jest luteranizm polski, inny jest luteranizm szwedzki. No. Można powiedzieć, że z prawosławiem jest podobnie. Inne jest prawosławie greckie, czy gruzińskie, inne jest prawosławie polskie. Tu są też i polskie zwyczaje, które są dla nas tak ważne, jak na przykład Wigilia. Tak? My przeżywamy Wigilię, chociaż różne kalendarze z prawosławnymi, z katolikami, z protestantami ten sam. My przeżywamy Wigilię jako coś ważnego. Ewangelicy reformowani nie poszczą we Wigilię. Tak? Jedzą bigos, tak? No ale niektórzy łamią się opłatkiem. Poza tym to jest problem bardziej złożony. Bardzo dużo rodzin to są rodziny dwuwyznaniowe, tak? Że żona jest katoliczką, mąż jest protestantem. Różne są konfiguracje, tak? Prawosławny mąż, żona katoliczka, czy jeszcze luteranin, prawosławna, jest takie małżeństwo w Łodzi. Więc ten ekumenizm tak naprawdę realizuje się w rodzinach i tu jest największe pole do działania, do dialogu.
1: Ja sobie pomyślałam jeszcze o tych świętych w takim kontekście, który być może księdza zaskoczy w tym momencie, dlatego że ja miałam okazję rozmawiać w jednej z audycji wieczornych, bo dzisiaj się spotykamy wczesnym świtem, ale w jednej z audycji wieczornych rozmawiałam z księdzem egzorcystą. I pytałam, czy możliwe są egzorcyzmy w duchu ekumenicznym. I okazało się, że nie. Dlatego, że w katolicyzmie, tutaj te egzorcyzmy katolickie są związane właśnie z wzywaniem postaci różnych świętych.
0: Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nie jestem specjalistą od egzorcyzmów. Uważam, że za egzorcyzmy powinni się brać ludzie, którzy są przez biskupa do tego wyznaczeni, którzy są odpowiednio przygotowani i mają wspólnoty, które się za nich modlą, bo to nie jest igraszka z diabłem. To jest naprawdę coś bardzo poważnego. Natomiast zawsze tym, który uwalnia, jest Jezus Chrystus. To nie są święci. Święci mogą być pomocnikami, ale uwalnia Jezus Chrystus. W imię Jezusa Chrystusa
1: ja
0: są odpuszczane grzechy i
1: uwalnia. Byłam tylko zdziwiona, że tutaj ta modlitwa w jakimś duchu ekumenicznym nie była możliwa w takim akurat przypadku. Ale to jest jeden z wielu wątków, które gdzieś mi zaświtały w głowie, myśląc w ogóle o ekumenizmie jako takim. A propos tego, co ksiądz wspomniał o tym, że w ogóle mało wiemy, znaczy, nasza wiara często jest taka bardzo ludyczna, można powiedzieć, bardzo prosta. Były nie tak dawno takie badania socjologiczne, w którym właśnie pytano o Trójcę Świętą. Nie wiem, czy ksiądz ma wiedzę, jakie postacie się w tej Trójce Świętej znajdowały.
0: No Maria, Święty Józef i
1: tak jest. I Jan Jezus, Paweł II.
0: Albo Jan Paweł II też.
1: Tak. Kogo tam nie było? W zasadzie... Tak. No i chyba w ogóle katolicy, w przeciwieństwie na przykład do wielu kościołów protestanckich, zwłaszcza tej nowej fali, nie mają w zwyczaju czytać Biblii, nie mają w zwyczaju chyba jakoś tak pogłębiać tej swojej wiedzy.
0: No tak, Biblia, niestety mamy okres komunijny, stała się prezentem komunijnym, w którym ważne są obrazki.
1: Z rzadka.
0: Mi się wydawało, że to nie jest taki rzadki prezent. Chodząc po kolędzie, widzę często wyjętą Biblię, tak? Zastanawiam się, czy ona jest bardzo zakurzona i taka przypomina mi się opowiastka, że szatanowi nie przeszkadza to, że ktoś ma Biblię. On się denerwuje, kiedy ktoś tę Biblię wyjmuje i zaczyna czytać, a wścieka się i ucieka wtedy, kiedy ktoś wprowadza to, co przeczytał w życie, tak? No bo Pismo Święte nie może być przedmiotem kultu. Bardzo na to zwracamy uwagę na Drodze Światła, że Pismo Święte jest do czytania, a nie tylko do okadzania czy całowania. Jest do czytania i do wprowadzania tego, co się usłyszy w życie. Paweł Apostoł mówi, wiara rodzi się ze słuchania. To jest bardzo ważne, tak? Więc nie wystarczy tylko Pismo Święte mieć. Dobrze, jeżeli ktoś ma Pismo Święte, ale niech z niego korzysta. Zawsze zachęcam, żeby po prostu czytać.
1: Sporo się można dowiedzieć na przykład z tego, że Matka Boska nie była Polką.
0: No tak, też mi się kojarzy taka już z dawnych czasów, już jestem długo księdzem, chodząc po kolędzie kiedyś, byliśmy zaproszeni z proboszczem na obiad i tam dominowała taka starsza pani, która siedziała troszeczkę na boku. No ja, ponieważ miałem ten dom pobłogosławić i przeprowadzić rozmowę duszpasterską, ja byłem wtedy chyba jeszcze na 6 roku studiów, więc cały przejęty, no to zadałem pytanie i tak to miało być trochę wesoło i zadałem pytanie, jakiej narodowości są apostołowie. Tak, no oczywiście nikt nie wiedział. No to jakie narodowości jest Maryja, no to też nikt nie wiedział, tak? No to jakiej narodowości Pan Jezus był, tak? Nikt nie widział, tak? No ale taki wisiał obrazeczek Pana Jezusa Miłosiernego na ścianie i Pani mówi, no taka piękna, Boziuchna i Żyd, no.
1: O, wzruszające.
0: Tak, ale Pani nie była antysemitką, absolutnie nie, tylko że jej się to w głowie nie mieściło, że Pan Jezus może mieć w ogóle jakąś narodowość.
1: Tak. Wracając jeszcze do różnic w odłamach chrześcijaństwa, to, co nas dzieli też, to są relikwie. W tradycji takiej katolickiej relikwie dzieli się jeszcze na stopnie, czyli na przykład ciało albo krew to są relikwie pierwszego stopnia, a przedmioty codziennego użytku to jest drugi stopień. One są często wmurowane gdzieś w ołtarze. No i też stanowią obiekt kultu, co gdzieś zresztą wpisuje się w ten kult świętych, kult obrazów, prawda?
0: Tak. No z relikwiami to jest taki problem. Znowu przywołam Górę Athos i klasztory prawosławne. W jednym klasztorze jest przechowywana czaszka świętej Anny, co wydaje mi się zupełnie niemożliwe, tak? Że to jest relikwia autentyczna. No ale wszyscy wierzą w to, że jest to relikwia autentyczna, tak?
1: No pewnie bardziej autentyczna niż ta drabina, która się śniła.
0: No, to już nie mówimy o legendach, tak? Prawda? I o Sienki Wiczowskiej postaci, mnicha, który handlował relikwiami, tak? Natomiast to jest kwestia też wiary. Może człowiek potrzebuje przywołania obecności takiej fizycznej kogoś świętego. W prawosławie ten kult relikwii jest bardzo silny, o wiele silniejszy niż w kościele rzymskokatolickim. W kościele rzymskokatolickim też jest ten kult. No, zawsze trzeba uważać, tak? Gdzieś jest granica. Kult jest akceptowalny w naszych kościołach, kościołach wschodnich, kościele rzymskokatolickim, w protestanckim nie, ale nie wolno przesadzić, tak? Tu znowu nie wolno traktować tej relikwii jako amuletu, że przyłożę coś do relikwii i to zostanie uzdrowione. Chociaż legenda o świętej Helenie i odnalezieniu krzyża Pana Jezusa, znowu ten temat krzyża, jest taka, że święta Helena, matka Konstantyna Wielkiego, który wydał edykt tolerancyjny, 313 rok edykt mediolański dla chrześcijan, czyli zakończył się czas prześladowania i zniósł krzyżowanie. No więc ona pojechała do Jerozolimy i tam chciała odnaleźć krzyż Pana Jezusa. No znaleziono kilka krzyży, No ale który ten krzyż jest autentycznym krzyżem Chrystusa? No i przykładano chorego. No i podobno do tego krzyża, do którego przyłożono chorego, tego autentycznego krzyża Jezusowego, było uzdrowienie tego człowieka chorego. Więc tak to się zapisało w historii, ale to jest IV wiek, prawda? My mamy wiek XXI, więc wiadomo, że te legendy jakoś też obrosły.
1: XXI, ale tutaj to wracając do tego kultu świętych, to przecież, żeby jakiś proces kanonizacyjny się odbył, to cały czas musimy uznać jakiś cud, więc no tak. Te cuda w dalszym ciągu ich poszukujemy.
0: Poszukujemy, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ten święty jest w niebie.
1: A żyjemy w takich czasach, gdzie coraz trudniej jest uznać, że coś jest cudem. Tak mam wrażenie, że Biblia jest taką księgą, gdzie tych cudów jest dużo. A dziś, kiedy rozmawiamy o cudach,
0: zweryfikować ten cud,
1: nauką,
0: myślę. Tak? Jakieś uzdrowienie można zweryfikować. Można zobaczyć, czy to leki zadziałały, czy zdarzyło się coś nadprzyrodzonego. Bo to nie chodzi o taki cud, że ktoś powie, ojej, bo w mojej rodzinie był cud, tylko naprawdę, jeżeli jest jakiś cud, on jest bardzo, bardzo mocno sprawdzany. Dlaczego nieuznane są jeszcze objawienia Matki Bożej w Medjugorje? Dlatego, że żyją którzy te objawienia mieli, prawda? Mm. Jest to niezweryfikowane do końca. Nie wiadomo, jak ich życie się potoczy jeszcze, więc to nie jest tak łatwo. Kościół rzymskokatolicki bardzo, bardzo duży dystans do tego wykazuje.
1: Inaczej patrzymy, tutaj wracając znowu do tego ekumenizmu, na celibat, który, no jak się czyta Biblię, no nie jest konieczny. Dostajemy wybór taki z akcentem na to, co byłoby lepsze.
0: No zdecydowanie nie jest konieczny. Mamy grekokatolików, mamy różnych innych unitów, którzy uznają zwierzchnictwo papieża, prawda, żyją w małżeństwach, tak?
1: Tak jest.
0: Więc oczywiście ktoś, kto się decyduje na kapłaństwo w kościele rzymskokatolickim w obrządku łacińskim, czyli tym najpowszechniejszym, decyduje się na celibat. Decyduje się na to, że z czegoś rezygnuje i coś innego wybiera. To nie są wcale łatwe wybory, tak? Myślę, że potrzeba założenia rodziny jest w każdym zdrowym mężczyźnie. Ja nieraz żartuję ze swoimi parafianami, że ja się zdecydowałem na to, że nie będę miał żony i miałem świadomość, że nie będę miał dzieci, natomiast nie przyszło mi do głowy, że nie będę miał wnuków. O, to jest ten ból.
1: I mamy wreszcie inne spojrzenie na autorytet duchownego i tak jak miałam okazję rozmawiać z pastorami na przykład, to oni mówią, że im bliżej jest do bycia liderem.
0: No tak, w kościele rzymskokatolickim i w kościołach uznających kapłaństwo, tak, czyli ofiarę. Kapłaństwo zawsze się wiąże z ofiarą. My mówimy ofiara mszy świętej. W kościołach protestanckich tego nie ma. Jest wieczerza pańska, tak? Natomiast jest zupełnie inne rozumienie Eucharystii.
1: Tak.
0: No więc tutaj, w tych kościołach naszych, że tak powiem, oczywiście ksiądz jest liderem. Na pewno jest liderem, tak? Natomiast ma jeszcze taką funkcję, nie chcę jej nazwać funkcję pośrednika, tak? Bo to zawsze jest źle odczytywane. Na przykład funkcję udzielenia rozgrzeszenia. To odpuszcza grzechy Bóg. Ale skąd się to wzięło też? Ono się bierze stąd, że my rozumiemy podwójne znaczenie grzechu. Że każdy grzech jest przeciwko Bogu, ale jest także przeciwko Kościołowi. W sensie wspólnoty Kościoła. Mhm. Jeżeli ja grzeszę, chociażby tego nikt nie widział, to ten mój Kościół, ta wspólnota jest mniej święta. To na początku było bardzo radykalne, bo była kwestia apostazji dokonywanych pod presją przed edyktem mediolańskim. Tak? Przyjeżdżał urzędnik i mówi, no dobrze, jeżeli ty jesteś lojalnym obywatelem, to proszę bardzo, złóż ofiarę kadzidła rzymskim bogom, państwowym bogom. Chrześcijan w tamtym czasie oskarżano o ateizm, tak? Że nie uznawali bogów państwowych. No i ten człowiek jeden miał rodzinę, miał dzieci, no mówi, no dobrze, no złożył tą ofiarę. No ale on potem chciał wrócić do kościoła. A w tym kościele byli tacy, którzy mieli w rodzinie męczenników. Moja córka nie złożyła ofiary Bogom i ją zakatowano na śmierć. Wywleczono ją na rynek i została zabita, spalona. Czy ten człowiek, który złożył ofiarę, a teraz chce być ze mną we wspólnocie, może być dopuszczony do tej wspólnoty. To był olbrzymi problem chrześcijaństwa pierwszych wieków. Uznano, że dobrze, należy na niego nałożyć pokutę, bo zgrzeszył przeciwko Bogu i przeciwko wspólnocie. No potem oczywiście powstała tajemnica spowiedzi, ta spowiedź publiczna została zakazana, no ale ksiądz też jest tym, który reprezentuje wspólnotę Kościoła, tak? Więc on odpuszcza grzechy mocą Chrystusa w imieniu Pana Boga, ale także i przyjmuje do Kościoła na powrót tego człowieka, który w jakiś sposób przeciwko wspólnocie Kościoła zawinił. Przeciwko tym, o których Paweł Apostoł mówi, że są świętymi.
1: Troszeczkę odbiegliśmy od tematu, bo ja bardziej chciałam spojrzeć na tę rolę duchownego, chyba zwłaszcza w kościołach protestanckich, gdzie tutaj mamy znacznie większą demokrację, możemy tak powiedzieć. Często pojawia się kadencyjność na przykład.
0: Tak, różne są ustroje kościołów protestanckich, bardzo różne.
1: No oczywiście cały czas mówimy o teokracji, ale powiedzmy, że tutaj w granicach bardziej demokratycznych wyborów. U nas pojawia się hierarchia. Na księdza patrzy się inaczej.
0: No być może. Nie chcę uniknąć odpowiedzi, ale ja wielokrotnie swoim parafianom mówiłem, że w Kościele mamy różne charyzmaty i różne funkcje. Moja funkcja jest inna niż funkcja matki wychowującej dzieci, tak? Ale ja nigdy nie uważałem siebie za stojącego ponad wspólnotą. Myślę, że biskup też nie może uznawać siebie za stojącego ponad. My mamy funkcję prowadzenia, pasterzowania, ale także jesteśmy uczniami. Hasło tego roku duszpasterskiego brzmi misjonarze, uczniowie misjonarze, tak? Czyli my też podlegamy duszpasterstwu. Ja powiedziałem to wielokrotnie swoim parafianom, że ja też czuję się parafianinem. Owszem, sprawuję sakramenty, jestem tym liderem, tak? Który w jakiś sposób organizuje parafię, ale także czuję się jednym z tych, którzy są moimi parafianami, braci i sióstr, można powiedzieć tak już wzniosłe.
1: A który parafianin zadzwoni do biskupa, bo nie wiem, będzie chciał się wyspowiadać? Skąd by wziął numer telefonu, to tego też nie wiem, ale powiedzmy, żeby miał, czy ktoś by się odważył? No nie, bo to jest ta hierarchia.
0: Nie. Ja pracuję w kurii też. 9 lat pracuję w kurii i bardzo często, dzisiaj to może nie są telefony, ale to są maile. Przesyłany do biskupa. Biskup potem oczywiście mając swoich współpracowników pewne rzeczy daje do załatwienia, no bo wszędzie nie może być, nie da rady. Ale to jest bardzo, coraz częstsze. Naprawdę, to jest coraz częstsze, że przeciętny parafianin, to nie musi być ktoś wybitny, szuka bezpośredniego kontaktu z biskupem. To myślę, że to te czasy, kiedy biskup był kimś bardzo odległym. Ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy przyjechał biskup do mojej wiejskiej parafii, go wprowadzano pod baldachimem. To był dla mnie, jako dla dziecka, ktoś, kto był no, nie z tego świata właściwie. Tak? Mówił jakoś inaczej. Nie rozumieliśmy zupełnie, co on do nas mówi, ale podziwialiśmy, że to jest tak dostojny człowiek. Te czasy minęły.
1: Księża katolicy w ogóle mówią takim trochę innym językiem, troszeczkę inny akcent.
0: Ja też?
1: Pojawia się... Nie, ksiądz akurat nie. Znam kilku księży, którzy mówią, zresztą nasz poprzedni metropolita też, bo właściwie to się zaczęło od kardynała Grzegorza Rysia, taki język do ludzi. No, on bardzo kładł duży akcent.
0: Dwa
1: też
0: są argumenty.
1: Mieliśmy okazję rozmawiać na ten temat też, że dla niego to jest ważne, żeby mówić też takim językiem, no tak jak się mówi do ludzi, tak jak na co dzień mówimy, a nie nagle tworzyć jakąś przestrzeń, w której ja jestem trochę niedostępny, ja jestem trochę z innego świata, ja mówię do was inaczej.
0: Tak, ja muszę powiedzieć, że nie znoszę tego żargonu, takiego żargonu jakiegokolwiek zawodowego, tak? Czy kościelnego, czy medycznego, Jasne. Czy prawnego, bo to są takie żargony, gdzie niektórzy się wręcz popisują tym, że potrafią coś powiedzieć bardzo mądrze, tak mądrze, że inni ich nie zrozumieją. Biblia przez świętego Hieronima została przetłumaczona nie na łacinę Cycerona, a na język popularny, mówimy wulgata, tak? Taki język popularny, który by rozumieli. Zresztą tłumaczenie greckie to nie było tłumaczenie też na grekę wysokich lotów, to była greka koine, prawda? Czyli też ludowa Greka. Po co to było? Po to, żeby ten człowiek prosty zrozumiał. Jeżeli ten prosty zrozumie, to ten wykształcony tym bardziej. Mhm. Więc tak powinno być chyba z językiem kazań i w ogóle z językiem Kościoła. Język służy komunikacji. My mamy zakomunikować jakieś ważne prawdy służące zbawieniu człowieka. Jeżeli my to powiemy językiem niezrozumiałym, no to, przepraszam, psu na budę się nie zda.
1: Podsumowując już, idąc tak co nieco ku końcowi, bo czas nas pogoni, sporo nas dzieli. No, Matka Boska się pojawiła, poniekąd Duch Święty, wszyscy święci, komunia, spojrzenie na komunię też jest przecież inne. Woda święcona, nie dla wszystkich ma cudowną moc, raczej taką oczyszczająco symboliczną, powiedziałabym, prawda?
0: Tak, ale to są naprawdę rzeczy drugorzędne. Może je uprzedzę pytanie. Dobrze, czy powinniśmy zapomnieć o tych różnicach? Nie. Dlatego, że każdy kościół ma swoją ścieżkę, tak? To nie powstało tak na zasadzie teraz, że myśmy z proboszczem, moim przyjacielem zresztą z parafii ewangelicko-augsburskiej, księdzem Michałem Makulą, usiedli i teraz sobie to wymyśliliśmy, tak? Tylko za tym idzie jakieś poszukiwanie, jakaś próba odkrycia prawdy, która w tych dzisiejszych warunkach będzie potrzebna do zbawienia, tak? Więc zasada jest taka, jeżeli jesteś luteraninem, bądź dobrym luteraninem. Jeżeli jesteś prawosławny, bądź dobrym prawosławnym. Jeżeli jesteś katolikiem, bądź dobrym katolikiem. A czy spotykając się z wiernymi innych kościołów, my tracimy tożsamość? Nie. Ja w dialogu ekumenicznym uczestniczę przynajmniej 35 lat. Jeżeli ja się spotykałem jako młody człowiek z pastorem i zadawaliśmy sobie wzajemnie pytania, no to nie na wszystkie te pytania potrafiliśmy od razu odpowiedzieć. Musieliśmy szukać odpowiedzi, tak?
1: Wypracować
0: je, dotrzeć do tego, co jest naszą ortodoksją, tak? Katolicką, czy prawosławną, czy protestancką. Więc sami utwierdzaliśmy się, poszukując tego, co jest naszym wyznaniem wiary, w wyznawaniu tej wiary, żebyśmy my po prostu wiedzieli. No, tak jak tutaj pani redaktor zaznaczyła na początku, no, definicja Trójcy Świętej. Tak? Jeżeli ktoś nie jest zapytany o Trójcę Świętą, w ogóle się nad tym nie zastanawia. Tak? Jeżeli muzułmanin zapyta chrześcijanina, a jak wy myślicie o Panu Bogu, no to ten chrześcijanin musi sobie pomyśleć zaraz, jak właściwie my myślimy o Panu Bogu, tak? No i dojdzie do Trójcy Świętej, tak? Dojdzie do świętego Augustyna. Próby odpowiedzi, kim jest Bóg w Trójcy Świętej jedyny. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak samo jest w ekumenizmie. Zadajemy sobie pytanie. Utwierdzamy się w swojej tożsamości. Nie rozmywamy, tak? A tak naprawdę chodzi o to, żeby być bliżej Chrystusa. Jeżeli się jest bliżej Chrystusa, to tym samym jest się bliżej drugiego człowieka, no bo nie można kochać Boga, którego się nie widzi, nie miłując bliźniego, którego się widzi i ma się go obok siebie.
1: Na ten temat można się dowiedzieć więcej w ekumenicznej szkole biblijnej. Zaprosimy?
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Spieramy się tylko o to, która to jest edycja, która będzie teraz edycja. To będzie 7 lub 8. Szkoła biblijna powstała po wyjeździe do Ziemi Świętej, po pielgrzymce ekumenicznej. Kardynał Ryś dał taki pomysł, bo zastanawialiśmy się, co tu zrobić z tymi 300 osobami, które chcą się spotykać i rozmawiać o Panu Bogu. Tak? No więc powstała ekumeniczna szkoła biblijna. Pierwszy rzut to było 235 osób. Teraz mamy około 200 osób. No, wykładowcami są bibliści, myślę, że najlepsi w Polsce, z kościołów katolickich, protestanckich, starokatolickich, prawosławnego, którzy starają się realizować zadany temat. Przyszły temat, bo teraz już w czerwcu kończy się ta edycja, to będzie temat poświęcony Kościołowi, tak? Czym jest Kościół? I będą o tym mówić na podstawie Biblii różni specjaliści. Bardzo serdecznie zapraszamy. Można zapisać się w Wydziale Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej, Skorupki 3, od 9 do 14. Jest tam siostra Leonarda, sekretarka. Potem wszystkie te zapisy obejrzymy, zaakceptujemy już w takiej naszej radzie szkoły biblijnej, w której w składzie są duchowni z różnych kościołów, tak. No i mam nadzieję, pojedziemy do przodu. Organizujemy też jeden wyjazd studyjny, właściwie dwa wyjazdy. Krajowy i zagraniczny każdego roku. Krajowy w tym roku to było prawosławne Podlasie. 3 dni byliśmy na Podlasiu w różnych cerkwiach, monasterach żeńskich, męskich. Oglądaliśmy ikony, modliliśmy się wspólnie, nocowaliśmy w Akademii Supraskiej, czyli w monasterze prawosławnym. I zagraniczny w tamtym roku byliśmy Gruzja, Armenia, wcześniej byliśmy w Turcji. Chcieliśmy jechać do Libanu w tym roku. No niestety, pojedziemy do Grecji śladami świętego Pawła. A przyszły rok, krajowy wyjazd, to zdaje się, będzie protestantyzm śląski, Wisła i te wszystkie okolice, gdzie jest więcej luteran, tak? Natomiast zagranicznego jeszcze nie wymyśliliśmy.
1: Wszystko przed nami. Dyrektor Ekumenicznej Szkoły Biblijnej zachęcał także do takiego poszerzania wiedzy w tejże szkole, a ja tylko dodam, że ksiądz Wiesław Kamiński jest także proboszczem parafii świętych apostołów Piotra i Pawła i przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej. Dziękuję bardzo.
0: Ja bardzo serdecznie dziękuję.
1: I ja również, Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Minęła godzina 8. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Kontrowersje wokół rekrutacji w Łodzi. Mimo zapowiedzi do przedszkola przyjęto tylko kilkoro dzieci. Rekordowa frekwencja opóźnia wyniki budżetu obywatelskiego w Sieradzu. Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes. Polski reżyser zdobył wyróżnienie za film Ojczyzna. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze z lokalnym gradem. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. To po nocnym wypadku na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Tuszyn i Łódź Południe w kierunku Gdańska doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Na miejscu cały czas pracują służby. Poseł Adrian Zandberg interweniuje w głośnej sprawie rekrutacji do łódzkiego przedszkola. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, protestowali rodzice, którzy chcieli zapisać dzieci do miejskiego przedszkola numer 100. Jak mówili, zasady rekrutacji zmieniły się w trakcie naboru. W placówce miało być dostępnych niemal 30 miejsc dla maluchów, ale ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci. Urząd Miasta tłumaczy zmniejszenie liczby oddziałów niżem demograficznym. Działacze partii Razem poprosili urzędników o wyjaśnienia, mówi Adam Kępiński z ugrupowania.
1: Jakie były warunki rekrutacji, kryteria odrzucania poszczególnych podań. Chcielibyśmy, żeby władze nie wykorzystywały niżu demograficznego do kolejnych oszczędności.
2: W wielu polskich miastach kolejni samorządowcy wykorzystują sytuację demograficzną do tego, żeby likwidować placówki przedszkolne. Ta historia działa się już w Warszawie, ta historia powtórzyła się już w wielu, wielu miastach w Polsce.
0: Dodaje poseł Adrian Zandberg, parlamentarzysta partii Razem, będzie gościem Radia Łódź jutro po godzinie 8 rano.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Wyniki głosowania na pierwszy budżet obywatelski Sieradza nadal nieznane. Miały być opublikowane przedwczoraj, ale wysoka frekwencja zaskoczyła urzędników. Potrzebują jeszcze czasu na przeliczenie głosów, mówi Radio Łódź Michał Sitarek z Urzędu Miasta.
4: Blisko 10 tysięcy głosów zostało oddanych. To powoduje, że teraz musimy tę bardzo dużą liczbę kart, głosów policzyć, zweryfikować, czy to mieszkańcy miasta oddawali.
0: Michał Sitarek dodaje, że urząd opublikuje listę zwycięskich projektów po przeliczeniu i sprawdzeniu głosów najpóźniej do 29 maja. Wśród projektów, które zgłosili sieradzanie, były budowa miejsc aktywnego wypoczynku, organizacja koncertów czy zajęć sportowych. Paweł Pawlikowski, zdobywcą nagrody za reżyserię na 79. festiwalu w Cannes. Jury konkursu głównego wyróżniło go za film Ojczyzna. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie.
5: Żyjący od lat na emigracji, Thomas Mann wraca do Niemiec po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej. To punkt wyjścia filmu Pawła Pawlikowskiego. Ojczyzna skupia się na relacji między pisarzem a jego córką, którzy wspólnie wyruszają w podróż samochodem przez podzielone Niemcy. Główne role zagrali Hans Zischler i Sandra Hüller. Film jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Zdjęcia powstały m.in. w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, a także w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W produkcję zaangażowany był polski zespół regularnie współpracujący z Pawłem Pawlikowskim, m.in. operator Łukasz Żal. Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypominają wcześniejsze dzieła reżysera, nagrodzoną Oscarem Idę oraz Zimną wojnę, która 8 lat temu przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A kolejne wiadomości Radia Łódź za godzinę o 9:00. Teraz już sport. W studiu jest Robert Zwoliński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Wypoczęty po meczu Widzewa?
6: Bardzo.
0: No to zapraszamy.
6: Wspomniani piłkarze Widzewa Łódź wygrali swoje ostatnie spotkanie w tym sezonie i dzięki temu utrzymali się w PKO Ekstraklasie. Łodzianie pokonali na własnym stadionie Piasta Gliwice 2-1. Bramki dla gospodarzy zdobyli Hiszpan Angel Baena w pierwszej i Mariusz Fornalczyk w drugiej połowie. Trener Widzewa Serb Aleksander Wukowicz nie ukrywał po meczu satysfakcji.
7: Duża ulga na pewno. Dla mnie osobiście czułem jakby duży ciężar odpowiedzialności za to, co się zabrałem. Chciałem tego dokonać i cieszę się bardzo, że to się stało po też powiedziałbym bardzo dobrej pracy całego zespołu.
6: A do pierwszej ligi spadły Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Brookbet Termalika Nieciecza. W eliminacjach Ligi Mistrzów zagrają mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze. Do eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji awansowały drużyny Jagiellonii Białystok, Krakowa Częstochowa i GKS-u Katowice. W trzecim meczu finałowym pierwszej ligi koszykarze UKS-u Kulpa Kłódź przegrali w Sportarenie 74-81 z Astorią Bydgoszcz i w rywalizacji do trzech wygranych spotkań rywale prowadzą 2-1 i dzięki temu potrzebują jednej wygranej, aby awansować do Ekstraklasy. Czwarty mecz już dzisiaj również w Łodzi. UKS musi wygrać, by przedłużyć swoje szanse i doprowadzić do piątego meczu w Bydgoszczy, a na lepszą postawę swoich koszykarzy w niedzielę liczy trener UKS-u Nikola Awramowicz.
8: Powalczymy po prostu i to jest to. Czy dać wszystko o siebie, pokazać charakter. Po prostu od początku musimy pokazać swoją stronę i to jest to.
6: A początek meczu UKS-u Kulpak z Astorią dzisiaj o godzinie 19. Wcześniej, bo o 16.30 piłkarze UKS-u Łódź podejmą Górnika Łęczna w meczu ostatniej kolejki pierwszej ligi. Jeśli łodzianie wygrają, zapewnią sobie udział w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Więcej przed tym meczem w serwisie sportowym za godzinę, a teraz jeszcze piłka ręczna, bo tutaj baraże już rozpoczynają się dzisiaj. Pierwszy swój mecz barażowy rozegrają w Szczecinie piłkarze ręczni Piotr Kowianina, drużyna Stanisława Makowiejewa, która zajęła 11 miejsce w końcowej tabeli Superligi, zmierzy się teraz z wicemistrzem Ligi Centralnej Sandrą Spa Pogonią Szczecin. Stawką dwumeczu są występy w przyszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
9: Na pewno przeciwnika z Ligi Centralnej nie trzeba lekceważyć i na pewno nie oddamy Superligi z Piotrkowa. My musimy być w kontekście całego sezonu na przyszłość bardziej konsekwentni, żeby tym kibicom dawać jeszcze więcej radości, żeby nie musieli drzeć do ostatniej kolejki.
6: Ale zanim przyszły sezon, o którym mówił trener Stanisław Makowiejew, no to trzeba wygrać baraże. Początek pierwszego spotkania w Szczecinie dzisiaj o 18, a rewanż za tydzień 30 maja w Piotrkowie. Zwycięzca dwumeczu zagra w sezonie 2026-2027 w Superlidze. Teraz jeszcze przenosimy się za ocean. Po pewnym zwycięstwie nad Cleveland Cavaliers koszykarzom New York Knicks brakuje już tylko jednej wygranej do awansu do wielkiego finału Ligi NBA. Zespół reprezentanta Polski Jeremiego Sochana objął prowadzenie 3-0 w serii do 4 zwycięstw, ale Polak w tym meczu nie grał. W trzecim starciu finału konferencji wschodniej brylowali inni. Najwięcej punktów zdobył Jalen Brunson, a czwarty mecz już w poniedziałek w Cleveland. Kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę. Zapraszam.
0: A dzisiaj w Łodzi regionie przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Temperatura maksymalna do 27 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W burzach możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę.
3: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

8 minut po godzinie 8 na zegarze. Patrycja Wojsznic, Bartosz Florczak w tym składzie do godziny 10. Audycja w tonacji Sepia, więc piosenki sprzed lat. Dzisiaj rozpoczniemy naprawdę tak w mocnej tonacji i sięgniemy po odległe nagranie. Oto Tony Bennett.

To był oczywiście Tony Bennett, który w pewnym momencie był takim artystą, który, no nie to, że zagrażał, ale gdzieś konkurował z Frankiem Sinatrą. Potem, kiedy Frank troszeczkę zszedł ze sceny, to Tony Bennett tę publiczność sobie jakoś w jakiś sposób zaanektował, bo grał w podobny sposób. No, wielcy wokaliści, ludzie, którzy zapisali się na stałe w historii muzyki, i Frank Sinatra, i Tony Bennett, oczywiście Tony Nowojorczyk, a Frank Sinatra chłopak z Jersey. Nawet nie muszę Państwu podawać numeru telefonu, bo już Państwo dzwonią z propozycjami do kolejnych audycji. Może nawet do dzisiejszej. Coś się jeszcze zmieści, zobaczymy. A my kontynuujemy ten klimat, który przed chwilą wywołał Tony Bennett.

Von Monroe, też postać bardzo ważna dla przede wszystkim amerykańskiej sceny. On nawet miał swój big band przecież, taki zespół, z którym występował potem do końca życia. Zmarł na początku lat 70. Von Monroe, mówiono o nim skórzany głos. No, taki miał pseudonim. Nie dość, że świetnie śpiewał, to jeszcze znakomicie radził sobie z samolotami. I często bywało tak, że sam latał swoim samolotem na koncerty. No, to taka mała ciekawostka. Nie podałem chyba numeru telefonu, więc podaję 606-787-8778. Chociaż państwo już kilka piosenek tutaj zasugerowali na kolejną audycję. One, myślę, że się pojawią. Zobaczę, może dzisiaj coś się jeszcze zmieści. Piękny dzień. Kto jeszcze nie wyjrzał przez okno, to prawie bezchmurne niebo. Cieplutko. No tak, jak być powinno w maju. Cliff Richard. I to w dwóch nagraniach teraz pojawi się ten artysta.

Travel and Light, a wcześniej Dynamite, spory przebój Cliffa Richarda, który nagrał zresztą chyba 2 albo 3 razy w różnych wersjach, nawet w latach 80. jeszcze wrócił do tej piosenki, to znaczy, że była dla niego ważna. Hank Marvin zagrał na gitarze. Jeżeli chodzi o Cliffa Richarda, no to chyba państwo słyszeli, że każdy chciał być Elvisem Presleyem, nawet Cliff, który przecież był wielki w Wielkiej Brytanii i nie tylko. Natomiast no, Elvis to był wzór, to był wyznacznik, co myślę było dobrze zauważalne w tych dwóch kompozycjach. Cliff Richard, ulubieniec absolutny Andrzeja Pietrzaka. Czasami się z Andrzejem trochę spieramy i żartujemy sobie, bo ja tam trochę z tego Cliffa sobie żartuję, a Andrzej go broni, mówi, że to nie, że to najlepszy z wszystkich, poza Elvisem oczywiście. Andrzej Pietrzak będzie w studiu za mniej więcej godzinę. A teraz państwo i zamówienia, które tydzień temu wpłynęły, Halina Kunicka, dwa nagrania również.

0: przecież Charleston, a wcześniej Niech no tylko zakwitną jabłonie, oczywiście Halina Kunicka, nawiasem mówiąc absolwentka prawa. No a potem zgłosiła się do konkursu takiego amatorskiego Polskiego Radia, tam została wyróżniona i tak rozpoczęła się jej kariera, bardzo, bardzo długa, z wieloma sukcesami. Państwo pytają mnie, czy zespół Kasztany ze Zduńskiej Woli, który grał w latach 60. Gdzieś w naszym archiwum. Na razie nie widzę, ale to nie znaczy, że gdzieś na taśmach, jeżeli Kasztany tu kiedyś były, takiego nagrania nie znajdziemy na tych taśmach takich szpulowych. Może gdzieś to jeszcze uda się odszukać. Na razie na zegarze 27 minut po godzinie 8.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
1: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
6: Już dziś o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! Zapraszamy dzisiaj Stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
1: W donacji SEPI. Radio Łódź.
0: Wracamy tym razem z piosenką Dalidy.

zaśpiewał Adalida, co może nawet zdziwić kilka osób. Czy Państwo pamiętają taki film The Longest Day? Tam John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum. No taka plejada wielkich gwiazd tego starego Hollywood, film wojenny. No i właśnie do niego powstała piosenka. Polanka zresztą ją skomponowała. Tutaj wersja zaśpiewana przez Dalidę po francusku. Też Państwo zamówili, podobnie jak i ten utwór.

chociaż patrzyłem przez wielmo okiem, chociaż widziałem rude rynsztoki, tutaj zostałem. Chociaż widziałem obłudne lata z niebem żebraczym w dziurach i łatach, tutaj zostałem. I kiedy później

To ten wątek stołeczny w piosence na razie kończymy. Jerzy Połomski zaśpiewał tutaj w Warszawie. On wielokrotnie deklarował swoją miłość do Warszawy. Nagrywał płyty chociażby Dziewczyna z Warszawy, Warszawa moja miłość. I to nic nowego. The Everly Brothers teraz pojawią się w jednym z wielkich standardów, który został wiele lat później zaśpiewany i znowu był przebojem w wykonaniu zupełnie innym. A czy państwo pamiętają ten utwór?

Don i Phil Early w nagraniu Crying in the Rain to rok 1961. Swoje zrobiła Carole King w tej piosence, bo ją stworzyła razem z Howardem Greenfieldem. O, to było tak, że ona na jeden dzień wymieniła się partnerem takim z pracy, czyli po prostu swoim też partnerem życiowym, Jerrym Goffinem, z inną parą autorów. Po prostu zrobili mały miks na jeden dzień i spróbowali napisać piosenki właśnie w tym czasie. No i właśnie Carole King i Howard Greenfield stworzyli Crying in the Rain, jeden z wielkich naprawdę szlagierów, a potem zespół Aha przypomniał w latach 80. Szybciutko, bo mało czasu, Maryla Rodowicz, a potem Dusty Springfield.

Bez przesady, jeżeli powiem, że to jedna z najpiękniejszych płyt lat 60. Dusty in Memphis. Dusty Springfielda to też kompozycja Carole King, tym razem już z Jerem Goffinem. Do godziny 9 na Państwa zamówienie Dalida wracamy po serwisie informacyjnym.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Psyk 7, Brainrot, bro, fr, friki.
1: Nie fr, tylko fyry.
3: Fry.
1: Mamo, no, to mamo, no.
3: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
5: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
5: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
5: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Luname. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
8: Zaprasza Piotr Bielawski.
9: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
10: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Już dziś o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! Zapraszamy dzisiaj Stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
12: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
13: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, Twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9:00. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz. Zapraszam na kolejne wiadomości. Śmiertelny wypadek na A1 pod Łodzią. Autostrada w kierunku Gdańska jest zablokowana. Nowe połączenie kolejowe z Łodzi do Płocka. ŁKA uruchamia bezpośrednie pociągi. Coraz więcej bielików w Łódzkiem. Tegoroczny sezon przyniósł rekordową liczbę piskląt. Temperatura maksymalna dzisiaj do 27 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana po wypadku, do którego doszło dziś w nocy. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. Dziś w nocy między węzłami Tuszyn a Łódź Południe doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Przejazd w tym miejscu jest utrudniony, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
15: Cały czas należy poruszać się objazdem. W ciągu godziny będzie udrożniony jeden pas ruchu, bo trwają prace w tym kierunku. Natomiast na chwilę obecną niestety autostrada jest cały czas zablokowana, trwają czynności.
1: Na razie zorganizowano objazdy od węzła Tuszyn na drogę krajową numer 12 i trasę S8. Poseł Adrian Zandberg interweniuje w głośnej sprawie rekrutacji do przedszkola w Łodzi. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, rodzice protestują w sprawie rekrutacji do miejskiego przedszkola numer 100. Jak mówią, zasady zostały zmienione w trakcie naboru. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
16: Przedszkole numer 100 w Łodzi miało w tegorocznym naborze przygotować niemal 30 miejsc dla najmłodszych, ale ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci.
17: Chcemy mieć czarno na białe napisane, jakie były warunki rekrutacji, kryteria odrzucania podań.
16: Mówi Adam Kępiński z łódzkiej partii Razem, a poseł Adrian Zandberg dodaje.
18: Apelujemy tutaj o podejście, w którym w centrum jest dziecko, a nie tabelka w Excelu.
16: Magistrat potwierdza, że otrzymał pismo posła Zandberga, ale na odpowiedź musimy jeszcze poczekać. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: Miasto wcześniej tłumaczyło, że zmniejszenie liczby oddziałów wynika z niżu demograficznego i analiz organizacyjnych. Parlamentarzysta partii Razem Adrian Zandberg będzie gościem Radio Łódź jutro po godzinie 8 rano.
19: Więcej na radiołódź.pl.
1: Od czerwca między Płockiem a Łodzią będzie można podróżować pociągiem. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia bezpośrednie połączenia. Na trasie kursować mają 3 składy dziennie. Do Warszawy są 4 pociągi w ciągu dnia i na razie tyle pozostanie. Tymczasem mieszkańcy Płocka mówią, że właśnie ze stolicą chcieliby więcej połączeń.
20: Do stolicy, gdyby było na przykład bezpośrednie ładne połączenie, często jeżdżę do Warszawy samochodem, na pewno bym skorzystał z pociągu. Dla mnie jest bardziej z Warszawą, bo ja osobiście mam więcej spraw z Warszawą związanych.
21: Moim zdaniem to Warszawa jest bardziej chyba niż Łódź. Z Warszawą jest połączenie bardzo trudne z tego względu, że nie ma połączeń autobusowych, jeżdżą tam jakieś busiki tylko, wszystko.
22: Brakuje nam tych połączeń z Warszawą. Ostatnio jechałam z Warszawy przez Kutno do Płocka. Była to podróż życia za długa. Taka bezpośrednia powinna być po prostu częstsza, żeby było połączenie z Warszawą.
20: Gdyby były to dobre połączenia, relatywnie niedrogie, na pewno by było dużo chętnych, którzy by odstawili samochody, a pojechali pociągiem.
1: Pociągi z Łodzi w stronę Płocka będą odjeżdżać z dworca Łódź Widzew. Trwa dobry sezon dla bielików z Łódzkiego. Ten rok jest rekordowy, jeżeli chodzi o narodziny piskląt tego gatunku. W regionie w tym roku zaobrączkowano już 31 młodych bielików. Nie zabrakło przy tym niespodzianek. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
23: Przyrodnicy z Łódzkiego oddziału Komitetu Ochrony Orłów aż 3-krotnie natrafili na trojaczki. To wyjątkowa sytuacja, mówi dr Dariusz Anderwald.
24: To jest niezwykła rzecz, dlatego że zdarzały nam się rzeczywiście takie sytuacje, że gdzieś tam się trojaczki pojawiły raz na 2 lata, powiedzmy w jakimś gnieździe. To były wyjątkowe sytuacje.
23: Łącznie w 17 gniazdach przyrodnicy znaleźli już 31 piskląt bielika. Liczba może jednak wzrosnąć.
24: No jeszcze sezon się nie skończył, bo jesteśmy w trakcie. Jeszcze kilka gniazd nam zostało do odwiedzenia.
23: Województwo łódzkie zamieszkuje obecnie od 35 do nawet 40 par bielików. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
1: Ten sezon przyniósł jednak także przykre wiadomości. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź w ubiegłym tygodniu, w nadleśnictwie pod Dębice ktoś ściął drzewo, na którym znajdowały się pisklęta bielika. Sprawca póki co pozostaje nieznany. Przypomnijmy, że bielik jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 10. Ja teraz zapraszam już na wiadomości sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
25: Przed piłkarzami UKS-u Łódź najważniejsze spotkanie tego sezonu, a przynajmniej na razie w ostatniej kolejce pierwszej ligi łodzianie podejmą Górnika Łęczna i jeśli wygrają, zapewnią sobie udział w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Kapitan UKS-u Sebastian Rudol podkreśla, że przed własnymi kibicami i na Nowej Murawie o zwycięstwo powinno być łatwiej.
26: To boisko może być naszym atutem. Łęczna też jest drużyną, która notabene lubi grać w piłkę i się lubi przy niej utrzymywać, więc myślę, że dla kibiców to może być ciekawy mecz.
27: Nie sprawdzałbym Łęcznej do drużyny, która tylko się bije, tylko gdzieś tam przeszkadza, bo ma wielu zawodników, którzy chcą grać w piłkę, tak jak Sebastian powiedział.
25: Dodał trener Grzegorz Szoka. Górnik teoretycznie spadnie z ligi, choć niedawno były plotki o możliwym wycofaniu się Wieczystej Kraków i w tej sytuacji Łęcznianie też potrzebują punktów, aby być najwyżej w strefie spadkowej na wszelki wypadek. Początek meczu UKS-u z Górnikiem o godzinie 16.30, relacja tekstowa na radiolots.pl, a końcówka meczu, transmisja będzie w naszej strefie kibica, którą zaczniemy po godzinie 18.00. A od 17.00 w Mławie także ważny pojedynek dla losów tabeli grupy pierwszej i trzeciej ligi. Mławianka podejmie Lechię Tomaszów Mazowiecki. Goście mają już spokojne utrzymanie, a gospodarze jeszcze walczą, żeby zapewnić sobie byt na kolejny sezon. Trener lechistów Bartosz Grzelak spodziewa się zatem trudnej przeprawy.
2: W tej lidze nie ma łatwych meczów, nie ma łatwych spotkań. Znamy, jak ta liga wygląda, że tutaj wychodzić na boisko i praktycznie, no może w tej sezonie poza Legią, tak, która uważam tutaj była poza konkurencją. No a tak, pozostałe mecze, to mówię, no każdy z każdym jest tutaj w stanie rywalizować na równym poziomie.
25: Początek meczu o godzinie 17, a wczoraj GKS Bełchatów przegrał u siebie z Jagiellonią 2 Białystok i już tylko cud może uratować brunatnych przed spadkiem do czwartej ligi. Piłkarze Widzewa wygrali natomiast ostatni mecz w sezonie i utrzymali się w PKO Ekstraklasie. Łodzianie pokonali na własnym stadionie Piasta Gliwice 2-1, a bramki dla gospodarzy zdobyli Angel Baena w pierwszej i Mariusz Fornalczyk w drugiej połowie. Z ligi spadły drużyny Lechii Gdańsk, Termaliki Brukbet Nieciecza i Arki Gdynia. FC Barcelona przegrała na wyjeździe z Walencją 1-3 w ostatniej kolejce La Ligi w Hiszpanii. Bramkę dla gości zdobył Robert Lewandowski i był to dla niego ostatni mecz w barwach Dumy Katalonii. W bramce Barcelony cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny, a Barca już wcześniej zapewniła sobie mistrzowski tytuł. Natomiast już dzisiaj początek wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Na kortach Rolanda Garrosa wystąpią m.in. Iga Świątek, a także zawodnicy z regionu łódzkiego, piotrkowianin Kamil Majchrzak i łodzianka Magdalena Fręch. No i to właśnie dzisiaj Magdalena Fręch zagra swoje pierwsze spotkanie o godzinie 15.00. Przynajmniej tak planowany jest początek meczu z Eleną Gabrielą. Jeśli łodzianka wygra, no to awansuje do drugiej rundy. Dzisiaj także mecz Magdalinet. Na pozostałych reprezentantów Polski musimy jeszcze poczekać.
1: Na razie termometry pokazują 21 stopni, ale będzie więcej, do 27 w ciągu dnia. Na barometrach teraz 1005 hektopaskali, ciśnienie stabilne przez cały dzień. Możliwe jednak przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni.
3: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Na zegarze mamy 8,5 minuty po godzinie 9. Audycja w tonacji Sepi, zatem jeszcze przez 51,5 minuty piosenki sprzed lat. Oczywiście stały punkt programu Znajomi z Płyt za kilkanaście minut. Andrzej Pietrzak pojawi się w studiu. Tymczasem przypominamy sobie film Mike'a Nicholsa Absolvent.

Jeden z filmów wszechczasów, na pewno. Absolwent Mike'a Nicholsa, rok 1967, no i ta piosenka Mrs. Robinson, która najpierw została stworzona we fragmencie kilkudziesięciosekundowym na potrzeby filmu, na potrzeby czołówki filmu, no a kiedy okazało się, że film jest wielkim przebojem, no to szybciutko wrócili do studia Paul Simon, Art Garfunkel i dopisali kolejne zwrotki, a właściwie Paul Simon to zrobił i nagrali całość. Okazała się ta piosenka gigantycznym przebojem. Dustin Hoffman oczywiście w roli głównej. Wtedy miał już 30 lat, a musiał wyglądać jak młody chłopak, taki mniej więcej 19-letni, 20. Fantastycznie w tej roli oczywiście wypadł, no ale tam też inne kreacje, niesamowite aktorskie, Sam Bancroft na czele. Warto sobie raz na jakiś czas przypomnieć absolwenta, tym bardziej, że są już wersje odrestaurowane, jeżeli chodzi o jakość obrazu i to wygląda oszałamiająco. Dzisiaj, proszę Państwa, urodziny Boba Dylana.

Bob Dylan dzisiaj kończy 85 lat. No jeden z tych absolutnie największych w historii i najważniejszych. Wciąż jest w trasie koncertowej od wielu, wielu lat. Mam takie wspomnienie też koncertowe z Bobem Dylanem, bo widziałem go w niewielkim klubie w Warszawie, w Stodole. Tam mniej więcej około 2000 osób pewnie mieści się, ale wtedy na tym koncercie to chyba było 3000, bo jak stanęliśmy kilkadziesiąt minut przed koncertem, to w tej pozycji do końca koncertu trzeba było stać tam. Już naprawdę szpilki nie można było wcisnąć. No i takie mieszane uczucia miałem po tym koncercie, bo bywało tak, że rozpoznawałem piosenki po 2-3 minutach, tak śpiewał Bob Dylan, no ale jest to niesamowite wrażenie zobaczyć go na scenie. Niespecjalnie się wita, niespecjalnie dziękuję, niespecjalnie się żegna, niespecjalnie cokolwiek mówi, po prostu gra. No a ten utwór Positively 4th Street to jeszcze jedno takie wspomnienie z Radia Łódź, kiedy Bob Dylan został uhonorowany Noblem. Jak wiem, ukrywał się, nie chciał go odebrać, wstydził się. Patti Smith za niego pojechała na uroczystość do Sztokholmu. To tutaj z okazji właśnie Nobla dla Boba Dylana zaprosiliśmy Łukasza Lacha z łódzkiego muzyka znakomitego, który świetnie wykonuje repertuar właśnie Boba Dylana i zarezerwowałem studio, pamiętam, dla Łukasza na kilka godzin. On właściwie podszedł do fortepianu i za pierwszym razem kapitalnie to zaśpiewał. Czasami zresztą do tego nagrania wracamy w jego wykonaniu. Bob Dylan raz jeszcze, tym razem w innej interpretacji.

记谁的错。Za moim oknem właśnie umilk drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożar-

Za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzask, niech nam wtóruje.

lat, no bo to ważna rocznica i 85 lat wielkiego mistrza. Trzeba to uhonorować w specjalny sposób. Zwłaszcza tą piosenką wykonaną podczas niesamowitego koncertu, Ostatni walc zespołu The Band, zespołu, który towarzyszył Bobowi Dylanowi wiele lat podczas koncertów. To był rok 1976. Martin Scorsese nakręcił wtedy genialny absolutnie film koncertowy z tego wieczoru w San Francisco. Święto Dziękczynienia, sam finał koncertu, wszystkie gwiazdy razem na scenie, no ale najważniejszy tam jest Bob Dylan.

0: koncert The Last Waltz zespół The Band, no i Bob Dylan obok, Kobe zawsze pozostał młody, forever young. Za chwilkę w studiu pojawi się Andrzej Pietrzak.
1: Reklama. Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
2: Już dziś o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! Zapraszamy dzisiaj Stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
6: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: Witamy ponownie w studiu Andrzeja Pietrzaka.
1: Witam Państwa.
0: Kolejne nasze majowe spotkanie, to już czwarte w maju. Dzisiaj słodka muzyka duszy, jeden z moich ulubionych tutaj wątków naszych spotkań, a więc muzyka soul.
1: A na początek Percy Sledge, nazywany często złotym głosem soulu. Urodził się w Alabamie. Początkowo dał się poznać jako frontman amatorskiej grupy Esquire's Combo. Zareklamowany właścicielowi firmy Norala Sound, to taki już dzisiaj w ogóle nieznana firma płytowa, przybył tam któregoś dnia i na dzień dobry zaśpiewał ponadczasową kompozycję Camerona Lewisa i Andrew Wrighta When a Man Loves a Woman. Wkrótce, w 1966 roku, ten nieskomplikowany aranż oraz brzmienie organów plus nieco nosowy, charakterystyczny głos wokalisty spowodował, że utwór ten stał się światowym przebojem, chwytającym za serce przepięknym gospelem. Natomiast dzisiaj posłuchajmy Percy Sledge'a w utrzymanym w podobnym stylu utworze zatytułowany Warm and Tender Love. Przed Państwem Percy Sledge.

0: No, już ta płyta trochę sfatygowana, bym powiedział.
1: No, ona ma kilogramy lat, tak, zgadza się.
0: To już ponad 60 lat. Natomiast no, pewien patent można wyczuć tutaj w tym utworze, taki właśnie, żeby brzmiał podobnie jak Wielki Przebój. No bo pamiętajmy, że to jednak oczywiście muzyka muzyką, ale to jest cały czas biznes. I
1: to jest to, oczywiście.
0: Tam są też ludzie, którzy o tym myślą. No i teraz będzie specjalistka od wykonywania właśnie piosenek innych wykonawców, ale ona robiła to w tak brawurowy sposób, że właściwie bardzo często tworzyła jakieś takie swoje zupełnie odrębne wersje.
1: Mam nadzieję, że mówisz o Arecie Franklin.
0: Oczywiście. Queen of Soul.
1: To też ona w 66 roku pożegnała się z wytwórnią Columbia Records i podpisała umowę z wytwórnią o nazwie Atlantic. No, to wielka konkurencja. To tak jakby ktoś z UKS-u przychodził do Widzewa albo
0: odwrotnie. No tak, ale tam chodziło o to po prostu, że Columbia to była taka wytwórnia, to tata, pastor chciał, żeby ona dla niej nagrała, bo tam wielkie damy jazzu, a ona chciała przebojów i ona chciała być artystką młodzieżową, a Atlantic jej właśnie dawał
1: już
0: tę swobodę.
1: Wtedy tak, już wtedy była na tym etapie. No ale wróćmy do Arety. Już pierwsze nagrania pokazały, że było to właściwe posunięcie. Wkrótce słuchacze nazwali ją Lady of Soul. Ten, kto oglądał film biograficzny o jej karierze, doskonale pamięta, że jej sukcesy zawodowe niestety nie szły w parze z pomyślnością w życiu prywatnym. Jednak na scenie była po prostu znakomita. Przypomnijmy zatem, jak zaśpiewała chyba największy przebój Jaggera i Richarda, Satisfaction. Utwór ten 65 roku powalił na kolana Stany Zjednoczone.
0: No, są cały świat chyba tak naprawdę.
1: Chyba tak.
0: A więc Aretha Franklin, Satisfaction, Rolling Stonesów w jej wykonaniu.
1: Koncertowe.
2: Pour la première fois en France, Lady Soul, Aretha Franklin.

0: Aretha Franklin, Satisfaction, no oczywiście po swojemu to całkowicie zaaranżowany utwór. To też zrobiła z Respect, co było wielkim przebojem.
1: Pozostańmy jednak jeszcze może, Bartku, przez parę minut w podobnym nastroju i utrzymajmy to tempo, które nadała Aretha, bo przed nami sam Junior Walker i jego saksofon w znanym temacie Stevie Wondera I Was Made to Love Her.

0: No właśnie, takie utwory uwielbiam. Junior Walker, All Stars, I Was Made to Love Her. To piosenka napisana przez, skomponowana przez Stevie'ego Wondera. Mówiliśmy Państwu o tym, że no, muzyka muzyką, ale to jednak jest biznes. No to teraz będzie przykład tego, że kto jak kto, ale Berry Gordy z Motown Records to potrafił robić biznes.
1: Niedawno rozmawiałeś z Andrzejem Nebeskim, który, jak wiesz, sam poznał i doskonale znał Wondera.
0: Może doskonale przez 3 miesiące.
1: No,
0: tak, bo się spotkali w Paryżu.
1: No, ale już, zawsze.
0: Tak, i tam wspólnie występowali w jednej sali koncertowej. I po prostu zaprzyjaźnili się na te kilka tygodni, kiedy byli razem. Diana Ross, The Supremes, no to oczywiście wielka gwiazda Motown, i The Temptations, czyli też wielkie gwiazdy tej wytwórni. No więc Berry Gordy wykombinował, że to może by się spotkali na jednym
1: No płycie. Właśnie, 27 grudnia 64 roku The Supremes zadebiutowały w programie stanowiącym wówczas w Stanach Zjednoczonych o przepustę do kariery. Program nazywał się Ed Sullivan Show, a przedstawione przez gospodarza tego programu jako 3 młódki z Detroit wykonały piosenkę Come See About Me. Pewne siebie i dumne wiedziały, że docierały w tym momencie do milionowych odbiorców. To wówczas, jak pisze muzyczna dziennikarka amerykańska Susan Smith, był to punkt zwrotny, taki kamień milowy w historii firmy fonograficznej Motown. Czy wówczas te 3 młódki myślały, że spotkają się w studio nagrań z panami z The Temptation? No, nie wiadomo, a jednak tak się stało, czego owocem było wspólne nagranie kilku singli. Jednak już pod nazwą Diana Ross and the Supremes. I dzisiaj takiego nagrania posłuchamy przed Państwem. Dwa wielkie zespoły, jak już wspomniałeś. Diana Ross z koleżankami i The Temptation.
0: I'm gonna make you love me. To jest nagranie, które teraz zabrzmi.

0: Wybrałem, Bartku, to nagranie specjalnie, bo w tych dwóch pozostałych singlach, gdzie ona z nimi nagrała, nie wyczuwa się tak bardzo obecności Temptations.
1: No tak, a jeżeli chodzi o Temptations i Supremes, no to oni się przecież wszyscy znali, bo to Motown to była jedna wielka taka rodzina.
0: Oczywiście.
1: I też ten jeden budynek niewielki, gdzie oni się co czas w studiu widzieli.
0: Zgadza się.
1: Natomiast no tutaj trzeba powiedzieć, że to już był moment, kiedy Diana Ross wyrosła powyżej koleżanek i już wszyscy w niej upatrywali wielkiej gwiazdy, którą zresztą się stała.
0: Tak.
1: I którą jest do dzisiaj. Chcę ci powiedzieć, że nawet jest koncert Diany Ross w Czechach, zdaje się, w wakacje. Jedziemy?
0: No chyba tak.
1: No trzeba będzie jechać. No dobrze.
0: No i państwa też zapraszamy. Chociaż biletu nie mamy.
1: Nie mamy. Niestety nie. Nawet dla siebie jeszcze nie mamy.
0: Tak.
1: No to jeszcze jeden artysta nam został.
0: Danny Albert. Latem 66 roku muzyka soul gościła już w notowaniach pop music, a nie tak jak parę lat wcześniej, wyłącznie na listach rytmem bluesowych. 5 lat później Donny Albert, amerykański piosenkarz i kompozytor, przypomniał słuchaczom jeden z przebojów żeńskiej grupy The Supremes. Była to pełna życia Where Did Our Love Go? Spółki autorskiej Holland Dozy Holland, która stała się numerem jeden w USA wraz
1: no to właśnie w wykonaniu Supremes.
0: Tak, tak. A była też przy okazji sporym hitem Wielkiej Brytanii. Chyba nawet wyżej stała niż tam. Donny Albert rozpoczął swoją dość bogatą karierę już w połowie lat 50. Pochodził z Nowego Orleanu. Zmarł w 1983 roku. Where Did Our Love Go? 8 stycznia 1972 roku zajęła 10. pozycję w UK, czyli w Anglii, w towarzystwie takich wykonawców jak choćby Isaac Hayes, T-Rex, Cat Stevens czy Elvis Presley.
1: No dobrze, no to w takim razie posłuchamy do niego Alberta i to będzie tyle, jeżeli chodzi o słodką muzykę duszy. Mamy nadzieję, że państwu też się na duszy przyjemniej zrobiło.
0: A za tydzień zapraszamy na Elvisa Presleya.
1: No to ty już będziesz najszczęśliwszy. Mam nadzieję, że państwo także. Andrzej Pieczak, bardzo dziękujemy. Słuchamy do niego
0: Dziękuję
1: Alberta.
0: Dziękuję państwu.

To wszystko dzisiaj w Znajomych z Płyt. Serdecznie, jak zwykle, dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Spotkamy się za tydzień o stałej porze. Ja z Państwem usłyszę się jeszcze dzisiaj po godzinie 20 w audycji Veni Vidi Vinyl. Grać będziemy z czarnych płyt. A na sam koniec artysta, który rozpoczął dzisiejszą tonację, a więc Tony Bennett. Bartosz Florczak, do usłyszenia wieczorem.

0: Reklama.
1: Już dziś o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! Zapraszamy dzisiaj Stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: 8 dekad historii, tysiące spektakli, pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Jest godzina 10. To jest Radio Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Zakończyły się utrudnienia na A1 w kierunku Gdańska po śmiertelnym nocnym wypadku. Gmina Żgów inwestuje w mieszkańców. Ruszą remonty świetlic i budowa nowych miejsc spotkań. Ogromny sukces internetowej zbiórki Łatwoganga. 8-letni Max otrzyma 12 milionów złotych na leczenie. Temperatura maksymalna do 27 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany. Autostrada A1 w kierunku Gdańska odblokowana po wypadku, do którego doszło dziś w nocy. Jedna osoba nie żyje, 3 zostały ranne. Dziś w nocy między węzłami Tuszyn a Łódź Południe doszło do wypadku, zderzyły się 2 samochody osobowe. Gmina Żgów kładzie nacisk na rozwój lokalnej społeczności. W najbliższym czasie w 7 miejscowościach przeprowadzone zostaną remonty w świetlicach, powstaną też nowe miejsca spotkań. Inwestycja ma aktywizować i integrować mieszkańców, a o gminnych nowościach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
8: W planach jest doposażenie wiejskich świetlic w Hucie Wiskickiej, Romanowie i Starowej Górze, postawienie nowych altanek i namiotów do spotkań w Bronichinie i Gospodarzu, czy remont dachu budynku OSP w Starej Gatce. Poza tym będą organizowane warsztaty edukacyjne w Guzewie.
9: Mamy w Guzewie bardzo aktywnych działaczy, którzy potrafią z dziećmi na przykład zorganizować zajęcia z budowy robotów, zastosowania robotów.
8: Mówi burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński. Włodarz dodaje, że inwestycje mają służyć integracji lokalnej społeczności.
9: Ludzie chcą się poznawać w niektórych miejscowościach, to jest bardzo ważne, bo mamy dużo nowych mieszkańców.
8: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: A prace ruszają w tym roku. Dodatkowo w Hucie Wiskickiej powstanie mural na budynku świetlicy upamiętniający działającą dawniej w tym miejscu hutę szkła.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: 8-letni Max Trocki z Leska otrzyma 12 milionów złotych na leczenie dzięki akcji Łatwoganga. YouTuber w piątek po południu wyruszył na rowerze spod Tatr nad Bałtyk, żeby zebrać pieniądze na leczenie chłopca chorującego na dystrofię mięśniową. Potrzebnych 12 milionów złotych na koncie pojawiło się już po przejechaniu 500 km i 40 godzinach akcji. Rodzice Maxa, Anna i Robert wraz z synem są w drodze do Gdańska.
10: Dziękujemy tym, którzy byli od początku i dziękujemy tym, którzy teraz odpowiedzieli na ten apel Piotrka, który postanowił ruszyć dla Maxa, ruszyć z Zakopanego przez całą Polskę żeby po prostu nieść tą wiadomość, że jest ktoś, kto bardzo potrzebuje pomocy.
11: Ma się pan z radia, porozmawiasz?
12: Dzień dobry, czuję ogromną euforię za tą zbiórkę. Dziękuję wszystkim, pożegnam chorobę.
10: Nie odnajdujemy słów, żeby komuś wypowiedzieć, co w tym momencie czujemy.
7: A z Maksem i jego rodzicami rozmawiał Paweł Pawlica. Łatwo Gang nadal prowadzi zbiórkę na dzieci chorujące na DMD, czyli dystrofię mięśniową. YouTuber ogłosił, że teraz pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie 4-letniego Adasia. Do przeprowadzenia terapii chłopca potrzebnych jest 3,5 miliona złotych. Przegrana koszykarze UKS-u przed własną publicznością. W trzecim meczu finałowym pierwszej ligi koszykarze UKS-u Kulpa Głódź przegrali w Sportarenie z Astorią Bydgoszcz. Rywale są o krok od awansu do Ekstraklasy. UKS musi wygrać czwarty mecz na swoim boisku w arenie w Sportarenie, by doprowadzić do piątego meczu w Bydgoszczy. O sobotnim meczu koszykarzy mówi Piotr Andrzejczak.
13: Koszykarze UKS-u Kulpak przegrali w Sportarenie z Astorią Bydgoszcz i są dalej od awansu do Ekstraklasy, bo w finale pierwszej ligi przegrywają już w meczach 1-2, a rywalizacja toczy się do 3 wygranych. Mecz od początku był bardzo nerwowy, szybciej emocje opanowali goście i osiągnęli kilkupunktową przewagę, ale z biegiem czasu UKS-iacy wyrównali, ale czwarta kwarta rozpoczęła się od skutecznej gry Astorii, na co łodzianie nie byli w stanie odpowiedzieć, brakło im dokładności i skuteczności, przede wszystkim w rzutach osobistych. A warto dodać, że tylko jeden koszykarz UKS-u, Jacqueline Carlos, zdobył 35 punktów, a żaden z pozostałych nie przekroczył bariery 10 punktów.
7: Niedzielny mecz koszykarzy UKS-u z Astorią Bydgoszcz rozpocznie się o 19 w Sportarenie, a kolejne wiadomości Radia Łódź o 11 zapraszam. Na termometrach 23 stopnie, a powiem, że jest kilka minut po godzinie 10. To bardzo ładna temperatura, maksymalnie dzisiaj do 27 stopni, ale uwaga, może padać deszcz i mogą być burze, do tego z gradem. Na barometrach 1005 hektopaskali ciśnienie przez cały dzień stabilne.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: 24 maja, Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry, kłaniam się Państwu w ten piękny dzień. Mam nadzieję, że będzie on naprawdę bardzo galanty. Dziś Galanta Niedziela nieco krócej, bo do 12, a to wszystko dlatego, że od 12 do 16 jesteśmy z naszym studiem plenerowym, mówię naszym jako radiowym, studiem plenerowym przy stadionie Widzewa. Więcej o tym informacji przekażę Państwu już za chwilę, a teraz cieszmy się niedzielą, galantą niedzielą.

To Kylie Tomorchiba i It's Summertime, a za chwilę nasze antenie Kylie Minogue, stąd ta moja mała pomyłka. I Don't Need Anyone, za chwilę nam Kylie zaśpiewa. Jeszcze pytacie mnie już w listach, czy będę miał jakieś galante zaproszenia. Otóż będę miał, mam dwa zaproszenia do teatru Lalek Arlekin na spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Mam też zaproszenie do kina, a jedyne co trzeba zrobić, żeby je zdobyć, to wystarczy napisać na studio@radiolot.pl, jak spędzacie niedzielę. Pochwalcie się. Mam nadzieję, że bardzo pozytywnie, bo no, ta pogoda nas dobrze nastraja, więc no, mam nadzieję, że jest u was wszystko dobrze. Dajcie znać na studio@radiolot.pl, a teraz już wspomniana Kylie Minogue, I Don't Need Anyone.

Kelly Minogue tak nam pięknie zaśpiewała I Don't Need Anyone w Radiu Łódź. Tak jak już wcześniej wspominałem, dzisiaj Galanta niedziela nieco skrócona, bo tylko do 12, a to wszystko za sprawą pewnego wydarzenia, które odbywa się przy stadionie Widzewa, mianowicie Serce Łodzi bije dla seniorów. To jest wydarzenie organizowane przez Fundację Widzewa we współpracy z Miastem Łódź oraz Miejską Areną Kultury i Sportu. To wydarzenie połączy aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowotną, edukację, kulturę i integrację międzypokoleniową. No i oczywiście będzie tam też Radio Łódź ze swoim studiem plenerowym. Na uczestników czekać będą panele z udziałem znanych osobowości świata mediów, kultury, sportu. W wydarzeniu mają wziąć udział m.in. Jolanta Kwaśniewska, Omena Mensah, Paweł Deląg czy Zygmunt Heizer, ale też eksperci medyczni i przedstawiciele organizacji społecznych oraz środowisk senioralnych. Na to wydarzenie oczywiście zapraszamy Państwa już od jakiegoś czasu i mamy nadzieję, że również się tam pojawicie. Studio Radia Łódź będzie zlokalizowane na skrzyżowaniu, przy skrzyżowaniu właściwie Alei Piłsudskiego i ulicy Franciszka Smudy, więc serdecznie zapraszamy do nas od 12 do 16. Możecie nas odwiedzać. Będzie sporo atrakcji nie tylko dla seniorów, tak jak nazwa wskazuje, ale dla całych rodzin, więc jeśli nie macie jeszcze planów na dziś, to serdecznie zapraszamy od 12 do 16 do naszego studia plenerowego przy stadionie Widzewa. A teraz zagrajmy Sombrero Homewrecker.

To Tomasz Organek i Samoloty w Radiu Łódź. No ten utwór ma już kilka lat, to nie jest najmłodsza propozycja od w ogóle całego zespołu Organek, bo utwór został wydany w 2021 roku i ukazał się na trzecim albumie studyjnym zespołu Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Ja też dowiedziałem się, że Tomasz Organek przyznał, że ten utwór zrodził się z takiej tęsknoty, że za każdym razem, gdy patrzył w niebo i widział samolot, no to czuł to takie pragnienie podróży, tej ucieczki, taką nostalgię za ludźmi, których nie ma w pobliżu, więc właśnie ten utwór o tym nam mówi. Ja cały czas w studiu przyglądam się temu, co dzieje się u youtubera Łatwoganga. Chyba wszyscy już wiedzą, że Piotrek jedzie z Zakopanego do Gdańska. Udało się zebrać te 12 milionów dla Maxa. Teraz widzę, że zbiórka ruszyła dalej i mamy już ponad 1 000 000 złotych na leczenie kolejnych dzieciaków. Mamy już 1 075 000. Ta kwota pędzi w zawrotnym tempie. Tutaj mamy już prawie 76 tysięcy. Uwaga, właśnie tak, 1 076 000 i te kwoty cały czas idą w górę, więc Piotrek...

Łatwogang pokazał tutaj znowu po raz kolejny, że da się i robi to właśnie specjalnie dla dzieciaków. A wczoraj z Łatwogangiem rozmawiał nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Możecie to sprawdzić na naszej stronie. Tam są też zdjęcia z tego, jak Piotrek przejeżdżał przez województwo łódzkie, bo właśnie wczoraj w godzinach popołudniowych Łatwogang był u nas, a teraz powoli, powoli zbliża się do Gdańska. Także bardzo mocno trzymamy kciuki za tę podróż, aby wszystko się udało i aby się udało zebrać jak najwięcej pieniążków po prostu na leczenie dzieci. A teraz Daria Zawiałow i utwór Pung Fu.

0: Autopromocja.
1: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
2: Panie Lipkin, jest pan łach udra i złodziej i tyle pan powie. O,
3: panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
1: Zamach. Już dziś o godzinie 16:05 w Radiu Łódź. Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
4: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
5: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
6: Na śniadanie Angielka albo Żulik.
7: No i chodzimy na Pietrynę.
8: No, to jest galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
9: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Lunale. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
10: Zaprasza Piotr Bielawski.
11: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
12: Już dziś o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! Zapraszamy dzisiaj Stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
13: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort tobie i twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
1: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
15: Dokładnie tak, to jest Galanta Niedziela, 24 maja. Tak sprawdziłem przed chwilą, dzisiaj nie ma niestety handlowej niedzieli, także dzisiaj zakupów nie zrobimy, ale za to można słuchać Radia Łódź. Na przykład teraz posłuchajmy Króla i Zaklęcie.

To Król i Zaklęcie w Radiu Łucie. Patrzę teraz na kalendarz świąt nietypowych. Mamy tutaj dzisiaj kilka świąt. Jeden z nich to na przykład Dzień Ślimaka. Może ktoś z Państwa ma. Można się nim pochwalić na studio@radioloc.pl. W ogóle, jeśli chcielibyście się z nami skontaktować, to macie trzy możliwości co najmniej. studio@radioloc.pl to jest ten adres mailowy, na który możecie do nas pisać. Możecie do nas dzwonić pod 606-787-878 albo wysłać głosówkę, bo taką opcję też dla Was mamy. Zapraszam serdecznie na radioloc.pl, tam jest taki czerwony przycisk, wystarczy kilka słów do nas powiedzieć, te słowa automatycznie do nas przyjdą i może usłyszycie siebie na antenie na przykład, jest taka możliwość. A wracając do kalendarza świąt nietypowych, to jeszcze dzisiaj oprócz Dnia Ślimaka, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Cyrlicy i Dzień Brata. Ja serdecznie pozdrawiam mojego brata Oliwiera. Teraz mam nadzieję, że spędza bardzo miło czas, być może mnie słucha, więc jeśli tak, to pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że jesteś, Oliwier. A jeśli jesteśmy już przy rodzeństwie i w ogóle dzieciach, to może warto spojrzeć do tego, co za chwilę nas czeka na naszej antenie, mianowicie magazyn Ja to widzę inaczej. Paulina Klimas-Stasiak znowu będzie rozmawiała z dziećmi. Ciekawe, jaki tym razem temat wybrała, ja wiem, ale chyba jeszcze Państwu nie zdradzę. Być może chwilkę przed magazynem jeszcze to Państwu powiem, żebyście wiedzieli, na co jesteście przygotowani. W każdym razie teraz Thundercat, Mac Miller, She Knows Too Much.

0: to Thundercat i Mac Miller i utwór She Knows Too Much w tłumaczeniu na polski Ona wie za dużo. Ja myślę, że dzieci bardzo dużo wiedzą i bardzo by się chciały tym podzielić i mają taką możliwość na naszej antenie, bo co niedzielę o 10.40 zapraszamy Was do słuchania magazynu Ja to widzę inaczej. Tym razem Paulina Klimas-Stasiak zapytała, czy fajnie mieć zwierzaka, czy to jest duża odpowiedzialność, czy lepiej kupić, czy lepiej adoptować i dlaczego w ogóle zwierzaki trafiają do schronisk. No i właśnie między innymi na te pytania odpowie ekipa dzieci w tym najnowszym odcinku, do którego słuchania już teraz serdecznie zapraszam.
1: A ja to widzę inaczej.
2: Dzień dobry, Paulina Klimas-Stasiak. Spotykam się dzisiaj z moją ekipą zwierzaków. Dzień dobry, Paulina Klimas-Stasiak. Spotykam się dzisiaj z moją ekipą dzieciaków, żeby pogadać o zwierzakach. A są ze mną...
3: Tymek,
4: Filip,
5: Kazik,
6: Marsia,
7: Zuzia,
8: Kacper,
9: Miłość.
2: Pierwsze pytanie, kto z was ma zwierzaka w domu?
10: Ja mam kota, który miał ogromnego kleszcza, wokół którego była zabarwiona na czerwono sierść.
2: No dobra, no ale opowiedz nam trochę o tym kocie. Jak ma na imię, jak długo z tobą jest, skąd go masz?
10: To Wojsik, mam go ze schroniska i ma, no nie wiem ile ma lat, ale na pewno nie trzeba się nim za bardzo zajmować. Jedyne co, to muszę schodzić, bo mieszkam na najwyższym piętrze z najwyższego piętra, otwierać mu drzwi na dwór, a potem wracać po niego.
11: Ja mam zwierzaka, kotkę Kitkę i ona... Nie wychodzi na dwór, bo jest kotem całkowicie domowym. A jak raz uciekła z domu, to no przez 2 tygodnie jej nie było. No i była, mieszkała sobie gdzieś tam na ulicy, se mieszkała i potem wróciła jak zgłodniała.
2: A długo już z tobą jest?
11: No tak. Praktycznie kiedy mój tata jeszcze był, kiedy jeszcze był młodszy, to wtedy... Kupił sobie Kitkę i teraz ją ma. I ona była na początku zaskoczona tym, że ja byłem w domu za pierwszym razem, jak przyszedłem.
2: Czyli rozumiem, że Kitka była jeszcze zanim ty pojawiłeś się na świecie.
11: Tak.
12: No to ja nie mam zwierzęcia, ponieważ dużo wyjeżdżamy i po prostu nie mamy jak się tym zajmować. Mam długo lekcje, mam dużo zajęć dodatkowych i po prostu nie miałabym kiedy wychodzić na spacery z tym psem. A jakbym miała kota, to w sumie bym mogła mieć, ale raczej nie.
13: Ja mam w domu małpę, czyli moją siostrę.
12: Dużo obowiązków wiąże się z tym, że ma się jakiekolwiek zwierzę, na przykład jak się ma chomika, królika, trzeba mu wyczyścić klatkę, posprzątać, nakarmić, napoić. Jak się ma kota, to kuwetę mu trzeba posprzątać, dać mu jeść i pić. Psu też trzeba dać jeść, pić i wyprowadzać go każdego dnia co kilka razy, co najmniej na spacer.
2: To myślisz, że właśnie dlatego twoi rodzice nie chcą zdecydować się, oprócz tego, że trochę podróżujecie, to właśnie dlatego nie chcą zdecydować się na zwierzaka?
12: Myślę, że też dlatego, bo nie miał po prostu by kto z tym psem na przykład wychodzić na spacery.
2: Filip?
4: Ja mam zwierzę. Moją siostrę.
2: Co wy macie z tym rodzeństwem?
4: Moja siostra zachowuje się jak małpa, autentycznie, jak małpa.
2: Ale te, rozumiem, trzeba ją karmić, wychodzić z nią na spacer?
4: Znaczy, no tak, można tak powiedzieć. Bo tutaj formą wychodzenia na spacer jest dawanie tableta.
2: Dobra, a poza tym masz jakieś takie zwierzę w typie psa, kota, chomika?
4: Nie, nie mam, niestety.
2: Dlaczego?
4: Znaczy, bo mama mówi, że nie chciałoby mi się wstawać z nim rano i powiedziała, że to by wyglądało tak, że raz, dwa razy może bym z nim wyszedł, a później ona by musiała się tym zajmować.
2: Wiesz co, trochę rozumiem twoją mamę, bo ja też od swoich dzieci słyszę, mamo, chcemy mieć psa. I ja im powiedziałam, że jak codziennie rano przez tydzień będą wychodzić o 6 rano na dwór, na 15 minut spacerować, to ja wtedy pomyślę o tym psie. No i zgadnij, czy wyszli?
4: Ani razu.
2: Dokładnie.
3: Jak pani wcześniej powiedziała, co wy macie z tymi siostrami? Tragedię. Mieliśmy chyba ze 3 testy na psy. Ja zdałem za każdym razem śpiewająco, ale pod koniec testu już siostra za każdym razem: nie, już ja nie chcę, to już nie chcę tego psa, nie chce mi się wychodzić.
2: No a na czym polegał ten test?
3: Że najczęściej to po prostu ciocia w okresie świątecznym tym z pięknym białym maltańczykiem wyjeżdżała sobie gdzieś i podrzucała nam psa do opieki, co oczywiście nam nie przeszkadzało, bo my dzięki temu mieliśmy test, który ja zdawałam, moja siostra oblewała i jakoś tak myślę, że zostanie niestety.
2: Ale to świetny pomysł w ogóle, tak sprawdzić, nie? Jeżeli mamy kogoś w rodzinie, kto ma takiego zwierzaka, to żeby sprawdzić, czy faktycznie nadajemy się do tego, żeby mieć zwierzaka. No bo waszym zdaniem to jest duża odpowiedzialność, posiadanie zwierzaka?
3: Myślę, że tak. A wracając do wcześniejszego, to tak, to ma sens i to jest przydatne. Nawet raz się próbowałem dogadać z rodzicami, czy jakby ja go tylko wyprowadzał i wszystko, to czy by było okej, okay. Ale wtedy mama powiedziała, że siostra tak czy siak chciałaby korzystać ze zwierzaka bez poczucia, bez obowiązków, więc się nie zgodziła.
2: Kazik, duży obowiązek to jest posiadanie zwierzaka?
10: Mojego kota w ogóle, trzeba go tylko schodzić. Jedynym problemem jest to, że w środku nocy nagle przypominamy sobie, kurde, kota nie wpuściliśmy i muszę złazić na dwór i mówić moje kć, kć, kć, kć.
2: A poza tym zero obowiązków?
10: Zero, tylko, tylko trzeba mu dawać karmę i czyścić kuwetę, ale ja się tym w ogóle nie zajmuję.
2: No to może dlatego wydaje ci się, że nie ma obowiązków, bo ty tego nie robisz.
10: Nie robię.
3: To ja tutaj bezpośrednio wypowiedź do Kazika kieruję, że ciekawe, że cię ma zarówno on, jak i jego kot.
11: Z moim kotem to jest taka historia, że jedyną trudnością jest to, że trzeba go karmić. I to, tylko tyle.
2: A sprzątanie kuwety?
11: Tym się zajmuje tata albo mama, ja się tym nie zajmuję.
2: Dlaczego?
11: Bo jeszcze nie chcę.
2: Kazik, ty powiedziałeś, że masz kota ze schroniska, tak? Jak myślicie, dlaczego zwierzaki trafiają do schronisk?
10: Bo są bezdomne, nie mają jedzenia i chodzą na przykład kulawe po ulicach i jak trafią do schroniska, to można je tam, nie mogę powiedzieć naprawić, no uleczyć tą nogę czy coś, no i wtedy już jest lepiej dla tych kotów, a potem ktoś je adoptuje i jest spoko.
2: Jeżeli mają szczęście, bo niektóre psy i koty zostają w schronisku przez całe swoje życie.
3: To według mnie są dwa główne powody. Pierwszy to właśnie zaniedbanie przez ludzi, czy po prostu wykorzystywanie ich, nie wiem. Ja słyszałem taki przypadek, że ktoś psa zaciągnął, no, żeby mu ciągnął pług. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli tak, to po pierwsze to jest znęcanie nad zwierzętami, a po drugie, no, wyglądało to na pewno bardzo osobliwie. A drugi przypadek to taki, że po prostu są na przykład takie jak dzikie koty, te, które są po prostu nigdy nie były udomowione i sobie tam żyją, ale coś im się stało na przykład, czy nie mają jedzenia i w taki sposób są zabierane do schroniska, żeby nie powiedzieć wyłapywane.
5: Moim zdaniem zwierzęta trafiają do schronisk przez głupotę ludzi, że zapominają o nich, że nie dają im jedzenia, że na przykład jak koty wypuszczają je, po czym nie interesują się nimi, że one sobie po prostu gdzieś tam chodzą.
2: Ale dlaczego myślisz tak jest?
5: No bo czasami ludzie po prostu mają takie, że są samotni, kupią sobie kota, ale okazuje się, że ta samotność przez jakiś czas spowodowała, że po prostu nie pamiętali o jakichś rzeczach i ta samotność też spowodowała, że nie mają czegoś takiego, że musisz się kimś zająć i też może dlatego zapomnieli o tych właśnie zwierzętach i na przykład gdzieś ich zostawili.
12: Z jednej strony dobrze, że te zwierzęta, które zostały porzucone, trafiają do schronisk, a z drugiej w sumie to może być też dla niektórych ludzi, którzy na przykład zgubili gdzieś tego kota, oni go szukają, a okazuje się, że trafił do schroniska i że już ktoś go stamtąd zabrał. I tamten ktoś, kto zgubił tego kota, może być rozpaczony, bo nie ma nigdzie jego kota, że już go ktoś zabrał i że ten kot już po prostu nie jest jego.
2: A ktoś z was był w schronisku?
10: Ja nie.
3: Ja byłem i powiem tyle. Schroniska dużo częściej powinny być kontrolowane i nadzorowane oraz dofinansowywane, ponieważ raz jak byłem w takim schronisku, to no, mam czasami wrażenie, że lepsze warunki to te zwierzęta miały na ulicy. Chciałbym zacząć nowy temat, czyli adopcja zwierzaków i czy warto je adoptować. Myślę, że adoptować warto, ponieważ wtedy ratujemy życie w pewien sposób temu zwierzakowi, a z drugiej strony ja osobiście niestety nie zdobędę się nigdy chyba na taki heroiczny czyn ze względu na to, iż ja na pewno, jeżeli już będę miał psa, to jakiegoś szczeniaka, żeby żył jak najdłużej, ponieważ strata takiego zwierzaka to jest cios, delikatnie mówiąc.
12: Według mnie adopcja to warto adoptować, ale trzeba wiedzieć też, że wiąże się to z dużą ilością obowiązków. Jeżeli adoptujemy psa, no to musimy o niego dbać.
2: To prawda, to powinna być bardzo dobrze przemyślana decyzja. A waszym zdaniem lepiej adoptować czy kupić psa?
11: To zależy od tego, czy ktoś chce mieć psa takiego, jak jest w schronisku, czy takiego, jaki jest do kupienia. Bo to zależy od tego, jakiego ktoś po prostu chce mieć psa albo kota.
10: Ja myślę, że lepiej takie raczej adoptować ze schroniska i uratować na przykład psu życie, niż jakiegoś wziąć sobie słodkiego pieska z hodowli, a tymczasem tamten piesek, którego byś sobie wziął, adoptował, to on, mówiąc trochę mniej drastycznie, a trochę bardziej drastycznie, zdechnie. I jeszcze to, że nasi sąsiedzi kupili psa z rodowodem, ale przez to, że miał nierówne kły, to już nie ma tego rodowodu. A zapłacili za ten rodowód i nawet im nie zwracą kasy.
3: No to niezły szlachcic. Powiem tak, ze względu na to, co już wcześniej mówiłem, czyli tego szczeniaka. Jeżeli da się zaadoptować szczeniaka, to zawsze jak najbardziej należy wybierać schronisko. Ale jeżeli się nie da i ten pies już ma parę lat, no to dobrze jest go wziąć, ale to nie jest dla wszystkich, bo część osób, znam parę takich osób właśnie, które strata takiego zwierzaka nawet w depresję wsadziła, więc to trzeba po prostu wiedzieć, na co się porywasz. Takie na przykład a propos tego właśnie przywiązania, to jest, są takie badania, że od 30 do 40% bardziej przywiązujemy się do naszego zwierzaka, w tym bardziej psa niż kota, niż do człowieka czy nawet członka najbliższej swojej rodziny. Ze względu na to, że darzymy go nieco innymi uczuciami i mamy poczucie takie, że on nam nie zrani nas, nie zrobi nam nic złego, co drugi człowiek może uczynić.
2: Posiadanie zwierzaka to jest ogromna odpowiedzialność i zanim takiego zwierzaka czy kupimy, czy weźmiemy ze schroniska, musimy bardzo dobrze sobie taką decyzję przemyśleć. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.

Lizzo zaśpiewała w Radiu Ucie Bound Time Time. Za chwilkę na naszej antenie serwis informacyjny, to już za nieco ponad 5 minut, w nim m.in. o lekcji biegania z wicemistrzynią Polski, która rozpoczęła się właśnie w Zgierzu pod nazwą Odpalamy Bieg. O tym więcej już za chwilkę w serwisie informacyjnym. Po nim będzie oczywiście pogoda i zostajemy dalej razem. A teraz Zuta i Szafa Gra na antenie Radia Ucie.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Luname. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
5: Już dziś o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! Zapraszamy dzisiaj Stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 11. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Fałszywy alarm o pożarze. Służby weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. W Konstantynowie Łódzkim powstaną specjalne mieszkania. Bezpłatne zajęcia biegowe z wicemistrzynią. Akcję organizuje MOSiR w Zgierzu. Niedziela na razie pogodna, ale po południu przybędzie chmur, może padać. Fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie o rzekomym pożarze i możliwym zagrożeniu życia funkcjonariusze wyważyli drzwi i weszli do mieszkania rodziny prezydenta. Okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Premier mówi, że to prowokacja, która ma wyjątkowo paskudny charakter. Donald Tusk spotkał się na specjalnej naradzie z ministrami i szefami służb. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
7: Trzeba dołożyć maksymalnych wysiłków, aby doprowadzić do zatrzymania sprawców fałszywych alarmów, mówił na początku odprawy służb premier Donald Tusk.
8: Prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
7: Premier Donald Tusk zaapelował również, aby tego typu fałszywych prowokacji nie wykorzystywać politycznie. Trzeba działać szybko, bo narasta fala spekulacji czysto politycznych, które trzeba uciąć, mówił szef rządu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: Premier Donald Tusk dodał, że fałszywe alarmy to plaga i konieczny jest przegląd procedur dotyczących reagowania na takie zgłoszenia. Nocne ataki na Ukrainę. Rosjanie użyli około 600 dronów i 90 rakiet. Ukraińskie władze potwierdziły wcześniejsze nieoficjalne doniesienia, że Rosjanie użyli także balistycznej rakiety średniego zasięgu Orieśnik. Głównym celem ataków był Kijów i obwód kijowski. Są doniesienia o co najmniej 4 ofiarach śmiertelnych, a ponad 80 osób jest rannych. Akcje ratunkowe wciąż trwają. W Konstantynowie Łódzkim powstaną mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. Lokatorzy będą mieli w nich zapewnione odpowiednie warunki dostosowane do ich potrzeb. Szczegóły zna nasz reporter Sebastian Dziuda.
9: Osoby z niepełnosprawnościami w Konstantynowie Łódzkim niebawem otrzymają wyremontowane mieszkania. Będą mogli skorzystać w nich ze wsparcia adekwatnego do stopnia samodzielności, a także pomocy specjalistów. O szczegółach inwestycji mówi Joanna Markiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.
10: Planujemy wyremontować dwa lokale, jeden treningowy, jeden wspomagany. Wsparciem będą objęte 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W każdym pomieszczeniu przeznaczonym dla jednej osoby zapewnione będzie m.in. łóżko, szafa ubraniowa, szafka nocna czy krzesło.
9: W części wspólnej znajdzie się kuchnia i łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
6: Mieszkania powstaną w centrum Konstantynowa, mają być oddane do użytku w przyszłym roku.
1: Informacje z Łodzi i regionu.
11: regionu na radio-łódź.pl.
6: Lekcje biegania z wicemistrzynią Polski. W Zgierzu rozpoczęła się akcja biegowa organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pod tytułem Odpalamy bieg. Program jest skierowany do każdego, kto chce poprawić swoją sprawność fizyczną i zadbać o zdrowie. Zajęcia będzie prowadzić Żaneta Powolna, mówi Renata Karolewska z Urzędu Miasta Zgierza.
12: Pani Żaneta jest ultramaratonką, wicemistrzynią Polski. Wspiera technicznie i mentalnie wszystkich chętnych, niezależnie od ich stopnia zaawansowania, wieku, umiejętności. Ważne są oczywiście dobre buty i jakieś chęci, to jest podstawa.
6: Udział w treningach jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o 19 w Parku Miejskim w Zgierzu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12. Przedpołudnie pogodne, przeważnie słoneczne, później przybędzie chmur i może przelotnie padać. Miejscami możliwe burze, niewykluczony grad. Burzą będzie towarzyszył także porywisty wiatr. Temperatura teraz 23 stopnie, wzrośnie dziś najwyżej do 27.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Dzień dobry Państwu, Jakub Jędrzejewski, kłaniam się nisko razem z Patrycją Wojśnic, która program realizuje. Jesteśmy z Państwem do godziny 12, a dlaczego? No już mówię, dlatego że dzisiaj od 12 do 16 możecie się z nami spotkać w studiu plenerowym Radia Łódź przy stadionie Widzewa, więc serdecznie zapraszam, jeśli jeszcze nie macie planów. A tymczasem Galanta Niedziela trwa dzisiaj, tak jak powiedziałem, do godziny 12. I Missed Again i Phil Collins teraz na naszej antenie.

0: to już 8 minut po godzinie 11 na naszej antenie Phil Collins i I Miss Again. Przed chwilką Państwo mogli usłyszeć, jak co tydzień o tej porze mamy też dla Was dawkę newsów kulturalnych, bo w kulturze, jak zawsze w Łodzi zresztą, bardzo dużo się dzieje, a te wszystkie propozycje zebrała dla Was Wiktoria Makowska.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Dzisiaj Łódź ponownie zamienia się w miasto pełne kultury, teatru i wydarzeń dla całych rodzin. Sprawdzamy, co będzie działo się w mieście i gdzie warto zajrzeć po weekendową dawkę sztuki i dobrej atmosfery. Niedzielę można rozpocząć w Teatrze Arlekin przy ulicy Wulczańskiej. O godzinie 12:00 wystawiony zostanie spektakl pod tytułem Kołysanka dla myszy. To najnowsza propozycja teatru skierowana do dzieci powyżej 4 roku życia, ale, jak podkreślają twórcy, również do dorosłych, którzy chcą na chwilę zwolnić tempo. Przedstawienie opowiada historię kilkuletniego Juliego, który nie może zasnąć i próbuje oswoić swoje dziecięce lęki. Spektakl opiera się przede wszystkim na muzyce, ruchu i nastrojowej scenografii. A Arlekin od lat udowadnia, że teatr dla najmłodszych może być jednocześnie bardzo nowoczesny i artystyczny. Po południu warto przenieść się do EC1 Łódź Miasta Kultury. O godzinie 14:00 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej rozpoczną się warsztaty pod tytułem Historie przyszłości. To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych kinem, nowymi technologiami i współczesnym storytellingiem. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak filmy science fiction pokazują świat przyszłości i w jaki sposób kultura wykorzystuje dziś nowe media do opowiadania historii. EC1 coraz częściej organizuje właśnie takie wydarzenia, które łączą edukację, kreatywność i kulturę audiowizualną, a dzisiaj jest ku temu okazja. W niedzielne popołudnie coś dla siebie znajdą także miłośnicy historii Łodzi i spokojniejszych wydarzeń plenerowych. W Ogrodzie Botanicznym przy ulicy Krzemienieckiej między godziną 11 a 17 odbywa się majówka w ogrodzie. W programie zaplanowano spacery, warsztaty i rodzinne aktywności związane z przyrodą oraz edukacją ekologiczną. To jedna z tych imprez, które co roku przyciągają mieszkańców szukających spokojniejszego, bardziej rodzinnego sposobu na spędzanie niedzieli. Dla fanów teatru ciekawie zapowiada się również zakończenie 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. O godzinie 14:00 dzisiaj na dużej scenie Teatru Nowego odbędzie się finał festiwalu. Wydarzenia, które od lat pozwala zobaczyć młodych aktorów i reżyserów jeszcze przed rozpoczęciem profesjonalnej kariery. Festiwal Szkół Teatralnych to jedna z najbardziej rozpoznawalnych teatralnych imprez w Łodzi i miejsce, gdzie często można zobaczyć przyszłe gwiazdy polskiej sceny i kina. Wieczorem można wybrać się także do Teatru Kamila Maćkowiaka. O godzinie 18:00 pokazany zostanie spektakl pod tytułem Kura na plecach. To kameralna opowieść o relacjach rodzinnych, samotności i potrzebie bliskości. To przedstawienie, które łączy humor z bardziej refleksyjnymi momentami i należy do tych spektakli, które długo pozostają w pamięci widzów. Przez cały dzień można również odwiedzać Orientarium Zoo Łódź, gdzie odbywają się pokazy kąpieli słoni na wybiegu zewnętrznym. To jedna z największych atrakcji ostatnich lat w mieście i miejsce, które dość skutecznie łączy edukację z rodzinną rozrywką. Tak mniej więcej oczywiście zapowiada się kulturalna niedziela 24 maja w Łodzi. Będzie teatralnie, filmowo, rodzinnie i bardzo różnorodnie. A ja oczywiście przypominam, że jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej i przeczytać więcej informacji kulturalnych i nie tylko, to zapraszam na radiołódź.pl. A mnie nie pozostaje nic innego, jak życzyć Państwu miłej i pięknej niedzieli. Do usłyszenia!

0: 15 minut po godzinie 11 już na naszym radiowym zegarze, a wracając jeszcze na chwilę do propozycji kulturalnych, to ja również mam dla Państwa takie propozycje. Mianowicie mam pewne bilety. Mam bilety do Teatru Lalek Arlekin na spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz na przyszłą niedzielę na godzinę 16, ale mam też bilety do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A jedyne, co trzeba zrobić, żeby zdobyć te bilety, to napisać na studio@radioloc.pl, jak spędzacie niedzielę. Można pokazać, można wysłać jakieś zdjęcie, jakiś film. Serdecznie zapraszam tutaj, niech was poniesie wola fantazji i można takie opowieści wasze słać na studio@radioloc.pl. Ja już kilka takich listów zostałem i za chwilkę nie zawaham się ich państwu przedstawić. A już teraz something to talk about.

To Betty Tran Boy, Something to Talk About, a jest o czym rozmawiać, drodzy Państwo, bo dzisiaj w Kościele Katolickim święto, czyli Zielone Świątki, to zesłanie Ducha Świętego, symboliczny początek dzisiejszego Kościoła Katolickiego. Jest to święto bardzo ważne dla wiernych. W tradycji ludowej ono ma swoje korzenie w starosłowiańskich obrzędach związanych z oczekiwaniem na nadejście lata. No dzisiaj patrząc za okno, zdecydowanie można powiedzieć, że to lato nadchodzi, zbliża się do nas wielkimi krokami i już powoli daje się we znaki, można w sumie powiedzieć, bo przed chwilą jeszcze narzekaliśmy na to, że zimno, a dzisiaj już ciepło, więc myślę, że tutaj ta różnica temperatur doskwiera niektórym, także no jest ciepło, trzeba przyznać. Część z tych tradycji zielonoświątkowych starosłowiańskich jest cały czas kultywowana. Popularne Zielone Świątki to jest takie jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone dokładnie 50 dni po Wielkiej Nocy, upamiętnia właśnie zesłanie Ducha Świętego na zebranych w Wieczerniku. A obok tego wymiaru religijnego jest to święto kultywowane w tradycji ludowej. Na wsiach tego dnia sprzątano chałupy, dekorowano je gałązkami brzozy i tartaku. To takie właśnie dekorowanie nazywało się umajaniem gospodarstwa. Właśnie dzisiaj odbywało się takie majenie domów, gospodarstw, ozdabianie ich zielonymi gałązkami, najczęściej tej brzozy i tartaku, tataraku wspomnianego. Rośliny miały zapewnić pomyślność i chronić domostwa przed nieszczęściem. Dodatkowo tatarakiem wykładano ścieżki prowadzące do chałup, a niektórzy umieszczali go w izbach, w pojemnikach z wodą. To przystrajanie domostw, w co bardzo wierzono w kulturze tradycyjnej, miało również zapewnić urodzaj i uchronić przed wszelkimi urokami. No, myślę, że część tych tradycji jest cały czas dzisiaj kultywowana, więc na pewno Państwo znają takie miejsca, gdzie rzeczywiście tak się jeszcze dzieje, a ja przypominam cały czas, że możecie pisać, jak spędzacie niedzielę, właśnie może świętując Zielone Świątki. studio@radiolot.pl. Na ten adres możecie pisać i dzielić się tym, co robicie. A ja cały czas przypominam, że od godziny 12 będzie można spotkać naszych dziennikarzy w naszym studiu plenerowym, w studiu plenerowym zlokalizowanym przy stadionie Widzewa, konkretnie przy skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i ulicy Smudy. Tam nasze radiowe studio będzie działało od godziny 12 do 16. Ania Groblińska i Piotr Bielawski będą Państwu towarzyszyć przez te kolejne 4 godziny. Myślę, że teraz już może nas jest tam słychać, bo wiem, że tutaj jakieś techniczne już próby były połączenia się z naszą rozgłośnią przy Narutowicza 130, więc jeśli słyszą nas uczestnicy, którzy szykują się już do tego, co będzie się działo na stadionie Widzewa, to serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy nas teraz słuchają, a także naszą radiową ekipę, która dba o to, aby tam atrakcji nie zabrakło. To studio plenerowe od 12 do 16, więc serdecznie zapraszamy przy stadionie Widzewa, Aleja Franciszka Smudy, skrzyżowanie z ulicą Aleja Piłsudskiego i skrzyżowanie z ulicą Franciszka Smudy. A już teraz Dawid Podsiadło i Trofea.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
6: Let's do it!
5: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
6: Oh yeah!
5: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
6: Let's do it!
0: Po reklamie.
7: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
8: Tak pięknie Państwu towarzyszymy w ten słoneczny dzień, więc teraz zagrajmy Paul McCartney, Stevie Wonder.

0: To Iza Lach w utworze teraz już na antenie Radia Łódź i zgodnie z obietnicą czas rozwiązać nasz konkurs. Pytałem o to, jak spędzacie niedzielę i dostałem naprawdę masę wiadomości, także bardzo dziękuję, cieszę się, że słuchacie Radia Łódź i jesteście tacy aktywni. No to najpierw może bilety do kina, kto wybierze się do kina, a do kina wybierze się pani Monika, która napisała, że weekend spędza bardzo pracowicie, wczoraj wielkie porządki domowe, dziś ciut luźniej i spokojniej, bo czas dla siebie i dla bliskich. Oczywiście czas z Radiem Łódź umili wolną niedzielę, więc to właśnie pani Monika wybierze się do kina Helios.
1: Sponsorem nagrody jest kino Helios. www.helios.pl.
0: Ale to oczywiście nie jedyna wiadomość, bo na przykład pan Marcin pisze, że szykuje się na wycieczkę motocyklową po regionie. Na pewno Zalew Sulejowski, relaks nad wodą. Oczywiście nie głównymi drogami, tylko takimi zapewniającymi ładne widoki. Wczoraj była Spała, Inowłódz i obiad we Fryszerce, a dzisiaj najpewniej od drugiej strony. Pozdrawiamy serdecznie pana Marcina i życzymy udanej wycieczki. Pan Eugeniusz pisze, że dzisiaj świętują urodziny 68 babci, która wyróżnia się zarówno sprawnością fizyczną, jak i intelektualną. Babcia na emeryturze wróciła do zarzuconego po urodzinach dzieci biegania i teraz nieraz wprawia nas w zakłopotanie, bo pokazuje nam nasze braki. Również serdecznie pozdrawiamy i przyłączamy się do życzeń wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pani Magdalena pisze, że uczy się na przykład wszystkiego od nowa, ponieważ miała zabieg na prawą rękę i teraz uczy się, jak wykonywać cokolwiek lewą, na przykład podnoszenie kubka czy czytanie książki, które są już dla niej wysokim poziomem. Ale wróćmy do konkursów. Czarnoksiężnik z krainy Ostaki spektakl będzie się za tydzień w Teatrze Lalek Arlekin i na ten spektakl wybierze się m.in. pani Jola, która pisze, że korzysta ze wspaniałej pogody i postanowiła zrobić sobie wycieczkę razem z całą rodziną pociągiem do Piotrkowa Trybunalskiego. Chcemy pokazać naszym dzieciom miasto. Ze względów rodzinnych bywamy tam często, jednak zawsze brakuje czasu, żeby obejrzeć je dokładnie. W planie podjechać na lotnisko, obejrzeć zamek, rynek, wieżę ciśnień, a przy okazji ja zapraszam, żeby za tydzień wybrać się do Teatru Lalek Arlekin na spektakl Czarnoksiężnik z krainy Oz i na ten spektakl wybierze się także pani Zofia, która serdecznie pozdrawia nas z Kutna i pisze, że w Kutnie cudowny, słoneczny dzień, do tego dzisiaj kutnowski piknik wśród róż, gdzie właśnie zakupiła sadzonki, ale są też stoiska z rękodziełem i o 13 idzie pani Zosia na warsztaty zrobienia makramy. Serdecznie pozdrawiamy i to właśnie do pani Zosi i do pani Joli trafiają bilety do Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Gratulacje!

Już niespełna 14 minut zostało do godziny 12, a 15 minut po godzinie 12 na naszej antenie będziecie mogli posłuchać zresztą jak co tydzień Gosi Błażewicz i Sławka Starosty, którzy ugotują coś, a tym razem będą to bliny, które mają w Łodzi swoją historię. Przyjechały do naszego miasta razem z wielokulturową tradycją dawnych mieszkańców rosyjskich, żydowskich i białoruskich rodzin, które tworzyły kulinarny krajobraz robotniczej w Łodzi. Podawane na słodko, ze śmietaną, a czasem z rybą czy kawiorem, były kiedyś symbolem domowego ciepła i sycącej kuchni. Więcej o tym 15 minut, tak około po godzinie 12 na naszej antenie. Serdecznie zapraszam w imieniu Gosi Błażewicz i kucharza Sławka Starosty. A teraz Kuba Badachi, coś w tej porze dnia.

Kuba Badach i coś w tej porze dnia w Radiu Łódź. Powoli, powoli zbliżamy się do południa o godzinie 12 na naszej antenie oczywiście wiadomości, a w nich między innymi o oczekiwaniach trenera i kapitana ŁKS-u przed dzisiejszym ważnym meczem, który zdecyduje o udziale łódzkiego zespołu w barażach, o awans do ekstraklasy. O tym wszystkim już za chwilę na naszej antenie. Ja bardzo dziękuję za nasze spotkanie, bo tak jak mówiłem, dzisiaj ono troszkę krótsze, bo od 12 zapraszam do naszego studia plenerowego przy stadionie Widzewa. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się razem z Patrycją Wojśnic, która program realizowała. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
2: Panie Lipkin, jest pan łachudra i złodziej i tyle panu powie. O,
3: panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
1: Zamach. Już dziś o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
4: Pytania o sprawy najważniejsze.
5: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
6: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
4: I najważniejszych ludzi świata.
7: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
4: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
8: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
4: I dla świata.
9: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
4: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
11: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
12: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, Twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
0: Po reklamie.
13: Jest godzina 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Fałszywy alarm pożarowy w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby zapewniają, że sprawcy nie pozostaną bezkarni. Influencer Łatwogang osiągnął cel, zebrał pieniądze na leczenie chorego 8-latka. Przed piłkarzami UKS-u dziś kluczowy mecz. Zwycięstwo da udział w barażach o ekstraklasę. Termometry pokażą dziś do 27 stopni. Po południu miejscami możliwe burze. Służby intensywnie działają po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie o rzekomym pożarze i możliwym zagrożeniu życia funkcjonariusze wyważyli drzwi i weszli do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek zapewnia, że w ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem.
14: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo. Z punktu widzenia tych czynności, które są w trakcie, ten dzień czy dwa na komunikat policji.
13: Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek poinformował, że strażacy byli informowani o pożarze i nagłym zatrzymaniu akcji serca u dzieci. Wyważając drzwi, działali zgodnie z przepisami. Po wejściu do środka okazało się, że mieszkanie jest puste. Już od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura Warszawa-Mokotów. Influencer Łatwogang jadący rowerem z Zakopanego do Gdańska osiągnął cel. Zebrał planowane 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa cierpiącego na zanik mięśni. Ta kwota została osiągnięta podczas przerwy Łatwoganga na stacji benzynowej w Toruniu.
15: Piękny dzień. Brawo dla was, wspaniała rzecz się stała, jestem dumny, zrobiliśmy to wszyscy razem. Dziękuję bardzo w imieniu Maxa, dziękuję wam za to wszystko.
13: Zebranie 12 milionów dla 8-letniego chłopca nie kończy zbiórki. Teraz celem jest zebranie 3,5 miliona dla Adasia, cierpiącego na tę samą chorobę. Warsztaty roślinne dla mam i dzieci z okazji nadchodzącego Dnia Matki. Zajęcia zorganizowano w Zoo Orientarium w Łodzi. Uczestnicy tworzyli dekoracyjny obraz z naturalnych materiałów zebranych na terenie ogrodu zoologicznego. Wskazówek udzielała ogrodniczka z łódzkiego zoo Aleksandra Frontczak.
16: Żywy obraz to się dokładnie nazywa. Przeplatamy sobie przez gwoździki sznurek i wkładamy sobie to, co dała nam natura. I korę, pawie piórka, które też gubią nasze pawie z naszego zoo. Mamy też oplątwy.
17: Tu jest świetna organizacja, jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy już kolejny raz.
18: Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć w takich kreatywnych zajęciach i wziąć inspirację dla siebie.
13: Wykonana praca może być dekoracyjną kompozycją w domu i oryginalnym prezentem na Dzień Matki. Łódzki Ogród Zoologiczny planuje kolejne warsztaty roślinne. Informacje można znaleźć na stronie internetowej Orientarium. Przed piłkarzami ŁKS Łódź najważniejsze na razie spotkanie tego sezonu. W ostatniej kolejce pierwszej ligi łodzianie podejmą Górnika Łęczna. Jeśli wygrają, zapewnią sobie udział w barażach o awans do ekstraklasy. Kapitan ŁKS-u Sebastian Rudol podkreśla, że przed własnymi kibicami na Nowej Murawie o zwycięstwo powinno być łatwiej.
19: To boisko może być naszym atutem. Łęczna też jest drużyną, która notabene lubi grać w piłkę i się lubi przy niej utrzymywać. Więc myślę, że dla kibiców to może być ciekawy mecz.
20: Nie sprawdzałbym Łęcznej do drużyny, która tylko się bije, tylko gdzieś tam przeszkadza, bo ma wielu zawodników, którzy chcą grać w piłkę, tak jak Sebastian powiedział.
13: Dodaje trener Grzegorz Szoka. Początek meczu ŁKS-u z Górnikiem Łęczna o 16.30. Relacja tekstowa na radiouć.pl. Będą też meldunki ze stadionu w serwisach informacyjnych i podsumowanie w strefie kibica po 18.00. A kolejne wiadomości o 13.00. Za około 2-3 godzin w regionie pojawi się więcej chmur i będzie przelotnie padać. Miejscami możliwe burze, niewykluczony grad. Burzą będzie też towarzyszył porywisty wiatr. Temperatura teraz 24 stopnie, wzrośnie nawet do 27.
21: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, witamy.
22: Powitała ja, Państwa Anna Groblińska.
21: Obok mnie Piotr Bielawski, a my tacy pełni entuzjazmu, ponieważ sporo ludzi gromadzi się na finale łódzkich senioraliów. Serce Łodzi bije dla seniorów, to jest hasło wydarzenia na stadionie Widzewa Łódź i pod stadionem właśnie nasze plenerowe studio.
22: I to prawda, co Ania powiedziała, bo rzeczywiście bije pięknie dla tych seniorów, którzy przychodzą, a ja wspomnę, że to impreza familijna i ci seniorzy ewidentnie na pewno z wnukami, bo to widać, pokoleniowa sztafeta. A czy gdzieś pomiędzy i rodzice tych maluchów się znajdują? No będziemy obserwować, ale myślę, że tak. Familijnie, więc można spędzić ten czas również z nami, czyli Radiem Łódź.
21: A być może pośród tutaj przechodzących ludzi albo już zgromadzonych na stadionie jest Jolanta Kwaśniewska, a może Paweł Delong na przykład?
22: No i jeszcze wymieniłbym kilka ważnych nazwisk i ciekawych, ale mam nadzieję, że będziemy ich gościć w studiu. Ja nie chciałbym wszystkich zdradzić i powiedzieć od razu, co się tu będzie działo. Niespodzianek na pewno mamy mnóstwo, również dla tych najmniejszych, bo to już widzę, gdyż przybyli do naszego studia, już się zaczęli bawić, już rysują, już kolorują.
21: A my jesteśmy tutaj oczywiście z całą ekipą, której się kłaniamy. Dziękujemy, że tu z nami jesteście, a będziemy w tym składzie z Państwem do godziny 16.
22: Tu Ania wspomniała ekipę techniczną i również ekipę naszej promocji. Jesteśmy widoczni z daleka, więc jeśli ktoś przybędzie już pod stadion Widzewa, natychmiast zauważy Radio Łódź i nas znajdzie. To zaczynamy.

0: Podaruj mi trochę słońca, to jest taka piosenka wielopokoleniowa. Przecież pamiętamy ją wręcz z dzieciństwa na pewno. Niektóre pokolenia właśnie tak mają, że śpiewają ją od lat, a inne z kolei poznają w nowych wersjach i to była taka piosenka, która przełamuje po prostu wielopokoleniowo bariery pomiędzy nami. W naszym programie o tym też będziemy na pewno mówić, skoro to właśnie takie święto seniorów, prawda, Aniu?
1: Prawda, prawda, ale jak wcześniej, Piotrze, powiedziałeś, to jest też święto międzypokoleniowe. Dzień dobry, ja mam na imię Anna, a pan?
2: Marek.
1: Dzień dobry, panie Marku, a ty jak masz na imię?
3: Ramak.
1: I jeszcze ktoś tutaj z państwem, z panami przyszedł?
2: My tu w zasadzie, powiem szczerze, troszkę przypadkiem, że tak powiem, byliśmy w okolicy, w parku i stwierdziliśmy, że w sumie przyjdziemy zobaczyć, co tutaj ciekawego się dzieje.
1: Ach, proszę bardzo, to nie była zaplanowana wizyta?
2: Nie, dokładnie. Tak.
1: Jesteśmy dumni, że jako pierwsze miejsce odwiedzili panowie studio plenerowe Radia Łódź, gdzie tutaj jakieś kolorowanki się odbywają.
2: No zdecydowanie tak, mamy same dobre wspomnienia z tym radiem, więc naprawdę bardzo jestem ucieszony, że jesteśmy tutaj.
1: Dziękuję bardzo. Co postanowiłeś pokolorować? Jaki obrazek?
3: Zygzaka McQueen.
1: Och, to słynna postać, Zygzak McQueen.
0: No pewnie. Same super okulary masz, naprawdę. Świetnie. Słońce jest dzisiaj, przydadzą ci się. Ja też założyłem, jak widzisz. No i tak będziemy tutaj spędzać wspólnie ten czas, jeśli państwo nas odwiedzą. A w naszym programie wiele ciekawych wydarzeń. Wśród nich na pewno będziemy mówić o łódzkich smakach. To jest taki stały punkt programów, a dziś w takim razie tym bardziej to jest punkt dosyć ważny tego programu. Będziemy odnosić się do różnych rzeczy, do smaków także. W takim razie już zapowiadam. Otóż łódzkie smaki dzisiaj, Małgorzaty Błażewicz, powiedzmy 12:45 w okolicach tej godziny. Jeśli ktoś lubi, wsłuchuje się i gotuje z Małgorzatą Błażewicz, to proszę z nami pozostać.
1: A ja widzę, że nasze studio odwiedzane jest nie tylko dla wiatraczków, balonów, kolorowanek, ale też, żeby zrobić sobie zdjęcie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, mam na imię Ania.
1: Tak samo jak ja, bardzo mi miło.
0: Pani Aniu, przepraszam, ja przeszkodziłem tak widząc, tak?
1: Tak, Piotr wszedł w kadr, bo tutaj zdjęcie powstało.
4: Tak, chciałam wszystkich pozdrowić z Łodzi ludzi. No i życzyć dobrej zabawy, tak? Przede wszystkim.
1: I oczywiście słuchania.
0: Tego samego
1: Radia
0: życzymy,
1: Łódź,
0: tak. Pani Aniu. I proszę z nami się też bawić i z nami pozostać. Już wcześniej zapowiedziałem również wielu gości i nadal nie zdradzę wszystkich nazwisk tych, którzy pojawią się w naszym studiu. Ale jak będą państwo nas odwiedzać, to również to zauważą i również z tymi osobami się będą mogli spotkać.
1: A zatem do odwiedzania nas serdecznie zapraszamy.
0: I gramy.

0: Jakże ja się cieszę, że nie sprawdziły się prognozy pogody, które sama zresztą przedstawiałam naszym słuchaczom. To znaczy, zakładam, że gdzieś koło godziny 17, na pewno po 16, kiedy skończy się nasze plenerowe studio, mogą nadejść deszcze, lokalne burze. Niechaj i ten grad się zdarzy, ale nie podczas naszego pobytu tutaj.
1: O tym mówisz.
0: A przypomnijmy, że serce Łodzi bije dla seniorów. To jest hasło dzisiejszej imprezy. Z tej okazji pod stadionem Widzewa plenerowe studio Radia Łódź. Ja wesoło macham wiatraczkiem. Okazało się, że te wiatraczki
1: nic. Może przynieść deszcz, burzę, grad, ale atrakcji tak naprawdę jest więcej tutaj i o innych atrakcjach chcemy Państwu opowiadać. Tak to prawda, co Ania powiedziała. Dziś wielki finał 12 łódzkich senior raliów i tutaj pod stadionem Widzewa i na stadionie Widzewa będzie mnóstwo atrakcji dla Państwa, więc proszę przybywać. To familijna impreza dla wszystkich seniorów. To jest wydarzenie zorganizowane przez Fundację Widzewa oczywiście i Urząd Miasta Łodzi, Miejską Arenę Kultury i Sportu w Łodzi. I co tutaj może się zdarzyć? No przede wszystkim atrakcje dla seniorów. To nie są atrakcje tylko i wyłącznie do oglądania. To jest zaproszenie do wspólnej zabawy, wspólnego sportu, relaksu.
0: Na przykład ćwiczenie z Mariolą Bojarską Ferenc, prawda? Znaną popularyzatorką aktywności fizycznej.
1: Bo tu różne panele będą się odbywać z udziałem znanych osobowości świata, mediów, kultury, sportu, medycyny. Będą treningi właśnie ruchowe. Będą również konsultacje zdrowotne. Pojawią się specjaliści. Będą o tym opowiadać. Występy artystyczne. No to już chyba nie muszę dodawać, że także się znajdą. W tym czasie no, my mamy nadzieję, że te postaci będą pojawiać się także w naszym studiu i będziemy mieli okazję z nimi o tym wszystkim porozmawiać.
0: Piotr chce być taki bardzo tajemniczy, bo ja to chciałam od razu sypnąć nazwiskami. Ale Piotrze, może masz rację, wiesz? Bo tutaj program, widzę, przedsięwzięcia jest bardzo napięty. Może ktoś nie przyjdzie w wyznaczonym czasie. Może któryś nam się gość nie odmelduje.
1: Ale już zdradziłaś, że będzie pani Mariola Bojarska-Ferenc. Ona na pewno będzie, bo ona ma te ruchowe właśnie ćwiczenia tutaj. Jest pewne, że pojawi się Jolanta Kwaśniewska. Nie wiadomo, kiedy pojawi się Paweł

0: I tutaj mamy rzeczywiście znak zapytania. Natomiast ja nie zdradzam następnych, bo teraz sprawdzamy, co się jeszcze może wydarzyć. Ale wydarzy się na pewno.
1: No i jest też dodatkowy powód, żeby się tutaj wybrać. Głównie to jest przedsięwzięcie tutaj realizowane duże, z rozmachem naprawdę, ale także i wizyta w naszym plenerowym studiu. Ludzie z przyjemnością się tutaj zatrzymują, rozmawiają z nami, biorą sobie do składania wiatraczki, baloniki. Dzieci, jak wspomniałeś wcześniej, też malują sobie bądź kolorują obrazki. O, teraz nadjechała cała rodzina na rowerach. I
0: a chwilę wcześniej pani jest główna, prawda? Jeden zespół niesamowicie zorganizowany.
1: Bardzo zorganizowany klub seniora. Panie w wiankach na głowie obiecały, że nas tutaj odwiedzą i nasz kolega będzie mógł zrobić, Sebastian Szwajkowski, świetne zdjęcie nam z tymi właśnie paniami. Także polecamy się, uwadze, polecamy się do słuchania, ale polecamy także odwiedzanie wielkiego wydarzenia, czyli finału 12 senioraliów w Łodzi.
0: Zapraszamy w takim razie, a wszystkich tych, którzy nie mogą do nas przybyć, zapraszamy do słuchania naszego programu.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Czwarty gość, Otylia Jędrzejczak w studiu plenerowym Radia Łódź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Piotrze, wracaj. Piotr, poszedł na
2: stadion. Ja już was widzę, już jestem. Już pierwsze pytanie mogę zadawać pani Otyli.
0: Możesz zaraz, bo najpierw ja chcę poruszyć bardzo ważną kwestię, ponieważ wiem, że pani przed chwilką ćwiczyła razem z Mariolą Bojarską-Ferenc, żeby pokazać, że pani też przyłącza się, popiera tę akcję i pani sama zresztą i pani fundacja organizuje takie zachęty dla uczennic, żeby ćwiczyły.
1: Tak, właśnie, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo fundacji Wizawa Łódź za zaproszenie i za to, że wspólnie z Mariolą mogłyśmy pokazać, że jakby sport nie ma granic. Sport nie ma granicy wiekowej, że bez względu na to, ile masz lat, tą aktywność fizyczną warto uprawiać i to też tak naprawdę ważne jest to tylko, żeby dobrać obciążenia, tak? No bo nie mówmy od razu, żeby seniorzy nam biegali w półmaratonach, choć powiem Państwu bardzo ciekawą rzecz, że najstarszy pływający pływak w Polsce ma 93 lata w Mistrzostwach Polski Masters.
0: A należy do Polskiego Związku Pływackiego, którego pani jest prezesem?
1: Tak, dokładnie. Należy, jest zrzeszoną u nas w związku. Ja się bardzo cieszę właśnie, bo takie połączenie tutaj, tak jak pani powiedziała, projektu dla seniorów, ale tak jak my mamy projekt dla dziewczynek, mistrzynie w szkołach, gdzie mówimy dziewczynkom o tym, żeby wierzyły w swoje możliwości. Jakby sama hasło brzmi, jestem sobą, jestem bella, piękna, wyjątkowa i niepowtarzalna. To jest właśnie, to się już zaczyna dzisiaj. Jeżeli chcemy młodym kobietom powiedzieć, jakie mają być w przyszłości, jak mają patrzeć na siebie jako seniorki, to właśnie musimy zrobić to jako młode, a znowu seniorki mogą być inspiracją dla najmłodszych, którymi czasami się opiekują i pomagają rodzicom, że ta aktywność fizyczna jest ważna.
2: Odniosę to też do mężczyzn, bo właściwie dokładnie tak samo ten mechanizm działa, ale mówi pani o biciu jakichś wyników dla siebie ważnych, prawda? Osobistych. No, obciążenia są istotne, to prawda. Jest zawsze chyba moment, żeby zacząć. Nawet jeśli ktoś wcześniej tego nie robił, prawda?
1: Oczywiście, sport jest zawsze moment, żeby zacząć. Przede wszystkim ja bym chciała trochę, i tutaj też dużo jest o tym mówione, o aktywności fizycznej, bo my jak patrzymy na sport, to nam od razu mówimy pod, łzy, zmęczenie, ciężki trening, godziny na siłowni, więc ja już tego sportu nie chcę. Więc my mówimy dzisiaj inaczej. Nie, jak nie chcesz sportu, to weź być aktywny fizycznie, po prostu baw się aktywnością fizyczną, baw się tym zdrowym stylem życia, pokazuj jak to jest ważne i to jest właśnie to nie ma granicy wiekowej. W każdym momencie można zacząć, ale trzeba zacząć z głową, bo pamiętajmy o tym, że nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę, bo szybko przyjdzie nam zniechęcenie.
2: Wystarczy dobrze jest, spacer. Jak ktoś doradzi, na przykład pani.
1: Tak, dobrze jest, jak ktoś doradzi, ale przede wszystkim jak doradzi też ktoś, kto ma uprawnienia. To nie zapominajmy o tym, bo przy deregulacji zawodów jest dużo osób, które doradzają, a niekoniecznie mają ku temu uprawnienia, więc naprawdę zwracajmy uwagę, do kogo idziemy. A ja z mojej perspektywy mówię tak, wszystkich seniorów zapraszam na pływanie. Najbezpieczniejsza dyscyplina sportu, wyporność, zdrowa dla kolan, zdrowa dla kręgosłupa. Tylko trzymajcie brzuch mocno ściśnięty, bo wtedy, żeby nie opuszczać tego brzucha, bo ten kręgosłup wtedy dostaje. Natomiast ja uważam, że to pływanie jest właśnie bez względu na wiek i nie obawiajmy się tego, że czasami nie potrafimy. Bo wiecie Państwo, co jest dużym strachem też w przypadku coraz starszych osób do aktywności fizycznej. Ja nie umiem robić tego dobrze. Ja wstydzę się, że muszę się uczyć pływać, bo jestem na przykład dojrzałą osobą. Więc ja, drodzy Państwo, powiem do wszystkich, nie wstydźcie się aktywności fizycznej. Nie wstydźcie się tego, że czegoś się uczymy, bo całe życie się uczymy i to jest najfajniejsze.
2: Najtrudniejszy jest ten pierwszy moment, a później jest to wciągające. To też może pani potwierdzić.
1: Oczywiście, że sport wciąga, aktywność fizyczna wciąga i ten pierwszy moment, najtrudniejszy, okazuje się potem tym najlepszym momentem.
0: To znakomita puenta dzisiejszej rozmowy z Otylią Jędrzejczak. Przypomnijmy, mistrzynią olimpijską, dwukrotną mistrzynią świata, która w tej chwili popularyzuje właśnie aktywność fizyczną jako najlepszy sposób na zdrowie, także w zdrowie, w jesieni życia. Dziękujemy bardzo.
2: Nieźle jest spotkać się też z ludźmi, którzy mają pasję. Musi też to pani przyznać, bo tutaj takich ludzi widzę właśnie.
1: Tak, dokładnie. Jest bardzo dużo ludzi. No, przede wszystkim pasję ma dużą pani prezes Fundacji Wiedza Łódź, ale też mają olbrzymie pasje. No, można spotkać panią prezydentową Jolantę Kwaśniewską, która też jest olbrzymią pasją, ale każdy, kto był dzisiaj na scenie, ja zeszłam do seniorów, ćwiczyłam z nimi, z uśmiechem na twarzy i myślę, że to jest też ta pasja naradza się z małych rzeczy.
2: Zarażacie pasją. No i bardzo dobrze.
0: Dziękujemy
2: pięknie za wizytę w naszym studiu.

0: A my jesteśmy pod stadionem Widzewa tutaj, bawią się seniorzy, ale z całymi rodzinami, jest fantastyczna atmosfera, jest niezwykle gorąco i nie tylko mówię tutaj o pogodzie. Wszyscy też przechodząc obok naszego studia zaglądają do nas, co nas cieszy niezmiernie. Każdy może nasze studio znaleźć, ale zapowiadałem również, że dla seniorów i nie tylko dla seniorów będziemy mieć także kulinarną atrakcję i będzie to troszeczkę o takiej dawnej Łodzi i dawnych smakach.
1: No tak, Małgosia, nasza koleżanka się w tym specjalizuje, prawda? To są jej tematy najbliższe.
0: No łódzkie smaki w każdym razie, jak zwykle w niedzielę, dziś o tej właśnie porze.
2: Łódzkie smaki.
3: Jest niedziela, to są łódzkie smaki w Radiu Łódź. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest oczywiście ze mną Sławek Starosta z restauracji Rajskie Manu. Cześć.
4: Cześć.
3: Sławku, zaproponowałem Ci pewne danie. Miałam wrażenie, że nie bardzo Ci ten pomysł przypadł do gustu, ale już zapowiedzieliśmy wcześniej w internecie, więc to danie powstanie i będą to bliny. I teraz zdradzę Ci pewną tajemnicę. Otóż ja nigdy blinów nie jadłam. Nigdy. W żadnej formie. Czy Ty znasz to danie?
4: Ja wiem, że Ty zawsze próbujesz mnie w coś wrobić, ale ja zawsze się do tego też przygotowuję. I nie to, że mi nie pasowało to danie, tylko po prostu się skrzywiłem, bo mówię, o Jezu, znowu coś smażonego z ziemniakami. Ale przecież nie muszą być bliny wcale ziemniaczane. Natomiast według historii, którą czytałem, no to są to takie najbardziej popularne łódzkie bliny, które się w Łodzi smażyło. Więc zrobimy je ziemniaczane, postaram się do tego zrobić jakiś świeży dodatek.
3: I tak już będzie. Dobrze, to ja historię blinów może Państwu przybliżę, bo program nazywa się Łódzkie Smaki i często to powtarzamy w tym programie, że nie będą to tylko takie typowo łódzkie dania, bo te już zrobiliśmy ze Sławkiem i jeżeli chcą Państwo posłuchać, jak nam wyszło, to zapraszam na www.radioloc.pl/Łódzkie Smaki. Tam są oczywiście zapisy naszych prób takich, znaczy moich prób bardziej, bo Sławka to gotowania i oczywiście są też szczegółowe przepisy. Natomiast bliny kojarzą się z taką, powiedziałabym, modą chyba na kuchnię wschodniej. No i z eleganckimi bardzo dodatkami, bo bliny na przykład z łososiem i z kawiorem. I muszę Państwu zdradzić, że widzę tutaj kawior, więc chyba idziemy w tę stronę, Sławek?
4: Tak, zrobimy to z kawiorem, natomiast mamy tutaj analog ikry rybiej. Jest ona zrobiona z wodorostów.
3: To tego nie wiedziałam nawet, ale to za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Ja tylko powiem, że w Łodzi, czyli w mieście czterech kultur, bliny pojawiły się z mieszkańcami, którzy tutaj przyjeżdżali po prostu do pracy w fabrykach. Byli to Rosjanie, byli to Białorusini, byli to Żydzi, mieszkańcy dawnych Kresów i przywozili tutaj oczywiście swoje przepisy. I właśnie jednym z takich przepisów są bliny. Ile tych blinów powstanie i ile czego potrzebujemy, bo już przechodzimy do gotowania. Ja wiem, że ciasto musiałeś przygotować trochę wcześniej.
4: Tak, ciasto przygotowałem wcześniej. Ile ich powstanie, to się zaraz okaże, jak je usmażymy, bo też bardzo lubię tak aż nie do końca się ze wszystkim przygotować, żeby nam wyszło coś na bieżąco, bo wtedy jest zabawniej nawet. Mamy tutaj kilogram ziemniaków startych na drobnych oczkach i odciśniętych, ale nie do końca.
3: Czy są to młode ziemniaki, czy jeszcze stare?
4: To są jeszcze stare ziemniaki. Powinny być to ziemniaki mączaste, czyli właśnie takie, które są najlepsze do klusek i placków ziemniaczanych, czyli w tym wypadku jeszcze stare ziemniaki. Mamy tutaj jedną cebulę, mamy tutaj jedno jajko, mamy tutaj cztery łyżki mąki pszennej, takie solidne, i jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Natomiast zaczynamy oczywiście od nakarmienia drożdży. Drożdży tutaj miałem przygotowane 20 gramów i około 50-60 ml mleka. To mleko podgrzewamy, tam sprawdzamy paluszkiem, czy jest ciepłe, do tego wrzucamy drożdże, dajemy im troszeczkę cukru, żeby się miały czym pożywić i czekamy, aż zaczną rosnąć. Później dajemy resztę składników, czekamy nam około chyba pół godziny, żeby nam wyrosło ciasto, też w jakimś tam w miarę ciepłym miejscu.
3: Wspomniałeś o tym, że my robimy bliny ziemniaczane, natomiast nie zawsze te bliny ziemniaczane były, w sensie nie zawsze z ziemniaków.
4: No nie zawsze, też mieliśmy nawet w karcie tutaj takie bliny, które robiliśmy z mąki, kefiru i jajka bodajże.
3: Czyli to jest takie danie, które robimy ze składników, które akurat mamy pod ręką i pewnie na tej zasadzie i w taki sposób powstały, zostały przywiezione do Łodzi i były przygotowywane. Masz tutaj, widzę, w misce śmietanę, to jest kwaśna śmietana, to też będzie dodatek?
4: Tak, mam kwaśną śmietanę, chociaż no powiedziałem, że będą lżejsze dodatki, to oczywiście możemy tutaj użyć na przykład gęstego jogurtu naturalnego albo greckiego też.
3: Ale jeżeli nie chcemy się ograniczać, to może być kwaśna śmietana. Olej rzepakowy na patelnię, jak już to ciasto nam trochę podrośnie, to po prostu na rozgrzany olej wrzucamy bliny.
4: Tak, i zobaczymy, co nam wyjdzie. Natomiast może być też smalec oczywiście dla osób, które lubią bardzo po staropolsku. Możemy smażyć na smalcu, tak, oczywiście.
3: A czy bliny, no może niekoniecznie ziemniaczane, ale czy bliny można jeść na przykład na słodko? Jadło się chyba tak, prawda?
4: Tak, wydaje mi się, że bardzo by pasowały do jakiejś konfitury, zwłaszcza takiej domowej, bądź też na przykład kwaśna śmietana i owoce jakieś słodkie też. No,
3: tylko
4: nie jadłem, to jest tak jakby moja wyobraźnia teraz się...
3: Tylko to nie te bliny ziemniaczane, tylko bardziej te takie, no może właśnie z kefirem, o których Sławek wcześniej wspominał. Oleju sporo dajesz na patelnię, ale one nie będą się smażyć jakby w głębokim tłuszczu, bardzo głębokim.
4: Nie, oleju dałem tyle mniej więcej jak do smażenia placków ziemniaczanych, tak, żeby one nam się nie przykleiły i nie spaliły. Ale mówię, to tak jak blinów ziemniaczanych nie robiłem, jakby robię to też przy tobie.
3: Czyli to jest twój debiut, wspaniale.
4: A oczywiście, a dlaczego by nie?
3: Ale pewnie, że tak, ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że otwieramy się na inne smaki, na inne formy, tak bym powiedziała, a nie, że zawsze wszystko wiesz najlepiej. Olej musi być dobrze rozgrzany?
4: Dobrze, ale nie palący, żeby nam się od razu nie spaliło. I włożyłem teraz takiego jednego mniejszego placuszka, zobaczymy po prostu tak, jak on będzie nam się smażył.
3: A nie wiem, czy wspominałeś, soliłeś, pieprzyłeś to ciasto?
4: Tak, sól i pieprz, tak. Do pieprzu nawet bym powiedział, że tak trochę więcej niż zwykle dałem. I to z przypraw to jest wszystko tak naprawdę.
3: A co jeszcze, bo dzisiaj chcesz zrobić, mówiłeś, bliny z łososiem i z kawiorem, a co jeszcze do takich blinów ziemniaczanych można by było dodać? Jeżeli ktoś akurat w domu nie ma łososia i nie wiem, nie chce pójść do sklepu i go kupić.
4: Ja na przykład od razu widzę też tu śledzia, nie wiem dlaczego, ale też kiedyś chyba robiłem nawet właśnie takie, że na blinach się kładło śledzia w śmietanie przygotowanego z cebulą i to też mi bardzo by pasowało. Nie wiem, o co tu się można by było jeszcze pokusić, bo ja nie chcę tak oczywiście wszystkich pomysłów teraz do tego sprzedawać, ponieważ ja mam pomysł na piknik i tam będą jakieś nowsze rzeczy, które...
3: Ale pójdziemy na ten piknik, czy najpierw będziemy musieli stać w kuchni, a potem dopiero pójdziemy? Pewnie tak będzie.
4: Wiesz co, no właśnie o to chodzi, że możemy to zrobić tak, że przygotujemy sobie te rzeczy na piknik, a jeszcze później nagramy, jak je jemy gdzieś tutaj na trawce, na przykład wokół manufaktury, a dlaczego by nie?
3: No, jest taka możliwość i też przy manufakturze mamy park śledzia, do którego możemy się wybrać ewentualnie z koszem piknikowym. No dobrze, no to w takim razie za tydzień. Już teraz zapraszamy Państwa na piknik w Radiu Łódź w Łódzkich Smakach. Razem ze Sławkiem będziemy biesiadować i jeżeli Państwo gdzieś nas zobaczą, to proszę podejść, w ogóle się nie lękać. Nakarmimy, podzielimy się tym, co przygotujemy wcześniej. Słuchaj, te bliny, przynajmniej ten pierwszy, który wrzuciłeś tutaj, wygląda zachęcająco, ale trochę jak placek ziemniaczany faktycznie.
4: No tak też to ma wyglądać, no one powinny być zdecydowanie grubsze niż placki ziemniaczane, bo i powinny być nie takie całe chrupiące, tylko w środku powinny być wilgotniejsze.
3: Dlatego, że do blinów dodajemy drożdże, więc to ciasto trochę będzie rosło, a do placków ziemniaczanych, no nie wiem jak ty, ale ja drożdży nie dodaję.
4: No ja też nie. Natomiast też jest taka metoda, że można dodać kwaśnej śmietany zamiast drożdży. Ja często mi się zdarzało, że dodawałem kwaśną śmietanę do ciasta na placki ziemniaczane, kiedy ziemniaki były takie, że bardzo szybko ciemniały. To wtedy kwaśna śmietana powoduje to, że jakby hamuje, hamuje to ciemnienie. No.
3: Zadam to pytanie, chociaż nie wiem, czy się nie pokłócimy teraz przy tej patelni. A placki ziemniaczane z cukrem, ze śmietaną i z cukrem, tylko ze śmietaną, jak u ciebie?
4: Jak Ewa smaży, to mogą być same już bez niczego, bo są tak pyszne.
3: To ja wiem, bo ja jadłam placki pani Ewy. Pani Ewo, nie ma tu jakiegoś, nie ma placka na patelni. O, szkoda, bo już bym zażarła. Czyli placki pani Ewy bez niczego, a w domu?
4: Ale w domu u mnie placki ziemniaczane zazwyczaj się jadło tylko z cukrem. Albo same, albo z cukrem. I koniecznie musiały być ziemniaki tarte na tych najdrobniejszych oczkach. Tarką jedna osoba była oddelegowana, żeby najczęściej tata, o którym dużo wspominam i on zawsze mówi, że za dużo o nim mówię, więc znowu
3: pozdrawiamy tatę Sławka bardzo, bardzo serdecznie.
4: I on zawsze te ziemniaki przygotowywał, siedział, bardzo długo tarł razem z cebulą. i później te placki, to się czekało, taki gorący, świeży placuszek się chrupiący jadło, mówię, samego albo z cukrem. Śmietanę to dopiero ja przyniosłem jakby tą kulturę ze śmietaną, jak zacząłem chodzić do szkoły. Tak to nikt, nawet nikt nie chciał ze śmietaną.
3: U mnie też się jadło tylko z cukrem. Zapytam teraz pani Ewy w takim razie. Pani Ewo, a u pani w domu jak się je placki ziemniaczane? Z czym?
5: Ja jem ze śmietaną tylko.
3: Pani Ewa ze śmietaną. Dawid, a ty?
6: Ja z sosem, z gularzem najlepiej.
3: A jak nie ma akurat pod ręką?
6: To słone.
3: Słone, czyli, no słuchajcie, ile osób, tyle smaków, no, co mam wam powiedzieć. Ale dzisiaj bliny będziemy jeść z łososiem i z kawiorem. Zacząłeś mówić o tym, że jeżeli ktoś nie je kawioru, takiego prawdziwego, to ma, no, coś na zastępstwo. I co to jest?
4: Tak, no, można coś teraz takiego kupić i to się nazywa analog ikry rybiej i on jest oparty na wodorostach. Jest
3: okay.
4: Urządzony z wodorostów.
3: To ja sobie pożyczę jakąś łyżkę od was i spróbuję tego. No dla wegan na pewno jest to jakieś rozwiązanie. Spróbuję sobie tego. Słodkawe trochę.
4: Wygląda idealnie jak taka ikra rybia, natomiast bardzo też można zrobić samemu podobną z tapioki.
3: Tak, tapiokę to wiem. Tapioka to wiem, natomiast to jest trochę słodkawe, trochę smakuje podobnie do ikry, ale bardziej słodkie. No dobra, no i bliny nam się smażą. Pamiętajmy, myślę, że każdy powinien pamiętać, warto pamiętać o tym, żeby nie odchodzić od tej patelni, jak się smażą bliny, bo tutaj właśnie musieliśmy jednego usunąć, bo już się nie nadawał do użycia. Trzeba pilnować, no i przekładać je, myślę, regularnie, jak z jednej strony będą już trochę podpieczone, to przerzucić na drugą, ale też nie ruszać, jak się wyłoży ciasto na patelnię, żeby się to ciasto tam dobrze zamknęło. Dobrze mówię?
4: Bardzo dobrze.
3: Widzisz, uczę się pod twoim światłym kierownictwem, Sławku. I już. No wyglądają faktycznie jak placki ziemniaczane, no.
4: A ja słynę z tego, że wrzucam coś na patelnię i akurat muszę iść. I już ta patelnia się musi sama... O, Ewa tutaj...
3: Oj, pani Ewa potwierdza, kiwa głową, że tak.
4: No, ale Ewa ma tutaj dobry sokoli zdrowie.
3: Ja idę spróbować placków ziemniaczanych. Gdzie są placki ziemniaczane, pani Ewy?
6: Wózek.
3: A, tutaj. Idę spróbować jednego placka. O, już. A, akurat złapałam takiego gorącego. Sławek, dokonałeś już obliczeń, czyli z tego kilograma ziemniaków. Dobrze pamiętam kilogram ziemniaków tutaj?
4: Tak, ja wziąłem odpowiedni wzór Pitagorasa i to podzieliłem.
3: Tak, tak. I wyszło nam, że wyjdzie około 20 takich mniejszych blinów. Oczywiście, jeżeli Państwo będą robili trochę większe, no to wyjdzie, wiadomo, trochę mniej. I my już w zasadzie kończymy, bo bliny Sławek zdejmuje z patelni, bo już się usmażyły, no prawie wszystkie, bo jeszcze trochę ciasta nam zostało, ale już to ta pierwsza porcja, taka do zdjęcia, żeby też Państwo mogli zobaczyć, jak to wygląda. Będzie dosłownie za chwilę na naszej stronie www.radiolos.pl, na którą serdecznie zapraszam. Ukośnik łódzkie smaki, wiadomo. No i co, Sławek, i zapraszamy w przyszłym tygodniu na piknik z łódzkimi smakami.
4: Tak, ponieważ już w przyszłym tygodniu trochę przyhamujemy z komuniami, to ja będę miał też czas, żeby zrobić może coś bardziej rozłożonego i właśnie pójdziemy na ten piknik później, chociaż żeby pokazać, co tam na niego można wziąć.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie. Sławek Starosta, Rajskie Manu, Małgorzata Błażewicz, Radio Łódź. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze niedzielne spotkanie. Życzymy Państwu pięknej pogody, udanej niedzieli i oczywiście smacznego.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
8: 8 dekad historii. Tysiące spektakli. Pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
9: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 13. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta MSWiA zapewnia, że sprawcy nie pozostaną bezkarni. Ważna droga do modernizacji, rusza inwestycja w gminie Bełchatów. Łódzka inicjatywa objęła całą Polskę, chodzi o mapę nabożeństw majowych. Niedziela bardzo ciepła, na popołudnie zapowiadane są przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wiceminister spraw wewnętrznych zapewnia, że sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni. W ten sposób Czesław Mroczek odniósł się do sprawy wczorajszej interwencji w domu rodziny prezydenta. Wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
12: Informacja o możliwym pożarze i zagrożeniu życia wpłynęła wczoraj o 19.33. Były to dwa SMS-y. Po otrzymaniu zgłoszenia służby na miejscu były w ciągu kilku minut. Funkcjonariusze podczas interwencji nie wiedzieli, że mieszkanie należy do rodziny prezydenta. Poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
13: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
12: Sprawa fałszywych alarmów jest wyjaśniana, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
14: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, praca policyjna jest zaawansowana.
12: Wiceszef MSWiA podkreślił, że służby działały tak jak powinny, zgodnie z procedurami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
11: Od kilku dni do służb wpływają fałszywe zgłoszenia dotyczące polityków i publicystów prawicy. Postępowanie w sprawie serii alarmów nadzoruje prokuratura. Nocny atak na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski poinformował, że zginęły 4 osoby, a co najmniej 83 zostały ranne. Prezydent Ukrainy dodał, że Rosja użyła około 90 rakiet i około 600 dronów. Głównym celem ataku był Kijów. Zełenski potwierdził, że Rosjanie zaatakowali pociskiem Oriesznik, miejscowość Biała Cerkiew. Wstępne informacje mówią, że pocisk uderzył w garaże. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas nazwała rosyjskie działania odrażającymi aktami terroru. Dodała, że użycie rakiet Oriesznik projektowanych do przenoszenia głowic nuklearnych ma być próbą zastraszania Ukrainy i Zachodu. Inwestycja drogowa w gminie Bełchatów. Przebudowana zostanie droga między Niedyszyną a Wielopolem. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy gminy, ale także wielu kierowców skracających podróż ze wschodniej części gminy Bełchatów do drogi krajowej nr 74. O zakresie prac mówi Radio Łódź wójt gminy Bełchatów Konrad Koc.
15: To dosyć długi odcinek, bo to ponad 1,5 kilometra. Ta droga uzyska nową nawierzchnię asfaltową. Oczywiście pobocza, reprofilacja poboczy. Będą również oznaczenia zwiększające bezpieczeństwo dla mieszkańców, pasy krawędziowe.
11: W lipcu będzie gotowa dokumentacja projektowa, a cała inwestycja ma być zakończona w tym roku.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Powstała ogólnopolska mapa śpiewów majowych. Nabożeństwa majowe w kościołach i przy kapliczkach odprawiane ku czci Matki Bożej to polska tradycja zapoczątkowana w XIX wieku i wciąż żywa. Strona internetowa, na której można oznaczać kapliczki, przy których odbywają się majówki, z początku obejmowała województwo łódzkie, a teraz już całą Polskę. O szczegółach nasz reporter Sebastian Dziuda.
16: Ogólnopolska mapa śpiewów majowych, jak mówią jej twórcy, powstała z potrzeby popularyzacji i utrwalania tej tradycji w polskiej kulturze. Kapliczki, przy których odbywają się nabożeństwa, może na mapie oznaczyć każdy, o czym mówi pomysłodawca akcji Samuel Szatkowski.
5: Korzystamy z prostych narzędzi, mam na myśli Google Maps, dokładnie rozszerzenie My Maps, które umożliwia wprowadzanie znaczników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby własnoręcznie wprowadzić taki znacznik.
16: Mapa powstała z inicjatywy Fundacji Gościniec Łódzki, zajmującej się ochroną i kultywowaniem dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
11: Mapę można znaleźć na profilu Fundacji Gościniec Łódzki na Facebooku. Kolejne wiadomości o 14. Za kilka godzin w regionie zacznie przebywać chmur. Zapowiadane są przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Mimo wszystko do wieczora będzie ciepło, maksymalnie 27 stopni.
10: Radia Łódź w swoim plenerowym studiu, nie w swoim, a w naszym plenerowym studiu przy stadionie Widzewa, gdzie...
17: Pod stadionem Widzewa jesteśmy, tak, tutaj bawimy się nie tylko z seniorami, ale całymi ich rodzinami. No i będziemy do 16. Kolejni goście już za moment w naszym programie, więc zapraszamy, proszę z nami
10: pozostać. Zbliżają się znakomici goście, koniecznie proszę z nami zostać. Serce Łodzi bije dla seniorów. Nasze plenerowe studio jeszcze do godziny 16.

0: Wcześniej Piotr mówił o tym, że dzisiaj w ramach wielkiego finału senioraliów na stadionie Widzewa Łódź między innymi panel dyskusyjny z udziałem samej Jolanty Kwaśniewskiej. Pani prezydentowa nas teraz odwiedziła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Najcieplej pozdrawiam.
0: Fundacja Porozumienie Bez Barier, nazywana często po prostu Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej, realizuje już od dłuższego czasu program czy projekt Oswajanie Starości. I to, co się tutaj dzieje, to jest element właśnie tego większego projektu.
2: Tak, ogromnie cieszę się, że nasza fundacja została zaproszona na to fantastyczne wydarzenie, bo skala jego jest duża i nagłośnienie jest ogromne, a na tym nam bardzo, bardzo zależy. Od 2012 roku z tych wszystkich naszych projektów, które głównie były dedykowane dla dzieci, dla młodzieży, postanowiliśmy, że będziemy oswajać naszych, nawet nie seniorów, tylko nasze społeczeństwo ze starością, bo w którymś momencie, daj Panie Boże, każdy z nas tym seniorem zostanie. Tylko do tego momentu musimy się odpowiednio przygotować. Nie czekać na ten moment, jak będę miała tam, bo też granica nazywania nas seniorami zwiększa się, bo było 60 lat, 65 lat, 70 lat. Długowieczność też się troszeczkę odwleka w czasie. Niemniej jednak kiedyś przychodzi i teraz, żeby wejść w takim dobrostanie, w ten wiek senioralny, warto o sobie myśleć. Warto uprawiać sport, warto mądrze jeść, warto odkładać parę złotych, żeby tak jak wiewióreczka mieć w tym mieszku trochę pieniędzy, żeby pozwolić sobie wtedy, kiedy jesteśmy tylko i wyłącznie na rencie czy na...
0: Czy z niską emeryturą?
2: Czy z bardzo niską emeryturą, bardzo często. Żeby można było dokładać sobie parę złotych, żeby można było pozwolić sobie na pójście do kina czy teatru, na wyjście z przyjaciółmi, na jakąś kawę czy herbatę. Więc ten projekt Oswajania Starości, cieszę się, bo mogłam nagłaśniać prowadząc w telewizjach śniadaniowych ten projekt, ale także w fundacji już od wielu, wielu lat mamy przepiękną naszą inicjatywę. Staramy się zmieniać domy pomocy społecznej, gdzie przebywa setki seniorów, w taką oazę piękna.
0: Bo to są właśnie, bo są i takie działania spektakularne, i te wydawałoby się skromne, czyli właśnie kącik babci i dziadka, bo o tym właśnie pani mówi, to jest niby kameralne działanie, ale jakie to ma ogromne znaczenie dla mieszkańców takiego DPS.
2: My w Łodzi otworzyliśmy w zeszłym miesiącu przepiękny Dom Pomocy Społecznej i można wejść na naszą stronę internetową na Facebooku. Możecie Państwo zobaczyć, że ta zmiana, ta metamorfoza jest naprawdę tak fenomenalna. To pomieszczenie wygląda tak jak foyer najlepszego pięciogwiazdkowego hotelu. I o to nam chodzi, żeby to nie były takie siermiężne, wiecie, foteliki takie byle jakie za parę złotych kupione. To są drogie rzeczy, bo może, nie, wyglądają też, ale są droższe od zwykłych kanap, bo są pokryte takim specjalnym materiałem, który wygląda jak welur, ale jest łatwy w utrzymaniu. Można go zmyć, można, nie wiem, tam jakieś niespodziewane rzeczy się mogą zadziać, a nie będzie to po prostu widoczne. To są wielofunkcyjne pomieszczenia, bo organizujemy tam i domowe kino, tam w niektórych miejscach odbywają się msze święte, bo to jest też zamykane miejsce, gdzie jest ołtarz, a wiemy, że dla starszych osób to jest też ważne miejsce. I przede wszystkim ta powierzchnia tak bardzo zmienia się, te miejsca tak się zmieniają, że chcą tam przychodzić i dzieciaki, i wnuki, i znajomi, bo przychodzą tam jak naprawdę do świetnej kawiarni, gdzie można napić się kawy czy herbaty. Nie wiem, jak jest z winem tutaj.
1: No o tym nie mówmy, natomiast mówimy o miejscu w Łodzi. Myślę, że takich miejsc potrzeba jak najwięcej w tym kraju. Mówimy o oswajaniu tego wszystkiego, co w nas tak naprawdę, bo jeżeli oswajać starość, to, co nosimy w sobie, jak rozumiem, najważniejsze jest bycie z kimś, czyli z tym, który się starzeje, prawda? I to mnie najbardziej cieszy, że to nie jest jednorazowa akcja, nie jest to jednorazowe miejsce.
2: Znaczy, nam nie chodzi o to, żeby to była akcja, to jest projekt,
1: tak
2: to jest.
1: Jest
2: program, bo ja jestem taką typową pozytywistką, jestem gdańszczanką, ale śmieję się, że ja mam taką naturę poznanianki, że trzeba od podstaw zmieniać pewne kwestie i robić długofalowe projekty. Że jak zaczęliśmy robić na przykład motylkowe szpitale, zaczęliśmy od pierwszego szpitala w Warszawie, a potem 600 jednostek na terenie kraju. Wszystkie szpitale dostały od nas dofinansowanie. Nie ma czegoś takiego szaro-bure ściany, bo jak mówię, w kolorze mniej boli, a dzieciaki szybciej zdrowieją. Tak samo jest z tym naszym projektem, bo ta skala jest bardzo duża. Kolejny projekt w czerwcu tu w Łodzi. Otwieramy pierwszy w kraju. Pierwsze takie miejsce, które jest dedykowane dla osób z problemami mentalnymi. Mhm. Aniu, jak się nazywa ta sala, nasz projekt?
1: Dla osób z problemami mentalnymi.
3: Teraz to tworzymy pierwszy wzorcowy taki pokój wyciszeń.
1: Rozumiem.
2: To jest wyciszeń. Pokój wyciszeń, gdzie będziemy działać na bodźce osób, które mają problemy mentalne, które mają depresje, które mają myśli samobójcze, bo my zwracamy taką niesamowitą uwagę. Jest piękny projekt Martyny Wojciechowskiej Młode Głowy i ciągle mówimy o tym, jakim wielkim problemem wśród młodych ludzi jest depresja, są stany lękowe i tak dalej. Dotyczy też to seniorów, tylko o tym się nie mówi, więc robimy ten piękny, fantastyczny projekt i chcielibyśmy, żeby tego typu pokoje wyciszenia powstały także w innych miejscach, gdzie przebywają seniorzy.
1: W Pani jest mnóstwo projektów i to widzimy na co dzień i słyszymy o tym. Aż boję się zadać pytanie, co jeszcze, prawda? Jakie plany, co nowego? Ale no, może Pani coś zdradzi. Jakie jeszcze tak naprawdę potrzeby tych ludzi chcecie zaspokoić?
2: Znaczy, nasze projekty, szczerze powiedziawszy, pisze życie. I to, co dla mnie jest bardzo ważne, to jest oswajanie nie tylko ze starością, tylko oswajanie naszych seniorów z nowymi technologiami, bo my nie uciekniemy przed sztuczną inteligencją, przed koniecznością korzystania z tych wszystkich urządzeń, które pomagają w życiu, bo niektórym się wydaje, że te smartfony to są głównie potrzebne młodym osobom. Nie! Mhm. Jeszcze bardziej są potrzebne seniorom i chcemy prowadzić takie szkolenia, zresztą już parokrotnie robiliśmy takie spotkania w naszej fundacji, żeby nasze babcie, nasi dziadkowie nie bali się tego, co tak naprawdę może im bardzo pomagać w życiu. Umiejętność umówienia się na wizyty, bo niedługo, słuchajcie, nie będzie czegoś takiego, idę do recepcji, chcę się zapisać do lekarza. Musimy się tego nauczyć, to jest naprawdę bardzo ważne, a wnuki często nie mają czasu dla swoich dziadków i babciu, ja ci już kiedyś pokazywałam. Ja tak samo do mojej Oleńki mówię, jak uczyłam się obsługiwać komputer, to Oleńka mi, mamusia, już ci kiedyś pokazywałam. To nie ma być kiedyś, ja muszę się tego nauczyć każdego dnia. Proszę mi to napisać na kartce, żebym dokładnie wiedziała, jakie mam ruchy robić, żeby być absolutnie up to date, zapoznana z tymi nowymi technologiami.
1: Na bieżąco. Wiem, natomiast dzisiaj się uśmiechamy, cieszymy się, że ci seniorzy są z nami i ich rodziny też, ale spytam, co jest najtrudniejszego w tej działalności, w byciu z tymi ludźmi, pomaganiu im?
2: Przekonywanie ich, że są dla nas najważniejsi, że dla nich, dla nas ich godność jest niezwykle ważna, że oni są nie tylko przedmiotem naszej troski, ale są podmiotem tej troski, że ciepło o nich myślimy, że myślimy, jak najwięcej możemy dla nich pozyskać środków na różne projekty. My mamy takich fantastycznych seniorów, ponieważ działamy w Warszawie, a ja w Wilanowie, mieszkam w Wilanowie, więc mamy takiego fajnego ojca dyrektora, Roberta. Mamy piękne centrum kultury w Wilanowie. Stworzyliśmy taki fantastyczny projekt w samym Wilanowie, gdzie na parterze jest przedszkole, a na pierwszym piętrze jest klubik naszych seniorów, gdzie oni spotykają się z tymi dzieciakami. Jest fantastycznie wyposażona kuchnia. Babcie pokazują, jak się lepi pierogi, jak się obiera ziemniaki. Dziadkowie pokazują, słuchajcie, wiecie, że zegarek można naprawić, bo dla naszych dzieciaków to po co jest? Kupuje się tani zegarek, jego się wyrzuca, a dawniej to wszystko się naprawiało, tak się buty naprawiało, jak się łatało spodnie, czy babcie wiedziały, jak naprawić nasze swetry. To są fajne umiejętności i dobrze, że nasze dzieciaki mogą się tego uczyć od starszych.
1: I być razem właśnie z babcią, dziadkiem. I
0: jest cała masa potrzeb, których sama Fundacja Porozumienie Bez Barier nie zaspokoi, zatem trzeba włączać wciąż nowe osoby, bo to są potrzeby i dotyczące uaktywnienia seniorów, ale także i postrzegania osób starszych. Ja pamiętam taką sytuację na jednym z polskich basenów, kiedy to społeczność zaprotestowała, ze względu na odczucia estetyczne, żeby seniorzy w tym samym czasie tam pływali, co i młodzi ludzie. Straszne wydarzenia i takich nie powinno być.
2: Nie powinno być i ty ciągle z tyłu głowy myślisz, że ci młodzi ludzie muszą o tym myśleć. Kiedyś będę w podobnej sytuacji. Dla mnie formuła, że są pewne osoby wykluczone jest czymś w ogóle niewiarygodnym. A przede wszystkim ja ciągle też apeluję do tego, żeby te starsze osoby ubierały się tak jak chcą, że jeśli czują, że ten kolor im pomaga, bo mi pomaga, czy mają ochotę chodzić w świetnych sportowych butach, bo są bardzo wygodne, czy w ogóle no nie wiem, niesamowitą jakąś fryzurę robić sobie na głowę, ufarbować włosy. Wszystko jest.

0: włosów, bez brwi, bez rzęs. Wiecie, serce naprawdę wtedy drży, o wiele łatwiej się zbiera środki. Jak my mówimy o tych starszych osobach, o tych osobach 80 plus, 90-latkach, którzy by chcieli mieć trochę takiej radości na co dzień, żeby dofinansować im jakiś wyjazd, żeby można było zaprosić ich na takie, na fajną dyskotekę, bo w końcu ciągle chce się tupać nóżką, mając lat 90 czy więcej, to te pieniążki troszeczkę zbiera się trudniej. Więc ja namawiam, żebyśmy widzieli te osoby, są wśród nas i są
1: tak
0: dla
1: jest.
0: Nas bardzo
1: pomagajmy.
2: A propos tupania nóżką, to może DJ Wika nas dzisiaj odwiedzi. Mamy na taką
0: pewno,
2: nadzieję.
0: Na pewno. DJ Wika przez całe lata wspomagała naszą fundację, jak robiliśmy takie fantastyczne parady seniorów w Warszawie. Jechała na dwupoziomowym takim, w takim autobusie, grała swoją zwariowaną muzykę, a warszawiacy maszerowali za naszym autobusem i do wieczora bawili się z nami.
1: Tak będzie i tym razem.
2: Jolanta Kwaśniewska, bardzo pięknie dziękujemy
1: za
2: wizytę.
0: Spotkanie, wszystkiego dobrego. Ściskam, całuję, kocham.

0: Autopromocja.
1: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
2: Panie Lipkin, jest pan łach udra i złodziej i tyle panu powiem. O,
3: panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
1: Zamach. Już dziś o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
4: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30.
6: Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
0: Po reklamie.
7: Ale ładny wiaterek tutaj powiał. No to wiatr w żagle dla wszystkich seniorów i nas wszystkich, tak pomyślałem przez moment.
8: O, jak najbardziej, oby to by nie był wiatr przed burzą. Nie. Zaklinamy pogodę, żeby była piękna, żeby...
7: Nie będzie burzy. Do 16 na pewno nie będzie. Znaczy, zaklinamy i dlatego tak mówię.
8: Tak, żeby tutaj mogło pięknie się dziać, a dzieje się to w ramach...
7: Pod stadionem Widzewa, w ramach po prostu już takiego finału wydarzenia, które się nazywa, Aniu?
8: Senioralia.
7: Właśnie tak.
8: I już za chwilę rozmowa z osobą, bez której pewnie nie byłoby w ogóle tego wydarzenia, czyli z prezeską Fundacji Widzewa Łódź, Sylwią Dobrzycką.

0: Odwiedziła nas Sylwia Dobrzycka, czyli prezes Fundacji Widzewa Łódź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bardzo uśmiechnięta, bo i ta impreza jest utrzymana w takim radosnym bardzo klimacie. Chodzi o aktywność fizyczną, ale i o dobre samopoczucie, prawda?
1: Tak, chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę seniorów na aktywność fizyczną, ale również na profilaktykę oraz bycie razem, ponieważ te relacje, to jest ważne w wieku senioralnym, żeby postawić na nie, żeby pokazać, jak one są ważne, relacje, sens życia.
0: I dlatego to jest pomyślana okiem impreza familijna również.
1: Zgadza się. Zaprosiliśmy seniorów. Głównie to jest dedykowana impreza dla seniorów, natomiast całe rodziny, ponieważ właśnie chcieliśmy pokazać, jak ważne są relacje, jak ważni są seniorzy oraz jaka jest ich relacja, ale też
0: miejsce w społeczeństwie.
1: Jakie jest miejsce w społeczeństwie, w rodzinie, ponieważ my co do zasady odchodzimy trochę od relacji, niestety. Dlatego właśnie tą imprezę dedykowaliśmy seniorom, relacjom.
0: Tak, bo kiedyś te międzypokoleniowe rodziny razem mieszkały, razem żyły.
2: No, przełożyłbym to również na życie stadionowe i kibicowskie, bo to uczy jednak pewnych zachowań i w ogóle bycia wśród innych, a więc tego społecznego życia kibicowskiego z kolei.
1: Zgadza się, to właśnie dlatego to miejsce jest nieprzypadkowe, to jest Stadion Widzewa Łódź, ponieważ Widzew od zawsze łączył pokolenia. Ja wielokrotnie słyszałam historię, że od osób, które mówiły, że na stadion przyprowadził mnie dziadek. Nie tata, nie mama, właśnie dziadek. I dlatego to jest taki ukłon w stronę właśnie tych dziadków, żeby pokazać, że oni są ważni, że oni przekazują tą historię. I to jest tak naprawdę nasze podziękowanie w stronę tych dziadków, babć też.
2: A ja tak wróciłem do tego, nawiązując do wypowiedzi Ani, że jest Pani szczęśliwa, uśmiechnięta, bo to takie wydarzenie, ale przecież było wydarzenie pod nazwą Widzew utrzymał się w Ekstraklasie. Ja myślałem, że tu szampana otworzymy w Redzi. To będzie początek naszej rozmowy. I trzeba przyznać, że dzięki kibicom również, prawda?
1: Oczywiście doping i wczorajsza atmosfera była niesamowita na stadionie. Więc tego szampana może nie będziemy otwierać, ponieważ my jesteśmy fundacją, więc promujemy zdrowy, aktywny tryb życia, nie pijemy alkoholu, ewentualnie bezalkoholowy.
2: No jak właśnie o takim myślałem, oczywiście.
0: Ale tylko i wyłącznie.
1: Piccolo,
2: ja myślę, że seniorzy
1: mówić, ale
2: nas tego uczą właśnie, prawda? Tak, jak tak zdrowo zachowywać się również w naszym życiu.
0: Się, Pani jest także oddaną kibicką.
1: Ja jestem też oddaną kibicką, więc wczoraj były niesamowite emocje. Cieszę się, że nasza drużyna dała z siebie wszystko i bardzo im za to dziękuję.
0: To jest, myślę, impreza, mówiąc tak potocznie, impreza, która wpisuje się w ogóle w taką Pani filozofię. Pani tak widzi rolę fundacji, żeby ten stadion był nie tylko miejscem rozgrywek sportowych.
1: Zgadza się. Ja bym chciała, żeby stadion łączył, był tak naprawdę taką infrastrukturą, która łączy naszą społeczność. Żeby był nie tylko aktywny podczas meczy co dwa tygodnie, natomiast żeby był takim miejscem, do którego będą przychodzić właśnie dzieci, młodzież, całe rodziny oraz seniorzy.
0: I tu są też akcje organizowane również, na przykład krwiodawstwa albo chipowania czworonogów.
1: Zgadza się. Będziemy też dbać o naszych czworonożnych przyjaciół. Ja też będę prowadziła za chwilę taki specjalny panel na temat wolontariatu, ponieważ chciałabym też pokazać seniorom, że ten ich czas jest czymś niesamowicie ważnym, niesamowicie cennym dla nas ludzi, którzy pracują jeszcze, są bardzo tacy aktywni, którego nam brakuje, natomiast ich mądrość życiowa, ich doświadczenie jest coś, co można naprawdę wykorzystać. Można wykorzystać w tym dobrym celu, nie tylko dla nich, ale też dla innych.
2: Zapewne tak, ale skoro mówimy o fundacji, to ja spytam o nowe pomysły i nowe ewentualnie wydarzenia, które są w Pani planach.
1: Nowe wydarzenia będziemy sukcesywnie informować wszystkich naszych kibiców. Zapraszam do obserwowania naszych kanałów społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, także zapraszam. Też to wydarzenie pochłonęło nam bardzo dużo jakby czasu, bo my też mamy mały zespół, mamy 3 osoby, więc udało nam się zrobić takie niesamowite wydarzenie. Natomiast otworzyliśmy też Centrum Wolontariatu niedawno i to wydarzenie wspiera już 50 wolontariuszy, więc jesteśmy z tego naprawdę bardzo dumni.
0: No to logistycznie duże przedsięwzięcie.
2: Ale
0: gratulujemy.
2: Przynajmniej widać od razu, jakie są efekty, prawda? Aż to cieszy i można organizować kolejne tego typu wydarzenia.
1: Zgadza się. I jeszcze właśnie chciałam dodać, że wsparły nas też niesamowite osoby, ponieważ jest dzisiaj z nami pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, jest pan Heiser, jest pan Paweł Delong, jest Krzysztof Łuniewski, Joanna Kryńska, jest wiele znakomitości. Oczywiście Mariola Bojarska ze swoją niesamowitą energią, którą może obdarzyć kilka osób, więc bardzo się cieszę, że właśnie zostaliśmy wsparci przez tak znakomite osoby.
0: Bardzo dziękujemy za wizytę
2: sukcesów
0: w naszym plenerowym
2: Widzewowi,
0: studiu.
2: Sukcesów fundacji i takich
0: dziękuję
2: spotkań jak najczęściej.
0: Dziękuję ślicznie. Sylwia Dobrzycka, prezes fundacji Widzewa Łódź.

0: A my w naszym studiu pod stadionem Widzewa tutaj wielka impreza, mówimy o niej, opowiadamy i Paweł DeLong jest również z nami.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Dzień dobry, przemiła wizyta, ale to jest też tak, że przyjeżdża się i coś trzeba tak naprawdę powiedzieć. I gdyby spytał Pana, co jest najważniejsze w powiedzeniu seniorom zwłaszcza, jak powinni się zachować, co powinni robić, co jest dla nich najważniejszego, to Pan zwracał uwagę na co?
1: Ja mam przed oczami przede wszystkim moją mamę. Moją mamę 84 lata i z moją mamą ciągle toczę spór. Ja mamę chcę zabrać do Warszawy. Jestem z Krakowa. Mama do tej Warszawy nie chce się wybrać, pomimo tego, że właśnie już w Krakowie pozostała bardzo niewielka część naszej rodziny, a ja bym chciał trochę mamą się lepiej zaopiekować. I wydaje mi się, że to jest taki szczególny moment, bardzo ważny właśnie moment w życiu każdego dorosłego człowieka, kiedy przychodzi ten czas po prostu wspierania i pomagania rodzicom. I prosiłbym rodziców wtedy właśnie naszych o to, żeby czasami sobie po prostu dali pomóc.
0: Tak, no to prawda, to jest bardzo ważne.
2: Pozwólcie sobie pomóc, tak jest.
0: To bardzo mądre, natomiast panie Pawle, to też jest tak i w pana życiu twórczym również, że tego czasu też czasami nam brakuje. To trzeba jakoś ułożyć. Również my musimy w jakiś sposób ułożyć sobie życie, jeśli chcemy pomóc tej mamie.
1: No, seniorzy są i próbują, wielu przynajmniej, których ja znam, próbują być samodzielni, więc ta pomoc na szczęście, też w przypadku mojej mamy, nie wymaga w tym momencie bardzo, bardzo wielkiego zaangażowania, odpukać. To chodzi o obecność, o spędzanie czasu razem, o wyjście na spacer, o zjedzenie obiadu razem, o porozmawianiu o różnych rzeczach, o zaktywizowaniu rodziców, aby mogli się zaangażować na przykład w działanie i wspieranie wnuków, które czasami po prostu może już tego nie chcą, bo już wyrosły, już się zrobiły trochę większe. Ale generalnie rzecz biorąc, myślę, że dla każdego seniora i dla każdego innego członka rodziny, no, ta więź międzypokoleniowa jest bardzo ważna i bardzo istotna, szczególnie wtedy, kiedy jest ona zdrowa, w sensie ta relacja, że ona nie jest obciążona jakimiś karmicznymi w tym momencie przeszłościami i że rodzice i dzieci potrafią utrzymać taką prawdziwą więź. To jest wielkie zadanie, to jest wielka próba, to nie jest taka sprawa oczywista. Sami Państwo wiecie, jak jest, ale myślę, że te starania i próba rozwiązania ewentualnych problemów, to jest zawsze słuszna próba. Na pewno też próba, nie wiem, wybaczenia, powiedzenia przepraszam, podziękowania jest istotna. I też bardzo często, kiedy tak się nie dzieje, może się okazać, że jest za późno. Moim zdaniem lepiej pewne sprawy załatwić na pewnym etapie, kiedy jeszcze jesteśmy i możemy się spotkać, możemy porozmawiać. Na pewno próbę warto podjąć. Co z tego wyniknie, to już jest inna sprawa.
2: Ja się bardzo cieszę, że tutaj po raz kolejny dzisiaj pojawia się wątek relacji, jakie one są niezwykle ważne. A to wybaczenie, to pojednanie czasem bywa trudne, ale trzeba się wznieść ponad swoje małe ja, ponad swoje ego, prawda, dla czegoś ważniejszego, dla czegoś większego niż ja.
1: Tak, tylko z tym ja i ego jest problem, że nie wszyscy mają świadomość, że to ja i to ego mną zarządza, no i trochę starsze pokolenie jest wychowane na innym wzorcu. Moja mama jest rocznik 1941 i takie pojęcia jak rozwój osobisty albo świadomość niekoniecznie do mojej mamy przemawiają, więc to też trzeba mieć na uwadze, że rozmawiamy z pokoleniem, które było wychowywane bardzo często dużo bardziej opresyjnie niż my. Pokolenie 40 i lat 50. to też są bardzo trudne doświadczenia rodziców. Bardzo często doświadczenia głodu, biedy, pewnego poniżenia, takiej ciągłej walki o przetrwanie i gdzieś na przykład w DNA moich rodziców, a szczególnie mojej mamy, to jest bardzo mocno zakodowane. To, że dzisiaj mamy Polskę taką, jaką mamy, piękną, niekoniecznie jeszcze bezpieczną, ale piękną, to też jest efekt przede wszystkim też pracy ich rąk, tak? I dlaczego o tym mówię? Bo rodzice nasi przynależą do tego społeczeństwa. Bardzo często też są poszkodowani, jeżeli chodzi o tą transformację ekonomiczną kraju. I wydaje mi się, że Polska szczególnie, mając na względzie to, że już jest krajem dostatnim, powinna w sposób szczególny potraktować seniorów, zadbać o nich, żeby też nie byli, broń Boże, żadnym łupem politycznym jakiejkolwiek strony politycznej.
2: Ale skoro mamy, to są wszystko bardzo ważne rzeczy, ale skoro mamy w studiu Pawła DeLonga, aktora, reżysera,
0: który znalazł czas, żeby być tutaj właśnie, pomiędzy filmami, jak rozumiemy.
2: Pomiędzy filmami, właśnie, bo ja chciałam wypytywać o film Manipulacja, kręcony w Pradze z pana rolą Dawida, ale tu się dowiadujemy, że w tej chwili już własny pan film kręci, tak?
1: Ja od pewnego czasu działam jako reżyser, jako producent. Do tej pory państwo mieliście szansę i okazję zobaczyć takie filmy jak Zrodzenie do szabli albo Pani Basia, czy też Wszystko będzie dobrze. No i te filmy, które ja robię, to one są szczególnie ukierunkowane na takie wartości jak wspólnota, tożsamość, pewna wrażliwość społeczna. No i znów podejmujemy tym razem w znakomitym gronie ważny temat, istotny temat, ale też bardzo piękny, dlatego że historia naszego filmu zaczyna się w roku 2022 i opowiada o pewnym fenomenie, który właśnie miał miejsce w Polsce w momencie pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy na granicach Polski stoi setek tysięcy uchodźców z Ukrainy i setek tysięcy, miliony Polaków rusza ze spontaniczną pomocą. I to jest coś fantastycznego, co o nas mówi, o tym, kim jesteśmy. Uważam, że Polacy są narodem bardzo romantycznym, zdolnym do empatii, do wyrażania przede wszystkim solidarności. I jeszcze raz chcę podkreślić, że ten moment w naszej historii jest po prostu fenomenem. Okazuje się, że nie tylko te elementy jak katastrofa samolotu prezydenckiego nas może połączyć w chwilowym bólu, a potem bardzo silnie podzielić, albo zostaliśmy podzieleni, ale są takie właśnie ważne momenty w historii naszego kraju, które pokazują, że bez względu na przekonania, na wiarę, na wiek, na miejsce zamieszkania, czy to jest miasto, czy to jest wieś, potrafimy czuć jedno uderzenie serca i w sposób spontaniczny ruszyć z pomocą tam, gdzie ona jest potrzebna. Ja myślę, że ten film i ten ruch był też, ten film będzie, ale ten ruch był też wyrażeniem takiego sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko agresji, przeciwko reżimowi, przeciwko Putinowi. Był też jakimś takim niesamowitym ruchem w kierunku wybaczenia, przynajmniej z naszej strony, no bo też trzeba mieć w pamięci, że wiele rodzin, moja rodzina jest cała ze wschodu, ze Stanisławowa, została też pokrzywdzona w trakcie II wojny światowej.
2: To prawda. Chcielibyśmy o tym
0: ale
2: dłużej rozmawiać.
0: Doświadczenia wynikające z pokoleń, które też nam coś przekazują. I to jest ważne, zrobić teraz dla nich coś, prawda?
1: Serdecznie państwa pozdrawiam.
2: Paweł DeLong.
0: Paweł DeLong, dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
8: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 14. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich działania służb po fałszywym zgłoszeniu i interwencji w mieszkaniu rodziny prezydenta, nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w Konstantynowie Łódzkim i rewitalizacja w Centrum Radomska z miejską dotacją. Jeszcze przed wieczorem w regionie pojawi się deszcz, miejscami możliwe burze z gradem. Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że sprawcy nie pozostaną bezkarni. Wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Fałszywe zgłoszenie dotyczyło pożaru i nagłego zatrzymania akcji serca u dzieci. Po tym incydencie premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawcy powinni być jak najszybciej ustaleni. Dodał, że pozwoli to uciąć spekulacje.
10: Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności.
9: Od kilku dni do służb wpływają fałszywe zgłoszenia dotyczące polityków i publicystów prawicy. Sprawą zajmuje się prokuratura. Rewitalizacja w Radomsku. Kolejne budynki przejdą remont dzięki miejskim dotacjom. Przeznaczono je na renowację dwóch nieruchomości przy ulicach Rejmonta i Mickiewicza. Nie są to budynki komunalne, ale samorząd zdecydował się na program dotacyjny po to, aby centrum Radomska stawało się piękniejsze, mówi Radio Łódź Karolina Turowska z Urzędu Miasta.
11: Tegoroczne inwestycje przy ulicach Rejmonta i Mickiewicza to kolejne przykłady działań, które poprawiają estetykę miasta. W tym roku Radomsko przeznaczyło na ten cel 500 tysięcy złotych, a jesienią zaplanowano kolejny nabór, aby następne kamienice mogły przejść remont.
9: Prace obejmą m.in. remonty elewacji i balkonów. Remonty mają być wykonane w tym roku. To był warunek uzyskania dotacji, która stanowi 60% kosztów.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: W Konstantynowie Łódzkim powstaną mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. Mają ułatwić codzienne funkcjonowanie lokatorów. Dwa odpowiednio przystosowane lokale dla czterech osób będą mieć charakter treningowy, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Joanna Markiewicz.
13: Osoby z niepełnosprawnościami będą miały zapewnione warunki dostosowane do ich potrzeb. Będą to bezpieczne miejsca, w którym mieszkańcy otrzymają nie tylko warunki do zamieszkania, ale także wsparcie specjalistów i możliwość rozwijania samodzielności.
9: Mieszkania powstaną w wyremontowanych lokalach w centrum miasta i mają być oddane do użytku w przyszłym roku. Koszykarze ŁKS-u Kulpak zagrają dziś w Łodzi czwarty mecz finałowy pierwszej ligi z Astorią Bydgoszcz. Wczoraj łodzianie przegrali 74-81. W rywalizacji do trzech wygranych meczów drużyna z Bydgoszczy prowadzi 2-1 i potrzebuje jeszcze jednej wygranej, aby awansować do ekstraklasy. Jeżeli wygra ŁKS, przedłuży swoje szanse i doprowadzi do piątego meczu w Bydgoszczy. Trener łodzian Nikola Awramowicz liczy na lepszą postawę swoich koszykarzy w dzisiejszym spotkaniu.
14: Powalczymy po prostu i to jest to. Dać wszystko siebie, pokazać charakter. Po prostu od początku musimy pokazać swoją stronę i to jest to.
9: Mecz ŁKS-u Kulpak z Astorią rozpocznie się o 19:00. Więcej o sporcie w Radiu Łódź w strefie kibica po godzinie 18:00 i na naszej stronie internetowej. Na popołudnie i wieczór zapowiadane są przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Będzie im towarzyszył porywisty wiatr osiągający w porywach do 70 km na godzinę. Teraz termometry pokazują 26 stopni, a temperatura jeszcze wzrośnie do 27.
15: No i przy stadionie Widzewa, gdzie dzisiaj serce Łodzi bije dla seniorów, też troszkę nam wieje, ale nie zwiewa naszego plenerowego studia. To jest finał 12 senioraliów. Piotr nam poszedł na stadion poczuć atmosferę. Piotrze, słyszymy się, czy też straciliśmy
16: już
15: oczy?
16: No mam nadzieję, że słyszymy. Ja na stadionie, nie przed stadionem, na tej murawie. Wydaje się w ogóle zupełnie inaczej to wszystko. A dlaczego tak mówię? Bo tutaj ci wszyscy, którzy przyszli i biorą udział w tej imprezie, bawią się znakomicie. Przed chwilą orkiestra seniorów pojawiła się na scenie, zagrała fantastycznie i tutaj i taniec się odbywał na tej murawie. Na tej murawie, na której grają piłkarze Widzewa i wczoraj chociażby tutaj zagrali mecz, który pozwolił im zostać w ekstraklasie. Po tej murawie mieszkają w tej chwili ci, którzy być może nigdy na stadionie nie byli, bo z takim zainteresowaniem, jak to wszystko wygląda, jak ta murawa wygląda, czy jest miękka, a czy jest zielona, to mogę potwierdzić oczywiście. Przed chwilą pani prezes Widzewa pojawiła się na scenie i zapowiedziała kolejne atrakcje, a ludzie gromadzą się przed tą sceną, jest ich coraz więcej i właśnie teraz podchodzą, a więc kolejny punkt programu przed nami. To ja tu jeszcze przez chwilę pozostanę, dobrze?
15: To pozostanie jeszcze przez chwilkę, a potem do nas wróć, a na spotkanie ze słuchaczami już czeka kolejny gość. To Maciej Berut, dyrektor medyczny Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach. Rozmaite ważne wątki mamy zamiar poruszyć.

0: Już niebawem rozpocznie się w ramach finału 12 senioraliów, przypomnę, pod hasłem Serce Łodzi bije dla seniorów, rozpocznie się panel medyczny z udziałem Macieja Beruta, ale dyrektor medyczny Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach znalazł czas dla Radia Łódź i wpadł tutaj do nas na kilka chwil. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj dużo mówimy o aktywności ludzi właśnie w wieku senioralnym, o tym, że warto wychodzić z domu, o tym, że trzeba też i odpowiednio budować ich wizerunek w społeczeństwie, żeby byli dobrze postrzegani. Natomiast niektórzy mówią, o tam, można o siebie dbać, można być aktywnym, a i tak wszystko zależy od genów. Jak się ma dobre geny, to się na starość nie będzie chorować, albo i odwrotnie.
1: Tak, oczywiście posiadanie dobrych genów zawsze ułatwia dbanie o siebie, natomiast absolutnie nie należy podchodzić do tego w ten sposób, że tylko wszystko w rękach natury i genów. Jak najbardziej nasz dobre samopoczucie, stan zdrowia w wieku senioralnym zależy w bardzo dużej mierze od nas samych i bardzo Państwa serdecznie do tego zachęcam, aby właśnie na bieżąco myśleć o swoim stanie zdrowia, nie czekać na wystąpienie choroby, nie reagować dopiero wtedy, kiedy już ta pomoc lekarska jest niezbędna. My, lekarze, bardzo chętnie zapraszamy Państwa wcześniej jako profilaktyka, aby korzystać z naszej wiedzy, z naszych porad, które właśnie mają na celu zadbanie o to, aby Państwo w wieku już swoim senioralnym nie musieli być leczeni, ale aby cieszyli się dobrym zdrowiem, dobrą formą, dobrym samopoczuciem. I to też jest taka nasza rola medyków społeczna, aby dbać o Państwa wtedy, kiedy jeszcze możemy działaniami profilaktycznymi, odpowiednimi zachowaniami prozdrowotnymi spowodować, że Państwa jesień życia będzie przebiegała w radości i w komforcie.
0: Ale bardzo często jest tak, że to dopiero wtedy, kiedy coś się zaczyna dziać, coś z sercem, coś innego, to wtedy człowiek się, jak to mówimy, bierze za siebie i nagle Nordic Walking się pojawia albo slow jogging się pojawia, a wcześniej tego nie było, ale dobre i to.
1: Tak, oczywiście nigdy nie jest za późno, natomiast należy pamiętać, że jeśli już dane schorzenie czy choroba, zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego się pojawia, to wtedy, jeśli dopiero rozważamy rozpoczęcie aktywności fizycznej, zmianę stylu życia, to jest to oczywiście bardzo ważne w terapii. Natomiast to już trzeba robić wtedy w porozumieniu ze specjalistą, zarówno lekarzem, jak i fizjoterapeutą, dietetykiem, rehabilitantem, żeby zacząć odpowiednio ćwiczenia odpowiednio niskiej intensywności na początku i dopiero wraz ze wzrostem swojej wydolności, poprawą wyników badań, tą aktywność zwiększać, żeby ona po prostu była bezpieczna.
2: No tak czy inaczej mówi Pan o profilaktyce, czyli o myśleniu o sobie, o swoim zdrowiu. Coraz, tak się przynajmniej wydaje, łatwiej jednak przychodzi komuś zadbać o swoje zdrowie, a to jest Wasza również praca w tym, w uświadamianiu. Mamy jakieś takie badania, że jest coraz lepiej z tymi seniorami, bardziej dbają o siebie czy nie?
1: Tak, tak. Rzeczywiście wszystkie programy profilaktyczne, które są dostępne publicznie dla pacjentów, to jednak ich efektywność, zgłaszalność rośnie. Także świadomość w społeczeństwie na pewno jest coraz wyższa i bardzo nas to cieszy, no bo te badania są właśnie dla Państwa i czym więcej osób z nich korzysta, tym ten komfort społeczny i ta zdrowie społeczne będzie lepsze, także gorąco zachęcam. Bardzo wiele mamy programów profilaktycznych, które są bardzo skuteczne, zarówno profilaktyka raka jelita grubego, profilaktyka raka prostaty, profilaktyka raka piersi. To są rzeczy, które są bardzo istotne, ponieważ te nowotwory rzeczywiście występują bardzo często, ich częstość stale wzrasta. Rak jelita grubego jest w tej chwili chorobą cywilizacyjną. 17 tysięcy pacjentów rocznie co roku zachorowuje na tą chorobę, a wystarczy zrobić kolonoskopię w odpowiednio wczesnym etapie życia, aby znać stan swojego jelita, wiedzieć, czy ma się jakieś polipy, czy nie. Jeśli ktoś nie ma polipów, to nie będzie miał raka jelita grubego, bo ten rak w inny sposób nie powstanie. Jeśli ma polipy, to my możemy je usunąć. Wtedy najczęściej to wystarcza i pacjent jest zdrowy, ale też wtedy już wie, że ma tendencję do tworzenia tego typu zmian, dostaje odpowiednie zalecenia, że musi być pod częstszym nadzorem, częściej się badać, ale to wszystko jesteśmy w stanie już personalnie pod daną osobę zweryfikować, skonsultować, przedstawić zalecenia. Natomiast taki standard, minimum minimów, to jest w wieku od 50 lat wzwyż, co 10 lat kolonoskopia, to jest takie złoty standard, ale minimalny. A jeśli są jakiekolwiek zmiany w jelicie, to często trzeba robić te badania nawet częściej.
2: Na pewno trzeba przełamać taką barierę strachu, bo tamte pokolenia, wcześniejsze pokolenia czują jakąś taką obawę. Dowiem się czegoś strasznego, nie pójdę lepiej
0: do lekarza. Ale strachu i wstydu do dodatku. No tak. Jak to ja pójdę do urologa?
1: Nie, no to jest bardzo złe myślenie i takie myślenie no kończy się tym, że jest tylko gorzej, bo prędzej czy później ta choroba już dojdzie do takiego etapu, że ta wizyta u lekarza będzie niezbędna. Tylko wtedy ta pomoc już jest bardzo ograniczona i już wtedy mierzymy się z chorobą często bardzo zaawansowaną. I to nieważne, czy jest choroba nowotworowa, czy jest to cukrzyca, czy jest to nadciśnienie, czy choroba wieńcowa. Zawsze wkroczenie z leczeniem na wstępnym etapie choroby powoduje, że to leczenie jest przede wszystkim bardziej skuteczne, mniej obciążające dla pacjenta i efekt tego leczenia jest znacznie lepszy. Także gorąco zachęcam Państwa, aby jeśli jakiekolwiek oznaki zdrowotne Was niepokoją, nie czekać. Od razu zgłaszać się do odpowiednich specjalistów. Naprawdę w tym momencie polska medycyna jest na bardzo wysokim poziomie. Nie ustępujemy ani wiedzą, ani sprzętem w żaden sposób krajom zachodnioeuropejskim. Naprawdę w Polsce można się bardzo dobrze, bardzo skutecznie leczyć. Zapraszam Państwa, korzystajcie naprawdę z tych możliwości, które mimo ogólnie źle postrzeganego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, to jak się spojrzy tak od środka na jakość leczenia, kiedy ono już jest potrzebne, to moim zdaniem ono jest bardzo dobre i naprawdę warto korzystać.
2: Jak najczęściej mówcie o tym i ważne jest też bycie na przykład tutaj, prawda? Bo tutaj można szerzej jakby o tym opowiedzieć.
1: Tak, oczywiście tego typu inicjatywy są niezmiernie ważne, bo właśnie mają taką rolę uświadamiania społecznego, budowania wiedzy na takim podstawowym poziomie. To nie chodzi o to, żeby tutaj wykładać bardzo zaawansowane wykłady z medycyny, ale właśnie zachęcać pacjentów do zdrowego trybu życia, do zmiany złych nawyków, tak. I promować tą aktywność fizyczną, aktywność prozdrowotną. To jest naprawdę wszystko bardzo ważne i same takie zmiany pozytywnego myślenia, dbania o siebie mogą uchronić nas przed bardzo wieloma chorobami.
0: Dziękujemy bardzo za wizytę u nas i też dużo, dużo różnych akcji, które by ten wstyd przełamywały, bo mamy też taki wstyd, stąd na przykład wąsopat. Wąsopat, czyli mężczyzna nie bój się urologa, tak w skrócie można by powiedzieć. Odwiedził nas Maciej Berut, dyrektor medyczny Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach. Bardzo dziękujemy za wizytę u nas.
1: Bardzo Państwu dziękuję za kolejną wizytę w Radiu Łódź. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Ale rzeczywiście.
1: Do zobaczenia.

0: autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
3: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a

0: 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może miasto kwiatów? Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
1: Po reklamie.
2: Serce Łodzi bije dla seniorów. Pod tym hasłem odbywa się 12. finał senioraliów z udziałem wielu znakomitych gości i z udziałem także Radia Łódź, które ma swoje plenerowe studio koło stadionu Widzewa, dokąd zapraszamy, to znaczy i na stadion, ale i do nas.
3: Ja byłem na murawie oczywiście stadionu. Tam odbywają się ciekawe tak naprawdę zajęcia twórcze bardzo często, a czasami są to sportowe. Wydaje mi się, że te grupy są zorganizowane, ale być może nie. Dlatego, że jest dużo spontaniczności w tym wszystkim. No i seniorzy pokazują, jak można się bawić. To mnie zachwyciło, że to seniorzy pokazują innym, jak można się bawić, jak można być razem, co można razem robić.
2: Jak można tańczyć na przykład.
3: Tak, tańczyć, no ale też ćwiczyć, bo tam są ćwiczenia. Jakby do muzyki, jakby ktoś śpiewał im, a nie ma tam tej specjalnej muzyki dla nich. No, potworzyły się takie grupy. No i przed sceną czekają ci, którzy czekają na kolejne panele, prawda? Będą tam dyskusyjne panele i będą występy artystyczne.
2: I będą goście jeszcze kolejni w naszym plenerowym studiu. Zapraszamy do spędzenia czasu z Radiem Łódź na różne sposoby.
3: I zapraszamy do naszego studia.

0: Piotrze, gdzie ty zniknąłeś?
1: A ja jestem obok Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi.
0: A, ma tutaj swoje stanowisko.
1: Tak, oczywiście, bo jeżeli już mówimy o tym, co tak naprawdę oferujemy seniorom, to myślę, że Miejska Strefa Kultury w Łodzi również ma coś do zaoferowania i ciekawi mnie właśnie co, ale z drugiej strony cieszę się, że tutaj takie stoisko się znajduje. Teatr i słowo, plastyka, taniec, muzyka i śpiew, film i fotografia, rękodzieło, styl życia. Proszę pana, wszystko to dla seniorów?
2: Tak. Dokładnie. W większości tych dziedzin mamy jakąś ofertę dla seniorów.
1: Myślę, że seniorzy coraz częściej korzystają z tej oferty i mam nadzieję, że pan potwierdzi.
2: Tak, potwierdzam. Coraz większe jest zainteresowanie. Pytają się, jakie mamy zajęcia i przychodzą do nas.
1: Jak zachęcacie ich, żeby brali udział w tych zajęciach?
2: No rozmawiamy, chodzimy po właśnie takich też miejscach i piknikach jesteśmy jak tutaj i zachęcamy seniorów, bo tak jest najłatwiej jednak. Coraz więcej seniorów też korzysta z internetu, ale to jeszcze jest taka mniejszość, potrzebuje pomocy, więc generalnie kontaktujemy się bezpośrednio albo wysyłamy SMS.
1: Ciekawi mnie również, czy to seniorzy czasami nie proponują, że coś chcieliby zobaczyć, coś usłyszeć, kogoś spotkać.
2: Zdarza się też, że przychodzą seniorzy i pytają na przykład, że chcą pograć w brydża, a nie mają gdzie, więc my na zasadzie współpracy udostępniamy im salę.
1: To tacy uniwersalni musicie być. Pan przychodzi, chce grać w brydża, umiem grać w brydża. Chcę, żeby ktoś śpiewał, umiem śpiewać piosenki. Proszę bardzo.
2: Znaczy to nie do końca tak się znamy na wszystkim, ale też jesteśmy otwarci i może uczymy się różnych rzeczy. Ja na przykład też w MSK Czarniana prowadzę planszówki. Na razie bazujemy na Rumi Kubie i Skrablu, żeby właśnie ćwiczyć też umysł. I mam dosyć sporą grupę seniorów.
1: Czego od seniorów z kolei możemy się uczyć?
2: Od seniorów cierpliwości, radości życia też, bo czasami młodzi ludzie są już bardzo zmęczeni, a są tacy seniorzy, których jest po prostu energia i uśmiech.
1: Myślę, że też możemy się uczyć, jak bawić się razem albo być w ogóle razem, prawda, jak spędzać ten czas, bo to cieszy, że no nie są już to przede wszystkim tacy, którzy siedzą w domach, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, popadają w depresję. Nie, wręcz przeciwnie, właściwie sami wychodzą i szukają swojego miejsca.
2: Tak, zgadza się, no tacy są fajni, bo przychodzą, szukają, ale faktem też dobrze byłoby dotrzeć do tych ludzi, którzy są w domu, właśnie żeby wyszli, gdzieś się spotkali, bo nawet nie chodzi o to, żeby coś konkretnego robić, tańczyć, śpiewać, ale żeby się spotkać i porozmawiać. Kiedyś miałem taki, prowadziłem koncert, powiedziałem seniorzy, a pani, teraz nie pamiętam, która nazwiska, mówiła starsza młodzież, bo czasami oni tacy są, że to nie są seniorzy, tylko starsza młodzież, która ma, powiem, że naprawdę dużo energii, niektórzy młodzi nawet takiej energii nie mają.
1: A tak swoją drogą, no, przychodzą, cieszą się tymi wydarzeniami, a sami organizują, sami są tymi artystami, którzy przedstawiają innym swoją sztukę?
2: Jak najbardziej. Są teatry, czy kabarety, czy grupy wokalne, które prezentują się swoim właśnie, znaczy rówieśnikom, powiedziałem, no seniorom innym, ale również dla całych rodzin i dzieciaków występują.
1: No to jest impreza familijna i to cieszy, że ci seniorzy biorą udział w tym życiu rodzinnym i życiu społecznym, a z drugiej strony pokazują wzorce, prawda? Pokazują również, że tak można.
2: Tak, dokładnie, bo od kogo mamy czerpać, jak nie od nich, tak? Tych wzorców, tych zachowań, które są i tych takich przekazywanych tradycji.
1: Co jeszcze możemy zrobić dla nich w takim razie?
2: Znaczy możemy być, pomagać, w życiu codziennym tak samo, uśmiechać się, zwracać uwagę, gdzie są, no i mówię, zapraszać, jeżeli w przypadku naszej miejskiej strefy, do różnych działań i aktywności.
1: A zapraszał?
2: Tomasz Nowak, Miejska Strefa Kultury w Łodzi.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Miejska Strefa Kultury w Łodzi to jedno ze stoisk, które tutaj się znajdują. Jeśli ktoś przyjdzie i zanim wejdzie na stadion, obejrzy te stoiska, no to będzie cieszył się różną twórczością i różnymi aktywnościami, a później może wejść rzeczywiście na murawę boiska Widzewa i tam już się odbywają te różne i sportowe zajęcia, i taneczne zajęcia. Jest tam przede wszystkim ruch.
0: No a ja chcę przypomnieć, że Miejska Strefa Kultury ma swoje filie w całej Łodzi, także można i warto, namawiamy, sprawdzić, co też ciekawego, ten najbliższy dom kultury, każdy ma swoją nazwę, oprócz tego, że jest filią Miejskiej Strefy Kultury, co ten nasz najbliższy dom kultury oferuje i być może też podpowiedzieć, co tam ma się dziać, a to sugeruje nie tylko seniorom, ale wszystkim słuchaczom.

0: o 15, dobra, i w tą wspaniałą...
1: No ciekawa jestem, czy spadnie deszcz z tej chmury, która nad nasze głowy napłynęła, ale tu Sebastian Szwajkowski, wciąż obecny w naszej ekipie fotograf radia, mówi, lepszy deszcz niż śnieg, zawsze możesz powiedzieć słuchaczom, to jest piękna polska wiosna, proszę Państwa, śnieg już nie pada, oby nie grad. Piotrze, jak prognozujesz, popada na nas czy nie?
2: Nie będę teraz nad tym się zastanawiał, może usłyszę, może nie, mógłbym sprawdzić swój słuch, bo tutaj mamy badanie słuchu, to ja sprawdzę Państwa, którzy tutaj rzeczywiście dokonują tych badań, darmowo zresztą, każdy może się sprawdzić. Czy Państwo słyszeli o Radiu Łódź?
0: Oczywiście.
2: No, czyli mają Państwo bardzo dobry słuch i kompetencje, żeby sprawdzać nasz słuch. Czy seniorzy przychodzą, czy rzeczywiście chcą się badać i sprawdzają swój słuch?
0: Tak, przychodzą, badają się bardzo dużo dzisiaj seniorów.
2: Czy ten słuch jest odpowiedni, czy jednak znaleźliście już takich, którym trzeba pomagać?
0: Myślę, że większość właśnie jest takich, że trzeba pomagać.
2: Wcześniej o tym nie wiedzieli? Dopiero teraz się zainteresowali?
0: Tak jest.
2: Czyli jednak uświadamiać należy w dalszym ciągu, bo no nie chcą tak, nie są skłonni przychodzić sami z siebie.
0: Tak, trzeba uświadamiać na każdym kroku, wtedy wiedzą po prostu, z czym mają problem.
2: Można tutaj zbadać słuch i nie tylko seniorzy, jak rozumiem, prawda? Każdy z nas mógłby.
0: Oczywiście, każdy może przyjść, zbadać słuch. Od razu omówię wynik badania.
2: I po omówieniu wyniku badań wysyła pani już do specjalistów dalej, tak?
0: Tak jest.
2: No i każdy może w tym momencie wiedzieć, no z jakim problemem przyjdzie mu się zmierzyć w najbliższym czasie. Pięknie dziękuję, nie przeszkadzam. Fajnie, że Państwo mają dobry słuch, bo wiedzą o Radiu Łódź i słuchają Radia Łódź. No sprawdziłem.
1: Bardzo dobrze. Piotr, niespokojny duch dzisiaj, ale bardzo dobrze. Chodzi, sprawdza, rozmawia z tymi, którzy tutaj mają swoje stoiska, punkty. Trzeba z tego korzystać. I jak mówię, deszcz nie spadnie na pewno do momentu, kiedy jest tutaj obecne plenerowe studio Radia Łódź. Tutaj, to znaczy przy stadionie Widzewa. Serce Łodzi bije dla seniorów. Dziś pod tym hasłem 12. finał senioraliów.

0: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
1: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatryjaracza.pl.
2: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
3: Let's do it!
2: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
3: Oh yeah!
2: Zamów 512 50 40 30.
4: Dobra cena gwarantowana.
3: Let's do it!
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
8: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 15. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Po interwencji w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego minister z Kancelarii Prezydenta domaga się dymisji szefów służb. Ukraińcowi, który wjechał autem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, grozi zakaz wjazdu do strefy Schengen. Dziś okaże się, czy ŁKS zagra w barażach o awans do Ekstraklasy. Na popołudnie i wieczór zapowiadane są opady deszczu, możliwe burze, noc będzie pogodna. Polityczna burza po interwencji służb we gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta. Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zatrzymaniu krążenia strażacy wyważyli drzwi do pustego lokalu. Okazało się, że zgłoszenie dotyczyło mieszkania należącego do mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Błażej Poborzy z Kancelarii Prezydenta uważa, że siłowa interwencja to kompromitacja państwa i domaga się dymisji szefów służb podległych MSWiA.
10: Jeżeli po serii kilkunastu fałszywych alarmów możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
9: Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnił, że kierujący akcją nie miał wątpliwości, że trzeba wejść do mieszkania, bo zgłoszenie dotyczyło osoby potrzebującej pomocy medycznej. Nadbrygadier Wojciech Kruczek dodał, że strażacy nie wiedzieli, do kogo należy mieszkanie. Sprawą podobnych fałszywych alarmów, do których dochodzi już od kilkunastu dni, zajmują się śledczy. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił Polskę. W piątek wieczorem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego kierowca sportowego auta przejechał drogą objętą zakazem ruchu aż nad morskie oko i wrócił tą samą trasą. Policjanci zatrzymali go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5000 zł. Kierowca wrócił już na Ukrainę. Polskie służby zawnioskowały do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zakaz wjazdu dla niego, zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Inwestycje w ekologiczny transport w mieście i gminie Bełchatów. Jakość komunikacji publicznej mają poprawić 3 nowe elektryczne autobusy. Jeden trafi do miasta, 2 do gminy, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
3: Inwestycje przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu, zwiększenia dostępności transportu publicznego oraz promowania ekologicznych form przemieszczania się.
9: Nowe niskoemisyjne autobusy będą jeździć po ulicach Bełchatowa i drogach gminy od przyszłego roku. Urząd Marszałkowski przekazał na ten cel dotacje w sumie ponad 9 milionów złotych.
8: Więcej na radiowódź.pl.
9: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego walczą o baraże. Dziś okaże się, czy ŁKS zagra w barażach o awans do Ekstraklasy. W meczu z Górnikiem Łęczna Łodzianie są faworytami, ale wyższość muszą udowodnić na boisku. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
11: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zagrają dzisiaj, aby utrzymać miejsce w barażach o awans do Ekstraklasy. Rywalem na Stadionie Króla będzie Górnik Łęczna, który na dziś jest spadkowiczem z pierwszej ligi. W zespole ŁKS-u panuje jednak przekonanie, że rywale będą walczyć o punkty i spodziewać się należy bardzo trudnej przeprawy dla gospodarzy. Piłkarze z Alei Unii zapewniają, że chcą zdobyć komplet punktów i w następnym tygodniu powalczyć o awans do Ekstraklasy. A warto dodać, że na swoim boisku ŁKS-iacy prezentują ostatnio dobrą formę. Nie przegrali 6 meczów z rzędu, ba, ostatnie 3 spotkania rozstrzygnęli na swoją korzyść.
9: Początek meczu ŁKS-u z Górnikiem Łęczna o 16:30. Relacja tekstowa na radiołódź.pl. Będą też meldunki ze stadionu w serwisach informacyjnych i podsumowanie w strefie kibica po 18:00. A kolejne wiadomości o 16:00. Jeszcze przed wieczorem w regionie powinny pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Będzie im towarzyszył porywisty wiatr. Termometry pokazują teraz 26 stopni, ochłodzi się, gdy zacznie padać. Natomiast noc ma być pogodna, a temperatura spadnie do 10 stopni.
12: No gdzie tam mówiliście, że kropi? Wcale nie kropi, ja tutaj już nic nie kropi.
13: Zależy może na kogo, wiesz, bo to...
12: Jesteśmy koło stadionu Widzewa, tutaj serce Łodzi bije dla seniorów, tutaj nie kropi, tak, tutaj nie kropi.
13: Ale też bądźmy uczciwi, na pewno pogoda się zmieniła, jest wiaterek i pochmurno się zrobiło.
12: Tak, no i pewnie sprawdzi się to, o czym przed chwilką Beata Janowska mówiła w naszej prognozie pogody. Plenerowe studio Radia Łódź do odwiedzania, ponieważ tu nie kropi,
13: tak
12: to tutaj należy się udać właśnie. Bo
13: i
12: tutaj
13: do 16
12: trwa,
13: tu jesteśmy.
12: A jeszcze dłużej potrwa finał 12 senioraliów właśnie, także są różne powody, aby odwiedzić to miejsce. Czekamy na Państwa, czekamy uśmiechnięci, podobnie jak uczestnicy tego dzisiejszego wydarzenia. A niektórzy uczestnicy w postaci bardzo ciekawych gości pojawią się w naszym plenerowym studiu.
13: Jeszcze do 16:00 wiele atrakcji zapraszamy.

0: Tak mnie kusi, żeby powiedzieć kolega z radia, ale mogę tak powiedzieć. Zygmunt Heiser na pewno zgodzi się, żebym przedstawiła go nie tylko jako człowieka znanego z telewizji, prezentera bardzo popularnego, jako człowieka w ogóle wielu aktywności, ale także i radiowego prezentera i dziennikarza. Dzień dobry, mogę?
1: Dzień dobry. Ja myślę, że przede wszystkim radiowca, dlatego że przed chwilą sobie policzyłem, minęło 46 lat. Od mojego pierwszego pojawienia się w radiu, w pierwszym programie Polskiego Radia. Ja w ogóle zaczynałem w redakcji sportowej. Bogdan Tuszyński był szefem tej redakcji. To w ogóle była kosmiczna redakcja, bo tam był i Włodek Szaranowicz, i Darek Szpakowski, i Bogdan Chruścicki. Boże, co to była za redakcja? Ja się od nich uczyłem radia.
2: A jakimi dyscyplinami się zajmowałeś wtedy?
1: No przede wszystkim siatkówką, tak?
0: Aha. Czyli jako czynny uczestnik, jako sportowiec siatkówki. Nawet tak, chyba, panie Zygmuncie, pan był w reprezentacji Polski juniorów, tak?
2: Dokładnie.
1: Tak, zdarzyło się. Wprawdzie nie trafiłem do tej ścisłej kadry, ale byłem powołany do szerokiej kadry Polski juniorów. Pan Władysław Pałaszewski był wtedy trenerem kadry. Uczestniczyłem w kilku turniejach międzynarodowych i to, z czego najbardziej byłem i jestem dumny, to orzełek, który nosiłem na koszulce. Mam tego orzełka w mojej specjalnej skrytce najcenniejszych przedmiotów z mojego życia. Jest ten orzełek z koszulki.
2: No, chciałem, żebyś do tego wrócił i opowiedział o tej aktywności, bo aktywność to jest bardzo ważna rzecz w twoim życiu i tej aktywności też uczysz. I gdyby wziąć pod uwagę również programy rozrywkowe, telewizyjne, kiedy masz do czynienia z różnymi ludźmi, w tym seniorami, którzy się bawią,
1: tak,
2: w tych oczywiście programach, to wciąż uczysz jakby tej aktywności i pokazujesz, że to jest właśnie to.
1: Aktywność fizyczna jest nieodłączną częścią naszego życia i jeśli tego brakuje, to po prostu czujemy się gorzej, czujemy się źle. I to naprawdę nieważne jest, jaka jest forma tej aktywności. To mogą być spacery, to może być taniec. Kochani, tańczmy, bawmy się.
0: Tutaj
2: to wiesz, tam tańczyli, wszyscy tańczyli.
1: Tak, ale to jest świetna forma aktywności. Rower, pływanie, cokolwiek, ktokolwiek lubi, róbmy to i na pewno nasze samopoczucie będzie lepsze.
2: Masz też doświadczenia z zabawy z seniorami. Wielokrotnie na pewno brałeś udział w takich wydarzeniach, prowadziłeś takie wydarzenia.
1: Tak,
2: prawda?
1: Ale są w tej chwili coraz więcej tych imprez jest. To są Dni Seniora. Mhm. We Wrocławiu połączone na przykład z Przemarszem Kapeluszy.
2: Okay.
1: Przyjeżdżają seniorzy z całego Dolnego Śląska. Jest taki marsz dookoła rynku i wszyscy są w kapeluszach. Ale jakich? Mhm. Panie z kół senioralnych, z kół gospodyń wiejskich przygotowują na tę okazję specjalne kwietne kapelusze. Panowie wyciągają, nie wiem skąd, kowbojskie kapelusze, panamy. Boże, co tam się dzieje? A potem jest wspólna zabawa, potem jest świetna muzyka. Ostatnio grupa Vox występowała. Wszyscy się świetnie bawią. O to chodzi. Bądźmy aktywni, bawmy się.
2: No, do tego dążę właśnie, że seniorzy potrafią się bawić i nawet uczą nas w pewien sposób tego.
1: Wiesz co? Jest, wydaje mi się, jeden kłopot. Kłopot polegający na minimalnej ilości panów. Wiesz co?
2: Rozumiem.
1: Na tych imprezach senioralnych słowo daje, tak? Mniej więcej 70-80% to są panie. Mhm. Jak są tańce na przykład, to panie tańczą z paniami, no bo nie ma facetów. Panowie, no naprawdę, sprężcie się, odważcie
2: odwagi,
1: się,
2: tak,
1: zacznijcie uczestniczyć, panie czekają. A swoją drogą ten taniec pani z panią wcale nie wygląda źle, panie to potrafią robić.
2: No ja tak pomyślałem.
0: A propos aktywności, to dlaczego siatkówkę teraz zastąpiła siatkówka plażowa jako ta ulubiona dyscyplina?
1: Dlatego, że jest formą uprawiania sportu bezpieczną. Ja przestałem grać na hali. Hala to jest twarde podłoże, to jest dużo większa możliwość kontuzji, różnego rodzaju zdarzeń takich nieprzewidywalnych. Natomiast piasek jest wymagający, ale bezpieczny. Na piasku trzeba dużo więcej wysiłku, żeby iść, żeby biec, żeby skoczyć, ale równocześnie jak się spada, to spada się na miękkie. I ja odkąd zacząłem grać w siatkówkę plażową, a stało się to mniej więcej 6-8 lat temu, ja nie mam żadnych kontuzji. Kiedyś problemy z kręgosłupem, problemy z kolanami, problemy ze stawem skokowym. Naprawdę tego było mnóstwo. Od momentu, kiedy zacząłem grać na piasku, to wszystko zniknęło. I każda forma też aktywności takiej na plaży, kochani, nie leżmy, nie smażmy się, ruszmy się, poćwiczmy, spacer szybki
2: zróbmy. Nie patrz na mnie, bo tu siedzę, bo mam teraz studio.
1: Ale ja do ciebie mówię.
2: Tak, ja wiem, że mówisz teraz do mnie. Natomiast czy to powiedziałeś również seniorom tam na scenie będąc?
1: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście zachęcam do każdej aktywności fizycznej, ba, wyznaczyłem seniorom jeszcze jedno zadanie. Mianowicie akumulatory ładuje się w młodości. To w młodości trzeba dzieciakom wpoić chęć ruszania się, uprawiania jakiegoś sportu. Rodzice nie mają czasu,
2: tak,
1: bo są zapracowani, bo zabiegani, a w ogóle milion spraw na głowie, a dziadkowie trochę więcej czasu mają.
2: To ja ciebie miałem spytać, bo tak mówisz, że grasz w siatkówkę plażową.
1: Tak.
2: A ile masz czasu na siatkówkę plażową? Przecież twoja aktywność jest niesamowita.
1: Gramy 3 razy w tygodniu, po 1,5 godziny.
2: I na to musi być czas.
1: Ja jestem najmłodszy w tej ekipie.
2: No widzę, widzę. Już to widzę.
1: Ale naprawdę.
2: Nie, no okej, ja wierzę.
1: Najstarszy Adam ma 79 lat.
2: Super.
1: Kolejny Jacek ma 77. Kosa ma 73, ja mam 72, jestem junior.
2: Pozdrów
1: ja jestem junior. Przepraszam, wywiad mamy, dobra? To za chwilę pogadamy.
2: Bo tu już państwo podchodzą do nas. Pozdrów ich oczywiście i w ogóle niech będą wzorem dla innych. Co należy w ogóle robić?
1: Jedno, łączny wiek 300 lat mamy.
2: Nie dorównam, nie dorównam.
0: Pewnie ta aktywność daje taki rezultat, że na pewno nie jeden słuchacz, kiedy właśnie usłyszał, jak to, 46 lat w radiu, to kiedy ten Heiser zaczął w radiu pracować? W podstawówce?
1: 1980 rok. Ja wcześniej przebywałem w Berlinie Zachodnim. I zastanawiałem się, czy tam nie zostać. I nagle tutaj sierpień 80, tyle się w Polsce zaczęło dziać. Myślę, kurczę, no beze mnie? Jak beze mnie? Wróciłem, a już wtedy miałem dyplom dziennikarski. Pierwszą naturalną decyzją była redakcja sportowa, tak, bo kończyłem uczelnię sportową. I od tego się zaczęło, właśnie od redakcji sportowej Polskiego Radia, a potem już poleciało.
0: I dlatego dzisiaj
2: i leci
0: mogliśmy
2: dalej,
0: przedstawić
2: leci dalej.
0: Tak, jako kolegę z radia.
2: I też jesteś wzorem dla innych właśnie, że można uprawiać pasję, zawód, można nie kończyć i nie mówić sobie, a już jestem zmęczony.
1: Jeśli jest zdrowie i jeśli są chęci, absolutnie, kochani, trzeba być aktywnym, trzeba. To nawet nie chodzi o pieniądze, kurde, bo jakby mi nie płacili, też bym to robił. O nie, przepraszam, tego nie mówiłem.
0: Nie padło.
2: To
0: nie
2: wycinamy
0: padło
2: z tej rozmowy. Tak czy inaczej, nie chodzi przede wszystkim tylko i wyłącznie o pieniądze. Tak, o, to zostawmy.
0: Filip. No tak, bo mamy przecież dwóch bardzo znanych panów o tym samym nazwisku. Heiser, Zygmunt Heiser oczywiście był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy.

0: No, trochę trwała ta sesja zdjęciowa z Zygmuntem Heizerem. Przechodnie podchodzili tutaj, koniecznie chcieli się z nim sfotografować. Wcale się nie dziwię, to bardzo popularna postać.
1: W ogóle wesoło mamy w tym studiu. Dzieci znowu się bawią. W ogóle jest wesolutku i trzeba przyznać, że choć jesteśmy tutaj od godziny 12, to obserwując tych, którzy bawią się wraz z nami, mam takie wrażenie, że może ich nie przybywa, ale też nie maleje, a więc jedni przychodzą, drudzy odchodzą pewnie do swoich zajęć osobistych. No i wciąż jest tutaj niezły ruch, więc zainteresowanie jest naprawdę niezwykłe. Też na Murawie w dalszym ciągu dzieją się bardzo fajne rzeczy. Można przyjść, skorzystać, zabawić się albo poćwiczyć właśnie z innymi, albo po prostu poobserwować, pobyć również w naszym studiu z nami.
0: A te najgroźniejsze chmury właśnie już sobie wiatr przepędził.
1: Tak, właśnie.
0: Troszkę pokropiła, teraz jest bardzo przyjemnie, także zachęcamy do odwiedzania nas.

0: Autopromocja.
1: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
2: Panie Lipkin, jest pan łachudra i złodziej i tyle pan powie. O,
3: panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
1: Zamach. Już dziś o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
5: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
6: 8 dekad historii, tysiące spektakli, pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.

0: Zobacz, Piotrze, jaki misio usiadł tutaj sympatyczny przy naszym stoliku.
1: Przesympatycznie pomalowana twarz, fajne tatuaże na prawej ręce, na lewej jeszcze nie, ale może później. I teraz maluje w naszym studiu Radia Łódź, to jakiś piłkarski jest rysuneczek, jak widzę. No i słusznie, bo to stadion Widzewa, jesteśmy tu obok. Jeszcze Marek Citko ma zajrzeć do nas. Teraz ja już jednak tajemnicy nie będę trzymał. I powiem, że jeszcze Marek Citko...
0: Wydało się.
1: Czyli... Obiecał, że jeszcze zdąży zajrzeć do naszego studia. No jeszcze pół godzinki jesteśmy tutaj, więc też to mówię po to, by Państwo mieli jakby jasność, że jesteśmy tu jeszcze przez pół godziny, gdyby ktoś chciał dotrzeć, spotkać się z nami, to zapraszamy.
0: Tak, czyli bohater Citkomanii, pamiętasz te lata? Citkomanii,
1: pewnie, że tak.
0: Jejku, co to się działo.
1: No dobrze, to grajmy, bo Marek Citko już będzie zbliżał się do nas i za moment będziemy rozmawiać.

0: A ja nie powiem kto, ale ktoś ze zgromadzonych tutaj naokoło miał na ścianie plakat z bohaterem naszej kolejnej rozmowy. Marek Citko z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Marek Citko już się bawi, no jest showmanem jeszcze oprócz tego, że był znakomitym piłkarzem i te wszystkie chwile go zbudowały. Właśnie. Po co coś robimy? Po co mamy pasję? Żeby to nas budowało, żeby stanowiło nasze życie, prawda? I też możemy w ten sposób oddziaływać na innych.
1: No na pewno. Pasja jest najważniejsza. Cel jest najważniejszy. Ktoś chce być sportowcem, więc ciężko trenuje. Nie wiem, ktoś chce być nauczycielem, to dużo się uczy. Kto chce być pisarzem, to pracuje nad książką. Cel i pasja to jest podstawa i później ciężka praca. No. Fajnie, że dzisiaj spotykamy się i pamiętamy o seniorach, bo ja uważam, że ci seniorzy są zapomniani, oni nigdy o sobie nie myślą. Oni najpierw myślą o dzieciach, o wnukach, o rodzinie, o sobie nie. I myślę, że to jest piękna inicjatywa. Myślę, że od tego, mam nadzieję, zacznie się dbanie o seniorów, żeby oni mieli dzisiaj spotykać, żeby mieli darmowe, nie wiem, baseny, rowery, jakieś gry planszowe, karty, szachy i tak dalej, żeby oni się spotykali, bo tak naprawdę oni całe życie myśleli o kimś innym.
2: Boiska piłkarskie też niech mają, niech sobie dalej grają, ale wśród nich, wśród tych seniorów jest wielu fanów Marka. Pamiętają te sukcesy, te bramki, które strzelałeś przecież, również dla Widzewa. Ciężko żyć z takim hasłem legenda łódzkiego Widzewa?
1: Znaczy nie, ciężko. Myślę, że już po tej całej karierze jest to sympatyczne, że się spotyka ludzi, którzy dziękują ci za emocje, dziękują ci za te mecze. Na pewno jest to taka miła satysfakcja, że mi się udało, tak? Że nie zostałem zapomniany, że warto było czasami stracić zdrowie na boisku.
0: Ja tylko przypomnę, że z Widzewem to było dwukrotne Mistrzostwo Polski, prawda?
1: No tak, to Mistrzostwo Polski, na pewno super puchar, ale przede wszystkim wtedy awans do Ligi Mistrzów. Myślę, że przede wszystkim te mecze w Ekstraklasie, wtedy pierwsza liga była, podawały te emocje. Pamiętam, że my wiedzieliśmy, czy będziemy przegrywali 1 czy 2, to była ta pewność, że będziemy do końca grali i te mecze wygrywali. I to tak naprawdę kibicom daje emocje, bo jeżeli ty przegrywasz, a w ostatnich minutach wygrywasz ten mecz, to jest to, co kibic tego nigdy ci nie zapomni.
2: No to uczy też podejścia do życia, bo porażki uczą jednak podejścia do życia, ale jednak kibice pamiętają przede wszystkim, myślę, sukcesy.
1: Tak, na pewno. No, bo
2: i to jest przemiłe,
1: tak
2: prawda?
1: O porażkach kibic chce zapomnieć. Myślę, że ten sezon Widzewa każdy chce jak najszybciej zapomnieć, mimo że było kilka zwycięstw. Styl się liczy też. Ja myślę, że kibic mimo wszystko to przychodzi, wynik to jest wynik, ale styl. On chce zobaczyć walkę, on chce zobaczyć fajne akcje, on chce zobaczyć driblingi, on chce zobaczyć piętki, on chce zobaczyć strzały z daleka i tego w piłce troszeczkę, tak jak ja obserwuję, jest coraz mniej, więc kibic pamięta, myślę, emocje, bo idziemy do teatru, do kina, na stadion po emocje. Jeżeli ten mecz nie ma emocji, to uważamy, że straciliśmy pieniądze na bilet.
2: No, miałem taki plan cichy, żeby mieć ze sobą piłkę, ale nie mam. I wtedy żonglowałbyś tutaj, a ja liczył słuchaczom po prostu, ile się udało, prawda?
1: No, bardzo chętnie. Nawet kiedyś żonglowałem na krześle i tam chyba do 100 spokojnie, więc ja muszę się
2: to
1: trochę...
2: To program bym zakończył.
1: Muszę się pochwalić, że od 2 miesięcy zacząłem trenować. Nie, że codziennie, ale dużo gram w piłkę, biegam, ćwiczę i naprawdę czuję się wyśmienicie, bo po tej karierze troszeczkę posmakowałem tego życia, bo był czas na grilla, na komunię, na chrzciny, na wesela i tak dalej. I człowiek troszeczkę się zasiedział, ale od dwóch miesięcy naprawdę ruszam się, gram w piłkę, gram w oldboyach i polecam dla każdego seniora, starszego, młodszego, każdego można powiedzieć po 50, żeby zaczął cokolwiek robić, nawet zaczynając spacer.
0: Ale już teraz, po tym krótkim czasie, już są rezultaty, już jest lepsze samopoczucie, tężyzna?
1: Tak, tak, ja już po prostu schudłem z 6-7 kilo, gram w oldboyach po 90 minut, więc nie ma problemu, jakieś ćwiczenia, naprawdę odżyłem na nowo. Gdzieś w Toruniu niedawno otwierałem boisko sztuczne, tam grałem, strzelałem z połowy, strzelałem z przewrotek, robiłem akcje jak za dawnych lat i naprawdę, a zacząłem od spaceru, bo rzeczywiście najtrudniej jest zacząć. Codzienne pompki, spacer, bieganie, różne gry w piłkę, więc naprawdę polecam.
2: No, tak czy inaczej rozumiem, że też to przekazywałeś dzisiaj seniorom i nie tylko seniorom, bo to jest familijna impreza i jak widzę, są tutaj dzieciaki najmłodsze, są trochę starsze, są rodzice i dziadkowie.
1: Na pewno tak, ale z mojego doświadczenia wiem, że im człowiek jest starszy, to trudniej zacząć. Zacząć to jest jedno, ale później to kontynuować i to jest codzienna walka. Nie, muszę, ale naprawdę efekt jest po 2 miesiącach fenomenalny. Ja się super czuję i nie mogę się doczekać, bo znowu w piątek mam chyba jakiś mecz. Później no, mam.
2: Musisz mieć kondycję.
1: No, ćwiczę. Zaczynam biegać, staram się codziennie, ale codziennie robię pompki, jakieś ćwiczenia, więc zapraszam. Ale rozumiem, jest trudno zacząć, a jeszcze trudniej kontynuować.
0: Ale niektórzy mówią, że najpierw wystarczy po kilka minut, żeby nie stawiać przed sobą takiego zadania, że ja mam godzinę dziennie trenować. Nie, 3 minuty, potem 5 minut, potem 10.
1: Znaczy przede wszystkim spacer, tak? To może od 15 minut, 10. Ja zaczynałem na przykład od 6 pompek, później 10, później 15, później 17. Dzisiaj robię około 40, więc spacer to samo. Od 15 minut biegałem też na początku 20 minut, 30, 40, później godzinę, później znowu 20. Po prostu róbmy na co mamy ochotę, aby cokolwiek robić.
2: Tak czy inaczej aktywność jest konieczna, a nie tylko siedzenie. Rozumiemy, że czytanie książek to jest fantastyczna sprawa, ale czasami trzeba jednak na ten spacer wyruszyć. Z Markiem Citko na przykład, Marku.
1: O, może zrobimy. Spacer z Markiem Citko, bieg z Markiem Citko i zobaczymy, ile będzie chętnych i kto mnie wyprzedzi, to odpada.
2: Oj, no to nie wiem, kto się zdecyduje. W takim razie to jest takie zawołanie do wszystkich twoich wielbicieli, którzy cię pamiętają, ale tych również, którzy by chcieli dopiero zaczynać coś zrobić ze sobą. Fajnie, że do tego przekonujesz. Pięknie ci dziękujemy za to spotkanie.
0: Marek Citko, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich seniorów w całej Polsce, na świecie i przede wszystkim Łódź. Pozdrawiam.
3: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
4: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
3: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
4: na braczek rzucony na rynek,
3: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit.

0: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
1: Radio Łódź zbliża.

0: No i znowu sesja zdjęciowa z gwiazdą.
1: Z Markiem Ciśko, tak.
2: U nas oczywiście klimatycznie, muzycznie w audycji, ale tutaj jest zupełnie inaczej. Tu bardzo wesoło, rozrywkowo, mnóstwo ludzi i trwa ta impreza. To wydarzenie trwa w dalszym ciągu. To tylko nasze studio powoli będzie się zamykać, ale jeszcze można przybyć tutaj pod Stadion Widzewa i na Stadion Widzewa.
0: No i odnieśliśmy duży sukces pogodowy. To nie nasza zasługa, ale
2: nie,
0: w końcu...
2: No tak miało być i nie pada. No,
0: chyba z 5 kropli deszczu tylko nam spadło, także wszystko w porządku. Bardzo się cieszymy z licznych odwiedzin dzisiaj w naszym plenerowym
2: Nawet
0: studiu.
2: Deszczyk nas odwiedził, skoro 5 kropli było.
0: Tak, i symbolicznie. Bardzo pięknie to się wszystko nam, mamy takie zdanie jest nasze, że się nam wszystko bardzo pięknie udało.
2: I... Całej ekipie promocji i techniki dziękujemy pięknie.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Za realizację tej audycji. No i cieszymy się, że mogliśmy się z Państwem spotkać. I do następnego razu.
0: Piotr Bielawski
2: i Anna Grubińska.
0: Do usłyszenia.

0: to promocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
9: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, Twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem. Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 16. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich ulica Szczecińska w Łodzi otwarta po remoncie, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla Ukraińca, który wjechał autem na teren Parku Narodowego i wyjątkowy sezon dla bielików w regionie łódzkim. Na północy województwa już przelotnie pada, miejscami burze. Dobra wiadomość dla kierowców z Łódzkiego Teofilowa i Złotna. Ulica Szczecińska po remoncie została otwarta dla ruchu na odcinku od Rąbieńskiej do granicy z Konstantynowem Łódzkim. O zakresie prac mówił w Radiu Łódź wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
12: Łącznie z pierwszym odcinkiem oddanym w poprzednie wakacje to 5 km wyremontowanej kompleksowo drogi z całą infrastrukturą podziemną, zupełnie nową drogą rowerową, która łączy Łódź z Konstantynowem. 600 drzew do jazdy do S14, ronda upłynniające.
11: Przy wyremontowanej ulicy stanęły nowe przystanki, przy których już od dziś zatrzymują się autobusy linii 97 A i B. W wakacje mają się rozpocząć prace na kolejnym odcinku szczecińskiej między Aleksandrowską a ulicą Świętej Teresy.
13: Więcej na radiołódź.pl.
11: Ukrainiec, który wjechał samochodem nadmorskie Oko, ma zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. O tej decyzji poinformował w mediach społecznościowych wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Ukraiński influencer, jak dziś poinformowano, już opuścił Polskę i wrócił do swojego kraju. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski powiedział w TVP Info, że przed trasą na morskie Oko są zakazy wjazdu i samochód nie powinien się tam znaleźć.
14: Mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem. Uważam, że tak piękne miejsce, jakim jest Morskie Oko, z tym amfiteatrem gór i samochód właściwie na froncie, no to nie jest zdjęcie, które ja bym chciał mieć zrobione.
11: Ukrainiec w piątek wieczorem dojechał do Morskiego Oka drogą na terenie Parku Narodowego, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Mimo, że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5 tysięcy złotych. Sztuczna inteligencja ma pomóc w skróceniu kolejek do lekarzy specjalistów. Narodowy Fundusz Zdrowia i Centralna E-Rejestracja planują wprowadzenie głosowych agentów AI do usług publicznych, głównie z myślą o osobach korzystających z telefonów stacjonarnych. System ma dzwonić do pacjentów i przypominać o nadchodzących wizytach, a także umożliwiać ich odwołanie lub przełożenie. Ma to ograniczać liczbę nieodwołanych terminów, a skala problemu jest ogromna. Sięga setek tysięcy nieodwołanych wizyt, mówi rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ-u Anna Leder.
10: W Łódzkiem w zeszłym roku pacjenci nie odwołali 149 tysięcy różnych badań, wizyt, zabiegów operacyjnych nawet, bo mówimy tutaj na przykład o zabiegach usunięcia zaćmy, na które pacjenci nie przyszli. To są zabiegi jednodniowe, czyli zespół czeka, a pacjent nie przychodzi.
11: W przyszłości system ma także pomagać w umawianiu pierwszych wizyt do specjalistów. Jeśli pilotaż zakończy się sukcesem, rozwiązania wejdą na stałe do publicznej ochrony zdrowia. Odradza się populacja bielików w regionie łódzkim. W tym roku przyszło na świat kilkadziesiąt piskląt. To wyjątkowy sezon, przyznaje dr Dariusz Anderwald z Komitetu Ochrony Orłów. Dodaje, że wśród nowonarodzonych bielików trzykrotnie trafiono na trojaczki.
15: Zdarzały nam się rzeczywiście takie sytuacje, że gdzieś tam się trojaczki pojawiły raz na dwa lata, powiedzmy w jakimś gnieździe. To były wyjątkowe sytuacje. A tutaj no, mamy już trzy stanowiska po trzy pisklęta, także jesteśmy bardzo tutaj szczęśliwi.
11: Trojaczki bielików narodziły się w okolicach Rawy Mazowieckiej, Piotrkowa Trybunalskiego i Brzezina. W sumie w tym roku w regionie wykluło się 31 młodych. Zwykle bywało około 20 piskląt rocznie. Komitet Ochrony Orłów do końca sezonu odwiedzi jeszcze kilka gniazd w Łódzkiem. Możliwe, że w nich także będą czekały małe bieliki. Kolejne wiadomości o 17. W północnej części regionu już pada przelotny deszcz, lokalnie pojawiły się także burze, a zapowiadane są dla całego województwa. Podczas burz może chwilami padać intensywny deszcz, miejscami mały grad, noc jednak będzie pogodna. Temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro słonecznie i ciepło do 24 stopni.
16: Agata Zielińska, dzień dobry. Przed nami Zamach. Kolejne słuchowisko wyprodukowane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi we współpracy z Radiem Łódź, które znalazło się w ścisłym finale tegorocznego festiwalu Dwa Teatry. Wcześniej, przypomnę, w finale znalazła się Czarownica, a postmortem historia Zofii Dwornik zdobyła główną nagrodę festiwalu. Słuchowisko powstało z okazji rocznicy rewolucji 1905 roku. Akcja rozgrywa się wokół historii zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera, który miał miejsce 30 września 1905 roku. Zabójstwo dokonane zostało przez bojowców Polskiej Partii Socjalistycznej. Śmierć Kunicera odbiła się szerokim echem wśród łódzkich fabrykantów. W słuchowisku występują m.in. Grzegorz Kwiecień i Lech Dyblik, który brawurowo wykonuje piosenkę uliczną śpiewaną w Łodzi na początku XX wieku. Scenariusz napisali Mikołaj Szczęsny i Sebastian Adamkiewicz. Mikołaj Szczęsny jest też reżyserem słuchowiska. Zapraszam.
17: Łódź, 1905 rok.
18: Leci. Bilecik. A tu dwa.
17: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi prezentuje słuchowisko pod tytułem Zamach. Część pierwsza. Klamka.
19: Adam, ile jeszcze będziemy tu siedzieć?
20: Tyle, ile trzeba. Zimno ci, przestań się bawić klamką, bo iglicę zepsuć.
19: Adolf, co to za imię Adolf? Pasuje raczej do jakiegoś, do takiego, wiesz, do złego. A my jesteśmy ci dobrzy, nie?
20: Coś ci nie pasuje? Masz coś do mojego imienia?
19: Słyszałeś o Walczakowej?
20: Cicho, bądź. Cholera, Witek się spóźnia.
19: Nie, za dwa dni temu. Nie, dwa, trzy dni temu wystawiła kosz z barchanem na zapierkę. Wraca do domu, kartofli nastrugać, patrzy przez okno, a tam kosza nie ma, z diktą.
20: Mam prośbę. Przestań trajkotać z łaski swojej.
19: Zaczynam rozumieć, jak jestem spięty.
20: Przypomnij mi, jak na ciebie mówił Rudy? A, Rudy! A gdzie ty jesteś Rudy, człowieku?
19: Lepiej Rudy niż łysy spięty.
20: Lepiej spięty niż sztywny, Rudy.
19: Pomogę ci, naprawdę. Pomogę ci. Spięty to nie brzmi dobrze. Spięty, co to jest? Zasługujesz na dostojniejsze przezwisko. Adolf.
20: Nie pasuje ci ani imię, ani przezwisko.
19: Albo Adolf Sztaba, Szyszka, Sawka, nie, może coś odmienia. Adola, Dolfo, Mściciel, Dolfo, może być Dolfo?
20: Może być Dolfo. I tak nigdy nie robiłem swojego przezwiska.
19: Która godzina? No pokaż cebulę.
20: Zdążymy.
19: Pokaż. Pokaż.
20: Proszę.
19: Ale fajna. A skąd masz taką? Bo chyba nie ze składek partyjnych.
20: Nie interesuj się, mam to mam.
19: Czytałeś to?
20: Co to jest?
19: Ostatnio rozdawali.
20: Rudy, ty w ogóle umiesz czytać?
19: I jesteśmy klasą robotniczą trzymaną w mrokach niewiedzy przez kapitalistów. I ruski mir i właśnie nie umiem czytać. No, liczyłem, że Dolfo Mściciel potrafi. Głośniej, nie słyszę.
2: Zabijającym się pracą dla napełnienia kieszeni fabrykalnych.
19: Głośniej, Adolf, no!
20: Spokój się.
2: Nie chcemy cara tej bandy złodziei. Morderców i oszustów, a więc najpierw precz z caratem.
19: Ty też słabo czytasz.
20: Ciemno tu jest.
19: Oby ta nasza rewolucja proletariatu się powiodła. Dolfo, bo jąkasz się jak nie dojda.
2: Nie chcemy caratu.
19: Jak wygramy, to się nauczysz. Zobaczysz, trzy razy.
20: Już mi się nie podoba ksywa Adolfo.
19: A to może delfin, co? To takie zwierzę, kojarzysz? Ale tak robię...
20: Zgłupiałeś do reszty, człowieku!
19: Adolf.
20: Co?
19: Jak zginiesz pierwszy, to wezmę twoje buty.
20: Bierz. Tylko się nie zatrzymuj.
19: A gdyby tak stąd zwiać? Dalej niż na Widzew czy Bałty.
20: Dalej niż na Papiernicę.
19: Dalej niż zgierz do Ameryki.
20: O, Ameryka,
19: tak. No bo wiesz, tam podobno domy ze szkła budują. Ulice ze złota.
20: Znaczy z błota.
19: Wyobraź sobie. Własny warsztat. Sklepik.
20: Szejmów.
19: Skup butelek. Czynić Amerykę wielką. Pleban czytał wędrowca. Obrazki pokazywał. Wiesz, że tam drzewa z wielkimi liśćmi rosną? Mówią na nie... Jak to było? Palmy. Palmy na nie mówią. Rosną na nich takie wielkie orzechy dające mleko. Rozumiesz? Dające mleko. Mógłbym pić.
20: Ty tylko o wielkich orzechach myślisz. Ameryka. Czemu wszyscy chcą uciekać do Ameryki? Znasz w ogóle kogoś, kto tam był? No właśnie. Ja też nie. Może tak tylko gadają. Może plebana nie ma co słuchać za bardzo.
19: Gorzej niż tu na pewno nie jest. Jeśli tam tacy, co nie znają liter, nie muszą siedzieć po piwnicach z rewolwerami po to, by zastrzelić kapitalistycznego wieprza, to już ten kraj o niebo lepszym od tego...
20: Umiem czytać. Umiem. Tylko powoli.
19: To nawet nie jest kraj. To jest to ruska wydmuszka. Czy wiesz, że kiedyś Polska istniała? Właśnie pleban nam kiedyś czytał z ogniem i z mieczem. Wolność była.
20: Kto żył wolny, ten żył wolny, a chłop zawsze był chłopem.
19: Ale polskim chłopem.
20: Boisz się?
19: Nie. Tak. Nie. Sam nie wiem. Staram się o tym nie myśleć. Która godzina?
20: Twoja ostatnia. I tak już chyba nie przyjdzie.
19: Która godzina?
20: Ręce ci chodzą. No ty. Ręce ci chodzą. 16:32.
19: Faktycznie. Trochę drżą.
20: Nie, to już nie.
19: Ja jest tak delfi.
20: Jak ty to robiłeś? Powiem, przypomnij mi.
19: Proszę cię, nie mogę, nie mogę. Adolf,
20: uwaga, rozsadza mi głowę, proszę cię, no! No to cicho i przestań pieprzyć o wolności. Nie ma żadnej wolności, człowieku. I nigdy nie było. Nie ma żadnej Ameryki. To kolejny kraj, gdzie jedni ludzie są zwierzętami pociągowymi dla innych. Jest tylko tu i teraz! Wolności się nie dostanie. Ją sobie trzeba wyszarpać, słyszysz? Dlatego zastrzelimy dzisiaj opasłą świnię, która wyzyskuje nas jak konie pociągowe. Koń? Zastrzeli świnie. Nawet poetyckie, prawda?
19: Widzisz? To ten tramwaj.
20: Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze czas. A to co to jest?
19: Robotnik. Ostatni numer.
20: Skąd to wziąłeś? Myślałem, że po rewizjach już nic nie zostało.
19: Towarzysze, nadszedł czas czynu. Nie słowa już, lecz strzały muszą odpowiedzieć na bat fabrykanta. Niech władza i kapitał wiedzą, robotnik polski nie jest niewolnikiem.
20: Rudy, ty czytasz?
19: I to lepiej od ciebie, delfin. Nauczyłem się od plebana. To odezwa o strajku generalnym. Piszą. Kunitzer i jemu podobni. Ich dni policzone.
20: Liczysz, że o nas też napiszą?
19: Liczę, że jutro w Łódzkim Rozwoju ukaże się nekrolog Kunitzera.
20: Dobrze czytasz, Rudy.
19: Która godzina?
20: 12 już czas. Zrobimy to we dwóch.

0: Część druga. Kamień.
1: Panie Kunicer! Panie Kunicer! Panie Kunicer!
2: Pan prezes jest zajęty. Rozmawiam. Proszę nie wchodzić.
1: Napisane Kunicer. Dostarczyć do rąk własnych.
2: Proszę się zwracać do prezesa per panie prezesie.
3: Tłumaczę pan, że około 200 ludzi już od 24 godzin siedzi nieprzerwanie w tkanin naszego towarzystwa i nie chce jej opuścić. Siedzą bez jedzenia, między nimi jest wielu podżegaczy. Nie uważa pan za możliwe, by odwołując się do prawa w specjalnej ochronie aresztować ich wszystkich, a przy tym poprzez indywidualne przesłuchania bezwarunkowo zdemaskować wszystkich podżegaczy? Nie, to nie jest pytanie. Jestem przekonany, że takie stanowcze rozwiązanie nieuchronnie wywrze wpływ odstraszający na pozostałe fabryki w Łodzi i uspokoi miasto. Tak. Tak? Dziękuję, rozumiem. To już po pana powrocie z Petersburga. I proszę przekazać ukłony od Juliusza Kunicera, uniżony sługa.
1: Pan Kunicer?
2: Prezes.
3: Słucham.
1: Przesyłka.
3: Co przyszło? No co przyszło? No wydłuż to z siebie, chłopcze.
1: Z Ameryki.
3: Ha! Wspaniale! Wprowadzić! Wprowadzić! Wprowadzić!
1: Ostrożnie, proszę tu. Pani Zosiu, 20 kopiejek.
3: Tutaj.
2: Baron Giuseppe Vincenti Favor Campani de Mantelto już jest i czeka.
3: Wprowadzić! Wprowadzić!
4: Nie czeka! Nie czeka!
3: Panie baronie!
4: Prezesie, prezesie, idziemy?
5: Zaraz. Czyli pani Zosia, tak? Nawet w łódzkim dymie kwiat...
2: Kwiat się ziemi trzymie.
5: Rączki całuję, pani Zosia.
2: Panie baronie, ja mam ręce pełne roboty.
5: Dama z klasą, pełna powabu. To do...
3: Przeprowadzam pewien eksperyment.
5: Kobiety pracują lepiej.
3: Panie... Juziu, dobrze, że tu jesteś, pomożesz mi z tym drobiazgiem. Dostałem taką paczkę.
5: Aż ze Stanów.
3: No patrz, no. Patrz.
5: Przecież to fonogram.
3: Ciebie.
5: To żadna nowość.
3: Najnowszy wynalazek Berlinera. Jego gramofon jest co prawda wzorowany na fonografie, ale nie o to chodzi. Emil przysłał mi jeden z prototypów. O. Emil Berliner, z pozdrowieniami. Mechaniczny napęd, cudo.
5: Gdzie są cylindry?
1: A po co?
3: Wkładasz płytę i z niej płynie muzyka.
5: Rak Time. Nie znam.
3: To chyba jakiś ichniejszy wynalazek. Sprawdźmy.
5: To może poczęstujesz mnie cygarem? Skoro i tak jeszcze nie ruszamy.
3: Nastaw głośniej. Zapalmy.
5: Znowu?
2: Idą na nas. Zbliżają się. Są już na sąsiedniej ulicy.
5: Putana. Juliuszu, zobacz.
2: Panie prezesie, już po nas?
6: Nie wiem, no. Podobno od zapałki lepiej smakuje.
5: W czerwcu to bydło zniszczyło przecież połowę miasta.
6: Te cygara naprawdę mają głęboki smak.
1: Prosto z Hawary.
5: Jesteś kompletnie nieodpowiedzialny.
3: Zawiane na udach korpulentnej kubanki. Robotnicy w manufakturze jakiegoś przedsiębiorcy z tamtych stron.
5: Dawno powinniśmy wyjechać z tego miasta.
3: Zawijała liście tytoniu tak długo, że powierzchnie przywarły do siebie bardzo ciasno.
5: Podobno w Sopocie. Mhm.

0: Ja mam żonę i dzieci.
1: Pan różne krzyże kładzie nam na ramiona. A pozdrów swoich bliskich ode mnie serdecznie.
2: Z tamtego świata.
1: O, patrz, patrz. I obserwuj. Pani Cosiu, proszę podać dwie szklanki. No, trzy szklanki do koniaku.
3: Okun!
1: Giuseppe, powiedz mi. Hennessy czy kurwazie? Czy sole trzeźwiące dla ciebie?
2: Muszę zadzwonić do małżonki.
1: Uspokój się zawsze, jak są ruchanki na mieście, ciśnienie ci skacze. To jedyny przemarz dzisiaj w Łodzi. I wiedzieliśmy o nim od dwóch dni. Wojsko tylko czekało, aż się ruszą.
0: Nie zamierzam w tym mieście wysiedzieć tygodnia dłużej. Ta tłuszcza przerobi mnie na zakąskę.
1: W takim razie proponuję armaniak. Pani Zosiu, proszę jeszcze kogoś wezwać do tego bałaganu. To jest kamień, którym można zabić człowieka. Kamień węgielny nowej epoki, która nadchodzi w rytmie nowej muzyki. Pani Zosiu, proszę się też napić. To dla lepszego krążenia i na uspokojenie nerwów.
4: Dziękuję.
1: O, i do dna, no pani naprawdę potrafi pić, pani Zosiu. Zadziwia mnie pani.
4: Pracuję w wariatkowie, to i zachowuję się jak wariatka. A pan jest naczelnym wariatem.
2: Zdrowie, prezes.
4: Zdrowie.
1: Wasze zdrowie. Giuseppe, czas na nas. Na ulicach już się uspokoiło i ucieknie nam tramwaj. A mamy jeszcze sprawę do załatwienia.
2: A nie zabieramy ochrony? Nie ma fabrykanta w Łodzi, który nie chodziłby z ochroną. Zresztą nie wolisz poruszać się dorożką jak człowiek?
1: Założyłem te tramwaje, żeby nimi jeździć.
2: Nie. Mogą cię tam łatwo dopaść.
1: Nie.
2: Zbytnia pewność siebie zabija.
1: Strach zabija. Jeśli będę się bać, to nic więcej nie zrobię, rozumiesz?
2: Jest jeszcze parę innych rzeczy, które zabijają. No na przykład ten ciężki kamień, który wleciał przez okno. I sumienie też może pogrążyć człowieka. Nie sądzisz? Oni są inni. Są jak zwierzęta.
1: Józiu, wiesz kim jestem. Wiesz, gdzie się urodziłem.
2: Wiem. Jesteś niekwestionowanym królem łódzkiej socjety. Zatrudniasz 3500 ludzi. Mam wymieniać dalej? Bogacz, który jeździ tramwajem. Nie. Narażasz się na śmieszność.
1: Józiu, ja jestem synem tkacza ze wsi Podhulanka. Jako 20-letniemu czeladnikowi wpisano mi w księgi parafialne tytuł Biedny.
2: Nie rozśmieszaj mnie. Chcesz z siebie zrobić biedaka, obracając milionami.
1: Nie.
2: Teraz jesteś już z innego świata. Juliuszu, szanuj swój świat. Pluj na to miasto.
5: Dokąd mnie prowadzisz? Bo przystanek tramwajowy jest przecież w drugą
1: Zapewniam
5: stronę.
1: Zapewniam cię, dobrze idziemy. Wiem, kim jestem. Nawet jak piję armaniak do kubańskiego cygara. Ludzie chcą dachu nad głową szpitala w chorobie. Włożyć co do garnka i dać przyszłość dzieciom.
5: No tak. A potem powiesić nas na najbliższym drzewie.
1: Robotnicy potrzebują kasy chorych, więc za nią płacę. I nikt nie musi mnie rozumieć.
5: Dobrze w Łodzi rzucić kopiejkę ubogiemu. No a ten kamień, to sam przypadkiem wpadł do twojego kantorka?
1: Ludzie są niecierpliwi. Jeśli dobrze pamiętam, zaledwie 60 lat temu twoja rodzina we Włoszech kupiła tytuł szlachecki. Bo wcześniej byli zwykłymi handlarzami, którzy się dorobili. A jeszcze 30 lat wcześniej, zanim się dorobili, byli handlarzami ubogimi. Dlatego, baronie, dla mnie jesteś Józiem, którego znam z sąsiedniej wsi, choć ty sam tego może nie rozumiesz.
5: Ty...

0: Ty jesteś sentymentalny Niemiec. Romantyk. Może.
1: Może mi jeszcze zacytujesz Goethego. Ja jestem Polak. Zacytuj Mickiewicza.
0: Polacy nie lubią Mickiewicza.
2: A dokąd mnie prowadzisz?
1: Jesteśmy już prawie na miejscu. Odwiedzimy Żyda, który sprzedaje swoje śledzie na rynku starowiejskim. Niesprzedany towar przynosi do domu i ja odkupuję od niego czasem te śledzie. Jadłeś kiedyś? Śledzie?
0: Śledzie? Jak zwierzęta?
1: Wiem, że nie jadłeś śledzi, bo to jedzenie biedoty dzisiaj zjesz. Dzisiaj zjesz to, co jedzą rzucający kamieniem. Panie Lipkin!
3: Dzień dobry!
4: Dzień dobry, panie Kunice!
3: Dzień dobry, jak interesy?
4: O, niespecjalnie. No wie pan, niespecjalnie.
3: Panie Lipkin, no, lepsze czasy nadejdą.
4: Podobno lepsze czasy już były, panie Kunice.
3: Ile panu zostało dzisiaj?
4: Sprzedane. Nic nie zostało, nic. A ile pan potrzebuje?
3: A takiego gotowego do jedzenia w oleju to znajdzie pan?
4: W oleju? To chyba, że dzieciom od ust odejmę.
3: Ale niewiele, 10 deko. Dla mnie i przyjaciela. Żeby i baron spróbował.
4: A i waj, 10 deko to za mało na takich dwóch panów. Pan weźmie pół funta.
3: Za ile odbierze pan swoim dzieciom od ust tego śledzia?
4: No, daj pan 2 ruble i zapomnijmy o sprawie.
0: Ile?
3: Panie Lipkin, jest pan łachudra i złodziej i tyle panu powie. O,
4: panie Kunice, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. Co? A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
3: Więcej niż rubla panu nie dam i to jest moje ostatnie słowo.
4: O. To ja panu zostawiam tego łachudrę i tego złodzieja, bo te epitety to do pana bardziej pasują. O. Pana stać na nie i stać też pana, żeby jeszcze 50 kopiejek dorzucić z głębi pana czarnego serca.
3: Panie Lipkin, pan chce mi odebrać resztki godności. Da. A, tu jest. Pana rubel.
4: Rubel.
3: I 25 kopiejek.
4: Aj, panie Kunicer, tu są pana śledzie i zapraszam ponownie. Dodałem rodzynek, tak jak pan lubi.
3: Dziękuję, panie Lipkin. Wiemy. No, tak. Shalom aleichem.
4: Aleichem shalom.
1: No, chodź. Masz.
0: Juliusz. Nie. To na mnie patrz. Nie zjem tego. Nie.
1: Zjesz.
0: A zapłaciłeś za to co najmniej jak za polędwicę i muzeum w restauracji Hotel Grand.
1: Pachnie jak dom. Mój ojciec czasem przynosił do domu takie, ale tylko od święta. Tak pachną nasze bałuty, Widzew. Tak pachnie pusty garnek i marzenie o lepszym życiu. Tak pachnie śmierć matki, gdy nie stać ojca na leki od felczera. Tak pachnie sprawiedliwość, która żąda swoich praw.
0: O, pokaż tę sprawiedliwość. Obrażasz moją rodzinę. Wypominasz mi podłe korzenie.
1: Podobno to nie ma znaczenia.
0: No, to zależy.
1: No właśnie. A sprawiedliwość jest ślepa.
0: Dziś popołudniem sprawiedliwość miała zapach prochu z rosyjskich karabinów pod twoją fabryką. W świecie kupieckim wszystko ma swoją cenę. Ale ja za te śledzie nie dałbym nawet kopiejki. Były obrzydliwe.
1: Już czas na nas. Przystanek jest tu opodal. A. Nasz tramwaj. A, wsiadamy.
3: Zdążyliśmy.
1: Ach, sieć.
2: Znałeś resztę tych swoich śledzi. Ale wiesz co? Dziękuję ci, Juliuszu, za pouczające popołudnie i dziękuję ci też, że na koniec nie oblałeś mnie tym obrzydlistwem.
1: Straciłem 62 lata, wybacz starcu.
2: Spokojnie, staruszku, spokojnie. Masz krzepy za dwóch. Proszę się nie pchać. Juliusz!
5: Część trzecia. Radca.
6: Paf! Paf! Paf!
7: Usłyszałem trzy strzały, gdy przyjechałem do ulicy Nawrot. Jechałem z Widzewa kursem 17 około godziny 18. Zeskoczyłem z wagonu i poleciałem do tylnego peronu. I to zobaczyłem pana Kunicera leżącego na peronie. To wzięliśmy pana Kunicera na ręce i zanieśliśmy do przejeżdżającego powozu i położyliśmy na siedzenie. To jeszcze pan Kunicer żył, ale już nic nie mówił. Więc ten pan wsiadł do tego powozu i kazał woźnicy jechać na stację pogotowia. A ja obejrzałem wagon, że jest w porządku, więc podałem sygnał konduktorowi do odjazdu i pojechałem dalej. O czym miałem zaszczyt donieść wielmożnemu panu dyrektorowi kolei elektrycznej łódzkiej, KEŁ. To jest mój raport, Elżanowski Wiesław Motorniczy. Jestem numer służbowy 269.
8: Proszę o spokój! Proces dotyczy zamachu na Juliusza Kunicera. Pan prokurator Bogusławski przedstawi fakty, które dotychczas udało się ustalić.
9: Tramwaj przejechał ulicą Główną i skręcił w ulicę Piotrkowską. Do około godziny 18 zatrzymał się na skrzyżowaniu z ulicą Nawrot. Z wagonu zaczęło wysiadać dwóch mężczyzn. Jeden zeskoczył na ruch, a drugi zatrzymał się na stopniach wagonu. Odwrócił się, spojrzał na Juliusza Kunicera i oddał trzy strzały z rewolweru. Równocześnie pierwszy z mężczyzn obiegł wagon od tyłu i strzelił jeszcze raz. Gdy Kunicer osunął się na ziemię, dwóch morderców biegło już ulicą.
10: Mordercy! Na szafot!
8: Proszę o spokój! Wznawiam rozprawę. Proszę prowadzić oskarżonych.
9: Na ławie oskarżonych zasiadają 23-letni Adolf Schulz oraz 24-letni Szczepan Jednas. Oskarżony Schulz zostaje wezwany do zeznań. Czy przyznaje się do winy?
11: Tak. Ja zabiłem Juliusza Kunicera.
8: Hańba! Spokój! Proszę o spokój!
11: Nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi nędzę! Wiedząc, że Kunicer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekonomicznym na rzecz robotników i nie dopuszczę do tego fabrykantów! Postanowiłem go zgładzić! Sam starałem się należeć do partii bojowej PPS, a gdy wyrok śmierci zapadł na Kunicera, sam prosiłem, żeby wykonanie jego nie powierzono! Dodano mnie towarzysza, z którym wspólnie zabiłem Kunicera!
8: Proszę o spokój! Czy oskarżony rozpoznaje w Szczepanie Jędrasie tego towarzysza?
11: Po prawdzie, wysoki sądzie, pierwszy raz go widzę.
12: Nieprawda!

0: Kogo to licho niesie o tej porze? Idzie i idzie, ja.
1: Idzie!
0: Dojść nie może.
1: Idzie!
2: O, pan radca! Zupa dawno wystygła.
3: Eusebio, nie będę już dzisiaj jadł.
1: Radca!
3: To był długi dzień. Eusebio, naprawdę. Nie mam już dziś na to siły.
2: Się pan będzie radca rozczulał nad sobą. Taki jestem stary, taki jestem zmęczony. Już odgrzewam zupę.
3: Ja mówiłem, że już nie zjem dzisiaj. Ja muszę jeszcze dzisiaj uporządkować papiery.
2: Dobra. Jak było?
3: Jak było? Piotrków. Mój cichy Piotrku, a dzisiaj zamienił się w obóz wojskowy.
2: O mój Bożeńciu, to ja może po mąkę i cukier pójdę, skoro już Japońce pod miastem.
3: Nie, to się żenę. Walka z rewolucją proletariacką wymaga szczególnych środków ochrony. Wiesz, ściągnęli kozaków pod budynek sądu. Na korytarzach posterunki wojskowe. Wejście do sali rozpraw na bilety! Aj.
2: Jak w cyrku? I dobrze się radca bawił? Jak małpa? A niby taki poważny człowiek.
3: Ale za jakie grzechy ja muszę znosić te katusze?
2: Mówiłam, żeby pan nie brał tej sprawy. Ale kto mnie słucha, zwykłej kucharki?
3: Nie, chodzi mi bardziej o twoje uszczypliwości, wiesz, te Eusebio.
2: Katusze, sratusze, a teraz jemy zupę, bo ciepła.
3: Ale ja mówiłem, że nie. O, przechodzi ludzkie. Nie.
2: No, jak z dzieckiem. Zje zupę, radca, będzie miał jutro siłę do radcowania. Obrażamy się. 30 lat na tym samym wózku jedziemy. Więc oboje wiemy, że się pan radca nie wywinie. Dobra.
3: Dobra.
2: Koniaczku.
3: Koniaczku. Naprawdę mogłabyś już porzucić ten paskudny nauk, Eusebio. Nie służy ci.
2: To miłe. Ja, prosta kobieta, lata swoje mam i swoje przyzwyczajenia też mam.
3: To moja ostatnia sprawa. Obiecałem, że już kończę na tym, nie?
2: No, i radzę, żeby pan zdania nie zmieniał. Szykuję wszystko na pana radcy imprezę pożegnalną. Jedzenia będzie jak dla wojska. A i przyjdą wszystkie ważne osobistości. Zaproszenia rozesłane. Pół guberni się wybiera pożegnać pana radcę.
3: Ale ty wiesz, ja nie przepadam za takimi spędami.
2: No to emerytura się panu jak psu należy. I mógł pan odpuścić te machloje politykierskie.
3: Ale zginął człowiek.
2: Żeby pana jeszcze nie osądzili za to. Ten Kunicer to nie był byle kto. Miał wielu wrogów. I przyjaciół.
3: Eusebio, on był z ludu. Czemu ten lud go tak nie lubi?
2: Jak on swój? Jak swoich nie oszczędzał?
3: No prawda, mówili, że mało płacił, dużo wymagał, ale koniunktura w ostatnich latach nie sprzyjała.
2: Ojej, radca nic nie rozumie. Kunicer czegoś się dorobił i niech mu ziemia lekką będzie. Był bogaty, wpływowy, jeździł po świecie. Nawet na koronację cara był zaproszony. On był, jak to się mówi, twarzą fabrykantów. No więc jak robotnikom jest źle, to leją. A jak leją, to po pysku, tak?
3: Ale zginął człowiek.
2: Chce pan radca to jak dziecko we mgle.
3: Ta sprawa zaciąży na całej mojej karierze. W sądzie to jest zabił, nie zabił. Jeden zabił na pewno. bo ochoczo się do tego przyzna i da się pociąć za swoje poglądy.
4: Ale drugi...
2: A co z tym drugim?
3: No i sam nie wiem. Jednego zatrzymali zaraz po zamachu, drugi uciekł. I znaleziono go po ponad miesiącu. Wiesz, tak podobno znaleziono.
2: Kozioł ofiarny.
3: No i wszystko było jasne. Miał być wyrok, entuzjastyczne nagłówki w gazetach, spokój w Łodzi i gratulacje za przykładne ukaranie bezwzględnych morderców. A czasem minął.
2: Można się było domyślić, że będą cwaniakować, machloje robić. Musi być winny przecież.
3: Eusebio, polej mi jeszcze kieliszeczek w łaski swoje, co?
2: Basta! Do łóżka. Bo jutro musi pan radca ratować świat.
3: No dobrze.
5: Łódzkie Towarzystwo Dobroczynności. Uczniowie i dyrekcja Szkoły Kupieckiej. Gmina Żydowska. To tylko kilka. Spośród kilkudziesięciu organizacji i osób, które w tych feralnych dniach wystawiły nekrologi za brutalnie zamordowanego Juliusza Kuncera. Z każdego z nich wysącza się żal i gniew za zabójstwo tak zacnego i dobrego obywatela. Człowieka poczciwego, wzoru pracowitości, pracy organicznej i postaw, które dla każdego z nas tu obecnych winny być wzorem. Tak. Miał może i Kunicer swoje słabości, jak każdy z żyjących, lecz teraz nie czas na ich wypominanie. Idzie bowiem o coś wyższego, ba, większego. O ład i porządek społeczny, który czyn oskarżonych jednoznacznie pogrąży. Idzie o to, czy żyć mamy w państwie, w którym prawo nad nierozumne wzruszenia stoi? Czy panuje anarchia i nieporządek, które poprzednią naszą ojczyznę w otchłań zesłały? To pytanie zostawiam wielce szanownemu sądowi. Lecz sam, ceniąc sobie państwa najwyższe wartości, domagam się dla sądzonych najwyższego wymiaru kary.
6: Jak grom z jasnego nieba, tak wieść o zamordowaniu Juliusza Kunicera zrobiła na mieszkańcach silne wrażenie. Policja, zaskoczona tym wypadkiem, chcąc bronić swojej reputacji, pod sugestią ludzi niewprawnych działała. Korzystając z każdego podszeptu, łowiła ludzi, gdyż rozchodziło się jej nie tylko o sławę, ale i o nagrodę. Wszak wykrycie takiego zbrodniarza jest wstępem do kariery na urzędzie i dlatego oślepia.
5: Protestuję! To zwykłe pomówienia mające na celu ochronę mordercy.
3: Proszę o spokój. Oskarżenie miało szansę, panie Bogusławski. Panie Giegurzyński, proszę kontynuować.
6: Dziękuję, panie radco. Jak mówiłem, obietnica awansu może oślepiać niejednego. Wszakże wykrycie takiego zbrodniarza jest wstępem do kariery na urzędzie. Dowodem tego jest właśnie wypadek Jędrasa. Wysoki sądzie, wszak ten Schulz, który sam siebie oskarża w tej zbrodni, szczerze mówi, że nie zna Jędrasa.
4: i nigdy go przedtem nie widział.
5: Ja stanowczo protestuję.
4: Wysoki sądzie, chcę zadać oskarżonym jeszcze jedno pytanie.
5: Protestuję! Czas na zadawanie pytań już był.
3: Uchylam protest.
4: Dziękuję, wysoki sądzie. Panie Adolfie Schulz, czy z całą pewnością potwierdzić pan może, na świętości wszelkie zważając, że nie poznaje pan siedzącego obok pana Szczepana Jędrasa?
7: Na świętości przysięgać nie mogę, ale słowo honoru daje, że tego człowieka nie znam.
5: Ale ta sprawa była już poruszana. Błagam, czy możemy przejść do jakichś konkretnych działań?
3: Proszę o spokój!
4: Panie Jędras, czy pan poznaje pana Adolfa Schulza?
8: Tak. Byliśmy razem.
4: Panie Szczepanie, jeszcze raz pytam, na świętości wszystkie wskazując, czy naprawdę poznaje pan siedzącego tu Adolfa Schulza? Czemu pan milczy?
8: Wysoki sądzie, ja... Oni... Ja nie znam tego człowieka. Jestem niewinny! Jestem niewinny!
4: Wysoki sądzie, pozwól, że odczytam zeznanie, jakie złożył na moje ręce naczelnik więzienia przy ulicy Długiej i prosił, abym je przed sądem przedstawił.
5: Tylko już za wiele. Proszę, przerwać tę farsę!
3: Panie Bogusławski, bo każę wyprowadzić z sali. Niech pan czyta, mecenasie.
4: Czytam. W wyniku działań tajnych informatorów nocą 5 października aresztowano 24-letniego Szczepana Jędrasa, na stałe mieszkającego w miasteczku Iłża w gubernii radomskiej. Delegowany czasowo do Łodzi jako pracownik warszawskiej firmy stolarskiej Tomasza Deduchowskiego. W toku śledztwa Jędras był bity i straszony.
3: Spokój!
4: Straszony, że zawiśnie na pochyłym drzewie. Przyznam się więc do wszystkiego, co wykoncypowali sobie policjanci Wydziału Śledczego. Gdy podpisał już wszystko, znalazł się w więzieniu przy ulicy Długiej. I tam, w mojej obecności, wyznam, że jest niewinny, a zeznania podpisał z obawy przed dalszym biciem. Zarządziłem zatem obdukcję lekarską, która wykazała liczne ślady bicia tępym narzędziem i gaszenia na ciele niedopałków. Przeprowadziłem też rozmowy ze współpracownikami Jędrasa, którzy głowy dali, że ten wieczór spędzili z nim, czego wcześniej nie wyjawiali, bojąc się o własne życie.
3: Spokój! Dziękuję, panie Giegurzyński. Sąd teraz naradzi się.

Sąd po wysłuchaniu wszystkich stron ogłasza, co następuje. Oskarżony Adolf Schulz zostaje na podstawie artykułu 1454 Kodeksu Karnego skazany na 15 lat ciężkich robót. Sąd orzeka wobec niego karę w dolnej granicy ze względu na przepisy artykułów 134 i 135 Kodeksu Karnego dopuszczające miarkowanie kary w przypadku pełnego przyznania się do popełnienia zarzucanego przestępstwa, co oskarżony uczynił. W przypadku drugiego z oskarżonych, Szczepana Jędrasa, sąd uniewinnia. Uniewinnia go od oskarżenia o udział w zabójstwie Juliusza Kunicera i wyrokiem tym oczyszcza z wszelkich zarzutów.

0: to się wedzia gorączkuje. Przecież to nic.
1: Nic? To... Dla pana radcy to może nic? A ja ze dwa dni i dwie noce nad garnkami stała, to pan radca myśli, że to się samo uważyło?
0: Nie. Ja zawsze przecież pełen jestem wdzięczności dla Eusebii i jej talentów gospodarskich. No. A potrawy można przekazać potrzebującym.
1: Potrzebującym? No, szkoda, żeby się tyle kotłów jedzenia zmarnowało. Wychodzi 20, nikt już się chyba nie zjawi.
0: A ty wiesz, ja nie przepadam za takimi spędami.
1: U sąsiada za to impreza pełną gębą. Co by tam o panu radcy nie mówić? Nie zasłużył pan na to, żeby pies z kulawą nogą nie przyszedł. A zapracował pan radca na swoje pożegnanie, wysiedziawszy ze 50 lat na służbie, jak pies łańcuchowy.
0: Na straży? Czegoś, co kiedyś wydawało mi się ważne, Eusebio.
1: Uratował pan tego chłopaka.
0: Porwieć kieliszeczek, Eusebio. Zaschło mi w gardle.
1: Proszę. Tylko to samogon od synowca Staszkowego. Mocny jak pierun.
0: Poczekam.
1: A że co? Za mocny?
2: Kowia!
0: Muzyka mi nie odpowiada.
2: Kowia!
1: Pan radca wie, muzyka się zmienia, a synowcówka zawsze mocna. Wkurzyli się tam na górze, jak pan radca puścił tego chłopaka, co? Ludzie mówią na mieście wciąż głośno o tym. Poszła plotka i dzisiaj mamy tego skutki.
0: Ale chłopak jest bezpieczny, to najważniejsze. Teraz się napije.
1: Teraz to i ja się napiję, pozwoli pan radca. Zdrowie!
0: Zdrowie!
2: Zdrowie!
1: Zdrowie pana radcy!
2: Zdrowie! Zdrowie!
0: O, mocne!
1: Dobre!
0: Dobre! O,
1: to i na zdrowie!
0: I tak to się skończy, Eusebio!
3: Mieście Łodzi rozchodzi się nowina. Była to sobota, coś piąta godzina. Powracał do domu starym zwyczajem kulicer tam fani, jadąc tramwajem. Tam na przystanku przy nawrot ulicy kunicer żegnał swych towarzyszy. Żegnajcie mu pałacu i nieba błękicie, bo dzisiaj łotrze kończy swoje życie. Z tyłu na platformie dwaj bojowcy stali i każdy pojedynczo z Browninga wali. Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami, a tyś mu się, łotrze, odpłacał kozakami. Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś za długoletnią pracę, tak się wywdzięczałeś. Kończysz swe życie, masz więc pozdrowienia od twych robotników pakowanych do więzienia.
4: La, la, la. Głosów użyczyli Szymon Kuśmider, Grzegorz Kwiecień, Karol Osentowski, Jarosław Domin, Dymitr Hołówko, Milena Lisiecka, Cezary Nowak, Krystian Pesta, Sara Lityńska, Krzysztof Pyziak oraz Lech Deblik, a także Jacek Wawrzynkiewicz wraz z zespołem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i młodzież z teatru bez nazwy z branżowej szkoły pierwszego stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Pierwszy raz przed mikrofonem wystąpił Karol Drechna. Scenariusz Mikołaj Szczęsny, Sebastian Adamkiewicz. Muzyka Marcin Nenko. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak. Asystent realizatora Tomasz Podwysocki. Imitacja dźwięku Henryk Zastróżny. Asystent imitatora Adam Dworakowski. Kierownictwo produkcji Wiktoria Chłatko. Asystentka produkcji Patrycja Amrozińska. Asystent reżysera Dawid Wojtysiak. Drugi reżyser Sebastian Adamkiewicz. Producent Jacek Wawrzynkiewicz. Reżyseria Mikołaj Szczęsny. Tekst słuchowiska powstał w oparciu o materiały archiwalne z zasobów Archiwum Państwowego w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz łódzkiej prasy z lat 1905-1906. Piosenkę uliczną w aranżacji Marcina Nenko wykonał Lech Dyblik. Podziękowania dla Juliusza Zielińskiego i Aleksandry Łągwy z grupy rekonstrukcji historycznej Ziemia Obiecana, Dominika Kluszczyńskiego, Krzysztofa Groblewskiego, Klary Hanieckiej, Agaty Markiewicz-Nowak i Jarosława Nowaka. Zrealizowano w przestrzeniach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oddział Gdańska. Współpraca Radio Łódź. Słuchowisko wyprodukowano z dotacji celowej miasta Łodzi. Czytał Andrzej Papajak. Łódź, 2025 rok.
5: Skończyłem.
6: To było słuchowisko Zamach, przypomnę, wyprodukowane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi we współpracy z Radiem Łódź. Festiwal Dwa Teatry odbywa się w czerwcu od 19 do 22 i wtedy poznamy zwycięzców. Miejmy nadzieję, że pośród nich znajdzie się słuchowisko Zamach. O historii naszego miasta będziemy mówili także za chwilę w programie Historie Nieodległe. Agata Zielińska, zapraszam.
7: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wdraża doraźne zmiany w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów uszkodzony został klasztor Dominikanów, w którym mieszkają też Polacy. W wiadomościach zajrzymy również na stadion przy Alei Unii, gdzie ŁKS podejmuje zespół Górnika Łęczna. W regionie opady deszczu i burze, noc jednak ma być pogodna. MSWiA wdraża doraźne rozwiązania dla służb i dyspozytorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To w związku z fałszywymi alarmami. Wskutek jednego z fałszywych zgłoszeń służby wczoraj wieczorem siłowo weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Otrzymały informacje, jak się okazało nieprawdziwe, o pożarze i zagrożeniu życia. Już od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w osoby publiczne związane z prawicą. Wiceminister Czesław Mroczek zapowiedział, że docelowo w planach są większe zmiany w systemie funkcjonowania centrum.
8: W tej chwili nie czekając na to docelowe rozstrzygnięcie, które będzie się wiązało też z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, wdrażamy doraźnie zalecenia dla służb i dla dyspozytorów centrów powiadamiania ratunkowego.
7: Straż Pożarna podkreśla, że każde zagrożenie życia lub zdrowia jest traktowane przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. W rosyjskim ostrzale minionej nocy uszkodzony został klasztor Dominikanów w Kijowie. Mieszkają w nim i pracują także polscy zakonnicy. Zniszczenia objęły większość sal wykładowych Instytutu Wyższych Nauk Religijnych i klasztorną kaplicę, mówi w rozmowie z Vatican News dominikanin ojciec Jarosław Krawiec.
9: Jedna z rakiet tuż przed godziną czwartą uderzyła w budynek mieszkalny, 10-piętrowy blok naprzeciw naszego klasztoru. Właściwie większość okien i drzwi w naszym klasztorze zostało zniszczonych.
7: Mimo ataku w kaplicy od rana gromadzili się wierni, uczestniczyli w mszy, a potem pomagali w porządkowaniu terenu. W nocnym ataku na Kijów i obwód kijowski zginęły 4 osoby, a ponad 80 zostało rannych. Sportowy gest wsparcia dla chorujących na białaczkę. Wokół Parku Słowackiego w Łodzi odbył się hematobieg. Chodziło o okazanie solidarności z osobami zmagającymi się z chorobami krwi. Uczestnicy mogli brać udział w wybranej konkurencji, biegu na 5 km lub kilometr, biegu mam z dziećmi czy spacerze. Oprócz wydarzenia wokół parku zorganizowano także bieg wirtualny, a w tym można brać udział do końca dnia, mówi prezes Fundacji na rzecz pomocy chorym na białaczkę Michał Witkowski.
5: Wirtualnie biegamy i spacerujemy z aplikacją. Aplikacja, która służy do pomiaru czasu. Rejestrujemy się na stronie hematobieg.org, wybierając bieg wirtualny. Dostajemy link do aplikacji. Rejestrujemy zadany dystans, czyli kilometr albo pięć, spacer albo bieg.
7: Do obu form biegu, stacjonarnej i wirtualnej, zapisało się łącznie ponad 1000 uczestników.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Łódzki Klub Sportowy gra z Górnikiem Łęczna. Po tym spotkaniu okaże się, czy łódzki zespół zagra w barażach o awans do Ekstraklasy. Na stadionie przy Alei Unii jest Piotr Andrzejczak.
11: Od razu powiem, że pewne miejsce w barażach da zwycięstwo Łódzkiego Klubu Sportowego z drużyną z Łęcznej. Na razie jest 0-0 po 32 minutach spotkania. Dobry początek w wykonaniu ŁKS-u, chociaż w bardzo trudnych warunkach, bo akurat rozpadało się nieprawdopodobnie nad stadionem przy Alei Unii. Ta ulewa jednak trwała tylko kilka minut. Teraz już warunki do gry są bardzo dobre. ŁKS-iacy, tak jak wspominałem, dobrze rozpoczęli, mieli kilka sytuacji, ale najgroźniejszy strzał oddali goście. Świetnie interweniował po rzucie wolnym Łukasz Bomba. No i teraz gra się uspokoiła. ŁKS-iacy no próbują tutaj stworzyć jakąś groźną sytuację. Często piłka znajduje się w polu karnym Górnika Łęczna, ale brakuje tej kropki na dni. Na razie więc po 33 minutach ŁKS z Górnikiem Łęczna remisuje 0-0.
7: Dziękuję za relację, mówił Piotr Andrzejczak. A kolejna relacja w wiadomościach o 18:00 można też czytać na bieżąco na radio.łódź.pl. W części regionu, głównie na północy, już pada deszcz. Miejscami występują burze, zapowiadane są dla całego województwa. Podczas burz może chwilami intensywnie padać, lokalnie także możliwy mały grad. Noc jednak ma być pogodna, temperatura spadnie do 10 stopni, a jutro słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie.

Agata Zielińska, dzień dobry. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, jeden z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce i wiodący ośrodek w kraju w zakresie położnictwa, neonatologii, ginekologii oraz pediatrii, został otwarty 26 maja 1988 roku, czyli 38 lat temu. Dzisiaj w programie przypomnimy, jak powstawał, jak budował się Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Kulik, dziennikarka, autorka książki Józef Niewiadomski, wywiad rzeka z prezydentem Łodzi w latach 1978-1985. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam wszystkich słuchaczy Radia Łódź i bardzo pozdrawiam.
0: Jak to się stało, że pomyślałaś i zrealizowałaś ten pomysł, żeby zrobić wywiad właśnie z Józefem Niewiadomskim?
1: Właściwie troszeczkę było to dzieło przypadku, bo próbowałam sobie zrobić taki poczet prezydentów Łodzi i przy okazji kwerendy wyszło mi na to, że Józef Niewiadomski sprawował władzę w Łodzi w chyba najbardziej ciekawym czasie, bo to za jego zarządzania miastem miały miejsce tak ważne wydarzenia, jak wizyta papieża Jana Pawła II, dziś już świętego, w Łodzi. To za jego czasów powstała trasa WZ, to za jego czasów wybudowano Matkę Polkę. To za jego czasów miał miejsce ta nieszczęsna awaria w Czernobylu, która pociągnęła, dziś już wiemy, że dalece bardziej tragiczne skutki niż mówiło się wtedy, kiedy to się stało. Jego czas to także wprowadzenie stanu wojennego, budowa Manhattanu, czyli powiedziałabym takie przede wszystkim łódzkie, ale i europejskie, światowe kroki milowe w tej naszej najnowszej historii. I tak mi wyszło, że będzie mógł być bardzo ciekawym rozmówcą.
0: Bo bardzo dużo rzeczywiście wydarzeń i to takich bardzo różnych, też niejednoznacznych jak gdyby, tak? I być może kontrowersyjnych. Czy on o wszystkim chciał rozmawiać?
1: Tak, pan prezydent był dosyć otwarty, choć były tematy, przy których zakręciło mu się łzy w oczach, tak zwyczajnie po ludzku. A moją ambicją nie było dręczenie starszego pana, czy też rozliczanie go z jego życia. Ja chciałam porozmawiać z Józefem Niewiadomskim o Łodzi.
0: No właśnie, to my dzisiaj też rozmawiamy o Łodzi, o bardzo ważnym miejscu. To jest Centrum Zdrowia Matki Polki, za budowę którego właściwie był odpowiedzialny.
1: Tak, i w bardzo taki barwny, interesujący sposób o tym opowiadał. Absolutnie nie krył się z tym, że ta inwestycja, która do dziś służy bardzo dobrze, zresztą służy kobietom, dzieciom, była oczkiem w głowie generała Jaruzelskiego. Zaczęło się to tak, że w 1982 roku generał spotkał się z łódzkimi kobietami. Były to głównie pracownice zakładów obrońców pokoju i chcąc ocieplić wizerunek władzy. No przecież to było chwilę po wprowadzeniu stanu wojennego. Nie było niczego w sklepach. No było potrzebne coś, co troszeczkę złagodzi tę napiętą sytuację. Więc tak się rozmowy potoczyły, że powstanie coś, co upamiętni, odda cześć, odda ukłon kobietom. Co to miało być? Na początku wcale nie było zdefiniowane, że będzie to szpital, Centrum Zdrowia Matki Polki. Mógł to być monument, mógł to być pomnik, tablica, no ale wyszło na to, że będzie to szpital. Ta decyzja o budowie w Łodzi nie była w żadnym razie od początku jednoznaczna. O taki szpital, duży szpital położniczy, pediatryczny, walczyły także inne miasta. Chciał mieć Białystok, chciał mieć Zamość. Gdzieś w podtekście były dzieci Zamojszczyzny. No więc każdy miał jakieś swoje argumenty. Natomiast przewagą Łodzi był fakt, że było to miasto kobiet pracujących. I w zasadzie generał Jaruzelski dał się przekonać do tego pomysłu, że będzie to właśnie szpital pomnik w Łodzi.
0: Jak Józef Niewiadomski opowiadał o czasie tej budowy? Czy tutaj padły jakieś historie, anegdoty? Czy może mówił też o problemach?
1: Drodzy słuchacze, to opowieść o budowie dziś już Instytutu Matki Polki no nie mieści się w żadnych wyobrażeniach i współczesnych kanonach budownictwa. Może zacznijmy od tego, że pan minister Tadeusz Szelachowski, który pełnił wówczas funkcję ministra zdrowia, miał zobowiązaniu, bo były tak zwane pięciolatki, plany pięcioletnie, prawda? Zobowiązał się, że w pięciolatce stworzy 25 tysięcy łóżek szpitalnych. No więc Niewiadomski, który był po imieniu z ministrem, powiedział mu wprost: Tadziu, to jest niemożliwe. Ty wybuduj w Łodzi 500 łóżek pediatrycznych i 500 łóżek położniczo-ginekologicznych, no bo matki bez dzieci to nie ma sensu. Będziesz miał już 1000 łóżek, ale realnie. No i tak się to stało, ale dlaczego wspomniałam o tych kanonach budownictwa, czy jakimś naszym wyobrażeniu o inwestycjach? Może zacznijmy od tego, że na rynku no nie było w zasadzie żadnych materiałów budowlanych. Był ogromny problem z zaopatrzeniem. Natomiast była centrala zaopatrzenia i zbytu, która no robiła wszystko, co mogła, ściągała z całej Polski materiały budowlane, a więc cement, kleje. Słynne zakłady płytek ceramicznych w Opocznie zostały docna ogołocone z całej swojej produkcji, bo przecież taki obiekt jak duży ośrodek, duży szpital, który miał służyć zdrowiu, no musiał być w jakiś sposób zabezpieczony i wykończony glazurą, terakotą. No ale o tych anegdotach. Proszę pamiętać, że to był czas, kiedy były cechy rzemieślników. Na Politechnice Łódzkiej została stworzona specjalna komórka, gdzie pracownicy naukowi za pomocą takich maszyn liczących próbowali przeliczyć, ilu mamy glazurników w regionie łódzkim i gdyby oni pracowali na akord po 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, to czy wyrobią się na czas, na dzień, który został wyznaczony na otwarcie szpitala. No i wyszło na to, że no nie ma takiej możliwości. Więc Józef Niewiadomski pojechał do Warszawy, do Urzędu Rady Ministrów. Powiedział, jak sprawy stoją. Przypomniał, że inwestycja jest oczkiem w głowie generała Jaruzelskiego i niech się dzieje, co chce, ale on potrzebuje z innych województw glazurników. No i tak się też stało. Zostali oddelegowani specjaliści od glazury, od terakoty do Łodzi. Uzbierało ich się w sumie 500. No i tak się to powiodło. No, kolejna ciekawostka to to, że nie było gotowego projektu szpitala. Tak naprawdę projekt powstawał równolegle, projekt nadzorowany nie przez byle kogo, bo przez znakomitego architekta Janusza Wyżnikiewicza, ale no nie było sensu rysować, liczyć i projektować, bo w każdej chwili mogło czegoś zabraknąć. Inne materiały mogły dojechać, więc jak to się kolokwialnie mówi, rozpoznanie bojem nastąpiło i szpital się budował, równocześnie się projektował. Co jak wspominał prezydent Niewiadomski, nie było tak do końca złe i głupie, dlatego że te lata 80. były takim czasem zmian w parametrach, w gabarytach aparatury medycznej. Więc no, duże urządzenia się zmniejszały, niektóre małe urządzenia się rozbudowywały, więc w sumie to takie bardzo żywe reagowanie na to, co się działo w wyposażeniu medycznym, wcale nie było takie złe. Kolejna rzecz, no niewyobrażalna, może tutaj troszeczkę to zabrzmi jak bajka o żelaznym wilku, ale tę budowę wizytowali ówcześni dygnitarze. Były to na przykład żony ambasadorów. Minister budownictwa Kuby tak się przejął tą inicjatywą, że chciał przysłać z Kuby swoich robotników, żeby też pomogli tutaj polskim budowlańcom. A taką wisienką na torcie była wizytacja na placu budowy aktorów, którzy grali w główne role w takiej pierwszej telenoweli, która pojawiła się w polskiej telewizji, mianowicie chodziło o tytuł Niewolnica Izaura, więc rzeczywiście Lucelia Santos i nie zapomniałam, jak się nazywał odtwórca Leoncja, no w każdym razie zostali zaproszeni na plac budowy, który był ogrodzony tak roboczo. No i tłum wielbicieli przerwał kordon milicjantów pilnujących właśnie tej bramy, wdarł się na tę budowę, no i rozlegały się okrzyki: Leoncjo, ty świnio, zostaw biedną Izaurę. No w takim anturażu właśnie budowała się Matka Polka.
0: A ten aktor, dodam, nazywał się Rubens de Falco i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Matka Polka to nie tylko budynek, ale to taki projekt, który też zakładał teren zielony, potem budynki również. To były chyba jakieś dodatkowe budynki te dla rodziców. To były jakieś inne jeszcze projekty, prawda? I pomnik, jeszcze do tego zmierzam, przed szpitalem.
1: No i tu kolejna anegdota. Mianowicie zgłosił się dosyć znany warszawski rzeźbiarz, który no, zaproponował, że przy tak fantastycznej inwestycji gotów jest zaprojektować pomnik matki Polki trzymającej w ramionach dziecko. Zlecenie przyjął. No i jak wspominał Józef Niewiadomski, pierwszy raz pojechał do Warszawy zobaczyć to dzieło i zamarł. No po prostu złapał się za głowę, bo kobieta w ogóle nie miała polskich rysów twarzy, takie raczej powiedziałabym bardziej egzotyczne. No nie było w tym niczego złego, natomiast no nie tak miała przede wszystkim wizji Niewiadomskiego wyglądać matka Polka, więc no próbował ratować sytuację i nawet przesłał rzeźbiarzowi zdjęcie ówczesnej wicemi

0: niedoboru towarów, wiecznych trudności z zaopatrzeniem, była dosyć chytra myśl, jak doposażyć, przepraszam, to jest niestosowne słowo, ale jak zapewnić kadrę w tak potężnym obiekcie, co zrobić, żeby ludzie chcieli pracować w szpitalu, w którym no niejednokrotnie się gubili, bo on był tak rozległy i potężny. Co się okazało? Otóż na Akademii Medycznej kształceni byli lekarze, którzy już 4 lata przed ukończeniem budowy, którzy mieli obowiązkowe staże w łódzkich szpitalach i mieli też do dyspozycji oddane mieszkania. Ponieważ obok instytutu obecnego były takie domki, które zaraz po wojnie nazywano domkami zalewajkowymi, ponieważ były to takie chatki drewniane, no tam naprawdę mieszkała biedota, więc te wszystkie domki zostały zmiedzione z powierzchni ziemi. Powstały rozliczne bloki, które były zadedykowane właśnie dla personelu medycznego, zarówno dla pielęgniarek, jak i lekarzy. Natomiast taka już rzetelna, fachowa wiedza w osobach lekarzy była zapewniona dzięki Akademii Medycznej, która wykształciła no w zasadzie większość obsługi instytutu.
1: Czy rozmawialiście też o tym potem w którymś momencie, to już były lata 2000, natrafiłam na proces ciągnący się latami. To był proces w sprawie nieprawidłowości dotyczących właśnie budowy Centrum Zdrowia Matki Polki. Józef Niewiadomski był między innymi jednym z oskarżonych, ale tam było bardzo dużo tych osób. Właściwie nie pamiętam, że jak ten proces się skończył, natomiast no, on trwał, ja nie wiem, co najmniej z kilkanaście lat, jeśli nie dłużej.
0: Tak, to było takie bardzo przykre zwieńczenie tej, no może zmienionej epoki, ale jednak bardzo potrzebnej inwestycji. Tam przecież przyszło na świat ponad 140 tysięcy dzieci, więc no tak naprawdę to miasto się urodziło, można powiedzieć, populacja jednego polskiego miasta się urodziła. Bardzo wielu dzieciom udzielono pomocy, tak więc no można tylko mówić o szpitalu w superlatywach. Natomiast no cóż, no pamiętajmy, że to były czasy gospodarki, w której rządził towarzysz Limit, w której było wieczne niedobory materiałów budowlanych. Poza tym wówczas nie obowiązywała, no w latach 80. nie obowiązywała ustawa o zamówieniach publicznych. Była no, duża dowolność w obrocie pieniędzmi, co można jeszcze obserwować w niektórych polskich filmach. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, chociaż to nie jest tematycznie adekwatne porównanie, ale piłkarski poker, gdzie trzeba było zdobyć pieniądze na wejście do pierwszej ligi, no więc sprzedano polonezy, które górnicy dostawali na talony w związku z jakimś tam rekordowym wydobyciem. Te pieniądze zostały przekazane na zupełnie inny cel, niż powinny być pierwotnie dedykowane. I trochę tak się to też odbyło w przypadku Matki Polki. Mianowicie tam się pojawiły dwa wątki. Sam Józef Niewiadomski nie był w dobrym humorze, kiedy to wspominał. On nawet nie był zły, czy nie był zdenerwowany. On był tak zwyczajnie rozżalony. Dlaczego? Sprawa, tak jak słusznie wspomina, że trwała kilkanaście lat, ona się skończyła w Strasburgu w przypadku Niewiadomskiego. Więc pierwszym wątkiem było pożyczenie pieniędzy. Łódzka Fabryka Mebli chciała od Rady Budowy Szpitala Matki Polki pożyczyć, to chyba było ówczesne pół 1,5 miliona złotych i proponowali 40-50% do tej kwoty, którą pożyczą. Bank, kiedy się wstawiało na lokatę, dawał 7%. Więc to w prosty sposób rozumując, to był czysty, żywy pieniądz. Natomiast Niewiadomski wspominał, że zatelefonował do Zenona Komendera. Ten się zobowiązał, że zadzwoni do wiceprezesa NIK-u i ministra finansów, ponieważ oni wszyscy byli w Radzie Obywatelskiej budowy pomnika szpitala i zapyta, czy taka pożyczka jest możliwa. Ponieważ potwierdzili, rzeczywiście pieniądze zostały pożyczone Łódzkiej Fabryce Mebli, zostały zwrócone z takim no, zyskiem zacnym. Ale akt oskarżenia wskazywał na to, że te pieniądze były pożyczone bezprawnie i bez żadnych gwarancji, że wrócą do pożyczkodawcy. Bardzo się Józef Niewiadomski oburzał na ten sposób rozumowania. Mówił, że nie szewc decydował, czy krawiec, tylko decydował wiceprezes NIK, wiceminister finansów. Drugi zarzut, który jeszcze bardziej zabolał Józefa Niewiadomskiego, to to wątek srebrnych serduszek. Otóż Rada Budowy Szpitala otrzymała od kilkadziesiąt

0: kg srebra. Postanowiono, że będą z tego kruszcu wytopione takie malutkie serduszka, które będą podarowywane wszystkim dzieciom, które się narodziły w Matce Polce i to będzie taki piękny prezent. Okazało się, że firma, która się podjęła wykonania serduszek, nie miała uprawnień do wyrobu galanterii srebrzanej. Tłumaczył się Józef Niewiadomski, że mennica państwowa nie chciała się wówczas podjąć zadania pod tytułem produkcja serduszek. No i tak trochę z głową w starych czasach mówił, że to nie była jego sprawa jako zleceniodawcy, żeby sprawdzać, czy zleceniobiorca ma takie uprawnienia, czy nie ma takich uprawnień. Nic się złego nie stało, to srebro nie zginęło, no niemniej jednak było wykonywane przez podmiot, który uprawnień nie miał. Proces trwał, już mi się teraz przypomniało, 7 lat. Bardzo się Józef Niewiadomski zżymał na nagłówki, jakie się pojawiały w łódzkiej prasie, oskubana matka Polka, okradziona matka Polka, gdzie pojawiały się jego i jeszcze kilku ważnych urzędników państwowych nazwiska. Jak twierdził, nie było to wymierzone w niego czy w Zenona Komandera, bo on się tam pojawiał jako drugi główny oskarżony, tylko jak twierdził Niewiadomski, było to wymierzone w Jaruzelskiego, żeby zohydzić wszystko, co było pomysłem, co było inicjatywą Jaruzelskiego. Żeby już skrócić opowieść, sąd apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W międzyczasie zmarł Zenon Komender, w stosunku do którego sprawę umorzono. Umorzono ją także w stosunku do Józefa Niewiadomskiego. Jak wspominał, on był wtedy wściekły, ponieważ interesowało go uniewinnienie, a nie umorzenie sprawy. Chciał zdjąć za wszelką cenę z siebie odium człowieka, który naruszył prawo i jeszcze w tak ważnej sprawie. Przez kolejne 3 lata sprawa się ciągnęła w Strasburgu i tamtejszy trybunał po 3 latach uznał, że została naruszona godność i prawa człowieka. Otrzymał odszkodowanie za przewlekłość postępowania Józef Niewiadomski. Jak wspominał, było to całe 3000 zł. Ja zapytałam, czy przeznaczył te 3000 na matkę Polkę, czy może na jakiś zbożny cel. No usłyszałam odpowiedź, że nie, ponieważ spłacał długi, bo obsługa adwokacka też kosztowała. Poza tym zmniejszono mu emeryturę, tak zwaną erkę. Musiałby czekać do 65 roku życia, żeby nabyć prawa do wyższego uposażenia, więc tak się to skończyło.
1: To tak się skończyła sprawa sądowa w takim razie matki Polki. To jeszcze, Aniu, na koniec naszej rozmowy słów kilka o Józefie Niewiadomskim. Czy w gruncie rzeczy on jakoś, nie wiem, był dumny z tej inwestycji? Jak rozmawialiście, rzeczywiście był w to zaangażowany?
0: Sądzę, że tak, że mimo wszelkich trudności, mimo wszelkich perturbacji, które się wiązały z inwestycją, tak, był z tego dumny. Był z tego dumny, że udało się stworzyć, może ktoś powie dzisiaj, przeskalowany obiekt, ogromny, potężny, ale naprawdę widać było taką dumę z tego, że udało się pokonać w rywalizacji inne miasta, w których przecież też byli działacze partyjni. No nie oszukujmy się, szło to wszystko po linii właśnie ugrupowań politycznych tego, kto sprawował władzę. Był dumny z tego, że udało się zaangażować łódzkie kobiety, które miały coś do powiedzenia właśnie w Warszawie, jeżeli chodziło o lobbying na rzecz łódzkich inwestycji. Tu wspominał nazwisko pani profesor Planety Małeckiej, która, jak twierdził pan Niewiadomski, miała duży wpływ w kręgach wojskowych. Wspominał też panią dyrektor jednej z fabryk, nie pamiętam nazwiska, ale pamiętam, że była oficerem Gwardii Ludowej w czasie wojny i miała też duże posłuchanie właśnie w Urzędzie Rady Ministrów i w tych kręgach rządowych. Tak więc tak, no zdecydowanie był dumny z tego obiektu, z tego szpitala.
1: Aniu, bardzo ci dziękuję za przypomnienie tej historii i za opowieść o Józefie Niewiadomskim. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej szczegółów albo przypomnieć sobie historię jego prezydentury, to odsyłamy do twojej książki. To jest wywiad Rzeka właśnie z Józefem Niewiadomskim. Anna Kulik, autorka książki, była dzisiaj naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję za to wspaniałe spotkanie. Pozdrawiam państwa.

0: A teraz przypomnimy reportaż z budowy Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki autorstwa Alicji Juśkiewicz. Reportaż powstał w 1986 roku. Akt erekcyjny pod budowę pomnika został wbudowany 2 lata wcześniej. Budowę śledzili nie tylko łodzianie, nie ustawały wpłaty na społeczne konto budowy szpitala, dary napływały z kraju i z zagranicy. Reporterka informowała wtedy, że prace nie opóźniają się, a półmetek budowy został przekroczony. Jej rozmówcą był przedstawiciel wykonawczy, dyrektor Ryszard Barych z kombinatu budowlanego Jedynka. Rozmawiała wtedy także z szefem centrum, doktorem Janem Matczakiem oraz przewodniczącym Rady Obywatelskiej Budowy Centrum, Henrykiem Andrzejewskim. Posłuchajmy.
1: Rzeczywiście minęły już 33 miesiące. Niewiele zostało do końca budowy. Jest kończony w tej chwili stan surowy budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego. Również planowane jest w tym roku zakończenie stanu surowego budynku Szpitala Pediatrycznego. W międzyczasie postępowała również realizacja innych obiektów, głównie zaplecza technicznego. Jeden z obiektów, budynek warsztatów i magazynów, praktycznie został zakończony, w części przekazany już użytkownikowi, a w najbliższym czasie druga część tego obiektu zostanie również przekazana. W ostatnim okresie, dokładnie 30 czerwca, został odebrany jeden z segmentów hotelu dla pielęgniarek. Jest tam 6 segmentów. Jeden z tych segmentów został również przekazany użytkownikowi. W trakcie realizacji są inne podstawowe obiekty zaplecza technicznego, stołówka, pralnia, budynek patologii, wiata magazynowa. Co planujemy na rok bieżący? Tak jak mówiłem, zamknąć stany surowe 2 podstawowych obiektów, ogrzać te budynki na zimę po to, żeby prowadzić w pełni roboty wykończeniowe. Części szpitala ginekologicznego, niskie segmenty, w których znajdują się pomieszczenia zabiegowe, laboratoryjne, staramy się w roku bieżącym przekazać również użytkownikowi pod zagospodarowanie. Podobna sytuacja ma być na szpitalu pediatrycznym, gdzie część łóżkowa tego szpitala na koniec roku jest przewidywana do przekazania pod zagospodarowanie.
2: Znajdujemy się w tej chwili na segmencie pierwszym. Poziom 0, czyli parter, części zachodniej. To jest część laboratoryjno-techniczna. Tutaj znajdują się wszystkie laboratoria, pracownie i temu podobne zaplecze techniczne szpitala.
3: Części ginekologiczno-położniczej.
2: Część szpitala ginekologiczno-położniczej. Stąd też taki rodzaj wykończenia, głównie w glazurze, ze względu na specyfikę tych pomieszczeń. W tej części budynku roboty wykończeniowe są już bardzo zaawansowane i przygotowujemy się do przekazania ich użytkownikowi we wrześniu, październiku.
3: Co w tej chwili poszczególne brygady wykonują, jakiego rodzaju prace?
2: Proszę Panią, w tej chwili jesteśmy tu już praktycznie w przejściu podwykonawców w zakresie robót instalacyjnych i wykonywane są wykładziny ścienne, więc glazura, tynki i stropy. Stropy podwieszone, wykonywane przez przedsiębiorstwo Mondgips z Sosnowca, bądź też w pomieszczeniach mokrych, wytłaczane na siatce zwykłe tynki mokre.
4: To są te pomieszczenia, które już są zamknięte, gotowe i czekają na użytkowników, a równocześnie służą jako rodzaj pokazowych pomieszczeń.
5: Tak, no i co my tutaj chcieliśmy osiągnąć przez wykonanie tych pomieszczeń próbnych? Przede wszystkim uniknięcie przyszłościowych niespodzianek związanych z wykonawstwem, powiedzmy, nietypowych elementów, takich jak właśnie podłoga z elastomeru, którą tutaj Pani widzi, jak również układanie suchych tynków z płyt gipsowych, no i osadzenie stolarki, propozycje kolorystyczne i materiałowe.
4: To pomieszczenie, do którego weszliśmy, jest w kolorze błękitnym utrzymane. To kolor, który będzie dominował w szpitalu?
5: Tak, ten kolor będzie dominujący i podłoga, ta jest właśnie próbna, ale pozostały w odcieniu niebieskim. Przejdziemy teraz do następnego pomieszczenia laboratoryjnego, w którym są wykonane stropy z płyt gipsowych. Tynki gipsowe są rozpowszechnione w całej Europie i osiąga się dużą równość tynku. Tutaj, tak jak Pani widzi na stropach, oto są właśnie te płyty gipsowe, a tu poniżej tynk tradycyjny, prawda?
4: Widać różnicę.
5: To są laboratoria analityczne Szpitala Położniczo-Ginekologicznego.
4: Czyli tutaj będą badania specjalistyczne, tak, laboratoryjne.
5: No stąd widać w tym podłożu wyjścia różnych instalacji, kabli, prawda, podprowadzenia pod stoliki laboratoryjne, a tutaj wyciąg, tutaj stoi również stół, na którym będą badania prowadzone przy użyciu odczynników chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia.
1: Ta część niska, w której w tej chwili jesteśmy, jest to część laboratoryjna Szpitala Ginekologiczno-Położniczego. Przede wszystkim spełnia rolę części zabiegowych, niezwiązanych bezpośrednio z częścią łóżkową. Stąd tu nie będzie stałego pobytu chorych, natomiast specjalistyczność tych pomieszczeń wymaga bardzo dużo instalacji i bardzo starannego wykończenia.
4: Pewnie pana to obruszy, ale jako laik spodziewałam się spotkać tu więcej wielkiej płyty.
1: Tu płyty wielkiej nie ma, natomiast jedynym elementem prefabrykowanym i też nie w całości to są płyty stropowe. Natomiast cała konstrukcja tego szpitala jest wylewana, to znaczy w betonie monolitycznym, stąd bardzo dużo prac przygotowawczych. Z tym, że już po okresie tych 2 lat doszliśmy do jakiejś wprawy i już nam to nie nastręcza kłopotu.
4: W jakim stopniu to, co dzieje się na budowie centrum, jest rzeczą nową? W jakim stopniu rozwiązania, które tu się pojawiają, są nowe i nie praktykowane na szerszą skalę?
1: Na pewno technologia wykonawstwa tego szpitala jest pewnym nowum. Elewacja tego szpitala jest wykonywana z płyt, które nie są powszechnie stosowane w bardzo małym zakresie.
4: Co ma dać ten rodzaj elewacji?
1: Ma dać przede wszystkim architektoniczny wygląd, taki jak sobie zaprojektował architekt. Ale chyba główna sprawa to sprawa funkcji w czasie, czyli bardzo użytkowa, samozmywalna, trwała.
4: A we wnętrzach?
1: We wnętrzach stosujemy posadzki poliuretanowe wykonywane przez Budrem Łódzki. O nowej nazwie ta posadzka, Budropol, atestowana na tak dużą skalę, nie stosowana jeszcze na pewno w Polsce. W dużym zakresie jest stosowana glazura i terakota, ale są to materiały, które w szpitalach zawsze miały duże zastosowanie. Powiem tylko, że w całym centrum jest do ułożenia 56 tysięcy metrów kwadratowych glazury, jest to bardzo duża ilość.
4: Jaka część została już ułożona?
1: Dopiero około 5 tysięcy metrów.
4: Czy z zaopatrzeniem w glazurę nie macie kłopotów?
1: Z zaopatrzeniem w zasadzie nie, tym bardziej, że zakłady produkujące płytki ceramiczne w Opocznie 10 tysięcy metrów kwadratowych wykonały w czynie społecznym. W darze zostało przekazane na budowę szpitala.
4: Panie dyrektorze, wspomniał pan o zaopatrzeniu. Pamiętam, przy okazji poprzednich bytności borykał się pan z jakimiś kłopotami zaopatrzeniowymi. Raz była to cegła, raz coś innego, a dziś jaki problem ma pan na głowie?
1: Cement.
4: Brakuje?
1: Brakuje. Oczekujemy na dostawę. Mamy ją otrzymać dzisiaj cement. Ale jest to kłopot nie tylko dnia dzisiejszego. Generalnie w ostatnim okresie mamy poważne kłopoty z dostawą cementu.
4: Ta budowa nie ma odpowiedników w kraju i z tym wiąże się określona skala trudności. Gdzie główny akcent tych trudności? Co było najtrudniejsze w ciągu tych minionych 33 miesięcy i co przysporzyło najwięcej kłopotu realizatorom?
1: Podstawową trudnością, która jest od początku budowy, to jest sprawa skoordynowania robót budowlanych ze spływem dokumentacji. Narzekamy na ten spływ dokumentacji, nie jest on taki, jak byłby wymagany przez nas. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z trudnością na samej budowie, z koordynowaniem wszystkich robót, jak również z problemem zaopatrzenia budowy, gdzie zamówienia nie zawsze terminowe, w większości nieterminowo są składane z uwagi na brak wyprzedzeń i możliwości jakiegoś bardziej dokładnego zbilansowania potrzeb.
4: To też wpływa hamująco na przebieg samych prac.
1: Oczywiście, jest to jeden z podstawowych problemów na budowie. Drugi to sprawa zatrudnienia, która w ostatnim okresie lekko się poprawiła. Głównie dzięki pomocy wojska otrzymaliśmy 300 żołnierzy na budowę i aktualnie na budowie pracuje 1780 pracowników.
4: Ilu ma pracować docelowo?
1: W roku bieżącym 2300, z tym, że to jeszcze z tymi przedsiębiorstwami, które na teren budowy jeszcze dotrą, zgodnie z harmonogramem, jaki jest opracowany, bo pracuje aktualnie 14 przedsiębiorstw, a ma być zatrudnionych 27 w tym roku.
4: Szpital powstaje społecznym sumptem ze społecznych składek. Jak wygląda ich pozyskiwanie, jaką drogą są zdobywane?
6: Pomoc społeczna wyrażona w składkach jak gdyby ustabilizowała się. Czerwiec był miesiącem rekordowym, ponad 63 miliony wpłynęło ze środków społecznych. W innych miesiącach mieliśmy nieco niższe wpływy. Gro tych środków wpływa z jednostek gospodarki uspołecznionej, od zbiorowych ofiarodawców. Ostatnio mieliśmy bardzo ożywione wpłaty pochodzące od rad narodowych różnych szczebli. Godną podziwu jest postawa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. Miasto to ma własne ogromne potrzeby związane z rewaloryzacją zabytków. Mimo to ludzie zaangażowani w pracach Rady Narodowej okazują wielkie serce. Przekazano kwotę 10 milionów złotych. Są wpływy z innych wojewódzkich rad narodowych, Poznania, Opola, z gminnych, miejskich rad narodowych. Te kwoty są od kilku tysięcy do kilku milionów. Bardzo regularnie, co kwartał, otrzymujemy wpłaty z polskiego monopolu loteryjnego w wysokości 10 milionów kwartalnie. Łącznie od początku tych wpłat te wpływy wynoszą 110 milionów.
3: Wpływają również wpłaty od osób indywidualnych, od mniejszych zbiorowości.
6: Tak, one bez przerwy napływają. Bardzo ciekawie zapowiada się działalność fundacji założonej w stanie New Jersey w USA. Fundacja ta uzyskała rejestr w listopadzie ubiegłego roku, a za ubiegły rok i bieżący otrzymaliśmy 50 tysięcy dolarów.
4: Na konto szpitala napływają dary rzeczowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
6: Tak, są to różne przedmioty. Od dzieł sztuki Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi zorganizowało aukcję, na której sprzedawano dzieła przeznaczone, podarowane na rzecz Centrum Zdrowia Matki Polki. Otrzymaliśmy od racjonalizatora przyrząd, który sam wyprodukował do niwelacji terenu. Były betoniarki, maszyny, które mogą być wykorzystane w warsztatach centrum. Jest sprzęt medyczny.
3: Była sprawa łóżek, które pamiętam wpłynęły na konto budowy, a nie były najpotrzebniejsze.
6: Część tych łóżek czeka, będą wystawione w salach chorych, 250 takich łóżek, a pozostałe sprzedane zostały. Inny sprzęt, który bardzo wcześnie był podarowany przez Związek Radziecki po Salmedzie w roku 1984. Ofiarodawca z góry zastrzegł, że powinien być od razu przeznaczony do eksploatacji i sprzedany został, wykorzystywany jest w klinikach położniczo-ginekologicznych. Magazynujemy, czeka na wykorzystanie sanitarka z pełnym wyposażeniem medycznym na bazie samochodu Mercedes. Czeka mikroskop firmy Opton.
4: Budowa jest również okazją do szeregu inicjatyw społecznych.
6: Z reguły są to bardzo ofiarni ludzie, którzy poświęcają część urlopu,
4: wolne dni.
6: Przyjeżdżają grupy ze Stoczni Remontowej Gdańskiej. Przyjeżdżają z Befamy, z Bielska Białej, ze Szczecina. Najczęściej wizytują, pracują i oddają krew przedstawiciele z kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. To oni zainicjowali bank krwi i swojemu klubowi nadali imię Centrum Zdrowia Matki Polki. Pracuje wojsko, pracują pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nawet przedstawiciele placówek zagranicznych.
4: Postęp robót, rozwój tych prac będzie wymagał mobilizacji i sił i środków. Jaką drogą chcecie je pozyskiwać?
6: Zwracamy uwagę na podjęcie działalności edytorskiej.
4: Czyli wydawnictwa.
6: Wydawnictwa drobne, kalendarzy, exilibrisu, inne pocztówki, na których można zarobić również. Mamy piękną deklarację łódzkiego wydawnictwa, oddanie opracowanej książki do Angi Mostowicza, dwóch właściwie powieści Znachor i Profesor Wilczur. I to już nic nie będzie nas kosztowało, opracowanie redakcyjne, bo zrobiło to wydawnictwo za nas. Liczymy również na rezygnację z marży handlowej z domu książki, składnicy księgarskiej. I to też byłby dodatkowy wpływ. Zamierzamy zwrócić się z apelem do innych wydawnictw z prośbą o oddanie książki, która łatwo mogłaby się sprzedać i stąd uzyskać środki na budowę.
4: Wszystkie te zabiegi mają powiększyć konto, które w tej chwili wynosi już
6: blisko 3 miliardy. Oczywiście to jest kwota daleko niewystarczająca na te potrzeby, jakie wiążą się z kosztami, z całością tej inwestycji, która wyniesie około 15 miliardów.
7: Trzeba powiedzieć tak, że jest to autentycznie nowoczesny szpital. Jest to szpital wybudowany w krótkim czasie, bo nie spotykano w Polsce, żeby wybudować 1000 łóżek w 4 lata. Wydaje mi się, że on ma wszystkie warunki ku temu, żeby na tym etapie najbliższych lat był to jeden z czołowych szpitali w Polsce. My właściwie mamy, jak idzie o kraje socjalistyczne, zakontraktowaną aparaturę, natomiast jak idzie o aparaturę zachodnią, mamy już na około 16 milionów dolarów niezbędną aparaturę podstawową, nowoczesną. Oczywiście tutaj mam na myśli aparaturę rentgenowską, ultrasonograficzną, prawda, diagnostyczną, do zakładu genetyki, a nawet myślimy, żeby tuż po oddaniu szpitala zabezpieczyć szpital w rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, więc w zakresie wyposażenia szpital na poziomie europejskim. Szpital właściwie jest kierunkowany przede wszystkim na leczenie niepłodności, dlatego ta genetyka, prawda, myślimy o andrologii. Są nowe rzeczy, na przykład cały dział zapłodnienia in vitro.
4: Oprócz części szpitalnej ten obiekt ma dysponować również siecią poradni specjalistycznych.
7: Panie redaktor, no dużo by trzeba na ten temat mówić, ale ja powiem dwie cyfry. W szpitalu rocznie będzie leczone 30 tysięcy średnio, natomiast zakładamy ambulatoryjnie przyjąć, w cudzysłowie, od 950 do miliona ludzi rocznie. I tu zwłaszcza widzimy wielką rolę poradnictwa. Jest to bardzo rozbudowane poradnictwo. Po stronie ginekologii 12 różnych poradni, włącznie ze szkołą rodzenia, prawda, z poradnią genetyczną, z poradnią andrologii. Po stronie pediatrii wszystkie tematy mają odpowiedniki w oddziałach. I każdy oddział od chorób wewnętrznych dzieci starszych, po okulistykę, laryngologię, nawet prowadziliśmy neurochirurgię dziecięcą, ortopedię dziecięcą, chirurgię noworodka, nawet jest ginekologia dziecięca. Chcemy to wszystko skorespondować, ściśle zintegrować z poradnictwem i tym poradnictwem rozwiązywać szerokie potrzeby konsultacyjne. Bo w zadaniach tego szpitala leży sprawa konsultacji, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Że mamy tam rozbudowaną bardzo rehabilitację, zwłaszcza dziecięcą. Mi się wydaje, że tutaj nie tylko będzie korzystał z tego region łódzki, ale makroregion.
4: O powodzeniu przedsięwzięcia, które w tej chwili się realizuje, będą decydowali ludzie. Na taką ilość kadry, jaką zatrudni szpital, Łodzi nie stać. Jakie działania zostały podjęte, żeby sprostać temu zapotrzebowaniu zwiększonemu?
7: Mamy już zatrudnionych blisko 200 lekarzy, a do listopada jeszcze przybędzie około 40. Czyli jest to kadra, w cudzysłowie, rezerwowa. Z tej kadry młodych absolwentów,
4: którzy opuszczają teraz Akademię Medyczną.
7: Którzy opuścili 2 lata temu, rok temu. Oni już się specjalizują. Już w przyszłym roku, na moment oddania szpitala do zagospodarowania, część z tego rocznika sprzed 2 lat już uzyska pierwszy stopień. Czyli oni do pomnika przyjdą jako asystenci już, prawda? No na pewno tych 250 nie przyjdzie do nas, bo przecież nie możemy obsadzić szpitala młodymi lekarzami, ale my mamy świadomość, że zwłaszcza z Łodzi przesuniemy mnóstwo kadry. I wtedy byłby dramat w innych szpitalach, dlatego damy, jak gdyby na zasadzie normalnej rotacji. Starsi lekarze doświadczeni przejdą do pomnika, ale z tej grupy na ich miejsce damy kadrę. Po prostu miasto nie może odczuć wstrząsu po uruchomieniu 1000-łóżkowego szpitala. Natomiast inny personel, pielęgniarski, szkoły medyczne w Łodzi zwiększyły nabór przed 2-3 laty. Mamy miejsca hotelowe, ale mam świadomość, że chyba największe problemy będę miał z pielęgniarkami, tak jak zresztą jest w kraju. Z tym, że jak pełny rozwój szpitala przewiduje na rok 88, to jeszcze przed nami 2 lata naboru. Wiadomo, że szpital będzie musiał mieć zwiększone zatrudnienie. Dlatego, że jest zupełnie inna organizacja, inny system, gdzie będą prawie że razem leżeć matki z dziećmi, tylko wydzielone pokoiki. Podobnie po stronie poradni, które chciałbym, żeby były dwuzmianowo czynne. Także tych kadr pielęgniarskich będzie nam potrzeba. Szacujemy na dzisiaj, że około 1000 pielęgniarek będzie nam potrzeba.
4: A ile już mamy?
7: Około 200-250.
4: Myśli pan, że zdążycie?
7: Z tym, że w tym roku chcemy zatrudnić już około 200 pielęgniarek i położnych i oddelegować je do łódzkich szpitali, żeby się szkoliły. I w przyszłym roku, wrześniu, październiku, jeszcze przed otwarciem, następne 200-300, czyli planuję, żeby na moment przekazania szpitala do zagospodarowania było zatrudnione co najmniej 600 pielęgniarek i ze 100-150 położnych, a ponieważ szpital statutowo co najmniej pół roku będzie miał prawo do pełnego rozruchu, to z kolei uzupełnię kadry średnie naborem jeszcze z roku 88.
4: Ci, których najbardziej niedostatek odczuwają chorzy, myślę o salowych, o tym najniższym szczeblu, który przecież tak bardzo waży o ocenie ostatecznej. Wzdycha pan.
7: Mam nadzieję, że jeśli uda nam się odpowiednio oprzyrządować stanowiska pracy tychże salowych, to znaczy właściwe środki transportu wewnętrznego i jego organizacja, te podstawowe rzeczy, w cudzysłowie zamiast miotły, ścierki, żeby były trochę nowoczesne sprzęty typu froterki, odkurzacze i tak dalej, o tym myślimy, to chyba chętnie się znajdą. No po prostu będą przesunięcia ludzi, bo ktoś, kto mieszka na Chojnach, na Zatorzu, w okolicy szpitala, gdzie na pewno będą dobrze zorganizowane środki dojazdu, prawdopodobnie będą chcieli przyjść, bardziej, że no co tu nie ukrywam, będę chciał im proponować maksymalnie płace takie, żeby ich chociaż płacą też kupić.
4: Czyli będzie pan podkupywał innym placówkom?
7: Nie wykluczam, że będę podkupywał. Będzie? Szpital musi być uruchomiony. Za rok, w październiku prawdopodobnie będzie odsłonięcie pomnika, zresztą nawet nieprawdopodobnie będzie odsłonięcie i będzie to szpital oddany do zagospodarowania. A my w tym czasie, jako już przyszły użytkownik, powinniśmy mieć około 1500 ludzi już na stanowiskach pracy.
4: Każdy dzień na budowie szpitala przynosi zmiany. W ostatnich tygodniach nadano nazwy pierwszym 4 ulicom przebiegającym przez Centrum Zdrowia Matki Polki. Będą nosiły imiona Stanisławy Leszczyńskiej, położnej, byłej więźniarki Oświęcimia, Emilii Szczanieckiej, uczestniczki 3 powstań narodowych, Władysławy Keniżanki Olbromskiej, jednej z organizatorek harcerskiej poczty powstańczej. Obwodnicy opasującej teren budowy nadano nazwę Alei Matek Polskich. Stało się tak na mocy uchwały Rady Narodowej Miasta Łodzi przy wykorzystaniu propozycji nadesłanych zarówno przez osoby indywidualne, jak i przez organizacje społeczne z całego kraju.
0: To był reportaż z budowy Centrum Zdrowia Matki Polki. Autorką tego reportażu z 1986 roku jest Alicja Juśkiewicz, a za uwagę dziękuję Państwu Agata Zielińska.

0: autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
9: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
10: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
9: W każdy poniedziałek po 21.
11: Okolice jazzu.
9: Zapraszam, Piotr Bielawski.
12: Pytania o sprawy najważniejsze.
13: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
14: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
12: I najważniejszych ludzi świata.
15: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
12: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
16: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
12: I dla świata.
17: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
12: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
18: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatryjaracza.pl.
0: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
19: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
20: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
21: Jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
21: W Radiu Łódź czas na wiadomości. Patryk Lewym zapraszam, a w serwisie niebezpieczny rajd hulajnogą w Łodzi, mapa śpiewów majowych. Sprawdzimy też, czy ŁKS ma szansę na baraże. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura spadnie do 9 stopni. Na początek ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 10 w Głogowie koło Torunia. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejscu zginęła jedna osoba, a obrażenia odniosło 6 osób, w tym 5 dzieci. Trasa jest aktualnie nieprzejezdna. Wyznaczony został objazd w kierunku Lipna i Warszawy przez Brzozówkę do Dobrzejewic. Jechał pod prąd i na jednym kole, a nagraniem pochwalił się w internecie. Policja szuka kierowcy, który jadąc hulajnogą elektryczną stwarzał zagrożenie na jednej z łódzkich ulic. O szczegółach Seweryn Potentas.
2: Media społecznościowe obiegło nagranie z niebezpiecznym zachowaniem kierowcy hulajnogi. Jechał slalomem na jednym kole i w dodatku pod prąd, mimo że przeciwległym pasem jechały auta.
4: Nie no, to jest patologia po prostu.
22: No to jest skandaliczne, to jest oczywiste.
2: Sprawą nagrania zajmuje się już policja, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
23: Policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w ruchu drogowym łódzkiej komendy podjęli czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz osób biorących w nim udział.
2: Wykroczeniem jest już sama jazda hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 30 km na godzinę. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
21: Przypomnijmy, kierowcy hulajnóg mają prawo poruszać się po wyznaczonych pasach lub drogach rowerowych, nie przekraczając przy tym 20 km na godzinę. W przypadku braku ścieżki rowerowej można skorzystać z chodnika, ale należy jechać po nim w tempie równym pieszym.
1: Więcej na radiołódź.pl.
21: Powstała ogólnopolska mapa śpiewów majowych. To oddolna inicjatywa Fundacji Gościniec Łódzki, która ma na celu szukanie i oznaczanie na specjalnej stronie kapliczek, przy których dalej odbywają się nabożeństwa majowe. Od początku maja oznaczono blisko 300 takich miejsc, a każdy ma szansę dodać kolejną. O akcji mówi jej pomysłodawca Samuel Szatkowski.
24: My korzystamy z prostych narzędzi przy tworzeniu tej mapy, mam na myśli Google Maps, dokładnie rozszerzenie My Maps, które umożliwia wprowadzanie znaczników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby własnoręcznie wprowadzić taki znacznik.
21: Inicjatorzy akcji podkreślają kulturowe znaczenie majowych nabożeństw, zauważają, że istnienie strony podtrzymuje kultywowanie tej tradycji.
24: Ogólna idea jest właśnie taka, żeby spopularyzować tę tradycję. Bardzo ważne jest utrwalać zjawiska, które no, w przypadku nabożeństw majowych, one cały czas są praktykowane, ale nigdy nie wiadomo, co będzie za kilka lat.
21: Mapę można znaleźć na facebookowym profilu fundacji w przypiętym wydarzeniu. Inicjatorzy akcji zapowiadają jej kontynuację w przyszłym roku. ŁKS gra z Górnikiem Łęczna. Dla Rycerzy Wiosny to bardzo ważne spotkanie, bo po nim okaże się, czy łódzki zespół zagra w barażach o awans do Ekstraklasy. Na stadionie przy Alei Unii jest Piotr Andrzejczak.
25: To już jest 74. minuta tego spotkania. ŁKS remisuje od 60. minuty z Górnikiem Łęczna 1-1. Koki Hinokio popisał się kapitalnym uderzeniem z około 20 metrów i pokonał Łukasza Budziłka. ŁKS-iacy męczyli się nieprawdopodobnie z Górnikiem Łęczna. Stwarzali sobie sytuację, obijali słupki, poprzeczki, ale to goście zdobyli gola dającego im prowadzenie. W tej chwili jest 1-1, ale gra jest coraz bardziej nerwowa. No, zwietrzyli szanse na punkty zawodnicy z Lubelszczyzny. ŁKS-iacy widzą, że czas upływa i że powinni jeszcze strzelić jednego gola. Starają się. Jak będzie, przekonamy się za mniej więcej kwadrans, bo rozpoczęła się 75. minuta spotkania.
21: To był Piotr Andrzejczak. Dziękuję bardzo, a końcówki meczu za moment będzie można posłuchać w strefie kibica. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 19. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, wiatr na ogół słaby, północno-zachodni. Jutro temperatura wzrośnie nawet do 25 stopni, a dzień z zachmurzeniem małym, wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: 5 minut po godzinie 18. Czas na dwugodzinne spotkanie ze sportem w Radiu Łódź. Adam Miksa program realizuje, Robert Zwoiński przed mikrofonem. No i dzisiaj będzie królowała na pewno piłka nożna. Pomówimy o wczorajszym meczu Widzewa Łódź, który dał utrzymanie Widzewiakom w PKO Ekstraklasie. Będzie także o ostatnim domowym meczu piłkarek SMS-u Łódź. Na koniec dzisiejszej strefy kibica nie zabraknie też tradycyjnego podsumowania kolejki w grupie pierwszej i trzeciej ligi. No i zajrzymy też na parkiet koszykarski, gdzie ŁKS Kulpak dzisiaj broni się przed zakończeniem przedwczesnym finału pierwszej ligi koszykówki, ale na razie oczywiście będzie o pierwszej lidze. To zanim wrócimy na stadion przy Alei Unii, to garść wyników z tej ostatniej kolejki. KS Wieczysta Kraków Chrobry Głogów 1-1, Podraopole Polonia Warszawa też 1-1, Stal Mielec prowadzi z Polonią Bytom 4-0, we Wrocławiu to jedyny mecz bez goli, Śląsk remisuje z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-0, Wisła Kraków prowadzi z Pogonią Siedlce 2-0, GKS Tychy remisuje już w tym momencie ze Stalą Rzeszów 3-3. No i jeszcze dwa ważne mecze też dla łódzkiego klubu sportowego. Znicz Pruszków prowadzi z Ruchem Chorzów 3-2, Ruch jest tuż przed ŁKS-em w ligowej tabeli, a za ŁKS-em Polonia Warszawa, która na razie cały czas jest za, bo remisuje, tak jak mówiłem, w Opolu 1-1. No i najważniejszy chyba mecz Miedź Legnica, Puszcza Niepołomice, tam 1-1, ale wystarczy, że któraś z tych drużyn strzeli gola, no i dogania ŁKS, przegania ŁKS w ligowej tabeli, jeśli ŁKS-iacy nie zdobędą punktów. No to wracamy na stadion przy Alei Unii. Piotr Andrzejczak i końcówka meczu ŁKS Łódź Górnik Łęczna.
25: To jest 77. minuta spotkania. Rozpoczęła się 78., ale arbiter na pewno doliczy kilka minut. Mieliśmy przerwy w grze. Wynik się nie zmienia, wciąż jest 1-1. O tych przerwach w grze powiem obrońca łódzkiego klubu sportowego Sebastian Rudol na konferencji prasowej. Miał nadzieję, że to nie będzie taki mecz jak w Niepołomicach, gdzie piłka raczej leżała na boisku niż się toczyła. I w tej drugiej połowie zespół z Łęczny, no podobny styl gry zaprezentował. Teraz mają ŁKS-iacy okazję do środkowania w pole karne. Sędzia pokazuje, że będzie tutaj doliczał minuty, ale wiadomo, że to zupełnie inaczej będzie wyglądało w praktyce. Na kontry się teraz nastawili zawodnicy z Łęcznej i stracili piłkę na szczęście dla ŁKS-u. No nerwowo trochę grają ŁKS-iacy. Stracili bramkę z rzutu wolnego w 43 minucie. No to było rzeczywiście precyzyjne uderzenie Adama Dei. No ale ŁKS-iacy wcześniej mogli strzelić jednego, drugiego czy nawet trzeciego gola. Były naprawdę doskonałe sytuacje do objęcia prowadzenia, no ale tak się nie udało. Może teraz będzie bramka na 2-0, 2-1. Nie, jednak tak pokazuje arbiter, że ten gol będzie zaliczony. Tam leży na boisku bramkarz, leży jeden z obrońców drużyny z Łęcznej, leży jeden z ŁKS-iaków. 79. minuta spotkania. No i to jest bramka dla ŁKS-u, ale jakieś takie no, rozpaczliwe gesty jednego z piłkarzy, czy właściwie z fizjoterapeutów. Podbiegają teraz zawodnicy ŁKS-u do leżącego kolegi. No tam się stało coś naprawdę niebezpiecznego. Sprint łódzkich fizjoterapeutów. Jeszcze jakieś dyskusje. Na tablicy wyników jest 1-1, więc nie wiem, czy ta bramka zostanie uznana, czy też nie. Za chwilę się przekonamy. Jest oczywiście tutaj system VAR, ale mamy przerwę w grze kolejną, więc mimo że do końca pozostało nam jeszcze 11 minut, to ten mecz potrwa na pewno zdecydowanie dłużej. Jeszcze opatrywany któryś z piłkarzy łódzkiego klubu sportowego, ucierpiał także bramkarz Łukasz Budziłek, ale już się pozbierał. No, widać, że no, jakiś ból pleców, to taki zdecydowany, ale on nie potrzebuje pomocy medyków z Łęcznej. Zdaje się, leży na boisku, chyba to jest Mateusz Wysokiński, o ile dobrze widzę, ale mogę się mylić, bo równie dobrze może być to, no chyba nie Wysokiński raczej, ale to za chwilę o tym powiemy. Znowu leży bramkarz drużyny z Łęcznej, a więc będzie ta przerwa trwała jeszcze parę minut. Jeszcze tam machają rękami zawodnicy Górnika. Na tablicy wyników cały czas jest 1-1.
5: Więc naprawdę trudno mi powiedzieć, czy ta bramka zostanie uznana, czy nie. Wydawało się, że tam nie było żadnych wątpliwości, ale wszystko zależy od sędziego, który no, dzisiaj parę takich decyzji podjął dość kontrowersyjnych. Pozwalał na ostrą grę, w jednych przypadkach, w innych nie pozwalał. No nerwowo się robi tutaj na stadionie przy Alei Unii. Upływają te sekundy, upływa czas gry, to już jest 81. minuta, ale jak tak dalej pójdzie, to z 10 minut doliczy arbiter tego spotkania, krakowski sędzia Sebastian Krasny, no bo rzeczywiście mamy tutaj kolejną przerwę. Jeszcze schładzana jest prawa noga, prawe udo zawodnika z Łęcznej. No i pokazuje arbiter, że jednak gol będzie uznany, co być może słychać w tym okrzyku kibiców. Arbiter pokazuje na środek boiska, trzech ŁKS-iaków jest na swojej połowie, reszta wolno wędruje w swoją stronę, tak więc ŁKS-iacy wyrównują w 79 minucie spotkania i prowadzą z Górnikiem Łęczna 2-1. Straszliwe zamieszanie tam w tym polu karnym było przy akcji zespołu łódzkiego klubu sportowego. No więc czekamy na wznowienie gry i na to, jak ŁKS-iacy poradzą sobie. Prowadzą 2-1, musieli odrabiać straty. No ta gra na przeczekanie drużyny z Łęcznej na razie się nie opłaciła, ale to są naprawdę groźne kontrataki. ŁKS-iacy muszą bardzo, ale to bardzo popracować w defensywie, żeby utrzymać ten wynik do końca i już nie oglądać się na to, co dzieje się na innych stadionach, gdzie drużyny aspirujące do gry w barażach rozgrywają swoje spotkania. Tak więc łódzki klub sportowy prowadzi 2-1 i no, czekamy. Tak myślę, czekamy na, nie no, chcę powiedzieć, na końcowy gwizdek sędziego, chociaż na pewno tutaj no, spora rzesza kibiców, myślę, że około 10 tysięcy ludzi pojawiło się dzisiaj na placu gry. Teraz znowu przewraca się piłkarz z Łęcznej, to będzie rzut wolny dla zespołu z Lubelszczyzny. A i cały czas, tak jak wspominam, ŁKS-iacy muszą, ale to bardzo muszą konkretnie pracować w defensywie. Wyszła piłka poza boisko, jednak nie. Arbiter pokazuje, że nie było tutaj takiej sytuacji. Wrzutka w pole karne. No i wybita piłka. No, chyba nie to chciał zrobić strzelec drugiego gola, Mateusz Lewandowski, wybijając piłkę poza boisko na rzut rożny. No, muszą się mieć na baczności ŁKS-iacy. Naprawdę, ale naprawdę no, gra w defensywie dzisiaj nie zawsze była jakaś taka super dokładna. Może być bardzo niebezpiecznie, ta piłka kuzłuje, ależ mieli okazję teraz goście z Łęcznej. No, 4 metry przed bramką po dośrodkowaniu ta piłka spada, chyba jednak dość niespodziewanie na głowę młodzieżowca Górnika Łęczna, Patryka Paryska, który co prawda główkuje, ale właśnie nad bramkę, to taka świeca, jak mówią piłkarze, ta piłka wysoko poleciała i opuściła boisko. No ale tak jak wspominałem, te akcje w defensywie ŁKS-u nie są dzisiaj zbyt pewne, więc lepiej będzie dla tej drużyny, jeżeli będzie rozgrywała piłkę jak najdalej od własnego pola karnego. Łukasz Bomba będzie wybijać piłkę daleko na połowę rywali. Lewandowski przedłużył to podanie głową. Jeszcze nie koniec akcji. Przejmują jednak piłkę zawodnicy z Łęcznej. No, bardzo umiejętnie tutaj grają zawodnicy trenera Roberta Skoka, no, ale tym razem no, trochę przesadzili z tymi krótkimi podaniami. No, i to jedno za długie trafia w ręce Łukasza Bombę. Dobiega końca 85. minuta spotkania, ale to wcale nie znaczy, że mecz potrwa jeszcze tylko 5 minut. Moim zdaniem doliczy i to sporo. Arbiter pokazuje sędzia, że właśnie nie wiem, co tam było. Czy zostanie ukarany żółtą kartką Łukasz Bomba, czy też pokazuje, że powinien wznawiać, ale też pokazuje zawodnikowi z Łęcznej, że przeszkadzał we wznowieniu gry. Bramkarzowi ŁKS-u i tak naprawdę trochę na swoją niekorzyść teraz zagrał Patryk Paryzek. A bomba daleko kopie piłkę na prawą stronę boiska. Tutaj obejmowany jest napastnik UKS-u, ale piłka trafia do Hinokio. Hinokio w pole karne jeszcze jest. Lewandowski, ale wzięty w kleszcze. Lewandowski nie był w stanie tutaj rozegrać tej piłki. No i Piasecki, który tak na pograniczu faulu był zatrzymywany, teraz wybija piłkę poza boisko. Mateusz Lewandowski teraz będzie fetowany przez kibiców, bo speaker podaje jego imię i nazwisko. No, można powiedzieć wejście smoka. Niezbyt to może jest odkrywcze, ale no teraz zaczepiony. Tak nisko trochę nachylił głowę zawodnik UKS-u. Chyba został trafiony nogą, ale arbiter gry nie przerwał. Teraz długo rozgrywają piłkę zawodnicy z Łęczne i będzie wrzutka w łódzkie pole karne. Ale tam dobrze zablokował to dośrodkowanie zawodnik łódzkiego klubu sportowego i chyba już piłka była poza boiskiem. No wydawało mi się, że już opuściła końcową linię boiska, no ale to było po tej przeciwnej stronie bramki niż stoi sędzia z chorągiewką. No i my mamy rzut rożny dla gości z Łęcznej, którzy no rzucili się do odrabiania tej jednobramkowej straty. No to daje oczywiście szansę UKS-owi na kontrę. Może teraz przejmą piłkę zawodnicy z Łodzi. Ale na razie jednak goście z Łęcznej tu próbują rozegrać piłkę. Wrzutka w łódzkie pole karne. Wybita piłka przez obrońców UKS-u. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze nie potrafią łodzianie wyprowadzić piłki z własnego pola karnego. Znowu będzie dośrodkowanie pod łódzką bramkę. Jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj próba dośrodkowania. Tym razem jednak czysto i bez faulu odzyskują piłkę UKS-iacy i od własnej bramki bardzo dobrze. Teraz w defensywie zagrał Fabian Piasecki. Umiejętnie się zastawiał, nie pozwolił sobie odebrać piłkę. No i ta opuszcza boisko i mamy rzut od bramki. Dobiega końca 88. minuta spotkania. Będziemy mieli zmianę w zespole łódzkiego klubu sportowego. Wspomniany Fabian Piasecki, który miał okazję dzisiaj na strzelenia gola, na strzelenie bramki, na to, żeby UKS objął prowadzenia, nie trafił do bramki, trafił w poprzeczkę, raz za delikatnie uderzył piłkę, zostaje teraz zmieniony przez Sebastiana Ernsta. To jest czwarta zmiana w drużynie łódzkiego klubu sportowego, a Łukasz Bomba będzie wybijał piłkę z własnego pola bramkowego. To już jest 89. minuta spotkania. Ta piłka daleko leci, trafi na głowę Lewandowskiego. Lewandowski tę piłkę przyjmuje, jednak atakowany dość agresywnie. Jeszcze UKS-iacy i z autu będzie wznawiał grę zespół łódzkiego klubu sportowego. No jeszcze tam nie chce oddać piłki zawodnik z Łęcznej. Szukają też rzutów wolnych zawodnicy Górnika, ale teraz dobra okazja na kontrę UKS-u, zmarnowana jednak przez Fałowskiego. Fałowski no minął dwóch zawodników, dobry drybling, chciał zagrać za plecy trzeciego, ale za mocno zrobił i piłka opuściła boisko. Teraz czyhają tutaj gdzieś na przechwyt zawodnicy łódzkiego klubu sportowego. Lewandowski jest w polu karnym, ale przerzucona piłka na lewą stronę. Rozpoczęła się już, za moment rozpocznie się ostatnia minuta tego spotkania. Świetnie tutaj zagrywają teraz UKS-iacy. Hinokio przejmuje piłkę, mija jednego z rywali, zagrywa na skrzydło, tam jest Krykun. Krykun jednak tym razem bez faulu, ale odzyskuje piłkę Krykun. Były zawodnik Górnika Łęczna i kibice UKS-u świetnie to na pewno pamiętają, ale teraz może na tą bramkę, może na tą stronę boiska Krykun trafi w tym spotkaniu. Ma jeszcze do regulaminowego czasu gry 40 sekund. Jeszcze jest tutaj Norlin. Arbiter pokazuje, że był faulowany szwedzki zawodnik. No, zaklina się teraz na wszystkie świętości zawodnik Górnika Łęczna, że nie faulował swojego przeciwnika. Ale sędzia krakowski, arbiter Sebastian Krasny jest nieubłagany i będziemy mieli rzut wolny dla łódzkiego klubu sportowego. A za chwilę dowiemy się, o ile to spotkanie zostanie przedłużone, ile czasu minimalnie doliczy arbiter. I to jest 6 minut przynajmniej jeszcze na boisku będą grali zawodnicy obu zespołów. tutaj drużyna ŁKS-u próbuje wywalczyć z rzut wolny, ale z autu rozpoczynają goście. Informacja, patrzymy na to też, co się dzieje na innych stadionach. Miedź Legnica prowadzi 2-1 w swoim spotkaniu. Te ŁKS-iacy muszą ten mecz, na pewno muszą ten mecz wygrać. A więc, tak jak wspominałem, 6 doliczonych minut. ŁKS-iacy teraz pewno będą zwalniać rozpoczęcie akcji, chociaż oczywiście to się łatwo mówi, ale najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ŁKS-iacy strzelili po prostu trzeciego gola. Teraz tutaj faulowany Lewandowski. Trzyma się teraz za twarz zawodnik łódzkiego klubu sportowego. No tam, mówiąc kolokwialnie, był trochę sponiewierany napastnik ŁKS-u. Ale oczywiście on się teraz będzie długo podnosił z boiska. Jeszcze mamy przerwę w grze, więc wykorzysta ją trener Robert Skok i wprowadzi na boisko Beksoda Achmedowa. No ale ŁKS-iacy czekają. Już ta jedna z tych 6 minut za nami. Czekamy zatem na kolejną dobrą akcję ŁKS-u, taką, która może przyniesie trzeciego gola i załatwi sprawę. Krótko rozegrany ten stały fragment gry, teraz Terlecki do Hinokio. Hinokio tutaj stracił piłkę na chwilę tylko, próbował jeszcze ją odzyskać Wysokiński, nie udało się. Wysokiński próbuje na połowie rywala odzyskać piłkę, ale zwolnili akcję zawodnicy z Łęcznej. Teraz próba zagrania w poprzek boiska.

0: piłkarza, który był kapitanem Łódzkiego Klubu Sportowego, Piotra Głowackiego. 3 lata grał w ŁKS-ie, przyszedł do ekstraklasowej drużyny, potem spełniał niebagatelną rolę w rozgrywkach pierwszej ligi. No i dzisiaj został pożegnany uroczyście podczas przerwy spotkania ŁKS-u z Górnikiem Łęczna. Przechwyt Krykuna. Próbują długo rozgrywać piłkę ŁKS-iacy. Wysokiński do bocznej linii do Norlina. Ten próbuje za plecy obrońców do Lewandowskiego, ale a piłka opuści boisko i z autu na wysokości własnego pola karnego będą wznawiać grę zawodnicy z Łęcznej. Doliczone co najmniej 6 minut do regulaminowego czasu gry. Przechwytują piłkę ŁKS-iacy na środku. Jeszcze jest tutaj dobrze ustawiony Krykun. Krykun, uderzenie Krykuna, gol! No tak jak powiedziałem, Krykun wie, jak strzela się na bramkę, za którą siedzą kibice najbardziej zagorzali ŁKS-u i dostał piłkę na 16 metr, popatrzył tylko, płaskie uderzenie, piłka wpada koło lewego słupka, jest trzeci gol dla Łódzkiego Klubu Sportowego. Krykun, no od razu powiem, jakiejś wielkiej radości tutaj nie okazywał, ale no jest to bramka Krykuna, która na pewno zapewni ŁKS-iakom grę w barażach. Teraz jeszcze gratulacje dla Krykuna. Sergiej Krykun, kapitalne uderzenie już w doliczonym czasie gry. No bez szans, bramkarz Łukasz Budziłek, ŁKS prowadzi 3-1. No i chyba już tego meczu nie przegra i pewnie też nie zremisuje. No ale do końca tego doliczonego czasu gry jeszcze 2 minuty nam pozostało co najmniej. Tak więc Sergiej Krykun w 90 minucie strzela gola na 3-1. No i właściwie zapewnia już spokój w tych ostatnich minutach drużynie Łódzkiego Klubu Sportowego, która może pójdzie za ciosem. Teraz przejął piłkę Norlin. Pokazuje arbiter, że nie było faulu, ale piłkę i tak z autu wznawiać będą zawodnicy ŁKS-u. Norlin jeszcze ma pretensje do zawodnika z Łęcznej za no, niezbyt sportowe zachowanie. Tutaj jeszcze emocje buzują po obu stronach. Arbiter uspokaja zawodników, no, ale rzeczywiście Norlin tam no, na pograniczu faulu został zatrzymany. Ale tak jak wspominałem, arbiter szczególnie w pierwszej połowie był bardzo tolerancyjny dla niektórych zachowań, więc tym razem także obyło się na szczęście bez żółtej kartki, bo pewnie Norlin by dostał i któryś z zawodników z Łęcznej, ale tak jak powiedziałem, arbiter wyrozumiały. Nie ma rzutu wolnego. ŁKS-iacy myśleli, że to jest rzut wolny, ale z autu będą wznawiać grę. Wyrzucać będzie daleko tę piłkę Krzysztof Fałowski. Jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj będzie Krykun przy okazji. No, pokazuje arbiter, że faulu nie było. Zderzyli się zawodnicy obu drużyn. Pozbierał się piłkarz Górnika Łęczna. Krykun jeszcze leży na boisku. No, będą tutaj zatrzymywać grę zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego. Ale arbiter już na to nie pozwoli. Kończy no, równo, a właściwie nawet równo z końcem 6 minuty doliczonego czasu gry mecz. Prowadzący arbiter Sebastian Krasny. ŁKS-iacy wygrywają zatem 3-1 z Górnikiem Łęczna. Mieli wygrać mecz do przerwy. No, nie wyglądało to najlepiej, szczególnie jeżeli chodzi o skuteczność gracy z Łodzi, ale no, potem już było coraz lepiej. Gole Hinokia, gol potem jeszcze Lewandowskiego, no i Krykuna. I ŁKS-iacy wygrywają 3-1 z Górnikiem Łęczną i teraz spokojnie, zdaje się, mogą czekać na wyniki z innych boisk, gdzie rozgrywana jest ostatnia kolejka fazy zasadniczej pierwszej ligi.
1: No i dziękujemy Piotrowi Andrzejczakowi, z którym jeszcze dzisiaj mamy zamiar się połączyć, ale już z troszkę innej dyscypliny. Po sąsiedzku Piotr przejdzie ze stadionu przy Alei Unii do tej mniejszej hali, do Łódź Sport Areny, gdzie o 19:00 początek trzeciego, a w zasadzie, przepraszam, czwartego meczu finału pierwszej ligi koszykarzy ŁKS Kulpak Astoria Bydgoszcz. W rywalizacji do 3 zwycięstw tam prowadzi zespół z Bydgoszczy 2-1, więc łodzianie dzisiaj muszą wygrać, żeby przedłużyć tę rywalizację finałową, a zarazem rywalizację o prawo gry w ekstraklasie. No a jeśli chodzi o inne wyniki w piłkarskiej pierwszej lidze,

No to właśnie Polonia-Warszawa zakończy mecz w Opolu jednak zwycięstwem, ale to będzie pyrrusowe zwycięstwo, bo dzięki temu, że wygrał ŁKS, chociaż momencik, to nie, bo Polonia chyba tak, przepraszam bardzo, to dla Polonii nie jest pyrrusowe zwycięstwo, bo Polonia rzutem na taśmę wyrzuca z fazy barażów o ekstraklasę drużynę Ruchu Chorzów. Ruch dzisiaj dość niespodziewanie, sensacyjnie, nieoczekiwanie, można wybrać dowolne określenie, przegrał ze Zniczem Pruszków, który podobnie jak Górnik Łęczna był w strefie spadkowej. Z tej strefy spadkowej Znicz się nie wydostaje, ale przeskakuje Górnika Łęczna. Jeśli okazałoby się, że jednak Wieczysta wycofa się z ligi, no to Znicz wtedy będzie mógł się utrzymać. Ale to oczywiście na razie dość mocne dywagacje. W każdym razie Polonia Warszawa wskakuje na 6. miejsce, bo ma lepszy bilans spotkań bezpośrednich właśnie z Ruchem Chorzów. Obie drużyny mają po 53 punkty. Łukasz Zjawiński, były piłkarz m.in. Widzewa Łódź, zapewnia Polonii Warszawa grę w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. No mówi się o tym, że Zjawiński zmieni klub, choć nie zmieni miasta, w którym gra Legia Warszawa. Ma ponoć chęć podpisać kontrakt z tym jednym z najlepszych napastników w tym sezonie w Betclic pierwszej lidze. Mecz w Opolu zakończony. Odra Opole przegrywa z Polonią Warszawa 1-2. No i w ostatniej minucie ostatniego spotkania zmiana sytuacji, jeśli chodzi o tabelę strefy barażów, a więc Wieczysta Kraków 3. miejsce, Chrobry Głogów 4., ŁKS Łódź 5. i Polonia Warszawa 6. pozycja. No to pokazuje, że ta wygrana piłkarzy ŁKS Łódź to była dzisiaj naprawdę potrzebna do tego, żeby awansować, bo jeśli by się nie udało wygrać, no to ŁKS byłby drużyną 7. w tabeli, a Ruch Chorzów byłby w tej pierwszej 6. No więc ŁKS-iacy wywalczyli sobie to, co potrzebowali. Chorzowianie mogą sobie pluć w brodę, bo punktu zabrakło im do awansu do strefy barażów. ŁKS baraże w pierwszej rundzie barażów zagra w Głogowie z Chrobrym. Polonia zmierzy się w Sosnowcu z Wieczystą Kraków, a w finale zagrają zwycięzcy tych spotkań. Jeśli chodzi o terminarz barażów, pierwsze mecze 28 maja, godzina 17:30 i 20:30. Czekamy jednak dokładnie na to, o której godzinie, który z tych meczów barażowych będzie rozegrany, aczkolwiek ja już teraz zapraszam do Radia Łódź na transmisję z meczu ŁKS-u, bo to na pewno spotkanie będziemy transmitować w kanale Radio Łódź Ekstra, DAP+, a także w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, na YouTubie. Zapraszam do słuchania. No i oczywiście nie zabraknie też tradycyjnej relacji tekstowej na radioloc.pl. O szczegółach będziemy informować, no też czekając na to, czy 17:30, czy 20:30 w najbliższy czwartek. To wszystko się wydarzy, jeśli chodzi o pierwszą rundę barażów, a finał ostatniego dnia maja, 31 o godzinie 20:45. Wiemy, że na pewno w Sosnowcu albo w Głogowie ten finał będzie rozegrany z perspektywy ŁKS-u. No to trzeba życzyć, żeby to był Sosnowiec. No nie, dobrze, pospieszyłem się. Może nie wiemy, że w Sosnowcu czy w Łodzi, no bo przecież na boisku tej drużyny, która będzie w tym finale z wyższej pozycji, więc no jeśli Polonia by wygrała z Wieczystą w pierwszej rundzie barażowej, no to finał oczywiście w Sosnowcu nie będzie rozgrywany, tylko w Głogowie lub w Łodzi. To troszkę się tutaj delikatnie pomyliłem, przepraszam za to. No ale tak jak mówiłem, znamy czwórkę barażową. Za kilka minut jeszcze dokładne wyniki podam i dokładny układ w tabeli pierwszej ligi, ale wiadomość najważniejsza. ŁKS Łódź powalczy o grę w PKO Ekstraklasie w przyszłym sezonie.

No to co tam można by zapytać, szczególnie w Chorzowie, Ruch Chorzów, poza strefą barażów o PKO Ekstraklasę, a do tej strefy awansowały Polonia Warszawa z 6, UKS Łódź z 5, Chrobry Głogów z 4 i Wieczysta Kraków z 3 miejsca. Jeśli chodzi o wyniki ostatniej kolejki w Betclic pierwszej lidze, GKS Tychy, Stal Rzeszów 3-3, Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów 1-1, UKS Łódź, Górnik Łęczna 3-1, Miedź Legnica, Puszcza Niepołomice 2-1, Odra Opole, Polonia Warszawa 1-2 rzutem na taśmę w 7, nawet 8 minucie doliczonego czasu gry, 7 było doliczonych, a w 8 Łukasz Zjawiński wyszedł sam na sam, no i wykorzystał sytuację, wprowadzając Polonię do strefy barażów, a więc no szansa na powrót do ekstraklasy dla czarnych koszul. Stal Mielec pokonała Polonię Bytom 4-1, Wisła Kraków wygrała z Pogonią Siedlce 2-0, a Znicz Pruszków pokonał Ruch Chorzów 3-2, no i jeszcze jedyny mecz bez goli w tej ostatniej kolejce. Śląsk Wrocław, Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-0. Jeśli chodzi o tabelę, no to Wisła Kraków, Śląsk Wrocław to pierwsze dwie drużyny. One już w ekstraklasie. Kolejna czwórka zagra w barażach o tę ekstraklasę. Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Polonia Warszawa. 7 miejsce Ruch Chorzów, 8 Miedź Legnica, 9 Puszcza Niepołomice, 10 Polonia Bytom, 11 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na 12 pozycji Odra Opole, 13 Stal Rzeszów, 14 Stal Mielec, 15 Pogoń Siedlce i strefa spadkowa Znicz Pruszków, Górnik Łęczna, GKS Tychy. No, w Pruszkowie pewnie liczą, czekają na informacje z Krakowa, dokładnie to z Wieczystej Kraków, czy będzie występowała na najwyższych poziomach rozgrywkowych, czy jednak coś tam się wydarzy i będzie rezygnacja. Różne głosy w ostatnich tygodniach dobiegały, no ale tak to się układa na ten moment. Znicz, Górnik i GKS to drużyny, które opuszczają ligę, a przypomnę, pewna awansu do pierwszej ligi Unia Skiernie. Wice, a zatem co najmniej jedna drużyna w przyszłym sezonie z regionu łódzkiego w pierwszej lidze, co najmniej jedna w ekstraklasie i czekamy na to, czy dwie będą w ekstraklasie, czy dwie będą jednak w pierwszej lidze. To jeśli chodzi o pierwszą ligę, w grupie pierwszej, trzeciej ligi mecz w Mławie. Mławianka prowadzi z Lechią Tomaszów Mazowiecki 2-0. 79. minuta w tym spotkaniu. Troszkę szersze podsumowanie tej kolejki pod koniec drugiej godziny dzisiejszej strefy kibica. Teraz jeszcze informacje z angielskiej Premier League, no bo tam też dużo się dzieje. Przede wszystkim o utrzymanie walczą dwa londyńskie kluby, Tottenham i West Ham. W tym momencie obie drużyny prowadzą po 1-0, a to daje utrzymanie drużynie Tottenhamu. Żeby West Ham się utrzymał, Tottenham musiałby swój mecz z Evertonem przegrać. West Ham gra z Leeds United. 72. minuta w meczu Tottenhamu, 77. w meczu West Hamu. W innych spotkaniach też sporo się dzieje. Arsenal Londyn prowadzi z Crystal Palace 2-0. Brighton przegrywa z Manchesterem United 0-3. Bruno Fernandes pobił rekord Premier League, jeśli chodzi o liczbę asyst w jednym sezonie. Burnley remisuje z Wolverhampton Wolves 1-1. Fulham prowadzi z Newcastle 1-0. Liverpool Brentford 1-1. Manchester City przegrywa z Aston Villą 1-2. Nottingham remisuje z Bournemouth 1-1, 2-1 Sunderland prowadzi z Chelsea, no i to jest mecz o puchary i w tym momencie Chelsea poza pucharami, a Sunderland jak najbardziej ma fazę ligową Ligi Europy, jeśli tak te wyniki się utrzymają. Chelsea gra też w osłabieniu, no więc łatwo na pewno nie będzie. No i jeszcze piłka ręczna, bo trwa pierwszy mecz o utrzymanie w Superlidze. Piotr Kowianin na wyjeździe do przerwy prowadzi z Pogonią Szczecin 15-12, rewanżowy mecz za tydzień. No to tyle, jeśli chodzi o to, co obecnie dzieje się na różnych arenach sportowych. Za kilka minut porozmawiamy o tym, co wczoraj wydarzyło się w Łodzi, no i jakie emocje były na stadionie Przelej Piłsudskiego. Czy w ogóle jakieś były, czy na spokojnie wszyscy przyjęli to, że Widzew utrzymał się w PKO Ekstraklasie. Za moment już o tym wszystkim porozmawiam z Michałem Malinowskim.

0: Nieco ponad 15 minut do godziny 19. To był utwór Going Shopping. To czy widzowie już na zakupy wyruszyli potem, kiedy, jak utrzymali się w Ekstraklasie? Michał Malinowski w studiu.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Na razie o tym cisza. Dzisiaj tylko zmignęło mi gdzieś takie potwierdzenie, że Aleksander Vukovic zostaje. Być może były jakieś inne pomysły.
0: No ja tam już dzisiaj widziałem, że Karol Linetti albo w Lechu, albo w Widzewie.
1: A to akurat to mi, karuzela. Nie wpadło, to mi nie wpadło w oko.
0: Karuzela.
1: Ja myślę, że będzie nie mniej ciekawy, zwłaszcza jeżeli chodzi o medialne doniesienia, niż było zimą.
0: No tak, szczególnie tam, jeśli chodzi o napastników, to ta lista już jest dość długa.
1: Myślę, że będzie tak, że trener będzie mógł samych napastników mieć w składzie.
0: No, tam czterech ponoć jest przygotowywanych do gry w Widzewie. Nie mówimy na razie o tych, którzy ewentualnie może zostaną, no, bo może Sebastian Berger jednak zostanie.
1: No to akurat myślę, że niewykluczone, a też nie byłby to głupi pomysł.
0: No dobrze, Michał. Wczoraj Widzew podejmował Piasta Gliwice. Jedno było wiadomo przed tym meczem. Jeśli Widzew wygra, utrzyma się w Ekstraklasie. No i Widzew wygrał, choć okazało się później, że nawet jakby przegrał, to i tak by się nic nie stało. Przynajmniej na ten moment, bo tam Lechia już składa papiery na odwołanie, no bo ma minus 5 punktów, więc jakby im doliczyć te 5 punktów, no to wówczas wydostanie się z tej strefy spadkowej. Wtedy spadnie tam Piast Gliwice, ale co wówczas miałby zrobić Polski Związek Piłki Nożnej? No to ja nie wiem, słyszałem o jakiejś takiej opcji, że jakby to się wydarzyło, to liga na sezon zostanie zwiększona o 2 drużyny.
1: Też o tej opcji słyszałem. No, brzmi to dosyć dziwnie, żeby nie powiedzieć jakoś tak pokracznie, no ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało.
0: Ten sezon był tak pokraczny w Ekstraklasie, że takie dziwne zakończenie też by mnie wcale nie zdziwiło.
1: No, to fakt, że tak. Dużo dziwnych, ale też ciekawych rzeczy się działo, bo ta końcówka z wielu względów była naprawdę atrakcyjna, jeżeli chodzi o to, co nas bardziej interesowało, czyli dół tabeli, ale też jeżeli chodzi o górę tabeli. Do tego jeszcze pewnie za chwilkę wrócimy, ale jak jesteśmy przy tym właśnie dziwnym sezonie i takiej nietypowej końcówce, to myślę, że możemy na wstępie posłuchać Bartosza Wieczorka z TVP Sport właśnie o tej ostatniej serii gier, też w odniesieniu do tego, co działo się w Łodzi.
2: Ekstraklasa przygotowała nam na ostatnią kolejkę scenariusz, który wydawałby się niemożliwy. Były trener Piasta Gliwice, Aleksander Vukovic, prowadził Widzew przeciwko byłemu trenerowi Widzewa, Danielowi Myśliwcowi w barwach Piasta. I gdy wydawało się, że to może być starcie, w którym jedna z tych drużyn wyjdzie ze stadionu w łzach, cała w łzach, w smutku, Ekstraklasa znów napisała kolejny niesamowity scenariusz. W Niecieczy wydarzył się cud. Brugbetler Malika pokonała Lechię Gdańsk. I tutaj i Daniel Myśliwiec, i Aleksander Vukovic mogli mieć taki lekki uśmiech na ustach. Wszystkim spadł ten kamień z serca.
1: No właśnie, to taki dziwny mecz, bo wszyscy tak naprawdę, również my, myślę, że mogę to otwarcie powiedzieć, typowaliśmy, że to w Łodzi poznamy Spadkowicza.
0: Znaczy, no mówiliśmy, że to jest dość prawdopodobne,
1: tak,
0: mimo
1: tak,
0: wszystko
1: no,
0: scenariusz.
1: Okazało się, że po meczu wszyscy się cieszyli, to takie nietypowe, jedni wygrali, drudzy przegrali, a wszyscy się cieszą. No dodatkowo jeszcze ten wątek właśnie gliwicko-łódzki, zmiana, chociaż nie taka bezpośrednia, ale trenerzy się wymienili. No i oddajmy w takim razie chwilkę czasu Danielowi Myśliwcowi, który też naprawdę kapitalną robotę w Piaście Gliwice zrobił.
3: Przegrana bitwa, nie przegrana wojna i to jest najważniejsze. Dowieźliśmy duży szacunek dla moich piłkarzy, dla wszystkich pracowników klubu. Przede wszystkim, że wierzyli, bo byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Krok po kroku osiągnęliśmy cel i tego szczerze, serdecznie gratuluję.
1: Daniel Myśliwiec, myślę, że ma taki spory sentyment do Widzewa. Tam personalnie chyba nie wszystko działało, ale jeżeli chodzi o klub i kibiców, to cały czas miło ten czas wspomina i myślę, że też przez wielu jest jednak dosyć dobrze wspominany. No, Piast się utrzymał, tego też gratulował trener Vukovic i cieszył się z tego, wspominając, że właśnie w drużynie z Gliwic przez dłuższą chwilę pracował. No jeżeli chodzi o sam mecz, to Widzew zaczął bardzo dobrze, bo w 11 minucie Angel Baena otworzył wynik, no ale też później zaczęły się dziać No chyba jednak można powiedzieć tak z perspektywy przewidywań, dziwne rzeczy w Niecieczy, bo tam Termalika zdobyła dwie bramki i mam wrażenie, że tak troszeczkę tempo tego meczu w Łodzi siadło. Ja pytałem później Daniela Myśliwca na konferencji prasowej, kiedy jego zawodnicy wiedzieli o wyniku w Niecieczy. On stwierdził, że sam do końca nie wie. Tak niby to śledzili, ale nie do końca. Natomiast tak, zdecydowanie musieli wiedzieć, więc te emocje w Łodzi też nie były takie, jakby były, gdyby Lechia w Niecieczy prowadziła.
0: No ale trzeba dodać, że Lechia miała rzut karny w 75 minucie na 2-3. To bramka kontaktowa i później różnie mogłoby jeszcze się to oczywiście ułożyć. Może to też by ożywiło wtedy mecz w Łodzi. Tak się jednak nie stało, no ale mieliśmy jedną premierę na koniec sezonu.
1: No tak, kibiców wyraźnie ożywił w 56 minucie Mariusz Fornalczyk. Ja myślę, że należała się człowiekowi ta bramka. On wiele razy próbował. Ta akcja niemalże kopiuj wklej do kilku takich, które już między innymi na stadionie Widzewa przeprowadził, ale a to poprzeczka, a to gdzieś tam brakło paru centymetrów, no ale wreszcie piłka znalazła drogę do siatki. No i o tym golu też na konferencji prasowej mówił trener Aleksander Wukowicz.
4: Cieszymy się z tego, bo chłopak parę razy próbował, prawda, w tych 34 kolejkach, więc lepiej późno niż wcale, tak się mówi. I tu dosłownie można powiedzieć. I tutaj troszeczkę, nawet jak straciliśmy bramkę na 2-1, to sobie pomyślałem, nie może być tak, że Mariusz Fornalczyk strzelił w bramkę, a my, że tego nie wygramy.
1: No, no tak, i wygrali.
0: Tak, to by była no, przedziwna historia, jakby jeszcze tego nie udało się wygrać po golu Fornala popularnego. No i co tam jeszcze, trener Wukowicz?
1: No, trener Wukowicz oczywiście cieszył się z tego, że Widzew się utrzymał, a przy okazji tak wyszło trochę, że jest całkiem niezłym strategiem.
4: Cieszę się bardzo, że to się stało, bo też powiedziałbym bardzo dobrej pracy całego zespołu. 18 punktów gdzieś tam zakładałem, że trzeba zdobyć i tyle faktycznie trzeba było zdobyć. Wiadomo, można i było zdobyć trochę wcześniej, to byłoby łatwiej, ale nie ma co z mojego punktu widzenia i z mojej perspektywy narzekać, tylko mogę pogratulować.
1: No, koniec końców wystarczyło nawet nieco mniej niż 18, ale te 18 punktów, które Serb gdzieś tam sobie założył, zresztą on mówił o tym, że cieszył się z, przychodząc do Widzewa z układu meczów na koniec, tego, że mecze z Lechią i Piastem są u siebie i tak dalej. No, gdzieś to tam sobie wyliczył, nie wiem, czy dokładnie tak się to wszystko ułożyło, jak chciał, ale 18 punktów uzbierał. No to wynik świetny, bo bodajże gdyby Widzew punktował z taką skutecznością przez cały sezon, to miałby tyle samo punktów co Raków i grałby w europejskich pucharach.
0: No to ciekawa historia, ciekawa statystyka, choć no, też Legia Warszawa była blisko pucharów.
1: No to właśnie też ciekawa historia, bo
0: śpiewali, że są.
1: Tak, tak, ale pytałeś o emocje.
0: Rakowa to też.
1: To przyznam szczerze, że biorąc pod uwagę to, jak się mecz układał, też wynik w Niecieczy, to mam wrażenie, że kibice bardziej po końcowym gwizdku cieszyli się z tego, że Legia w pucharach nie zagra, niż że Widzew wygrał z Piastem. No ale to, no to takie kibicowskie klimaty.
0: Zasłony milczenia tutaj rozpuśćmy.
1: No ale skoro o kibicach mowa, tak? To jeszcze oddajmy chwilę trenerowi Wukowiczowi, bo do nich też się na konferencji prasowej zwrócił.
4: Oczywiście chcę podziękować i przede wszystkim pogratulować takiej wytrwałości kibicom Widzewa, bo to dla nich był sezon. Może oprócz właściciela, który jest jednocześnie i kibic, i ktoś, kto zainwestował swoje pieniądze w ten klub, to najtrudniej to na pewno było i najtrudniejszy sezon był dla samych kibiców, więc im naprawdę wielkie dzięki, wielkie gratulacje za to, że to, na co się umawialiśmy przed te ostatnie dwie kolejki na swoim stadionie, że się spełniło to wsparcie z trybun, to na pewno było decydujące, że dokonaliśmy tego i myślę, że oni zasługują na coś więcej niż jest walka o utrzymanie, ale o to przyjdzie czas, żeby rozmawiać. Na razie duże podziękowania i też gratulacje za postawę w wszystkich meczach oprócz meczu z Motorem.
1: No tak, bo tam był protest kibiców, nie dopingowali, a widzę, warto o tym powiedzieć, 16 z 18 punktów możliwych do zdobycia pod wodzą Aleksandra Wukowicza przy Alei Piłsudskiego zgarnął.
0: No to jest to na pewno dobry wynik. Jeśli chodzi o to, co powiedział trener Wukowicz, że będzie okazja do tego, żeby porozmawiać, to już w najbliższą środę w Radiu Łódź po godzinie godzinie 20:00, godzinna audycja, taka debata sportowa, no i będzie ona poświęcona na pewno piłce nożnej. Porozmawiamy o sytuacji Widzewa w Ekstraklasie, sytuacji no, Unii Skierniewice, która będzie grała w pierwszej lidze, i porozmawiamy, jakie szanse UKS ma w barażach o awans do Ekstraklasy. Widzew wygrywa wczoraj z Piastem Gliwice 2-1. Michał Malinowski był z nami dzisiaj w studiu. Dziękuję
1: bardzo.
0: No i jeśli chodzi o pierwszą godzinę naszej strefy kibica, to wszystko. Troszkę ponad 5 minut do godziny 19:00. O 19:00 serwis informacyjny. No a później wracamy do spotkania ze sportem w Radiu Łódź.

0: to promocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Luname. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
8: Zaprasza Piotr Bielawski.
9: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
10: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Patryk Lewy, zapraszam na wiadomości, a w nich o bohaterze, który uratował kobietę, nowej drodze w gminie Bełchatów i finale senioraliów. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna do 9 stopni. Donald Trump poinformował, że nie będzie spieszył się z zawarciem porozumienia z Iranem. Prezydent zamieścił wpis w serwisie Truth Social, w którym ocenił, że czas gra na korzyść Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że porozumienie w sprawie odblokowania cieśniny Ormus nie zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych godzin, choć były takie oczekiwania. Ugoda mogłaby oznaczać zniesienie sankcji naftowych oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę zaatakowaną przez psa. Kacper Urbaniak podczas jazdy autobusem zauważył leżącą przy drodze kobietę. Została zaatakowana, gdy próbowała ochronić swojego małego psa. Dodajmy, że było z nią małe dziecko. Kierowca, jak mówi Radiu Łódź, natychmiast ruszył z pomocą.
13: Zauważyłem z lewej strony, że leży starsza pani, trzymając psa w ręku, obok był wnuk jej, no i pies wgryziony po prostu w tego małego pieska. Z jednej strony głupio zrobiłem, bo nie zadbałem o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony no instynkt zadziałał.
12: Bohater przyznaje jednak, że nie spodziewał się rozgłosu.
13: Ja powiem szczerze, że nie oczekiwałem tego. Ja zgłosiłem centrali ruchu oczywiście to, co się stało, ale bardziej chodziło mi o to, żeby głosić otworzenie autobusu po prostu między przystankami, drzwi między przystankami.
12: Rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak powiedział w rozmowie z Radiem Łódź, że przewoźnik bardzo docenia postawę kierowcy.
14: Teraz udowodnił, że nie tylko ma wiedzę oraz umiejętności, ale również wielkie serce. Nie jest obojętny, gdy innym dzieje się krzywda. Jesteśmy dumni z takich pracowników i warto ich doceniać.
12: A w październiku ubiegłego roku Kacper Urbaniak otrzymał ogólnopolski tytuł najlepszego kierowcy komunikacji miejskiej.
15: Więcej na radiołódź.pl.
12: Kolejna inwestycja drogowa w gminie Bełchatów. Chodzi o przebudowę drogi, która łączy Niedyszynę z Wielopolem. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Ma ona być gotowa w lipcu. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
16: To odcinek o długości blisko 2 km. W ramach prac na drodze pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia. Powstaną też pobocza po obu stronach jezdni. Jak podkreśla wójt gminy Bełchatów Konrad Koc, droga jest ważna nie tylko dla mieszkańców Niedeszyny i Wielopola. Korzysta z niej także wielu kierowców, bo stanowi wygodny skrót ze wschodniej części gminy do drogi krajowej nr 74.
17: To jest dosyć ważny odcinek, aby nie musieć jechać przez miasto, a można wydostać się z gminy Bełchatów w stronę Piotrkowa Trójmiejskiego.
16: Na realizację tego zadania gmina Bełchatów zdobyła dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego. To ponad 183 tysiące złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Cała inwestycja ma zostać zakończona jeszcze w tym roku.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Serce Łodzi bije dla seniorów, czyli finał łódzkich senioraliów na stadionie Widzewa. Stadion przy Piłsudskiego zamienił się w miejsce spotkań, integracji i wspólnej zabawy. Seniorzy wzięli udział w wielu aktywnościach w strefach sportowo-rekreacyjnych, czy skorzystali z konsultacji zdrowotnych, mówi Kinga Możdżeń z Fundacji Widzewa.
18: Mogą też się na przykład dowiedzieć, co na przykład miasto Łódź stricte dla nich na przykład przygotowało, czy jakieś warsztaty, czy jakieś na przykład wyjazdy do teatrów, wyjazdy do kin. Mamy punkt NFZ-u, więc mogą też się jakby dowiedzieć, jakie mają warsztaty, jakie mają turnusy rehabilitacyjne.
12: Jak dodają organizatorzy, łódzkie senioralia mają na celu integrację osób starszych i podkreślenie ich ważnej roli w życiu społecznym.
18: Łódzkie senioralia powstały po to, żeby zaangażować też starsze nasze społeczeństwo, żeby pokazać im to, że nadal są ważni i że ich aktywność jest nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebna.
12: A zdjęcia z pikniku czy rozmów m.in. z Otylią Jędrzejczak czy Jolantą Kwaśniewską można znaleźć na radioloc.pl. Kolejne wiadomości o 20. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i temperaturą, która spadnie do 9 stopni. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni. Jutro natomiast znacznie cieplej, temperatura do 25 stopni. W dzień zachmurzenie małe, wiatr przeważnie umiarkowany.
15: Strefa kibica w Radiu Łódź.
19: I 5 minut po godzinie 19, druga godzina naszej strefy kibica rozpoczęta. Adam Miksa, program realizuje, Robert Zwoliński przed mikrofonem. W tej drugiej godzinie nadal dużo piłki nożnej. Porozmawiamy o ostatnim domowym meczu piłkarek SMS-u Łódź w tym sezonie, choć nie ostatnim w ogóle. Będzie też tradycyjne podsumowanie grupy pierwszej, trzeciej ligi. No tam też przedostatnia kolejka za nami. No i dzisiaj zejdziemy również do czwartej ligi, bo znamy drużynę, która w przyszłym sezonie zagra na pewno w grupie pierwszej, trzeciej ligi. No mogę zdradzić, Pelikan Łowicz powraca na czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce, ale też w tej godzinie będziemy śledzić to, co dzieje się w Łódź Sport Arenie. Tam czwarty mecz finału pierwszej ligi koszykarzy UKS Kulpak Łódź kontra Astoria Bydgoszcz w rywalizacji do 3 zwycięstw. Astoria prowadzi 2-1. Zatem koszykarze UKS Kulpak dzisiaj pod ścianą, no to do godziny 20 na pewno będziemy żyć tymi wydarzeniami, ale też zajrzymy na korty Rolanda Garrosa, bo rozpoczął się wielkoszlemowy French Open.

To zakończyły się emocje w angielskiej Premier League. West Ham United spada do Championship, a Tottenham utrzymuje się. Obie te drużyny w ostatniej kolejce wygrały. Koguty 1-0 z Evertonem, a Młoty 3-0 z Leeds United. Mistrzem Anglii Arsenal. Na drugim miejscu Manchester City, który dzisiaj przegrywa z Aston Villą, która kończy na czwartej pozycji. Na trzecim miejscu Manchester United, piąty Liverpool i to piątka, która zagra w Lidze Mistrzów w nowym sezonie. A poza tym do europejskich pucharów awansowały może dość niespodziewanie Bournemouth i Sunderland, a także Brighton. No ale grupa drużyn, która była tuż za plecami, to jest naprawdę spora, bo Brentford tyle samo punktów co Brighton, a po jednym punkcie mniej Chelsea i Fulham, także sporo, sporo działo się także w tym sezonie w angielskiej Premier League. No i dzieje się też, jeśli chodzi o parkiet piłki ręcznej, bo Piotr Kowianin w meczu o utrzymanie w Superlidze prowadzi na wyjeździe z Pogonią Szczecin 25-20. Do końca tego meczu pozostało około 13 minut. To pierwsze spotkanie, rewanż za tydzień w Piotrkowie i zwycięzca tego dwumeczu zagra w nowym sezonie w Superlidze, a przegrany zagra w Lidze Centralnej. No to trzymamy kciuki, żeby jednak Piotrkowianin utrzymał się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym właśnie, jeśli chodzi o piłkę ręczną. No i tak jak mówiłem, rozpoczął się wielkoszlemowy French Open. Za nami mecze już dwóch Polek, w tym łodzianki Magdaleny Fręch, która awansowała do drugiej rundy, no ale całego meczu nie rozegrała. Krecz Eleny Gabrieli Ruse w drugim secie. Magdalena Fręch prowadziła wtedy 2-1 w secie i 1-0 w meczu, bo pierwszą partię Fręch wygrała po tiebreaku 7-6, w tiebreaku 7-5. No a zatem Magdalena Fręch w drugiej rundzie, podobnie jak Magda Linet, druga z naszych reprezentantek, no miała zdecydowanie trudniejszą przeprawę z Czeszką Walentową, Terezą Walentową. Magda Linet wygrała 2-1. Pierwszy set dla Walentowej 7-5, drugi dla Polki 6-4 i w trzecim rozgrywka tiebreakowa i to 11-9 w tym tiebreaku. Magda Linet zwycięża i po prawie 3 godzinach walki melduje się w drugiej rundzie French Open. Poza tym czekamy na występy kolejnych naszych reprezentantów i reprezentantek: Maja Chwalińska, Iga Świątek, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz, ale oni wszyscy w kolejnych dniach. No a dzisiaj jeszcze między innymi występ Nowaka Dziokowicza z reprezentantem gospodarzy Giovannim Pecim Perikardem. Ten mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 20:15. No i to na razie tyle, jeśli chodzi o to, co dzieje się na różnych arenach. Chociaż nie, powiem jeszcze, jak tam początek meczów w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn. ŁKS-iacy rozpoczęli mocno, 6-0 prowadzili. Teraz jest 9-5. Połowa pierwszej kwarty za nami. No, Piotr Andrzejczak na razie czeka na piłkarzy, którzy no tak długo cieszą się z awansu do strefy barażów i możliwości gry o awans do ekstraklasy, że jeszcze tam, zdaje się, konferencja pomeczowa piłkarzy się nie rozpoczęła. No to my też musimy na Piotra poczekać, ale piłka nożna już za chwilę w Radiu Łódź.

0: 17 minut po godzinie 19, tu Strefa Kibica Radio Łódź, w której teraz o piłce nożnej kobiet, konkretnie Ekstraliga, przedostatnia kolejka, w której Grot SMS Łódź grał u siebie. Ostatni mecz sezonu piłkarki zagrały przed własną publicznością, podopieczne Sebastiana Papisa, no i przegrały z GKS-em Katowice 1-2. W pierwszej połowie w 14 minucie Klaudia Maciążka trafiła do siatki Łodzianek do przerwy 0-1, ale po zmianie strony no, działo się naprawdę sporo. Paulina Filipczak strzeliła gola w 67 minucie. Miała też swoje okazje, no, ale nie udało jej się zdobyć kolejnej bramki i ostatecznie w 83 minucie Anna Potrykus trafiła do własnej siatki, chociaż patrzę, że ten gol no, chyba zweryfikowany na trafienie Angieli Milowanowicz z GKS-u Katowice. W każdym razie SMS przegrał z Katowicami 1-2, ale po tym meczu nikt w drużynie łódzkiej nie był zawiedziony grą, no jedynie tym, że nie udało się choćby zdobyć punktu. Na początek kapitan drużyny Paulina Filipczak.
1: Myślę, że mecz był naprawdę wyrównany i obie drużyny miały i dogodne sytuacje i też niewykorzystane, więc ja uważam, że ten mecz po prostu mógł skończyć się remisem. No ale niestety, no, przegrywamy tylko 2-1, ale ja jestem z nas zadowolona, bo co by nie było, to tydzień temu dziewczyny wygrały, nawet parę dni temu wygrały Puchar Polski, a my grałyśmy z nimi jak równy z równym. To też nie jest jakby łatwy zespół do ogrania, gdzie na obronie mają bardzo wysokie dziewczyny i też doświadczone. To jest naprawdę dobrze zorganizowany zespół, więc też w niektórych momentach po prostu powinniśmy przyspieszyć grę, bo jak grałyśmy szybciej, to rzeczywiście stwarzałyśmy sobie te sytuacje, no ale jak mówię, nie zawsze wszystko wyjdzie i nam i im, więc to jest tak jakby, mówię, tylko to jest do poprawy, ja i tak jestem zadowolona.
0: I zadowolony był również trener SMS-u Sebastian Papis.
2: Jestem, jeżeli chodzi o jakby całą drużynę i to jak się zaprezentowała, jestem naprawdę bardzo zadowolony. To jest zupełnie był inny mecz niż graliśmy na jesień. Więcej gdzieś już widać takich składniejszych akcji, więcej, lepsza organizacja. Na pewno szkoda trochę tej straconej drugiej bramki, bo tutaj faktycznie zabrakło tej organizacji i akurat szybkiej też zawodniczki z tyłu. No i tyle, no 2-1 skończyło. Na pewno no, gdzieś tam niedosyt jest, bo przeciwko zdobywcy Pucharu Polski możliwe, że przeciwko wice albo brązowemu medaliście, tak?
0: No to się wszystko zgadza, bo po tym meczu GKS Katowice wskoczył na pozycję wiceliderek tabeli, choć później Pogoń Szczecin zmieniła na katowiczanki, więc w tym momencie GKS jest trzeci, SMS jest piąty, ale wróćmy jeszcze do wczorajszego meczu, no i do tego, że Paulina Filipczak zanim zdobyła bramkę w 67 minucie, to w 53 mogła już wcześniej wyrównać.
1: Tak, nawet jak mam być szczera, to się chyba tej pierwszej sytuacji nie spodziewałam, że piłkę tam dostanę, no ale mówię, no niestety, no nie zawsze się wszystko strzela. Mówię, udało się strzelić na ten 1-1, no ale niestety nie do końca dowiozłyśmy ten wynik. Mówię, no w następnym meczu mam nadzieję, że ta skuteczność z mojej strony też będzie lepsza.
0: No to liczymy na to, że ta skuteczność będzie lepsza. Na pewno lepiej ogląda się poczynania piłkarek SMS-u niż choćby na początku sezonu i nawet w całej pierwszej rundzie. Wiosną naprawdę gra drużyny uległa dużej poprawie, o czym mówili i Paulina Filipczak, i trener Papis.
1: Ja naprawdę widzę ogromny postęp, jak my gramy drużynowo i jak dobrze składamy te akcje. Jestem najbardziej chyba zadowolona z tych bocznych stref, gdzie na początku no nie do końca tak przechodziliśmy dobrze z tej obrony do ataku, a teraz to naprawdę super wygląda i ja po każdym meczu w raju mówię dziewczyną, że jestem z nich dumna, bo naprawdę aż miło patrzeć, jak robią te postępy ciągle. Też mi się to podoba, że to są młode dziewczyny, a naprawdę widać z nich taki duży potencjał, że nie boją się tych pojedynków z doświadczonymi z zawodniczkami, że nie boją się też uderzać i mówię, oby tak dalej.
2: Druga runda zdecydowanie lepsza. Ten plan minimum, wiadomo, już został wykonany już jakiś czas temu. Mamy teraz plan optimum, no to zostać przynajmniej na tym samym miejscu, co był sezon temu, a ten maksimum, no to wiadomo, jest jeszcze piąte miejsce do zgarnięcia, ale co będzie, to ostatni mecz pokaże.
0: No właśnie, ten ostatni mecz, no to będzie spotkanie wyjazdowe z Czarnymi Sosnowiec, drużyną, która wywalczyła tytuł mistrzyń Polski. Na kolejkę przed końcem Czarne zapewniły sobie mistrzostwo Polski. Drugie miejsce w tym momencie Pogoni Szczecin, trzecie GKS-u Katowice, czwarty Górnik Łęczna i tutaj nic, nikt już do tej czwórki nie wskoczy. SMS jest piąty, nad szóstym rekordem Bielsko-Biała ma tylko punkt przewagi, a nad siódmym Śląskiem Wrocław 3 punkty, no zatem Łodzianki bronią tego piątego miejsca, może uda się je obronić, to byłby naprawdę duży sukces. No i zaczyna się też już myślenie o tym, co może być w przyszłym sezonie, kiedy to ci zawodnicy, te zawodniczki, które w tym sezonie grały, tak dobrze się rozwijały, czy mogą zrobić kolejny krok do przodu w swoich karierach. No i jak duże zmiany w składzie będą, okazuje się, że wcale nie aż tak duże, o czym wspomniał trener Sebastian Papis.
2: Większość składu zostanie faktycznie na duży rok, będziemy mieli kilka tam ubytków, ale też szukamy na pewno też i wzmocnień na te pozycje oczywiście, co nam gdzieś będą odchodziły. No i tak jak tutaj rozmawiamy, jeżeli to dalej będzie rozwijane, to możemy liczyć na coś więcej może w przyszłym roku.
0: No to tak jak powiedziałem, czekamy na to, co będzie dalej. Na razie.

No to teraz zgodnie z obietnicą sprawdzamy, jak radzą sobie koszykarze UKS-u Kulpa Kuć. Przegrywają po pierwszej kwarcie z Astorią Bydgoszcz 15-20, choć no dobrze rozpoczęli ten mecz, mieli 6 punktów przewagi, ale końcówka tej pierwszej kwarty, no to na pewno nie należała do UKS-iaków. Czekamy na rozpoczęcie drugiej kwarty. No może Piotrowi Andrzejczakowi uda się przedostać ze stadionu przy Alei Unii do hali, do Sport Areny, no ale to wszystko uzależnione od tego, kiedy zakończy się konferencja po meczu piłkarzy, a przypomnę, piłkarze pokonali dzisiaj Piasta Gliwice, no Piasta Gliwice to pokonali wczoraj piłkarze Widzewa Łódź, a piłkarze UKS-u Łódź dzisiaj wygrali z Górnikiem Łęczna 3-1 i przypieczętowali awans do strefy barażów. W tych barażach w pierwszej rundzie, no półfinale można po prostu powiedzieć, zagrają na wyjeździe z Chrobrym Głogów, a później ze zwycięzcą meczu Wieczysta Kraków Polonia Warszawa. Jeśli wygra Wieczysta, no to finał rozegrany zostanie w Sosnowcu, a jeśli wygra Polonia Warszawa, no to finał zostanie rozegrany w Łodzi w przypadku wygranej UKS-u z Chrobrym, albo w Głogowie w przypadku wygranej Chrobrego z UKS-em. Proste w sumie, także czekamy na informacje, kiedy te mecze barażowe będą rozegrane, a w zasadzie o której godzinie który, bo tego jeszcze nie wiemy. Jeden o 17.30, drugi o 20.30. To jeśli chodzi o półfinały 28 maja, a finał barażów 31 maja o 20.45. No to jeszcze sprawdzamy, jak radzą sobie piłkarze ręczni Piotrkowianina. W końcówce meczu prowadzą na wyjeździe z Pogonią Szczecin 34-30. To pierwszy mecz barażowy na utrzymanie dla Piotrkowianina.

Słowian, drużyna Pogoni to drużyna z Ligi Centralnej. No i kto przegra dwumecz, no to w przyszłym sezonie będzie grał w Lidze Centralnej, a kto wygra, to pozostanie w przypadku Piotrkowianina w Superlidze albo po prostu awansuje. W przypadku Pogoni Szczecin rewanż za tydzień będzie rozegrany w Piotrkowie Trybunalskim, a my za kilka minut zajrzymy do Łowicza, bo Pelikan powraca do grupy pierwszej trzeciej ligi.

0: 28 minut pozostało do godziny 20 w strefie kibica Radio Łódź. Teraz, no, poniekąd już taka mała zapowiedź naszego podsumowania w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Tak możemy powiedzieć, taki mały wstęp do tego podsumowania, no bo będzie o drużynie, która od przyszłego sezonu będzie grała właśnie w rozgrywkach grupy pierwszej, trzeciej ligi. Pelikan Łowicz o efektownym zwycięstwem 5-0 przypieczętował awans na 3 kolejki przed końcem rozgrywek w czwartej lidze łódzkiej. Pelikan pewnie zwycięży dzisiaj z drużyną KS Kutno. No i po spotkaniu trudno dziwić się radości trenera tej drużyny, Piotra Kocęby.
1: Raz ulga, raz duma, raz takie poczucie dobrze zrobionej roboty. No to świetny mecz zagraliśmy, naprawdę graliśmy świetny mecz. Do przerwy gdzieś tam Kutno jeszcze się broniło. W samej końcówce gdzieś tam zdobyliśmy bramkę, natomiast już była któraś sytuacja. Mogliśmy to otworzyć wcześniej. No i zagraliśmy naprawdę mecz na miarę awansu, więc ja jestem dumny z chłopaków. No przede wszystkim jestem dumny z chłopaków. No my wiemy gdzieś tam będą w środku, ile oni gdzieś tam też potu wylewają, ile oni muszą wyrzeczeń robić, pilnować się, trenować, jak ciężko. Więc no duma, przede wszystkim duma. Wiem, że gdzieś tam te oczekiwania były duże po tym spadku, że to jest no, duża marka. Pelikan to nie jest jakiś tam przypadkowy klub, to jednak jest w skali tej części Polski. To jest naprawdę duża marka i no, mam takie poczucie, że jakby sprostaliśmy temu zadaniu i tym oczekiwaniom, więc wielkie brawa dla chłopaków, wielkie ukłony w ich stronę, bo no, zasłużyli na to. Wiem, że na to zasłużyli po prostu i jestem bardzo dumny, że udało nam się to zrobić. Teraz gdzieś tam można by powiedzieć, że ten główny cel zrealizowany, natomiast no, wiemy, że ten puchar jeszcze mamy, więc to może być taka wisienka na torcie, która z dobrego sezonu może zrobić sezon wybitny, więc tutaj na pewno jeszcze nie zdejmujemy nogi z gazu, jeszcze wiemy, że mamy robotę do zrobienia, 3 kolejki zostały. Ja jestem gdzieś tam tak skonstruowany, że po prostu chciałbym wygrywać zawsze i wszędzie, więc to, że mamy gdzieś tam awans, to nie znaczy, że w tym momencie już sobie te szampany będą strzelały przez te najbliższe 3 tygodnie. Teraz już po prostu mocno skupiamy się na tym, żeby przygotować się do następnych meczów i żeby w tym pucharze powalczyć. No wiemy, że Widzew jest w wielkiej formie, wiemy, że Widzew jest faworytem, wiemy, że to będzie ciężkie spotkanie, natomiast no, nikt nie zabrania nam marzyć, że to my podniesiemy ten puchar.
0: A trener Kocęba oczywiście mówi o meczu Widzew 2 Łódź Pelikan Łowicz. Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. To spotkanie zaplanowano na 6 czerwca na stadionie Widzewie w sercu Łodzi. Jak kibice Widzewa mówią o obiekcie przy Alei Piłsudskiego o godzinie 17:30 6 czerwca. Ten finał, no i zwycięzca będzie miał prawo gry w nowym sezonie już w tych ogólnopolskich rozgrywkach centralnych Pucharu Polski, a zatem będzie miał też okazję na zdobycie trofeum, no i awans do europejskich pucharów. Oczywiście, no tak to o tym zawsze w przypadku tych drużyn z niższych lig mówimy z lekkim przymrużeniem oka, ale nikt nikomu, tak jak powiedział trener Kocęba, nie broni marzyć. Można marzyć i także o takim sukcesie. A jeśli chodzi o rozgrywki w czwartej lidze, to Pelikan Łowicz z grupy łódzkiej wywalczył sobie awans, ale być może awansuje jeszcze jedna drużyna, bo drużyna z drugiego miejsca zagra w barażach. W tym momencie jest to RKS Radomsko, który ma 65 punktów, ale 64 ma AKS SMS Łódź, a 63 Sokół Aleksandrów. Do końca 3 kolejki emocji będzie na pewno co niemiara, szczególnie, że w ostatniej kolejce w 34 serii gier RKS Radomsko podejmie AKS SMS Łódź. Tam ktoś na pewno punkty straci, a to sprawia, że i Sokół Aleksandrów Łódzki może jeszcze tutaj śmiało powalczyć. No też o powrót przecież do rozgrywek grupy pierwszej, trzeciej ligi. No to liczymy na to, że w przyszłym sezonie tych drużyn w tej grupie pierwszej, trzeciej ligi będzie jeszcze więcej, choć liczymy, że Warta Sieradz będzie miała jeszcze okazję do awansu do drugiej ligi. O tym jednak za kilka minut, a teraz jeszcze meldunek z meczu koszykarzy UKS-u Kulpak. 22-26 Łodzianie przegrywają w połowie drugiej kwarty z Asterią Bydgoszcz w czwartym meczu finału pierwszej ligi koszykarzy. W rywalizacji do 3 zwycięstw bydgoszczanie prowadzą 2-1. No a piłkarze ręczni Piotrkowianina w pierwszym meczu barażowym dla nich o utrzymanie się w Superlidze wygrali na wyjeździe z Pogonią Szczecin 34-31. Drugie spotkanie rewanżowe będzie rozegrane już w Piotrkowie i ten mecz jest zaplanowany na 30 maja, na sobotę na godzinę 18. No to będzie się tu jeszcze w przyszły weekend też sporo działo, a u nas za kilka minut tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi.

0: No to już nieco ponad 20 minut pozostało do godziny 20. Zgodnie teraz z obietnicą podsumujemy sobie kolejkę w grupie pierwszej i trzeciej ligi. To kolejka 33, a zatem przedostatnia, więc no tutaj emocje już też w trzeciej lidze dobiegają końca, choć nadal jeszcze tych emocji będzie sporo. Na to na pewno jeszcze możemy spokojnie, śmiało liczyć. W 33 kolejce jako pierwsi na boisko wyszli piłkarze rezerw ekstraklasowiczów. Legia 2 Warszawa podejmowała w czwartek, tak nietypowo, Widzew 2 Łódź. No i widzewiacy zdecydowanie bardziej podeszli do tego spotkania, bardziej zmotywowani też. Tu już nie było zmian w pierwszym składzie. Można powiedzieć, taki no, podstawowy skład wystawił trener Ściebura. No i Widzew to spotkanie wygrywa 3-0. Do przerwy było 2-0. Leon Madej dwa razy wykorzystywał błędy w rozegraniu piłkarzy Legii 2 Warszawa. No, błędy też podyktowane pressingiem w wykonaniu piłkarzy Widzewa 2 Łódź, no bo to też trzeba podkreślić. No ale udało się dwa razy trafić Madejowi. Do przerwy 2-0 dla Widzewa. Po zmianie stron Tomasz Boła w 71 minucie ustalił wynik spotkania na 3-0 dla Widzewa. Widzew zatem wygrywa z liderem rozgrywek. No to na pewno można sobie tam odnotować jako sukces. No choć Legii to nic nie zmienia, natomiast Widzew walczy jeszcze o pierwszą piątkę nawet. Także no to za chwilę do tabeli przejdziemy. Natomiast teraz przenieśmy się do Sieradza, gdzie w piątek Warta Sieradz podejmowała Wigry Suwałki mecz trzeciej z czwartą drużyną. Było wiadomo, że Wigry muszą ten mecz wygrać, żeby pozostać w grze o miejsce drugie, czyli dające prawo gry w barażu awans do drugiej ligi. No a Warta chciała też na pewno wywrzeć presję na ŁKS-ie Łomża, z którym bezpośrednio przegrywa i z którym przed tą kolejką miała tyle samo punktów. Do przerwy 0-0. Wigry lepiej zaczęły, no ale później Warta troszkę opanowała sytuację. Jednak w 65 minucie Łukasz Święty wykorzystał rzut karny dla drużyny gości. W 72 wyrównał jednak Bartłomiej Kręcichwost, a chwilę później Kasper Drzazga zmarnował bardzo dobrą okazję. Jednak zrehabilitował się młody skrzydłowy w doliczonym czasie gry, pędząc niemalże z linii środkowej z piłką, mijając sprytnym zwodem, puszczając piłkę pod nogami rywala, wychodząc sam na sam z bramkarzem. No i strzelił Kacper Drzazga nad nogą bramkarza. 2-1. Warta pokonała więc Wigry Suwałki. No i trudno się dziwić, że trener Marek Przybył po tym meczu był zadowolony, choć no też miał świadomość, że ten mecz nie w 100% był pod dyktando Warty.
1: Ten mecz był bardzo dobry. Wiedzieliśmy, że to będzie spotkanie z bardzo dobrą drużyną, bo się uważałem drużynę Wigier Suwałki za jedną z lepszych drużyn w tej lidze. Spodziewaliśmy się meczu tak naprawdę piłkarskiego i ten mecz myślę, że dla kibiców też był dobrym widowiskiem. Pierwsze tak faktycznie 15-20 minut nie mogliśmy wejść w mecz. Wigry miały dwie sytuacje, których nie wykorzystały, na nasze szczęście. Myślę, że w drugiej połowie byliśmy konkretniejsi, bo strzeliśmy dwie bramki i bardzo się cieszymy. Staraliśmy się w końcówce też przyspieszyć trochę tą grę. Tutaj, jak trener powiedział, na pewno z błędu stracili bramkę na 2-1. My zawsze w tej końcówce, przypominają sobie i Bełchatów, i ostatnio GKS Wikiela, gdzie traciłem bramkę w końcówce. W końcu udało nam się zdobyć tą bramkę i zwycięską i z tego się bardzo cieszymy, że zespół bardzo dobrze zareagował, bo tak naprawdę, tak jak już tutaj rozmawialiśmy, mieliśmy trochę przygód, jeśli chodzi o kontuzję naszych zawodników, więc bardzo mnie cieszy to, że dzisiaj udało nam się zdobyć 3 punkty.
0: A po tym meczu rozmawiałem też z pomocnikiem Warty, Szymonem Pietrzakiem.
2: Oczywiście, że tak. To na pewno nie był łatwy mecz. Jak i my, tak i Wigry. Mamy szansę na te baraże. Dzisiaj okazaliśmy się lepsi. Myślę, że nie bez przypadku. Strzeliśmy jedną bramkę więcej i jesteśmy bliżej tych baraży.
3: Kiedy strzeliście na 1-1, później kontra. Świetna kontra, 3-2. Niewykorzystana. Jakie uczucia wtedy były?
2: Na pewno w tamtym momencie każdy poczuł, że to jest do wygrania. Myślę, że ta bramka podniosła cały zespół i myślę, że w tamtym momencie, pomimo niewykorzystanej sytuacji, jeszcze bardziej uwierzyliśmy w to, że możemy ten mecz wygrać.
3: Mieliście taki sygnał, że Wigry muszą wygrać, żeby się liczyć dalej w tej grze, że remis im nic nie daje, że będą te szanse na kolejne kontrataki?
2: No, każdy śledzi tabelę. Myślę, że każdy wiedział, że jednak Wigrom pomagają tylko 3 punkty. Cóż, dzisiaj wygraliśmy, my jesteśmy w lepszej pozycji, w lepszych nastrojach. Nic, tylko obserwować dalej, co się będzie działo. No i za tydzień jechać do broni po 3 punkty.
3: No i Kacper Drzazga, świetna akcja. W takim momencie wytrzymał ciśnienie, no i bym powiedział, jak nie Kacper.
2: To prawda, wykończył to niesamowicie. piękna sprawa, piękny gol, no i przede wszystkim 3 punkty.
0: I tyle. Szymon Pietrzak, pomocnik Warty Sieracy, który przed meczem odebrał też no, taką pamiątkową nagrodę za setny występ w barwach Warty. Warta wygrywa z Wigrami 2-1. No, to był mecz w piątek, natomiast w sobotę tak się złożyło, że nasze drużyny z regionu łódzkiego 4 grały w 4 różne dni. To chyba jedyny taki przypadek w tym sezonie. W sobotę GKS Bełchatów podejmował Jagiellonię, 2 Białystok. Bełchatowianie musieli wygrać, żeby no, pozostać dość poważnie w grze o utrzymanie. Całkiem nieźle to wyglądało. W 17 minucie Kacper Popławski zdobywa bramkę. GKS prowadził do przerwy 1-0. Prowadził do nawet po godzinie gry. No, a dopiero w 66 minucie wyrównał Zachary Zalewski, a w doliczonym czasie gry dramat piłkarzy GKS Bełchatów. Kolejny, można powiedzieć, w tym sezonie. Adrian Ziarek trafia do ich siatki i GKS z Jagiellonią 2 Białystok przegrywa 1-2. Jaki to ma skutek w tabeli, o tym za chwilę. Teraz o tym, że mieliśmy też bardzo ważny mecz w sobotę, gdzie KSC Katroszyn rywalizował z UKS-em Łomża. No i to był mecz bardzo ważny dla Warty Sieradz. Troszyn jednak to spotkanie niestety przegrał 0-2. No a dzisiaj Mławianka Mława pokonała Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-1. Mławianka, która zapewniła sobie tym samym utrzymanie. Strzelanie rozpoczęła w 4 minucie Enry Uzoigwe. W 72 podwyższył Jakub Rutkowski, a w 85 Robert Majewski. Gola honorowego dla Lechii strzelił Mariusz Rybicki, wykorzystując karnego w 89 minucie. Mławianka Lechia Tomaszów zatem 3-1. Jak to w tabeli? No to na prowadzeniu Legia 2 Warszawa. ŁKS Łomża jest drugi i ma tyle samo punktów. 68 co trzecia Warta Sieradz, ale Łomża ma lepszy bilans spotkań bezpośrednich i dzięki temu jest na tym drugim miejscu, premiowanym grą w barażu o awans do drugiej ligi. To wszystko przed ostatnią kolejką. Na pewno już na drugie miejsce nie wskoczą Wigry Suwałki, które tracą do tej dwójki ŁKS-u i Warty 6 punktów. Piąty KSC Katroszyn 57 punktów. No mówiłem, że Widzew w walce o to piąte miejsce, przepraszam, o szóste, bo Troszyna już Widzew nie dogoni. Troszyna nie dogoni też Wisła 2 Płock, która ma 53 punkty, ale Widzew siódmy może dogonić Wisłę 2, która ma 53 oczka. Na ósmej pozycji Jagiellonia 2 Białystok 48 punktów, 9 Lechia Tomaszów Mazowiecki 46, 44 ma Ząbkowia Ząbki, 11 Świtnowy Dwór Mazowiecki 41 punktów, 12 Mławianka 40 punktów i już pewne utrzymanie. Na 13 pozycji Olimpia Elbląg 37, 14 Broń Radom 36 punktów, 15 GKS Bełchatów to już na pewno w strefie spadkowej 34, GKS Wikielec 34, KS Wasilków 24 i Znicz Biała Piska 15 punktów. No zatem Bełchatowianie jeszcze mogą liczyć na utrzymanie, ale muszą w ostatniej kolejce wygrać. No i liczyć też na zwycięstwo Warty Sieradz nad Bronią Radom i na awans drugiej drużyny z naszej grupy do drugiej ligi. Dość skomplikowane to wszystko dla GKS-u Bełchatów, który w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Wisłą 2 Płock. Na wyjeździe zagra też Warta Sieradz z Bronią Radom, tak jak wspomniałem. Natomiast u siebie Lechia Tomaszów Mazowiecki podejmie Olimpię Elbląg, a na boisku na Łodziance Widzew 2 Łódź zagra z Ząbkowią Ząbki. No i wszystkie drużyny z naszego regionu zagrają o godzinie 17:00. Dwa mecze o innych godzinach, ale wszystkie 30 maja w najbliższą sobotę. Jagiellonia 2 Białystok, KS Wasilków o 12:00 i Znicz Biała Piska Legia 2 Warszawa o 15:00. Te mecze nie mają wpływu tak naprawdę na nic, a walka o utrzymanie i walka o drugie miejsce będzie korespondencyjna. ŁKS Łomża podejmie bowiem Mławiankę Mława. No to tyle, jeśli chodzi o rozkład 34. kolejki. Na pewno będą w niej emocje. Liczymy na to, że GKS jakimś cudem się utrzyma, a Warta jakimś też małym cudem zajmie to drugie miejsce i powalczy jeszcze w tym sezonie w barażach o awans do drugiej ligi. No to byłoby na pewno piękne zakończenie sezonu w grupie pierwszej, trzeciej ligi. No i na tym kończymy to podsumowanie, a teraz znów będzie koszykówka. Tym razem już spróbujemy połączyć się z Piotrem Andrzejczakiem, który zdaje się zakończył konferencję piłkarzy ŁKS-u i już jest w hali w Łódź Sport Arenie. Halo Piotrze!
4: Tak, konferencja się zakończyła. Zakończyła się także pierwsza połowa spotkania koszykarzy łódzkiego klubu sportowego Kulpak z Astorią Bydgoszcz. ŁKS-iacy po tych 20 minutach prowadzą 41-38. Bardzo mocno dzisiaj weszli w to spotkanie, bo po 4 minutach prowadzili 8-0, ale potem gra się wyrównała, bo rywale już pod koniec pierwszej kwarty, na początku drugiej kwarty wyszli na 5-punktowe prowadzenie, a potem widzieliśmy tutaj naprawdę efektowne akcje, bardzo szybkie. Wydawało się, że będą jakieś przerwy, ale no nie wykorzystywali tego swojego czasu zawodnicy ani jednej, ani drugiej drużyny. Chcieli szybko zdobywać punkty i to się też udawało. ŁKS jakieś 2 minuty temu objął prowadzenie. Tutaj bryluje tak jak wczoraj. Jacqueline Carlos wczoraj zdobył 35 punktów. Dziś po 20 minutach ma na koncie punktów 16. No i na razie Marcel Ponitka próbuje mu dorównać, bo ma 9 punktów, Motylewski ma punktów 7, no tak więc Grudziński 5, więc to się zaczyna rozkładać na większą liczbę zawodników, a nie tylko na jednego, jak to miało miejsce wczoraj w przegranym spotkaniu. Zespół z Łodzi w końcówce tej drugiej kwarty naprawdę obronił 2-3 akcje, no i zdobywał punkty. Wreszcie padają trójki i wreszcie także ŁKS-iacy wykorzystują rzuty wolne. Ostatnie 4 punkty to właśnie po rzutach wolnych zdobytych przez łódzkich zawodników. Tak więc wszystko tutaj jest otwarte. Wydaje się, że ŁKS-iacy grają lepiej niż we wczorajszym spotkaniu. No i muszą dzisiaj wygrać, żeby przedłużyć tę rywalizację i w przyszłym tygodniu pojechać do Bydgoszczy. Na razie po 20 minutach są bliżej tego, ale to jest koszykówka oczywiście, a 3 punkty nic nie znaczą, ba, tu były takie mecze z udziałem ŁKS-u, że nawet 14 punktów, zdaje się, w meczu z GKS-em Tychy także nie oznaczało tego, że ŁKS to spotkanie wygra, bo po dogrywce przegrał. Ale mam nadzieję, że dziś będzie inaczej. No po 20 minutach, po 2 kwartach ŁKS z Astorią prowadzi póki co 41-38.
0: To tyle, jeśli chodzi o meldunek koszykarzy. Piotrze, jeszcze jeśli możesz pozostać z nami, to takie pytanie odnośnie tego, co tam na tej konferencji pomeczowej piłkarzy i czy wiemy, albo wiemy, kiedy będziemy wiedzieć, kiedy, o której godzinie ten mecz barażowy w czwartek piłkarze ŁKS-u zagrają w Głogowie, bo to wiemy z Chrobrym.
4: Wiemy tylko, że z Chrobrym Głogów będą grać i jak powiedział trener Szoka, no nie chciał się wdawać w jakieś dywagacje na temat przeciwnika. No powiedział, że no były badane, czy na pewno analityk ma tam przygotowane pewne rzeczy, ale to jeszcze tak naprawdę, i to podkreślił szkoleniowiec łódzkiego klubu sportowego, zresztą bardzo zadowolony, bo też trudno się dziwić, i chwalił swoich piłkarzy, którzy zagrali dobre spotkanie, rzeczywiście tych sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie mieli naprawdę masę. 2 poprzeczki, 1 słupek, ale to goście, przypomnę, strzelają gola na 1-0, no ale w drugiej połowie raczej dominacja ŁKS-u już nie pozostawiała wątpliwości, a tego decydującego gola na 3-1 już w doliczonym czasie gry zdobył Sergiej Krykun, z którym także rozmawiałem po spotkaniu. No i tak pół żartem, pół serio wspominaliśmy tę bramkę Krykuna w tym barażowym spotkaniu z Górnikiem Łęczna, kiedy on był piłkarzem drużyny z Lubelszczyzny i ten nieszczęśliwy barasz dla ŁKS-u przegrany 0-1. Właśnie Krykun był strzelcem tej niefortunnej dla ŁKS-u bramki, ale dzisiaj, to zresztą podkreślił, że ta bramka na 3-1 właściwie już zamknęła to spotkanie, bo chociaż tam zostało jeszcze kilka minut do końca, to raczej już wiadomo było, że ŁKS to spotkanie wygra i awansuje do gry. Tak naprawdę mówił trener Szoka, że nie analizowali rywali, ale raczej nie liczyli na to, że zajmą 5. miejsce po zakończeniu sezonu zasadniczego i raczej bardziej chyba kierowali się w stronę Sosnowca. Tak podejrzewam, że Wieczysta te mecze nadal grałaby w Sosnowcu, chociaż tego nie wiemy, bo może już w Krakowie, bo liga się w Krakowie skończyła przecież, niż z Głogowem. No i nie chciał na razie spekulować szkoleniowiec ŁKS-u, co czeka piłkarzy łódzkiej drużyny na Dolnym Śląsku. No pytaliśmy oczywiście o te 2 przegrane ligowe spotkania, ale to zresztą powtórzył także piłkarz łódzkiego klubu sportowego Sergiej Krykun, że to jest zupełnie inny mecz, jedyny, i to jest zupełnie inne emocje, zupełnie inna stawka i właściwie tego, co się działo w rozgrywkach ligowych w tej części przedbarażowej, o nie można brać pod uwagę tutaj. No boisko być może swoje ma jakieś tam znaczenie, ale to są zupełnie inne emocje i zupełnie inne mecze nas czekają, więc żeby tak bardzo tych dwóch porażek ŁKS-u z Chrobrim Głogów, bo przypominam, że przegrali 1-2 na wyjeździe, 1-3 u siebie. Nie brać pod uwagę, że to będzie jeden, jedyny mecz, w którym no, oni chcą wygrać i awansować do finału barażów po prostu.
0: Dziękuję Ci Piotrze. Piotr Andrzejczak z Łucie Sport Areny. Do meczu koszykarzy powrócimy w serwisie sportowym po 21:00, a dzisiejszą strefę kibica kończymy, przypominając, że piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zagrają w finale barażów o Ekstraklasę. Mecz z Chrobrym Głogów na pewno w czwartek, nie wiemy jeszcze o której godzinie, a za dzisiejszą strefę kibica dziękujemy. Adam Miksa, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 20. Czas na serwis informacyjny. Patryk Lewy zapraszam, a w wiadomościach o pożarze na kolei, nowościach w Skierniewicach i hematobiegu. W nocy niewykluczone opady deszczu i burze z gratem. Ewakuacja ponad 500 osób z pociągu, 8 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej nadal gosi pożar nasypu kolejowego w Starym Koźlu. Pociąg Intercity relacji Gdynia-Bielsko-Biała zatrzymał się na skarpie i konieczna była ewakuacja pasażerów, mówi Łukasz Nowak, rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej.
11: Jednocześnie okazało się, że doszło do zerwania trakcji elektrycznej na szlaku kolejowym, przez co doszło do zatrzymania pociągu relacji Bielsko-Biała-Gdynia. Rozpoczęto ewakuację około 550 osób podróżujących pociągiem. Do dwóch pasażerów zgłaszających złe samopoczucie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Działania są w toku.
10: Temperatura w pociągu przekraczała 30 stopni. Ewakuacja była konieczna, bo przez brak prądu przestała działać klimatyzacja. Jedną z osób potrzebujących pomocy ratowników była kobieta w ciąży, która została przewieziona do szpitala. Łódź w czołówce najbardziej niebezpiecznych miast dla kierowców. Zgodnie z najnowszą analizą przeprowadzoną przez Rankomat.pl, która objęła miasta wojewódzkie, Łódź zajmuje drugie miejsce pod względem liczby wypadków drogowych w ubiegłym roku, a wyprzedził nas jedynie Kraków. Dodajmy, że w stolicy regionu odnotowano najwyższą liczbę ciężkich obrażeń wśród poszkodowanych. Szczegóły zna Kacper Józefowicz.
12: W ubiegłym roku w Łodzi miało miejsce niemal 900 wypadków, w których blisko 400 osób doznało poważnych obrażeń. Najbardziej niebezpieczną ulicą w mieście okazała się Aleja Włókniarzy. Kierowcy regularnie poruszający się tą trasą zwracają uwagę na zbyt dużą prędkość innych uczestników ruchu.
13: Duży ruch na pewno, tak naprawdę.
14: To może przydałoby się więcej fotoradarów, żeby trochę to Włókniarzy zwolnić?
13: Nie, fotoradarów na pewno nie. Nie.
15: Przede wszystkim z pośpiechu ludzi.
14: Z pana perspektywy jako taksówkarza, dlaczego na tej ulicy akurat dochodzi do tak dużej liczby
16: wypadków? Bo ludzie nie umieją jeździć. Ulica jest w porządku.
12: W Łodzi odnotowano również drugą, najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych. Na drogach straciło życie 17 osób.
10: W zestawieniu wypadków na pierwszym miejscu znalazł się Kraków, a podium uzupełniła Warszawa. Najmniej wypadków odnotowano w Gorzowie. Pasażerowie korzystający ze stacji kolejowej w Skierniewicach mają zyskać łatwiejszy dostęp do informacji o pociągach. Na stacji pojawią się elektroniczne wyświetlacze pokazujące aktualne informacje o przyjazdach i odjazdach. Zaplanowano także montaż infokiosków z rozkładami jazdy i nowego systemu nagłośnienia, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
5: Dzięki inwestycji podróżni zyskają czytelną i aktualną informację o kursowaniu pociągów, łatwiejszy dostęp do informacji o połączeniach i przesiadkach, a także większy komfort korzystania ze stacji i wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki monitoringowi oraz systemowi alarmowemu.
10: Umowa została już podpisana, rozpoczęcie pracy planowane jest na czwarty kwartał tego roku, a zakończenie na drugi kwartał roku przyszłego.
9: Więcej na radiołódź.pl.
10: Prawie 1000 osób pobiegło dla chorujących na białaczkę, a to za sprawą hematobiegu w Łódzkim Parku Słowackiego. Jego celem jest okazanie solidarności z osobami zmagającymi się z nowotworami krwi. O inicjatywie mówi Michał Witkowski, prezes Fundacji na rzecz pomocy chorych na białaczkę.
17: Stacjonalnie i wirtualnie, łącznie ponad 1000 uczestników w tym roku, którzy razem będą spacerować i biegać po to, żeby wspólnymi krokami, wspólnymi kilometrami zwiększać świadomość na temat chorób krwi.
18: Powiedzcie proszę, dlaczego dzisiaj tu jesteście?
19: Przede wszystkim, żeby wesprzeć akcję charytatywną. Sami mamy osoby, które chorują nowotworowo, więc wiemy, jaki to jest duży ciężar. Jeżeli możemy coś przez aktywność zrobić dobrego, to dlaczego nie?
10: W tych wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 21:00. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami z gradem. Temperatura od 9 do 11 stopni, wiatr na ogół słaby, północno-zachodni, jednak w czasie burz nawet w porywach do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie na ogół małe, a temperatura maksymalna do 25 stopni.

0: Veni, Vidi, Vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: W kolejnym spotkaniu z płytą winylową w Radiu Łódź. Zawsze o tej stałej porze już od lat spotykamy się. Dzisiaj może rozpoczniemy od płyty, myślę, bardzo aktualnej i nowej. Tę piosenkę państwo słyszeli już wielokrotnie na antenie Radia Łódź, ale jeszcze nigdy z płyty winylowej, to 10-calowej. Bo to jest singiel zapowiadający nową płytę zespołu The Rolling Stones pod tytułem Foreign Tongues. Ona ukaże się 10 lipca. No a po drodze mieliśmy właściwie już dwa wydarzenia winylowe, bo najpierw przy okazji Record Store Day pojawiła się ta płyta zespołu The Cockroaches, czyli takiego fikcyjnego zespołu. Czasami Stones pod tą ksywką grali koncerty, między innymi w słynnym klubie El Mocambo w 77 roku. No i teraz też przy okazji Record Store Day wytłoczyli 1000 płyt tylko na cały świat z jednym z utworów. No ale na szczęście kilka tygodni później wydali już singiel dostępny dla wszystkich. Ja taki singiel dzisiaj przyniosłem, żółty zresztą, na żółtym winylu. To może rozpoczniemy od strony A, od utworu In the Stars.

0: To byli Rolling Stonesi, zapowiadający nową płytę pod tytułem Foreign Tongues. No, jest już okładka, nawet znamy tytuły piosenek, wiemy, kto będzie gościnnie też prezentował się na tej płycie. No, jest, myślę, spore zaskoczenie, jeżeli chodzi o Roberta Smitha z The Cure, bo w ogóle nie połączylibyśmy tych kropek, myślę, w ten sposób.
1: Chyba też tu w jakimś sensie trochę jakiś
0: przypadek,
1: zbieg okoliczności o tym zdecydował, ale...
0: No, był w studiu, Robert Smith i Jagger powiedział, że no skoro już tu jesteś, no to wykorzystajmy twoją obecność. Natomiast no myślę, że dla Roberta Smitha to też takie spore wydarzenie, no bo jednak zapisuje się w pewien sposób też...
1: Do uniwersum Rolling Stones.
0: Dokładnie. Kto wie, może gdzieś tam w Londynie się pojawi kiedyś na jakimś koncercie, chociaż to koncertowo chyba już jest historia zamknięta.
1: Oczywiście cieszymy się na nową płytę Rolling Stonesów. Ja zdecydowanie bardziej, może inaczej, zdecydowanie bardziej cieszy mnie ten utwór, który jest na drugiej stronie tego singla, niż ten, którego wysłuchaliśmy. No ale dobrze, że Rolling Stones jeszcze podjęli ten wysiłek i postanowili w jakimś sensie pewnie też trochę wykorzystać materiały zarejestrowane jeszcze przy poprzedniej sesji, dograć trochę nowych rzeczy i wydać płytę. Ja dziś przyniosłem do studia trochę takich płyt związanych odrobinę z wydarzeniami, które nas czekają, koncertowymi, jeżeli ktoś oczywiście się wybiera. Czy na przykład, jeśli chodzi o Kylie Minogue, bo też jej maxi single dziś przyniosłem ze sobą, bo od 2 albo 3 dni jest na jednej z bardzo popularnych platform streamingowych dostępny 3-odcinkowy dokument o niej i no jest to bez wątpienia ciekawy film, bo też postać jest niezwykle interesująca, przebieg kariery bardzo ciekawy i też artyści, którzy znajdowali się w kręgu gdzieś tam, właśnie w takim uniwersum Kylie Minogue też niezwykle interesujące. Ale nim do Kylie sięgniemy, to teraz zespół The B-52s, zespół, który koncertuje i lada moment będzie można zobaczyć ich na przykład w Berlinie, bo wystąpią tam 24 czerwca. I to jest taki zespół, nie myślałem o tym, żeby na ten koncert się wybrać, ale im bliżej jest tej daty, tym nabieram coraz większego apetytu.
0: To może być jedna z ostatnich okazji.
1: Ponieważ bardzo lubię ten zespół, jest dla mnie takim też żywym wspomnieniem czasów MTV, bo ich teledyski bardzo często pojawiały się w tej stacji, tyle tylko, że to już były te, powiedzmy, późniejsze płyty, bo zespół rozpoczynał swoją drogę albumem właśnie The B-52s, który mam dziś ze sobą, z 1979 roku. Płytą będącą miksem bardzo różnych muzycznych nurtów. Trochę w tym jest takiego garażowego punka, trochę klimatu lat 50., trochę jakiegoś takiego szalonej tanecznej muzyki, do tego zupełnie niesamowity wizerunek tej grupy, fryzury, stroje, trochę odwoływanie się też do takiego retrofuturyzmu lat 50. No wszystko to zbudowało klimat, który towarzyszył zespołowi The B-52s przez wiele lat. Zespołowi warto dodać z takiej miejscowości Athens w stanie Georgia. To jest taka miejscowość, która ma też swoje zasługi muzyczne, stamtąd między innymi grupa R.E.M. pochodzi. Zatem przyjedzie ten fantastyczny zespół do Europy. Mam nadzieję, że głosy wokalistek i wokalisty, bo to ważne jest, że właśnie to trio wokalne, te trzy głosy tworzą też pewien znak firmowy grupy B-52s, wciąż funkcjonują znakomicie i będzie można usłyszeć, jak sądzę, też jakieś utwory z tej debiutanckiej płyty, między innymi ten, który całość otwiera, czyli Planet Claire, oto The B-52s.

0: To był zespół The B-52s, rok 1979. Być może jeszcze jedno nagranie z tej płyty zagramy, a być może, jeżeli czas pozwoli, też sięgniemy po maxi-singlową wersję późniejszego wielkiego przeboju, czyli utworu Rome. Zobaczymy.
1: No to teraz mniej więcej z tego samego czasu singiel siedmiocalowy, bo to jest, zdaje się, rok 1978. Utwór, który znamy na pamięć, Jerry Rafferty, Baker Street. Wielki przebój, który sprawił, że saksofony znowu były popularne i zaczęły się masowo sprzedawać w brytyjskich sklepach muzycznych. Baker Street to jest oczywiście ulica w Londynie, też znana z powieści o Sherlocku Holmesie, natomiast no to jest po prostu miejsce, gdzie Jerry zatrzymywał się u przyjaciela, kiedy przyjeżdżał do Londynu, nocował, a następnego dnia wracał do swojego miasta. No i o tym też jest między innymi ta historia. Warto dodać jeszcze dwa zdania na temat Rafaela Ravenscrofta, bo tak się nazywał pan, który zagrał na saksofonie. Dostał czek, zdaje się, na 20 funtów za tą swoją partię. No a potem domagał się większego wkładu, zresztą chyba słusznie, jako współtwórca piosenki, bo jednak ta jego partia jest tak charakterystyczna, że ona zbudowała ten utwór. Były batalie sądowe, a prawnik, który obsługiwał Rafaela, powiesił sobie ten czek u siebie w biurze jako takie trofeum. Posłuchajmy w takim razie Baker Street z siedmiocalówki, oto Jerry Rafferty.

0: To był Jerry Rafferty, który miał potem jeszcze różne przeboje, no ale tej piosenki już nigdy nie przebił. Baker Street, która też stała się jednym z takich symboli w ogóle muzycznych Londynu, jednym oczywiście z wielu.
1: Zespół Pulp teraz. Tutaj będziemy słuchać piosenki o właśnie pierwszym wyjeździe Jarvisa Cockera do Londynu, bo o tym opowiada między innymi bardzo epicki utwór pod tytułem Grown Ups z płyty More, czyli z krążka, który zespół Pulp wydał w roku ubiegłym. Jakoś niebawem pewnie rok upłynie od ukazania się tego wydawnictwa. Płyta nagrana została jeszcze w listopadzie roku 2024. Dość szybko, w ciągu właśnie w obrębie jednego miesiąca pod kierownictwem producenta Jamesa Forda powstały te nagrania. A Pulp dziś też pojawia się dlatego, że pewnie ty będziesz na pamięć znał datę koncertu, bo chyba bilety leżą w szufladzie.
0: W telefonie już, teraz to wiesz, teraz to bilety leżą w telefonie. No jeżeli o mnie chodzi, to 27 czerwca, jak wszystko dobrze pójdzie, to zobaczę taki koncert w niewielkiej, jak na Pulp sali w Berlinie. No, jestem szczęśliwy, bo ja ich nigdy nie widziałem koncertowo.
1: Gdybyś pojechał kilka dni wcześniej, to jeszcze The B-52 jesteś w stanie zobaczyć.
0: Jeszcze się nie zdziwi, jak się spotkamy w tym Berlinie.
1: Tak, widziałem koncert zespołu Pulp, jeden z najbardziej niezwykłych koncertów. Oni nawet też wspominają ten koncert z Openera z roku 2011, ponieważ to był koncert, który odbył się właściwie od początku do końca w ulewnym, takim naprawdę ulewnym, totalnie deszczu, no ale przez to może jest tak niezapomniany. Płyta More, zespół bardzo, jakby powrócił po 20 kilku latach naprawdę bardzo dobrą płytą. Posłuchajmy, oto kompozycja Grown Ups.

0: about the journey, not the final destination. But what if you get travel sick before you've even left the station? Zespół Pulp z płyty More to była kompozycja Grown Ups. Postaramy się jeszcze przełożyć tę płytę na drugą stronę dzisiaj.
1: To teraz posłuchamy albumu z 1970 roku. Ta nazwa może niekoniecznie Państwu dużo powiedzieć, Ten Wheel Drive, natomiast jak powiem, że wokalistką składu 10-osobowego była Genia Ravan, no to już myślę, że parę osób, które słuchają nas od nie tylko w tej audycji, od dłuższego czasu będą kojarzyły. Chodzi o kobietę, która wychowała się w Stanach Zjednoczonych, natomiast urodziła się w łódzkim getcie w 1940 roku, potem z rodzicami wyjechała właściwie w ciemno do Stanów i tam cała rodzina ułożyła sobie życie. Genia nauczyła się języka angielskiego z piosenek i ktoś dostrzegł w niej niesamowity muzyczny talent i poszła właśnie w tę stronę, najpierw jako Goldie Zelkowicz w zespole Goldie and Gingerbreads, który odniósł spory sukces, grał w Wielkiej Brytanii, u boku chociażby Rolling Stonesów trasę. Genia ma zdjęcia przecież z Mickiem Jaggerem, z Jeffem Beckiem z tamtego czasu. No a potem, bo to była taka muzyka pop, powiedzmy, na poziomie gdzieś trochę The Supremes.
0: No taki girls band, taki tak, lat 60.
1: Tak, natomiast one grały same na instrumentach i to było, to było niezwykłe. No ale potem, jak wiemy, muzyka troszeczkę się zmieniła i ona poszła bardziej w taką jazzrockową stronę właśnie z zespołem Ten Wheel Drive. To będzie jeszcze okazja troszeczkę więcej powiedzieć na temat tej grupy, natomiast my posłuchamy dzisiaj dwóch nagrań. Zaczniemy od utworu zatytułowanego Come Live With Me.

0: To był zespół Ten Wheel Drive, naprawdę znakomite kompozycje, bardzo dobrze zaaranżowane. No, to był zespół, który mógł osiągnąć dużo więcej niż osiągnął, a dlaczego, to o tym powiem jeszcze, kiedy posłuchamy kolejnego nagrania w drugiej godzinie.
1: Teraz zespół The Stranglers w naszym programie z płyty Feline. No, taka płyta, która była dużym sukcesem zespołu The Stranglers w, powiedzmy, drugiej odsłonie ich działalności. Zespół The Stranglers, no, jest to grupa kojarzona przede wszystkim, tak utożsamiana z falą muzyki punkowej drugiej połowy lat 70. na Wyspach Brytyjskich, ale to jest zespół, który powstał dużo wcześniej i oczywiście miał swój udział w tym punkowym zamieszaniu, które wybuchło na Wyspach Brytyjskich w drugiej połowie lat 70. za sprawą przede wszystkim zespołu Sex Pistols, ale też paru innych. Natomiast kiedy ta fala punk rocka trochę opadła...
0: Wiedzieli, kiedy ten pokład opuścić.
1: Tak, to oni dosyć sprytnie zmienili odrobinę stylistykę, powędrowali nieco bardziej w kierunku brzmień popowych, już na płycie La Folie, chociażby w roku 1981. No a krążek Feline, no to już jest płyta, która przyniosła co najmniej dwa takie singlowe, radiowe przeboje, jak chociażby utwór Midnight Summer Dream, którego posłuchamy za moment. I The Stranglers też dzisiaj tutaj w naszym programie pojawiają się jako zapowiedź tym razem jesiennego już wydarzenia w Łodzi, bo na festiwalu Sound Edit pojawi się wieloletni wokalista i gitarzysta, i no, taka czołowa postać zespołu The Stranglers przez lata 70. i 80., jeszcze początek lat 90., czyli Hugh Cornwell. Tak naprawdę wszystkie największe przeboje zespołu The Stranglers, najważniejsze płyty, to są płyty, na których śpiewa Cornwell właśnie. Zatem zespół The Stranglers z płyty Feline dziś po raz pierwszy.

0: To był zespół The Stranglers z płyty Feline.
1: Przede mną jedna z ważniejszych płyt początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii pewnie też, no, ale ona była przede wszystkim hitem w Stanach Zjednoczonych. After the Gold Rush Neila Younga. Chociaż ten największy komercyjny sukces to była jednak płyta Harvest, bo to był album numer jeden w Stanach. A no, to już też Państwu kilkukrotnie mówiliśmy o tym, że Neil Young równocześnie prowadził karierę solową i z zespołem Crosby, Stills, Nash & Young. I wtedy naprawdę, jak spojrzymy na dorobek Neila Younga, to jest aż nieprawdopodobne, że na przestrzeni kilkunastu miesięcy stworzył tyle niezwykłej muzyki, która dzisiaj jest, no, absolutnym kanonem. I między innymi cała płyta After the Gold Rush, myślę, że spokojnie możemy ją wpisać do takich najważniejszych albumów tamtych czasów. Nie ma właściwie słabych punktów, wydaje mi się. Ja mam też takie piękne jubileuszowe wydawnictwo z odpowiednią też taką grafiką dołączoną na błyszczącym papierze. No pięknie to wszystko wydane, ale dzisiaj przyniosłem ze sobą wydanie z epoki, czyli trochę będzie trzeszczało. Warto dodać, że tutaj obok Neila Younga i zespołu Crazy Horse pojawili się Stephen Stills jako taki kolega, który gdzieś tam dośpiewał chórki, ale też Nils Lofgren, który dzisiaj jest przecież filarem street bandu Bruce'a Springsteena. To był młody wówczas muzyk, który zaczynał swoją karierę. Trzy nagrania, bo to krótkie piosenki dla Państwa dzisiaj mam. Zaczniemy od Don't Let It Bring You Down.

0: Nie zatrzymywaliśmy już igły płyty, bo kolejny utwór też niezwykły, Birds, przepiękna ballada. Jeszcze dzisiaj do płyty After the Gold Rush wrócimy.
1: A na koniec pierwszej części naszego spotkania Kylie Minogue sprzed bardzo wielu lat. Stary przebój też, bo to piosenka z pierwszego, tak powiem, historycznego okresu popularności rock'n'rolla i muzyki doo-wop również. Przebój jeszcze z lat 50., które tylko, że oczywiście w nowym opracowaniu tutaj i w wersji troszkę dłuższej, Tears on My Pillow. A dokument o Kylie obecny na jednej z platform streamingowych naprawdę wart obejrzenia. Niezwykle ciekawa historia dziewczyny z Australii, która zrobiła wielką światową karierę. Posłuchajmy Kylie Minogue.

0: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
3: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
2: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, minęła godzina 21. Patryk Lewy, zapraszam na wiadomości. W nich o kolejnym ataku na Kijów, wycince drzew w Konstantynowie Łódzkim i festiwalu szkół teatralnych. W nocy do 11 stopni możliwe przelotne opady deszczu i burze z gratem. Zaczynamy jednak od utrudnień na autostradzie A1. Między węzłami Kutno-Wschód, piątek, osobówka wjechała w bariery ochronne. Jadąc w stronę Katowic na pewno trzeba zdjąć nogę z gazu, bo zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do 22. Kolejny atak rakietowy na Kijów. Według najnowszych danych ostatniej nocy zginęły dwie osoby, a co najmniej 81 zostało rannych. Ukraina domaga się teraz zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. ONZ, OBWE, Rada Europy i UNESCO powinny udzielić zdecydowanej odpowiedzi agresorowi, który próbuje zrekompensować brak postępów militarnych na polu bitwy terrorem skierowanym przeciwko ludności cywilnej, napisał szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Andrii Sybicha na portalu X. Dodał, że Putin próbuje zastraszyć Ukrainę, atakując ludność cywilną i niszcząc budynki mieszkalne, muzea, szkoły i infrastrukturę krytyczną. Próbuje również zastraszyć świat, wystrzeliwując pociski balistyczne średniego zasięgu przeciwko spokojnym miastom. Wszystko to wymaga zdecydowanych i skoordynowanych działań społeczności międzynarodowej. Tak Andrii Sybicha napisał na portalu X, a Rosja podczas uderzenia ostatniej nocy na Ukrainę użyło około 90 rakiet różnych typów, a także około 600 dronów. W Konstantynowie Łódzkim wycięto drzewa na skwerze przy ulicy Słowackiego. Lokalni społecznicy mówią o uszkodzonych korzeniach. Urząd Miejski wyjaśnia z kolei, że wycinka była konieczna z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom. Więcej na ten temat Sebastian Dziuda.
11: Na skwerze Przysłowackiego zniknęły drzewa, a wkrótce ma tam powstać nowy system kanalizacji i parking dla samochodów. Swoje niezadowolenie sytuacji wyrażają lokalni obrońcy przyrody, o czym mówi Dorota Sujecka z partii Zieloni w Konstantynowie Łódzkim.
12: Metodą korytowania drzew zaczęto sprawdzać, czy one się utrzymają i wyszło, że nie. To bardzo inwazyjna metoda. Uszkadza korzenie, zagraża stosunkom wodnym.
13: To nie jest tak, że zostało coś uszkodzone. Tam po prostu muszą być wykonane prace w zakresie korytowania i zbudowania nowej konstrukcji drogi, aby ona była bezpieczna i zgodna z przepisami.
11: Mówi Tomasz Wójcicki z Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. Dodaje przy tym, że obecnie trwają prace projektowe nad remontem kolejnego skweru przy ulicy Słowackiego. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
10: Społecznicy nie chcą, aby kolejne miejskie inwestycje prowadzone były kosztem wycinki drzew. W tym celu we wtorek spotkają się z burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego. Łódzcy studenci aktorstwa z nagrodami na Festiwalu Szkół Teatralnych to jedno z najważniejszych wydarzeń prezentujących dorobek studentów polskich uczelni artystycznych. Spektakle dyplomowe wystawiane były m.in. w Teatrze Studyjnym czy Teatrze Arlekin, a 44. edycja festiwalu zakończyła się sukcesami studentów Szkoły Filmowej w Łodzi, mówi Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki.
14: Główną nagrodę aktorską dostał Jędrzej Matwijów za rolę w Pułapce. Bardzo się cieszymy z tego, że nawet trzykrotnie została doceniona nasza studentka Alicja Wieniawa-Narkiewicz. Jędrzej Matwijów też otrzymał dwie nagrody, oni oboje nagrodę publiczności.
10: Główną nagrodę festiwalu przyznano spektaklowi Czarodziejska Góra – Wykasływanie w reżyserii Anny Obszańskiej z bytowskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: A na koniec o zbiórce Łatwoganga. Przypomnijmy, od piątku zebrał ponad 15 milionów złotych, a to wszystko dzięki charytatywnemu przejazdowi rowerowemu z Zakopanego do Gdańska. Od startu pokonał już ponad 640 kilometrów w nieco ponad 50 godzin, a do osiągnięcia celu brakuje mu już tylko kilkunastu kilometrów. Więcej wiadomości na radioloc.pl, a już za chwilę wiadomości sportowe. Czas na sport. Robert Zwoliński.
16: Koszykarze UKS-u Kulpa Kłucie w czwartym meczu finału Ligi Koszykarzy podejmowali Astorię Bydgoszcz. Łodzianie, żeby przedłużyć tę rywalizację do piątego spotkania, musieli dzisiaj wygrać. Czy tak się stało? O tym już Piotr Andrzejczak.
17: Koszykarze łódzkiego klubu sportowego Kulpak o mistrzostwo pierwszej ligi powalczą w Bydgoszczy, a to oznacza, że dzisiaj pokonali Astorię 88-69 i wyrównali stan rywalizacji na 2-2. Początek tego spotkania piorunujący w wykonaniu łódzkich koszykarzy. Potem coś się zacięło, no ale ostatecznie na przerwę UKS chodził z trzypunktowym prowadzeniem, ale trzecia i czwarta kwarta to już był prawdziwy popis koszykarzy z Łodzi. Ostatecznie wygrywają zdecydowanie, dominując właściwie w tej drugiej połowie absolutnie. O 20 punktów zdobyli dzisiaj Marcel Ponitka i Jacqueline Carlos. Jeszcze dwupunktowe zdobycze także trzech innych koszykarzy łódzkiego klubu sportowego. A dodam, że także punkty zdobył Piotr Keller, koszykarz, który pamięta odradzanie się łódzkiej koszykówki. Być może także będzie pamiętał w przyszłości awans do ekstraklasy. Tak więc koszykarze UKS-u zrobili to, czego nie zrobili wczoraj. Wygrali mecz i decydujące spotkanie o ekstraklasę koszykarzy w środę w Bydgoszczy.
16: A to spotkanie najprawdopodobniej rozpocznie się o godzinie 19:00 właśnie w środę. Zwycięzca awansuje do koszykarskiej ekstraklasy. Radość kibiców UKS-u dzisiaj podwójna, bo piłkarze tego klubu wygrali u siebie z Górnikiem Łęczna 3-1 i zapewnili sobie piąte miejsce w pierwszej lidze, a to oznacza, że zagrają w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. W półfinale na wyjeździe barażów zmierzą się z Chrobrym Głogów, a w drugim półfinale Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa. Mecze półfinałowe barażów zaplanowano na najbliższy czwartek, 28 maja o godzinie 17:30 i 20:30. Na razie nie wiadomo, które spotkanie będzie o której godzinie. Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała z Mławianką Mława 1-3 w meczu przedostatniej kolejki grupy pierwszej i trzeciej ligi. Na prowadzeniu Legia Warszawa, który ma już zapewniony awans, no a na drugiej pozycji UKS Łomża. Trzecia jest Warta Sieradz, która ma tyle samo punktów co UKS, ale gorszy bilans spotkań bezpośrednich. Wszystko wyjaśni się w najbliższy weekend w ostatniej kolejce. A awans do trzeciej ligi wywalczyli dzisiaj piłkarze Pelikana Łowicz, którzy pokonali u siebie drużynę KS Kutno aż 5-0. ten mecz był szczególny już od samego początku dla łowiczan, którzy wiedzieli, że zwycięstwo daje im upragniony powrót do trzeciej ligi, mówi bramkarz Patryk Orzeł.
18: Od samego początku czuć było, że to skupienie było naprawdę na wysokim poziomie. Zresztą uważam, że to też było widać po nas, bo zachowaliśmy szczególną uwagę właśnie przy jakości tych podań, przy ruchach. Wiadomo, że też pogoda mocno wpływała na to, jak fizycznie musieliśmy szykować siłami, ale bardzo pozytywnie weszliśmy w mecz i najważniejsze, że pozytywnie go zakończyliśmy.
16: A do końca rozgrywek grupy łódzkiej czwartej ligi jeszcze 3 kolejki. Awans może wywalczyć jeszcze druga drużyna, która zagra w barażach. No i szanse na to mają wicelider RKS Radomsko, trzeci AKS SMS Łódź i czwarty Sokół Aleksandrów Łódzki. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę.
10: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, niewykluczone przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze z gradem. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, wiatr na ogół słaby, północno-zachodni. W czasie burz porywy mogą osiągnąć nawet do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie małe z temperaturą maksymalną do 25 stopni.

0: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Zaczynamy drugą część audycji Veni, vidi, vinyl. I zaczniemy od Micka Jaggera, chociaż mam ze sobą dzisiaj jeszcze płytę Stonesów, ale mam też niezwykły album, właściwie ścieżkę dźwiękową z filmu Performance. Mało kto już pamięta o tym filmie z udziałem Micka Jaggera. On potem w kilku różnych filmach wystąpił, mniej lub bardziej no, takich wartych uwagi. Nie wiem, pamiętasz, taki był film z Antonem Hopkinsem, on tam Free Jack chyba tak był zatytułowany. Taki science fiction trochę, no to nie najlepiej to się ogląda.
2: Chyba takim najważniejszym filmem, w którym mógł zagrać Mick Jagger, był film Wernera Herzoga, Fitzcarraldo, w którym ostatecznie nie zagrał, bo zdjęcia przekładano ze względu na złą pogodę, bo akcja filmu rozgrywała się w amazońskiej dżungli. Ostatecznie Klaus Kinski przejął rolę Micka Jaggera, a pozostało trochę zdjęć próbnych z tego właśnie
1: najgorsze filmu. Zastępstwo, tak. Klaus Kinski. W każdym razie Performance to jest taki film opowiadający o właśnie byłej gwieździe, która mieszka, nie wiem czy roka prawdopodobnie, która mieszka w Londynie, właściwie żyje w swoim świecie w takiej kamienicy, no i z dwoma kobietami w bardzo rozwiązły sposób, tam wszystkie możliwe używki się pojawiają i w tym domu ich pojawia się policjant, który wynajmuje pomieszczenie, pokój, ale on też się ukrywa. No i dochodzi do różnego rodzaju takich, powiedziałbym, kontaktów na wielu płaszczyznach. To jest taka trochę psychologiczna gra. Mick Jagger z ufarbowanymi na czarno włosami, obok niego Anita Pallenberg, wówczas dziewczyna Keitha Richardsa, co trochę Keitha bolało, bo on podobno wystawał godzinami w samochodzie pod tym domem, gdzie kręcono zdjęcia, ale nigdy tam nie wszedł. A muzycznie takim najbardziej wartym pamiętania tematem jest utwór Memo from Tarder. Tutaj na gitarze zagrał Ray Cooder.

0: był Mick Jagger w solowym nagraniu Memo from Turner, w takim bardzo stonsowskim stylu. Warto dodać, że Ray Cooder uczył Keitha Richardsa tak zwanego otwartego stroju gitary, którym Keith posługuje się do dzisiaj, który stał się takim jego rozpoznawczym znakiem, jeżeli chodzi o właśnie brzmienie gitary. No i to był w ogóle czas, kiedy Jagger bardzo poważnie myślał o karierze filmowej, bo tam jeszcze był po drodze ten film w Australii kręcony Ned Kelly o bohaterze australijskim, o takim australijskim Robin Hoodzie. Nie są to jakieś wybitne dzieła, natomiast performance to jest na pewno pewien zapis epoki tego takiego konającego, swingującego Londynu, który przerodził się już w post-hipisowski, taki narkotyczny świat, który w Londynie właściwie do końca lat 70. funkcjonował.
1: Wrócimy teraz do debiutanckiej płyty zespołu The B-52s, zespołu, który no, wciąż funkcjonuje i właśnie kontynuuje koncertowanie także w Europie. Mówiliśmy o tym, że w czerwcu będzie można zobaczyć zespół między innymi w Berlinie. Płyta z 1979 roku, no to jest, można powiedzieć, wszystko, co należałoby o zespole The B-52s wiedzieć i właściwie od czego też zacząć jakby znajomość z tą grupą. To wszystko na tej płycie znajdziemy. Te charakterystyczne, dziwnie brzmiące, trochę jakby rozstrojone instrumenty klawiszowe, gitara pozbawiona środkowych strun, na której gra Ricky Wilson, i to też jest bardzo charakterystyczne dla tego zespołu i też decyduje o niezwykłym brzmieniu tej grupy. Połamane rytmy, trochę jakby mechaniczne. W tym kontekście grupa przypomina odrobinę też dokonania, można powiedzieć, swoich rówieśników, czyli zespołu Devo. No i niesamowite partie wokalne Kate Pearson, Cindy Wilson i Freda Schneidera. Kate Pearson niektórzy mogą być może kojarzyć też z takiego dużego przeboju zespołu R.E.M. Shiny Happy People, bo zaśpiewała kiedyś gościnnie właśnie w tym utworze. A my z płyty z roku 1979, czyli z krążka, który magazyn The Rolling Stone, jeśli pamiętam, umieścił na liście 500 najlepszych albumów w historii, na miejscu chyba 185, posłuchamy nagrania zatytułowanego There is a Moon in the Sky Called the Moon.

0: Słuchaliśmy zespołu The B-52 raz jeszcze z ich płyty z roku 1979.
1: Powrócimy teraz do Ten Wheel Drive, do Geni Ravan, Genuszy Zelkowicz, urodzonej w Łodzi, która, tak jak Państwu mówiłem, z rodziną wyjechała, uciekali przed też traumą Holokaustu, bo właściwie cała rodzina rodziców Geni zginęła, rodzeństwo podczas właśnie II wojny światowej, a ona jako mała dziewczynka przez kilka lat mieszkała u znajomych, gdzieś chyba pod Kielcami, o ile dobrze pamiętam, i kiedy mama wróciła, to ona w ogóle nie poznała, nie wiedziała, kim jest, i to była taka trauma, która w rodzinie funkcjonowała przez wiele lat. Zresztą kiedy miałem okazję z nią rozmawiać za pomocą takiego połączenia wideo i taki wywiad przeprowadzić, to mówiła, że właściwie w domu nie rozmawiało się w ogóle o Łodzi, o tamtym świecie. Oni bardzo grubą kreską chcieli to odciąć i też Genia mówiła, że przez lata mama była wręcz nadopiekuńcza, jeżeli o nią chodzi, bo gdzieś w niej to funkcjonowało, że raz ją już straciła i bała się,

0: Woodstock. Natomiast zdaje się, że sekcja Denta powiedziała, że za słabo płacą i nie opłaca się tam jechać i grać. To mogło zmienić przecież tak wiele, bo muzyka jak najbardziej nadawała się do tego, aby w tamtym czasie być bardzo popularną. Chociaż te płyty i tak się dobrze sprzedawały, no ale to mogła być gigantyczna kariera i gigantyczna historia.
1: No i pozostałoby się już jakby w kawałkiem legendy festiwalu Woodstock.
0: Tak, tak, bo nawet ci artyści, o których dzisiaj już nie pamiętamy, ale kiedy gdzieś pojawia się nazwa Woodstock, to od razu sprawia, że są wpisani w tę legendę, automatycznie sami stają się legendarni. Kenia Raban potem nagrywała solowe płyty, produkowała je chociażby dla Ronnie Spector, nagrała piosenkę z Lou Reedem. No, w tym świecie nowojorskim lat 70. ona odnalazła się i co prawda sama powiedziała, że niewiele pamięta z tamtych czasów, ale takie to były czasy, ale jednak do dzisiaj jest aktywna, do dzisiaj zdaje się, że czasami występuje gdzieś jakieś pojedyncze występy, no i ma swój program radiowy, zresztą w radiu należącym do Steve'a Van Zanta, gitarzysty też Bruce'a Springsteena. Jeszcze jedno nagranie przed nami, to

0: To był zespół Ten Wheel Drive w nagraniu Stay With Me. Genia Ravan, tak jak powiedziałem, później nagrała solowe płyty. Nawet bardziej powiedziałbym w takiej stylistyce gdzieś już około punkowej, bo ona poszła trochę w tę stronę. Produkowała też sama swoje nagrania. Do tego jazz rocka już nie wróciła, natomiast kiedy z nią rozmawiałem, to ona też miała takie poczucie straconej szansy, bo mogło z tego wyjść coś więcej niż wyszło.
1: No później nieco zbliżyła się bardziej do tego kręgu, który byśmy określili mianem takiej alternatywnej sceny wokół klubu CBGB. Wiem, że tam z Lou Reedem też miała swoje relacje, a ten świat takiego trochę post-hipisowskiego grania odszedł gdzieś faktycznie. Wrócimy do grupy The Stranglers, teraz do płyty Feline, wydanej pierwotnie w roku 1982. To był bardzo dobry okres dla zespołu The Stranglers. Oni w 1981 roku wydali krążek La Folie. Tam między innymi znalazł się największy przebój w ich dorobku, czyli utwór Golden Brown. No a płyta Feline przyniosła kolejne singlowe przeboje i mnóstwo naprawdę bardzo dobrych piosenek. Ja poprzednim razem, kiedy miałem tę płytę ze sobą tutaj, wtedy sięgałem po utwory mniej znane, a dziś z premedytacją gramy te najpopularniejsze, więc już za moment posłuchamy utworu European Female. No wielki przebój, który gościł też na liście przebojów programu trzeciego w tamtych czasach. Zresztą zespół The Stranglers zawsze był w Polsce dość popularny. Czyli posłuchajmy w tym składzie najbardziej klasycznym, kanonicznym można powiedzieć. Jet Black na perkusji, Jean-Jacques Barnel na gitarze basowej, od czasu do czasu też śpiewający, Hugh Cornwell właśnie na gitarach i śpiewający oraz Dave Greenfield, nieżyjący już instrumentalista, grający na instrumentach klawiszowych. Przypomnijmy też, że Hugh Cornwell ze swoim zespołem, no i też z pakietem oczywiście stranglersowskich utworów, pojawi się na festiwalu Sound Edit w październiku w Łodzi. Oto The Stranglers.

0: To był zespół The Stranglers, raz jeszcze dzisiaj z płyty Feline.
1: A ja dzisiaj z sobą mam jeszcze siódemkę zespołu Queen, Thank God It's Christmas, piosenka świąteczna, no ale to jeszcze nie ta pora.
0: Ale no, byłbyś pierwszy.
1: Byłbym pierwszy chyba w tym roku, rzeczywiście. Natomiast no, singiel ma drugą stronę. To jest czas wydania płyty The Works, czyli taka, powiedziałbym, dosyć patetyczna nazwa dzieła. Bo to nie była płyta na poziomie A Night at the Opera czy A Day at the Races, którą moglibyśmy w ten sposób tytułować, natomiast no, miała kilka wielkich przebojów, no przede wszystkim dwa. Radio Gaga i I Want to Break Free to sprawiło, że Queen no, byli szalenie popularni, odbili się po takiej słabej płycie Hot Space, która była trochę nieporozumieniem między Brianem Mayem a Freddie Mercurym, bo Freddie chciał iść w stronę tańca i też w stronę muzyki takiej przebojowej, a Brian May chciał jednak, żeby zespół zachował taką swoją tożsamość. The Works to już jest wynik pewnego kompromisu, ale też dopuszczenia w większej mierze do pisania Rogera Taylora, Johna Deacona, bo to oni napisali te największe przeboje. No ale Freddie też dołożył swoje, między innymi moim zdaniem świetny utwór z taką bardzo charakterystyczną partią pianina Keep Passing the Open Wind.

0: Keep Passing the Open Windows, zespół Queen z lat 80. Tu jeszcze jest jedno nagranie, Man on the Prowl, czyli taki trochę, powiedziałbym, hołd dla Elvisa Presleya, niekoniecznie jakoś najbardziej udany, ale pokazujący też, że Queen nie zapominali o tych swoich korzeniach rock'n'rollowych, bo takowe też przecież mieli, to nie tylko jakieś rozbudowane kompozycje w rodzaju Bohemian Rhapsody, wszystko zaczęło się tak naprawdę od hard rocka i od klasycznego rockowego grania.
1: Wrócimy teraz do zespołu Pulp i do ich płyty More, wydanej przed rokiem. Płyty, którą wciąż no, jakby zespół konsumuje koncertowo, bo te koncerty odbywają się i zespół wykonuje piosenki z tego albumu. Oczywiście też mnóstwo innych utworów z ich dorobku, dosyć bogatego przecież. I też dokłada takie pojedyncze na razie muzyczne cegiełki do tego swojego dorobku, bo w ostatnim czasie pojawiła się epka, na której zespół zamieścił cover piosenki Johnny'ego Cash'a, ale też dwa swoje nowe nagrania. I tak, no ja nie ukrywam, że byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby zespół Pulp wydał kolejny album. Tym bardziej, że płyta More robi bardzo dobre wrażenie i pokazuje, że i Jarvis Cocker, i reszta tych muzyków, którzy z nim współpracują, bo to nie tylko są ci muzycy z oryginalnego składu, tacy jak Candida Doyle chociażby, no że to działa ten mechanizm, on się świetnie sprawdza i te piosenki są naprawdę bardzo dobre, więc budzi spore zainteresowanie, co zespół Pulp mógłby w kolejnej swojej płycie nam zaprezentować. Jestem ciekaw. Zobaczymy, czy będzie nowy album. Na razie nic o tym nie słychać, natomiast koncerty odbywają się. My z płyty More posłuchamy teraz nagrania ze strony drugiej. To będzie kompozycja zatytułowana Background Noise.

0: Background Noise to zespół Pulp raz jeszcze dzisiaj z płyty zatytułowanej More.
1: A tak zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że ja bym nie liczył na jakąś płytę Pulp za szybko, bo wydaje mi się, że oni nasycili się jakby te potrzeby bycia ze sobą, grania wspólnego. Mają pretekst, żeby grać jakieś kilkanaście koncertów, kilkadziesiąt rocznie tam, gdzie chcą, bo to są też fajne miejsca, trochę egzotyczne. Bogota widziałem ostatnio.
0: No tak, a w 2011 roku, kiedy grali wielką, mnóstwo koncertów na całym świecie, między innymi na Openerze, wtedy zaserwowali swojej publiczności tylko jedną nową piosenkę, gdzieś na koniec tej trasy koncertowej, to taką chyba tylko dystrybuowaną cyfrowo. Więc to i tak jest ogromny postęp, że mamy całą nową płytę zespołu Pulp.
1: No na pewno to trzeba docenić, że chciało im się, bo myślę, że sam szyld wystarczy, żeby podróżować po świecie jeszcze przez wiele, wiele lat, ale że chciało im się nagrać nową płytę, to jest raz, a dwa, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry album. Stonesi powracają. Dzisiaj sporo słyszymy głosu Micka Jaggera, ale teraz to będzie ta nowa płyta, nowy singiel. Ty powiedziałeś, że utwór In The Stars niekoniecznie to jest twój faworyt.
0: Nie, nie. To jest, In The Stars to jest piosenka słabsza od jakiejkolwiek z płyty poprzedniej Rolling Stonesów, moim zdaniem.
1: No tak, no to jest taki, powiedziałbym, Jagger solo z dodaną gitarą Keitha Richardsa. No tutaj Andrew Watt robi bardzo dużo, jeżeli chodzi o brzmienie, produkcję. To jest bardzo już charakterystyczne.
0: No więc dlatego mnie ten drugi utwór, Rough and Twisted, ucieszył o tyle, że w nim jest trochę takiej właśnie...
1: Takiego brudu, takiego piasku.
0: Takiego bluesowego takiego właśnie zaniedbania stonsowskiego.
1: No tak, to czyli to, za co ich bardzo cenimy, że pozornie wszystko się rozlatuje, rozsypuje, a w jakiś dziwny sposób jednak się trzyma. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, tutaj Steve Jordan na perkusji, Andrew Watt też zagrał na gitarze, no a obok Matt Clifford na pianinie, czyli taki też wierny towarzysz Micka przy różnych projektach, Ben Waters na pianinie i James King na saksofonie.

0: Rolling Stonesi, na razie te dwa utwory znamy. No, gdzieś tam pojawiły się jakieś mikro urywki ze studia nagraniowego. Podobno jedna piosenka z bardzo długim solem Roniego Wooda. 9 minut grał podobno Roni. Z tego wycięto 5 minut. To było tego dnia, kiedy zmarł Brian Wilson i podobno Roni był bardzo wzruszony i taki gdzieś, jak sam mówił, gdzieś czuł obecność Briana Wilsona, kiedy grał te nuty. No zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało. Podoba mi się ta okładka, która przez wiele osób uważana jest za okropną, paskudną. Właśnie jest taka stonsowska, brzydka jak w czasach Sticky Fingers czy Exile on Main Street.
1: Z całą pewnością ciekawsza niż do poprzedniej płyty.
0: O to nie było trudno.
1: Na koniec T for Tillerman, czyli płyta właściwie, po którą dziś miałem nie sięgać, ale jednak sięgnę po jedno nagranie na koniec naszego spotkania, czyli jeden z klasyków Cata Stevensa, znakomitego songwritera, balladzisty, człowieka, który pozostawia no, niezatarte wrażenie po swoich interpretacjach, bez wątpienia jest takim charakterystycznym głosem. Zaśpiewał też kilka takich piosenek, które no, bezspornie trafiły do songwriterskiego kanonu w historii muzyki popularnej. I z tej płyty, na której oczywiście są wielkie przeboje, między innymi Father and Son czy Wild World, my sięgniemy po utwór być może nieco mniej znany, ale bardzo piękny, czyli On the Road to Find Out, dziś na zakończenie naszego spotkania w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
0: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest 22. W Radiu Łódź czas na wiadomości. Patryk Lewy zapraszam, a w serwisie o referendum w Krakowie, problemach z krańcówką na północnej w Łodzi i finale senioraliów. Noc z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą do 11 stopni. W Krakowie zakończyło się referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Komisje referendalne przystępują do liczenia głosów. W referendum wzięli udział przede wszystkim przeciwnicy obecnej władzy w Krakowie. Według sondaży ExitPol za usunięciem prezydenta z urzędu opowiedziało się prawie 98% uczestników referendum, a frekwencja wyniosła nieco ponad 34%. Za odwołaniem Rady Miasta głosowało natomiast 96% uprawnionych. W przypadku referendum odwoławczego, aby głosowanie w sprawie prezydenta było ważne, do urn musiało pójść co najmniej 27% mieszkańców Krakowa. Dla referendum dotyczącego Rady Miasta Krakowa próg jest wyższy i wynosi prawie 31%, a wyniki głosowania będą znane w nocy lub nad ranem. Za miliony wyremontowano torowisko, jednak jeden z torów na krańcówce przy Północnej został wyłączony z ruchu. Chodzi o tor przy budynku dawnego dworca, dziś należącego do Izby Architektów. Tory to jednak własność Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Powodem mają być obawy związane z planowanym przeznaczeniem tego terenu na parking, mówi radny Kosmanykiel. Dodajmy, że przed wznowieniem ruchu tramwajowego teren był już wykorzystywany przez architektów jako miejsca postojowe.
5: Architekci chcą parkować swoje samochody na jednym z torów. Nie jestem przekonany, czy na pewno jest to najlepsze wykorzystanie torowiska tramwajowego, które, jakby nie patrzeć, było droższe ze względu na ulokowanie jednego z torów w tym właśnie miejscu. Gdyby na tej krańcówce był o jeden tor mniej, cała inwestycja byłaby tańsza.
6: Tramwaje MPK Łódź na krańcówce Północna mogą korzystać z każdego z torów, a podróżni mają dostępny w pełni zmodernizowany peron przystankowy, na którym mogą zarówno wsiąść, jak i wysiąść.
4: Mówi Tomasz Śliwiński z Urzędu Miasta Łodzi. Mimo że miasto zaprzecza, do redakcji Radia Łódź przesłano pismo wystosowane przez ZDIT do MPK. Z dokumentu wynika, że ruch prowadzony jest dwoma torami. Środkowym i zewnętrznym nie uwzględniono tam trzeciego toru.
7: Więcej na radiołódź.pl.
4: Serce Łodzi zabiło dziś dla seniorów, a chodzi o finał łódzkich senioraliów. Wydarzenie w formie rodzinnego pikniku na Stadionie Widzewa, który stał się miejscem rozmów, zabaw i integracji osób starszych. Na seniorów czekały panele z udziałem znanych osób, takich jak Jolanta Kwaśniewska czy Otylia Jędrzejczak, treningi ruchowe, konsultacje zdrowotne, występy artystyczne, a także międzypokoleniowa potańcówka.
8: Jesteśmy bardzo zadowolone. Jak widać, seniorki się nie nudzą.
9: No i fajnie, że integracja jest. Dziadkowie przyszli, babcie z wnukami, a nawet i rodzice przychodzili. Nie tylko seniorzy tu są.
10: Łódzkie senioralia powstały po to, żeby zaangażować też starsze nasze społeczeństwo, żeby pokazać im to, że nadal są ważni i że ich aktywność jest nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebna.
4: Dodaje Kinga Możdżeń z Fundacji Widzewa Łódź. A jak bawili się seniorzy, to można zobaczyć na radiolots.pl. Burgery z suma, krewetek czy śledzia – to wszystko czeka na uczestników Burger Fest w Łodzi. W festiwalu bierze udział ponad 40 restauracji, które zaprezentują równie wiele różnorodnych burgerów. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź Izabela Borowska z Jemy w Łodzi, innowacje będą dotyczyć nie tylko mięsnych składników, ale także bułek.
11: Można też zastąpić bułkę. Będą też gofry, będzie pieczywo z pizzy wykorzystane, z pizzy neapolitańskiej. Będzie chałka, więc tutaj jak widać też można zaszaleć.
4: Burger Fest potrwa do końca maja, a po więcej informacji zapraszamy na radiołódź.pl. W Radiu Łódź czas teraz na wiadomości sportowe. Robert Zwoliński.
12: Piłkarze UKS Łódź wygrali w ostatniej kolejce Betclic pierwszej ligi i powalczą o awans do PKO Ekstraklasy. O szczegółach opowie Piotr Andrzejczak.
13: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego zapewnili sobie awans do baraży o Ekstraklasę. W pierwszej połowie meczu ze Spadkowiczem, Górnikiem Łęczna, nie potrafili wykorzystać wielu dogodnych sytuacji i zostali skarceni po rzucie wolnym, no ale w drugiej połowie rzucili wszystko na szale i ostatecznie strzelili zespołowi z Lubelszczyzny 3 gole. Do bramki rywali trafiali Chinokio, potem na 2-1 podwyższył Mateusz Lewandowski, a ostatecznie wynik ustalił Sergiej Krykun. UKS-iacy zatem wygrywają mecz i do baraży przystąpią z 5. miejsca. No i o awans do finału strefy barażowej zmierzą się na wyjeździe z Chrobrym Głogów.
12: A ten mecz już w czwartek i jak się okazuje o godzinie 17.30, drugi półfinał o 20.30, w nim Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa. A ja jeszcze zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z meczu UKS-u z Górnikiem Łęczna. Ta dostępna jest na radioloc.pl. O awans do koszykarskiej ekstraklasy powalczą też koszykarze UKS-u Kulpa Kłódź, którzy wygrali w czwartym meczu finału pierwszej ligi z Astorią Bydgoszcz i doprowadzili do remisu 2-2, a rywalizacja trwa do 3 zwycięstw i decydujący mecz w najbliższą środę o godzinie 19 w Bydgoszczy. Mikołaj Mikomarczyk zajął 7. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu Skandynawii, czyli drugiej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy. Łódzki kierowca szczególnie dobrze pojechał niedzielne odcinki specjalne, dzięki czemu może cieszyć się z wyniku na szwedzkich szutrach.
14: Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych.
12: A pilotem Marczyka w Szwecji był wyjątkowo Daniel Dymurski. Kolejnym rajdem będzie rajd Roma di Capitale i odbędzie się on w pierwszy weekend lipca. Marczyk broni tytułu rajdowego mistrza Europy. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu. W meczu pierwszej rundy łodzianka rywalizowała z Eleną Gabrielą Rousset, ale Rumunka skreczowała przy prowadzeniu Polki 1-0 w meczu i 2-1 w drugim secie. Fręch zwraca uwagę na upały panujące teraz w stolicy Francji, które mają wpływ na grę.
15: Piłki zupełnie inaczej się zachowywały, jednak te korty są zupełnie inne niż korty twarde. Przy takiej temperaturze jest bardzo duży odskok tych piłek, one latają tak naprawdę gdzie chcą. Przy tak szybko grającej przeciwniczce było się naprawdę bardzo ciężko zebrać w pierwszych gemach.
12: A następną rywalką Fręch będzie Ludmiła Samsonowa lub Szwajcarka Jill Teichmann. W drugiej rundzie jest też już Magda Linet. Piłkarze ręczni Pogoni Szczecin przegrali z Piotrkowem Janinem Piotrków Trybunalski 31-34 w pierwszym meczu barażu o Ekstraklasę. Spotkanie rewanżowe odbędzie się 30 maja w Piotrkowie Trybunalskim, a po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
4: Aktualnie na termometrach jeszcze 16 stopni, ale temperatura w nocy spadnie nawet do 9. Najbliższe godziny z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami z gradem. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni, w czasie burz jednak do 60 km na godzinę. Kolejne dni bez opadów i z temperaturą maksymalną od 23 do 25 stopni.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Przed nami dwie godziny spotkania w audycji z klasyką w tle. Przestrzeni, gdzie klasyczne reguły czasem ustępują miejsca artystycznej wyobraźni. Dziś w programie połączy się tradycja i nowoczesność, które potrafią prowadzić ze sobą niezwykłe dialogi. Sprawdzimy, jak brzmią dawne partytury przefiltrowane przez wrażliwość współczesnych artystów. Odwiedzimy pełne słońca Włochy, Brazylię, ale też mglistą Walię. Wspólnie zajrzymy za kulisy jednego z niezwykłych koncertów festiwalu Katowice Kultura Natura. W przepięknej sali Nospru wystąpili dwaj znakomici artyści, Bill Lawrence i Michael League. O tym, co wydarzyło się na scenie, opowiem Państwu jeszcze w tej godzinie, którą zaczniemy od kompozycji Haydna. Zagra zespół Fuse.

Mr. Hein Gets Hip, energiczny start z zespołem Fuse. Zostajemy przy muzycznych metamorfozach, ale diametralnie zmieniamy nastrój. Już za chwilę pieśń Erigia Tutta Mia, wielkiego Claudio Monteverdiego, jednego z największych muzycznych rewolucjonistów swoich czasów. Krytycy zarzucali mu nieprzyzwoitą nowoczesność i to, że łamie zasady renesansowej harmonii. Monteverdi odpowiadał im, że reguły mają służyć muzyce, a nie muzyka regułom. I trudno się z tym nie zgodzić. Zatem Erigia Tutta Mia zaśpiewa Simona Severini.

Ergia tutta mia, przepiękna włoska pieśń, esencja renesansu i improwizacji, kompozycja Monteverdiego, śpiewała Simona Severini. Rzadko myślimy o wielkich mistrzach klasyki, jak o ludziach z krwi i kości, którzy żyli pełną piersią i przekraczali granice. Taki był na przykład Jan Sebastian Bach, buntownik, wielki geniusz, spędził niemal miesiąc w więzieniu. Trafił tam w Weimarze, bo tak uparcie i głośno domagał się zwolnienia ze służby u księcia Wilhelma Ernesta, że ten po prostu kazał go zamknąć za niesubordynację. Bach za kratami nie próżnował, pisał kolejne utwory. Przed nami jeden z nich. Preludium c-moll z pierwszego tomu Das Voltenperierte Klavier i tu czeka nas niespodzianka. Utwór zacznie się cytatem dzieła z innej epoki kompozytora, który twórczość Bacha absolutnie uwielbiał. Sprawdźmy kogo.

ukraiński pianista Dmitrij Najdzicz i jego wizja klasyki, w której Bach podaje rękę Piazzolli. Zmieniamy nastrój, pora na odrobinę humoru, czas na powrót, ale już nie tak odległy, bo do lat 70. ubiegłego wieku. Wtedy to grupa Bee Gees nagrała jeden ze swoich najsłynniejszych przebojów, Staying Alive. I tutaj, drodzy Państwo, mała ciekawostka medyczno-muzyczna. Piosenka ma idealne tempo do ratowania ludzkiego życia. Jej puls to dokładnie 103 uderzenia na minutę, czyli wzorzec do prowadzenia resuscytacji. Towarzystwa kardiologiczne oficjalnie rekomendują, by w razie potrzeby nucić sobie właśnie ten utwór. My dziś posłuchamy go rodem z Dzikiego Zachodu.

Staying Alive z kowbojskim zacięciem zagrał zespół Postmodern oraz Wild Bill. A my zmieniamy kierunek. Przed nami utwór Travesuras, co po hiszpańsku oznacza psoty. Autorem kompozycji jest Pedro Laurenz, legendarny argentyński bandoneonista i kompozytor, jedna z najważniejszych postaci złotego wieku tanga. Pełną zakrętów podróż zabierze nas dziś polskie znakomite trio Łukasz Kuropaczewski, Maciej Frąckiewicz oraz Bartosz Miller.

Mnóstwo emocji i precyzji grali wspaniali muzycy Kuropaczewski, Frąckiewicz i Miller. Zostajemy przy muzycznych tradycjach, ale zmieniamy kontynent, by posłuchać jednej z najbardziej rozpoznawalnych walijskich pieśni ludowych. Melodia, która przez pokolenia była przekazywana z ust do ust, często śpiewana przy domowym ognisku w małych społecznościach, gdzie muzyka była sposobem na opowiadanie historii. Jej tytuł można przetłumaczyć jako Stary Kawaler, a sama pieśń ma w sobie coś z walijskiej ballady, prostotę, ale też tę charakterystyczną wyspiarską melancholię. Na dziś wybrałam wersję instrumentalną na harfie Katrin Finch, na mandolinie Avi Avital.

tradycyjna walijska pieśń grał duet Avia Vital oraz Katryn Finch. A teraz pora na odrobinę kinowej magii i utwór Amado Mio, kompozycja, którą kojarzymy przede wszystkim z kultowego filmu Gilda. Dziś utworu posłuchamy w wersji nam współczesnej. Zagra Quatuor Bene, jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych na świecie, oraz wspaniała hiszpańska pieśniarka Luz Casal.

todo lo que tengo. Amado mío.

Głos Luz Casal w połączeniu z kwartetem Quatuor Bene sprawił, że zrobiło się u nas bardzo nastrojowo i trzeba przyznać, że Amado Mio w takim wydaniu brzmi naprawdę pięknie. Drodzy Państwo, a teraz czas na postać wyjątkową, bo taki jest Paco de Lucía, wspaniały gitarzysta, który zrewolucjonizował flamenco, otwierając je na inne gatunki. Co niezwykłe, Paco był samoukiem. Przez lata grał wyłącznie ze słuchu, nie znając nut. Dopiero jako już dojrzały artysta postanowił nauczyć się czytać zapis nutowy, aby móc precyzyjnie zapisywać własne kompozycje, ale też mierzyć się z repertuarem klasycznym, takim jak chociażby taniec hiszpański z opery La Vida Breve Manuela de Falla.

Paco de Lucia, ogień i niezrównana technika w tańcu hiszpańskim Manuela de Falla. Pora na chwilę oddechu po tych hiszpańskich emocjach. Przenosimy się w świat dźwięków delikatnych, niezwykle przestrzennych, a wszystko za sprawą słynnego zimnopedii. Autorem kompozycji jest oczywiście Erik Satie. Jedna z najbardziej ekscentrycznych postaci w historii muzyki. Był absolutnym oryginałem. Uwielbiał na przykład kolor biały, jadł wyłącznie potrawy w tym kolorze, nosił zawsze identyczne sztruksowe garnitury, których miał w szafie dokładnie 12, a po Paryżu przechadzał się zawsze z nieodłącznym parasolem, bez względu na pogodę. Oryginał, niezwykły wizjoner, pisał muzykę, która miała nie narzucać się słuchaczowi, a miała mu towarzyszyć. Taka jest też jego kompozycja Zimnopedii. Posłuchamy jej w interpretacji, która z pewnością zachwyciłaby samego mistrza awangardy. Zagrają Adam Bałdych oraz Leszek Moszczer.

Psati, Adam Wałdych i Leszek Możdżer. A przed nami postać, z którą zostaniemy na nieco dłużej. Bill Lawrence, brytyjski pianista, kompozytor i prawdziwy muzyczny kameleon. Wielu z Państwa kojarzy go zapewne jako jednego z filarów amerykańskiego kolektywu Snarky Puppy. I słusznie, ale Bill Lawrence znany jest również coraz bardziej ze swojej aktywności solowej. Równolegle pisze muzykę filmową, nagrywa z orkiestrami symfonicznymi. I zanim opowiem Państwu, w jakim niezwykłym kameralnym wydaniu miałam okazję usłyszeć go w zeszłym tygodniu, posłuchajmy pianisty w wersji zgoła innej, pełnej epickiego rozmachu w utworze Shots.

Utwór Szoc wprowadził nas w wyjątkowy klimat, a ja wracam do obiecanej historii. W ostatnim tygodniu miałam ogromną przyjemność gościć w Katowicach przy pięknej siedzibie NOSPR-u, gdzie odbywała się 11. edycja festiwalu Katowice Kultura Natura. I to właśnie tam wystąpił duet, absolutnie wspaniały. Na arabskiej lutni, udy oraz basie bezprogowym zagrał Michael Leigh, założyciel orkiestry Snarky Puppy. Obok niego wspomniany już wcześniej pianista Bill Lawrence. Panowie poznali się przed laty, trochę przez przypadek, a dziś łączy ich wyjątkowe muzyczne porozumienie. W duecie wydali dwie znakomite płyty. Trzecia ukaże się jeszcze w tym roku. Także jej fragmentów można było posłuchać 18 maja w Katowicach. Koncert, mimo potężnej przestrzeni NOSPR-u, niezwykle intymny. Trochę tak, jakbyśmy byli świadkami spotkania muzyków gdzieś w domu, gdzie można spojrzeć sobie głęboko w oczy. No i poczuć niemal namacalnie tę ogromną przyjemność grania, bo ona także była tu niebywale wyczuwalna. Tyle z moich opowieści. Pora na utwór Bill Lawrence i Michael Leigh i San Esteva.

San Esteva, a w tle jeszcze dzwony kościoła, bo to jest właśnie ten kościół, o którym jest ten utwór. Grali Bill Lawrence i Michael Leak, zdobywcy 5 nagród Grammy. Znakomity duet, ale też panowie ze zdjęcia z zapowiedzi audycji z klasyką w tle. Tym razem nie było możliwości nagrania rozmowy, choć przez chwilę rozmawialiśmy po koncercie. Ich pierwszym w tym zestawieniu w Polsce, obiecali, że nie ostatnim. Drodzy Państwo, spoglądam na zegar. Dochodzimy do końca pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwilę część druga, a teraz jeszcze Afryka i ponownie Bill Lawrence i Michael Leak.

0: z klasyką w tle.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji z klasyką w tle w Radiu Łódź. Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Dobry wieczór raz jeszcze. Wspólnie spędzimy czas podążając ku północy. No a w tej godzinie kolejna porcja ciekawych, tak mam nadzieję, muzycznych propozycji. Nie zabraknie też oczywiście moich opowieści. Ponownie spotkam artystów odważnych, którzy potrafią spojrzeć na klasykę czasem z innej perspektywy. Nie inaczej będzie w kolejnym utworze. Przed nami standard Ornithology, którego autorem jest legendarny saksofonista Charlie Parker. Zagra go dla państwa holenderska znakomita klasyczna flecistka Lucy Horsch oraz ponownie dziś zespół Fuse.

Ornithology na flecie prostym Lucy Horsch towarzyszył jej zespół Fuse. Zostajemy przy wyjątkowych interpretacjach klasyki. Powracamy do Jana Sebastiana Bacha. Pora na preludium F-dur. Utwór napisany oczywiście z myślą o instrumentach klawiszowych, a my usłyszymy go dziś w wersji na głos, a właściwie głosy. Przed Państwem legendarna francuska grupa wokalna The Swingle Singers. Formacja, która w latach 60. ubiegłego wieku zrewolucjonizowała myślenie o muzyce dawnej. Zespół wykorzystywał i wykorzystuje wciąż technikę śpiewu a cappella, połączył ją z subtelną sekcją rytmiczną, przez co dzieła Bacha nabrały tej niesamowitej, swingującej lekkości. Posłuchajmy.

Niebywała lekkość, ale też jaka perfekcja, śpiewał zespół The Swingle Singers, a było to preludium F-tur Jana Sebastiana Bacha. Zmieniamy nastrój, przed nami tokata, ale już nie Bacha, a Friedricha Guldy, austriackiego pianisty i kompozytora, który słynął z tego, że nie przepadał za koncertami w filharmonii, potrafił na nie przyjść ubrany nietypowo, bo w dżinsach i t-shircie, a klasykę bezczelnie mieszał z innymi gatunkami. Już za chwilę jedna z jego kompozycji pochodząca ze słynnego cyklu Guldy, Play Piano Play, tokata.

toccata Friedricha Guldy przy fortepianie Luca Sestak. No a my zmieniamy nastrój znów na znacznie bardziej liryczny. Przed nami kompozycja czwórki z Liverpoolu, Beatlesów. Jedna z najpiękniejszych, najbardziej poruszających i najczęściej coverowanych ballad w historii muzyki rozrywkowej. A mowa o utworze Yesterday. My w audycji z klasyką w tle nie sięgniemy oczywiście po oryginał, a po wersję klasyczną, pełną dziewczęcego wdzięku. Oto by ta melodia wzruszyła nas na nowo, zadbają siostry Camille i Julie Bertolette.

Yesterday, siostry Camille i Julie Bertolet. Był duet, no a teraz pora na trio. Ponownie dziś gitarzysta Łukasz Kuropaczewski, akordeonista Maciej Frąckiewicz oraz perkusista Bartosz Miller. Tym razem panowie zabiorą nas w muzyczną podróż pod przewodnictwem jednego z najbardziej fascynujących i niejednoznacznych twórców XX wieku. Posłuchamy fugi ze słynnej suity w starym stylu Alfreda Schnittke, utworu, który powstał jako genialny recykling. Schnittke wykorzystał w niej tematy, które wcześniej skomponował do filmów, w tym do komedii o przygodach pewnego dentysty. Przekonajmy się, jak czwartą część suity, fugę, odczytuje trio Kuropaczewski, Frąckiewicz i Miller.

Za nami fuga Alfreda Schnittke. A teraz, drodzy Państwo, czas na kolejnego muzycznego rebelianta, jedynego w swoim rodzaju, Marcina Maseckiego. Masecki słynie z tego, że potrafi zagrać absolutnie wszystko, ale zawsze robi to ciekawie i na własnych warunkach. Potrafi nagrać sonaty Beethovena, grając je ze stoperami w uszach, by zbliżyć się do perspektywy niesłyszącego kompozytora. Potrafi też koncertować na celowo rozstrojonym starym pianinie, twierdząc, że idealny, nieskazitelny dźwięk współczesnych fortepianów nie zawsze jest tak ciekawy. Dziś jednak Marcin Masecki zabierze nas w zupełnie inną, gorącą, pełną słońca podróż. Posłuchamy jego autorskiej interpretacji utworu Cachito.

a tu lado.

Marcin Masecki i meksykańskie cachito, czyli najlepszy zastrzyk słońca w środku nocy. Zostajemy w gorących latynoskich rytmach, obieramy kierunek Brazylia. Przed nami samba, zagra Vision String Quartet, czterej młodzi Berlińczycy, którzy sami piszą swoje aranżacje i kompozycje, a ich autorska samba to czysta, pulsująca radość.

pełna słońca samba grał Vision String Quartet. Zespół wystąpi w Polsce na tegorocznym festiwalu Break in Classic. No a skoro o festiwalu mowa, to teraz pora na jednego z dyrektorów artystycznych wydarzenia, znakomitego pianistę, kompozytora Aleksandra Dębicza. Dziś zajrzymy do jego wyjątkowego albumu zatytułowanego Invention, płyta, na której pianista złożył hołd muzyce polifonicznej i swojemu ukochanemu mistrzowi Janowi Sebastianowi Bachowi. Na krążku odnajdziemy dzieła barokowego kompozytora, ale też autorskie kompozycje Dębicza, inspirowane Bachem, w tym tokatę numer 1.

Aleksander Dębicz i jego tokata numer 1. Dodam, że na płycie Invention odnajdziemy 4 autorskie tokaty Aleksandra. Dostępne są też nuty. Można je zakupić na stronie artysty. Ja od wczoraj mam swój egzemplarz. Będę próbować. A teraz czas na nieco inną klasykę. Utwór Sour Times grupy Portishead. Aranżacji tej kompozycji podjęli się John Metcalf oraz Clarice Assad. A na warsztat wziął ją pochodzący z Czarnogóry gitarzysta Miloš Karadaglić.

Milosz Karadaglicz i 12 Ensemble, a był to oczywiście utwór Sour Times zespołu Portishead. Bardzo piękna, udana aranżacja. Kiedyś już grałam, ale do tej piękności warto powracać. No a skoro o powrotach mowa, to powracamy teraz do filmowego świata. Przed nami temat z jednego z najgłośniejszych, kultowych seriali Gry o Tron, kompozycja Ramina Djawadiego z tym słynnym, odrobinę dramatycznym motywem przewodnim na czele. Utworu posłuchamy dziś w aranżacji wykonanej specjalnie dla sióstr Bertolette.

Za nami temat przewodni z filmu Gra o Tron, a przed nami Olafur Arnalds, którego historia jest wyjątkowa. Był perkusistą w islandzkiej kapeli punkowej, ale to dawno temu, bo później zrezygnował z tego scenicznego buntu i wybrał muzykę klasyczną, filmową. Także, choć może wciąż się buntuje, bo zdecydowanie wybiera zawsze swoją drogę. I w kompozycji, i w wykonawstwie. No a w 2015 roku wspólnie z wybitną pianistką, Niemką japońskiego pochodzenia, Alice Sarą Ott, nagrali album The Chopin Project. Arnalds miłość do Fryderyka Chopina zawdzięcza babci, która była wielką fanką polskiego kompozytora. Pianista nawet wspomina, że będąc nastolatkiem napisał o Chopinie esej szkolny i że wiele go z kompozytorem łączy, bo Chopin był kompozytorem, i tu cytuję, popowym, był buntownikiem swoich czasów, tak twierdzi Olafur Arnalds. My dziś w klasyce sięgniemy po wspomnianą płytę z Chopinem w tle, z której wybrałam utwór Reminiscence.

Olafur Arnalds oraz Elis Saraot i ich interpretacja Fryderyka Chopina. Tymczasem przed nami kierunek Brazylia. Cesar Camargo Mariano, wybitny pianista, kompozytor i aranżer, człowiek, który w ogromnym stopniu kształtował brzmienie współczesnej bossa nowy. Postać absolutnie kluczowa dla brazylijskiej sceny. Współpracował z największymi, od Elis Reginy po Yo-Yo Ma, i to właśnie tego ostatniego usłyszymy w kolejnej kompozycji, Crystal.

Yo-Yo Ma oraz Cezar Camargo Mariano w utworze Crystal. A teraz chciałabym zaprosić Państwa do udziału w czymś wyjątkowym. Przed nami Jacob Collier, o którym mówi się, że to Mozart pokolenia Z, multiinstrumentalista, który słyszy harmonię tam, gdzie inni słyszą ciszę. Warto wiedzieć, że jest on pierwszym brytyjskim artystą w historii, który otrzymał nagrodę Grammy za każdy ze swoich pierwszych czterech albumów. Jest to więc rekordzista. Utwór, który już za chwilę na antenie Radia Łódź, to Little Blue, kompozycja, która pochodzi z jego najnowszego krążka Jesse Volume 4. Wersja, którą usłyszymy, powstała w ramach słynnych akustycznych sesji Mahogany Sessions. Nie jest to nagranie studyjne ani plenerowe. Zostało zarejestrowane w pięknych wnętrzach Heritage and Arts Center w Londynie. No i Jacob zaprosił tam grupę swoich fanów, by wspólnie stworzyli chór publiczności. Piękna kompozycja, pełna prawdy, oddechu, no i takiej energii setek ludzi, którzy pod batutą Colliera stają się jednym instrumentem.

Jacob Collier, Little Blue, piękna muzyczna opowieść. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca audycji z klasyką w tle. Patrycja Pawłowicz, za konsoletą Zosia Starosta. Dziękujemy za Państwa obecność. No i słyszymy się klasycznie za tydzień.